Passing the Time, a potem As You Said, dwa utwory, utwory znane z albumu Wheels of Fire, tutaj w alternatywnych miksach. Obie kompozycje były dziełem Jacka Bruce'a, który grał także na wiolonczeli. To grupa Cream w swoim studyjnym wydaniu, ale do historii przeszli jednak głównie jako wspaniała, improwizująca grupa koncertowa.

Piosenka w wersji studyjnej 3-4-minutowa na koncercie stawała się takim utworem 10 lub więcej minutowym, wypełnionym improwizacjami instrumentalnymi poszczególnych muzyków. No a proszę pamiętać, że na koncertach było ich tylko 3. Obok Claptona i Bruce'a jeszcze wspaniały perkusista Ginger Baker. Dym na wodzie w programie 3 to teraz porcja muzyki, której dawno w audycji nie było, bo będzie to amerykański southern rock w wykonaniu artysty, który nazywa się Dwayne Betts.

Dwayne Betts pochodzi ze znanej muzycznej rodziny. Jego ojciec to Dickie Betts, współzałożyciel i gitarzysta The Allman Brothers Band. Dwayne zaczyna zresztą także jako gitarzysta w zespole ojca Dickie Betts and the Great Southern. Dwayne Betts obecnie dobiega 50, no ma sporą karierę za sobą, różne płyty, różne koncerty i wydał kolejny solowy album Isle of Hope. Oto współczesny amerykański Southern Rock.

Jak Państwo słyszą, to taka klasyczna forma Southern Rocka, no ale wykonawca Dwayne Betts ma takie klasyczne korzenie, wywodzi się z tej wielkiej grupy muzyków związanych z grupą The Allman Brothers Band i ich następców. Robert Fripp w maju, 16 maja dokładnie, skończył 80 lat, wydał album Good Evening Hippies, którego fragmenty już Państwu prezentowałem. Sprawdziłem, nie ma tu żadnego nowego nagrania, to są wszystko powtórki, bardzo różnorodne, wybrane osobiście przez jubilata. Taka troszkę zabawa muzyczna moim zdaniem. Z tej płyty jeszcze dwa fragmenty. Wersja utworu Scarcity of Miracles, którą firmują obok Frippa Jacko Jackrzyk jako wokalista i Mel Collins zagra na saksofonach, a potem jeszcze Robert Fripp w duecie z Brianem Eno i tytułowy utwór z płyty Evening Star.

Robert Fripp skończył 80 lat i prowadzi życie rockowego celebryty. Daje wykłady, na które trzeba wykupić dość drogą wejściówkę. Takie specjalne pokazy jego muzyki się odbywają. Podobno są już zebrane nagrania na jeszcze jeden album grupy King Crimson, ale na razie nie ma żadnej decyzji, aby taki album wydawać. I tyle nam się, proszę Państwa, dzisiaj pomieściło. Na zakończenie jeszcze urodziny dobrego perkusisty. Aleksandra Żakowska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

będą stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

0: Autopromocja.
1: Konferencja o odbudowie Ukrainy w cieniu kryzysu na linii Kijów-Warszawa. Jak rozwijają się polskie firmy w Ukrainie i z jakimi problemami się stykają? Czy jest szansa na realną walkę z korupcją? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Jackiem Kluczkowskim, byłym ambasadorem Polski w Kijowie, oraz Bogdanem Zawadewiczem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.

0: Przed chwilą minęła piąta.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Trójkowy budzik.
0: Wakacyjne i poniedziałkowe. Dzień dobry Państwu.

Brian Adams, na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Witamy Państwa gorąco. 4 minuty po 5. Irena Dan, Piotr Łodej. Raz jeszcze. Kłaniamy się.

ten tydzień zasuwa, jak te wakacje śmigają, 8 minut po godzinie 5 w poniedziałek z samego rana. Witamy Państwa bardzo serdecznie. No i co, i wakacje, i ciekaw jestem, i dla kogo wakacje, a kto jeszcze w pracy, jeszcze przed urlopem, a może na urlopie, a może ktoś w drodze na wakacje właśnie. To będziemy sprawdzać Państwa sygnały, te bardzo wczesne poranne, biorąc pod uwagę, rzecz jasna, urlop i wakacje. A dla pozostałych to rzecz jasna, chleb powszedni i to, że rozpoczynamy wspólnie nowy dzień. A zatem kartka z kalendarza, także muzycznego. Jak zwykle będzie prognoza pogody, zapowiedzi tego, co dziś przed nami, no i zapowiedzi porannej audycji tego, co po godzinie 6. Choć można się spodziewać, spoglądając na termometr, teraz za oknem na Myśliwieckiej 28,5 stopnia Celsjusza. Te 28 to może nie robi różnicy, prawda, ale te pół. I to na plus.

12 minut po godzinie 5. Poniedziałek, 29 dzień czerwca. Słońce obudziło się prawie godzinę temu, 17 minut po 4. Zajdzie minutę po 21. Dzień potrwa, no, odliczając tę prawie godzinkę, która już za nami nowego dnia, w nowym tygodniu, 16 godzin i 44 minuty. Składamy najlepsze życzenia dziś świętującym imieniny Piotra i Pawła. Rzecz jasna, bo to 29 dzień czerwca, no ale także Beaty, Emmy, Marii, Salomei, Kasjusza, Rajmunda i Wita. Wita my Państwa bardzo serdecznie. Mądrość ludowa właśnie związana z tym, że dziś Piotra Pawła wita, korzeń usycha użyta. Mądrość ludowo-pogodowa jak zwykle na koniec czerwca. Co w kalendarzu świąt osobliwych? O, dziś sporo tych. O tym za chwilę.

No, chyba. Także o poranku w kalendarzu świąt osobliwych. No, sporo świąt związanych z wodą, z morzem, z rybami. Piotra dziś przypomnę. Międzynarodowy dzień dziś. No, między innymi rybaka, święto morza, marynarki wojennej, ratownika wodnego, oczywiście, ochotniczego pogotowia ratunkowego, więc sporo tego. Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. No i nie uwierzą państwo, nie, naprawdę, nie. To ja muszę sprawdzić, czy to jest rzeczywiście, czy to nie jest taka jednorazowa akcja, że gdzieś ktoś tutaj mi dopisał na kartce z kalendarza, ale widzę, że wydrukowane, wygląda bardzo poważnie. Nie uwierzą państwo. Dziś Międzynarodowy Dzień Tropików.

Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli, prawda? Taka odświeżona wersja. No i co z tymi tropikami? Nie, no to wygląda, że bardzo poważny Międzynarodowy Dzień Tropików, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu promowania niezwykłej różnorodności przyrodniczej i kulturowej regionów tropikalnych oraz zwrócenia uwagi na wyzwania, jakimi się mierzą. Świętujemy. Dlaczego świętujemy? No bo regiony tropikalne zajmują około 40% powierzchni naszej planety, będąc domem dla ponad 3 miliardów ludzi. No i tego dnia właśnie 29 czerwca na całym świecie organizowane są akcje edukacyjne przypominające o potrzebie ochrony środowiska naturalnego, w tym tropikalnych lasów deszczowych. Deszczowych, słowo klucz dziś, które także pojawi się

w dzisiejszej prognozie pogody. Ale sugestia pojawiła się w związku z Międzynarodowym Dzień Tropików. Bardzo dziękuję za błyskotliwość o tej porze. To szczególnie doceniam. Może chodzi o tropik, często określany jako cool wool. Luźno tkana, taka cienka dzianina, materiał najczęściej wykonany z wełny czosnkowej lub ich mieszanek, i dzięki swojej specyficznej strukturze właśnie ten tropik jest wyjątkowo przewiewny, odporny na zagniecenia, idealnie nadaje się na odzież letnią, na garnitury, na spodnie. No taki len w nowym wydaniu, bym powiedział, taka wełna zupełnie nowa, tropik. Doskonała wentylacja, luźny splot pozwala na swobodny przepływ powietrza, szybkie odprowadzanie wilgoci, komfort ciepły, mimo że z wełny, lekki, chłodzący, stąd też nazwa właśnie cool wool. No i odporność na zagniecenia. O, to sobie bardzo cenię w porównaniu z tkaninami lnianymi, z lnu, takie koszule czy spodnie, to wykazuje dużą sprężystość. Dlaczego ubrania? Dlatego ubrania z niego uszyte zachowują elegancki kształt. Wełna stuprocentowa, czysta wełna czosnkowa, tropik. No to może dziś właśnie. Idealnie pasuje. Międzynarodowy Dzień Tropików. Takie oto święto pojawia się w kalendarzu świąt osobliwych. Tropiki. O tropikach jeszcze będziemy mówić. Do kalendarza muzycznego teraz zaglądamy i przypominamy sobie rok 1943. Wtedy to urodziła się amerykańska piosenkarka Little Eva. Mała Ewa zmarła w roku 2003.

Jedna z najbardziej znanych piosenek tej piosenkarki, Little Eva, w 1962 roku, przypomnijmy, nagrała tę właśnie piosenkę. Locomotion dotarła na szczyt listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. To był rok 1962, a wspominamy artystkę, bowiem urodziła się 29 czerwca 1943 roku. Zmarła 23 lata temu. Little Eva rozpoczynała dzisiejszy muzyczny trójkowy kalendarz. Co jeszcze dziś ciekawego w tym, co oczywiście przypominamy na początku nowego dnia, ale zagłębiając się do tego, co było, co przeminęło, co było przed nami. No pamiętamy przede wszystkim o tych, którzy urodzili się, czy zmarli właśnie 29 czerwca. I tak 126 lat temu urodził się Antoine de Saint-Exupéry, pisarz, lotnik, autor m.in. powieści Mały Książę czy Nocny Lot. Urodził się w 1900 roku, zmarł w 1944. 96 lat temu urodził się Sławomir Mrożek, dramatopisarz, prozaik, satyryk, rysownik, autor m.in. dramatów Tango, Ambasador, zmarł w roku 2013. A w 1941 roku, a więc 85 lat temu w Nowym Jorku, zmarł Ignacy Paderewski, pianista, kompozytor, polityk,

jak premier, minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w 1919 roku. To z kalendarza, do którego jeszcze wrócimy, a w muzycznym kalendarzu, no mam nadzieję, że to nie pierwsza, nie ostatnia okazja do tego, by zrobić głośniej. Pamiętamy, że w 1948 roku urodził się Ian Paice, perkusista Deep Purple. No to okazja do tego, by troszeczkę zrobić głośniej. Jeszcze. O tak.

78 lat temu urodził się Ian Pace, perkusista Deep Purple, z najlepszymi życzeniami w muzycznym trójkowym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Teraz punktualnie 5:30, no to sprawdzamy, cóż tam w

0: prognozie pogody. Ochłodzenie.
1: Tak. Nad samym morzem to może i tak. Rzeczywiście pan synoptyk to napisał, że chłodniej. 22 stopnie to chłodniej dziś w ciągu dnia. No fajnie, nie? Tak można by rzeczywiście, ktoś, kto kiedyś wyjechał nad samo morze, nad Bałtykiem, 22 stopnie, to mógłby sobie pomyśleć, no ciepło, zimno, no to chłodzenie. Dobrze, po kolei. Dziś na zachodzie i na północnym zachodzie pochmurno, w pozostałych regionach słonecznie, choć też miejscami przelotnie może padać deszcz. Niewykluczone burze z gradem, najmocniej może padać na południu. No taka bardzo, bardzo gwałtowna pogoda. I z jednej strony ogromne upały, a z drugiej gwałtowne burze i to także z gradem. Więc uważajmy. Dziś wiatr północny, słaby i umiarkowany, choć w czasie burz w porywach nawet do 90 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskal. Tak zacząłem od tych 22 stopni na wybrzeżu i rzeczywiście tak będzie. Na północy 28, na północnym zachodzie i zachodzie 32, ale w większości regionów od 35 do 39 stopni Celsjusza. Za 29, 29, 6.

Manet Work w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami i oczywiście wspominamy to, co wydarzyło się drzewiej w historii, także niezmienna, fantastyczna historia właśnie związana z formacją Manet Work. Colin Hay, australijski wokalista, gitarzysta i kompozytor, lider formacji utworzonej w 1979 roku, ma dziś urodziny. Urodził się w roku 53, kończy 73 lata.

No to najlepsze życzenia urodzinowe. No tak na poważnie, bo oczywiście mówiłem o tych tropikach. Pan Krzysztof, nasz wierny słuchacz, pisze: tropiki tropikami, lasy deszczowe deszczowymi, ale to z samego rana. No właśnie, uważajmy na te burze i gwałtowne zjawiska pogodowe, które dziś mogą się pojawić. Myślę nie tylko o deszczu, także burzach z gradem właśnie, więc może polać. Do tego też alerty RCB w związku z burzami i silnym wiatrem. Jak czytam, intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze, możliwe przerwy w dostawie prądu, a więc prosimy unikać otwartych przestrzeni. Tak brzmi treść komunikatu SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alerty RCB dotyczą między innymi regionu od Włocławka po Ełk, także odbiorców w powiatach górowskim, lubańskim, lubińskim na Dolnym Śląsku. A więc jak zwykle prosimy Państwa o ostrożność. 24 minuty pozostały do godziny 6. Kolejna data w muzycznym kalendarzu to już na zamknięcie, ale proszę Państwa, jakie to fantastyczne, wysokie C. Dziś zamykam muzyczny trójkowy kalendarz. Rok 1984. Wtedy to rozpoczęła się niezwykła trasa koncertowa Bruce'a Springsteena.

0: Bas o poranku na 19 minut przed godziną 6, a to dlatego w muzycznym kalendarzu, bo właśnie 29 czerwca 1984 roku rozpoczęła się trasa koncertowa Bruce'a Springsteena promująca album Born in the USA, najdłuższa i najpopularniejsza w karierze artysty. Przypomnijmy, zaczęła się pod koniec czerwca 1984, a zakończyła na początku października 1985 roku koncertem w Los Angeles. To było 156 niezwykłych koncertów. Rok 1984 i 85 w historii, w karierze artysty. 19 minut pozostało do godziny 6. Co jeszcze w kalendarzu świąt osobliwych i nie tylko? No pamiętamy, że w 1986 roku Argentyna wygrała Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Niektórzy to pamiętają. W 1991 w FSO zakończono produkcję Fiata 125P. 91 rok. Myślałem, że to było dużo wcześniej. No, a w roku 2000 w Norwegii otwarto podmorski drogowy tunel Losjefjord. Tunel długości 7 km i 200 metrów przebiega na głębokości 134 metrów poniżej poziomu morza. Łączy Harum na zachodzie zatoki z Oslofjorden z Frogn na wschodzie. Rok 2000. No i pamiętamy także o tym, że w roku 2018 zmarła Irena Szewińska, lekkoatletka specjalizująca się w biegach sprinterskich, skoków dal. Po zakończeniu kariery działaczka krajowych, międzynarodowych organizacji sportowych zdobyła medale na 4 kolejnych igrzyskach olimpijskich. 3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe. 4-krotnie była wybierana na najlepszego sportowca w plebiscycie przeglądu sportowego. 4-krotnie zajmowała drugie miejsce w 1974 roku. Agencja prasowa United Press International wybrała ją najlepszą sportsmenką na świecie. Wspominamy Irenę Szewińską, która zmarła w roku 2018. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu.
1: Trójkowy budzik.
0: I poniedziałkowe wakacyjne raz jeszcze. Dzień dobry, za 17 minut szósta.

0: 14 minut pozostało do godziny 6. Inexcess w budziku. A na budziku, no na budziku to 14, ale na termometrze to dopiero.
1: Ho, ho, ho. Proszę pana.
0: Gorąco cię witam.
1: A to ja bym wolał chłodne powitania mimo wszystko. Dzień dobry.
0: Robert Grzędowski. No, chłodne to takie będzie, no, no cześć. No.
1: Jak sobie radziłeś przez weekend?
0: No, nie radziłem sobie.
1: No właśnie, to ciepełko, jest największy problem. Ciepełko, ciepełko, ustawiamy klimatyzację podobno teoretycznie o te 6-7 stopni niżej niż jest na zewnątrz.
0: Czyli nagrzanie.
1: W samochodzie się nie dało, już grzał. Żeby było ponad 3 dychy.
0: 32 stopnie, no tak, nawet w garażu podziemnym to też było ponad 20 stopni, a jak człowiek schodził do garażu podziemnego, to się zdawało, że o, jak chłodno, fajnie, no, można
1: to w ogóle jedna z metod, jeden z tych sposobów na mini coolcation, wiesz, czyli spędzić dzień przy samochodzie w garażu podziemnym.
0: O, to ja właśnie tak spędzałem, nawet nie wiedziałem, że to się to, jak to się nazywa?
1: Wiecie co, ja muszę płynu do spryskiwaczy dolać.
0: No i tatuś
1: wrócił
0: wieczorem.
1: Ale nie było 3 godziny. Chłodziłem się.
0: Rozumiem, że dziś o upałach między innymi.
1: Między innymi
0: wiadomo,
1: o upałach. Tak. Nie unikniemy tego tematu, zwłaszcza, że wczoraj padł rekord Polski. 40,5 stopnia Celsjusza w Słubicach przy granicy z Niemcami.
0: Jakoś 100 lat czekaliśmy.
1: Wiesz co?
0: My i nasze poprzednie pokolenia.
1: No jeśli wierzyć tym pomiarom z lat 20, to od wtedy jest najcieplej, ale też najcieplej według oficjalnych pomiarów, bo w latach 90 także w Słubicach było nieco poniżej 40 stopni.
0: Jeszcze przed wynalezieniem termometru. Zanim Anders Celsius się urodził. To...
1: Może wtedy było cieplej trochę, rzeczywiście, ale jeśli chodzi o oficjalne statystyki, mieliśmy za nami najcieplejsza niedziela w historii Polski. Być może najcieplejszy, najgorętszy, najbardziej upalny poniedziałek przed nami, ale my będziemy chłodzić. Ja będę chłodzić,
0: czyli jednak,
1: ale będę dzisiaj chłodny.
0: Coolcation.
1: Zapraszam państwa.
0: Coolcation Roberto. Chociaż eksperci mówią, że te chłodne wakacje to już za nami. Ten czas letni z każdym rokiem to już będzie coraz gorętszy właśnie, więc nie wiem, czy z roku na rok nie będą pobijane właśnie te rekordy upałów i gorąca. No tak sobie troszeczkę żartujemy, ale temat poważny i od kilku właśnie stron o upałach dziś właśnie w audycji
1: tak, ale
0: porannej.
1: Też różne wątki mundialowe pojawią się w porannej audycji. No i nowości z letniej ramówki trójki będziemy zapowiadać między innymi to, co wydarzy się po 9, a po 9 premiera nowego programu, czyli Listy na M.
0: Ach, to już zdradziłeś. No dobrze. Czyli będziesz chłodził, bo jak powiedziałeś, że letnie, letnie.
1: Uwaga, mleko ledwie letnie.
0: Letnie. 11 minut pozostało
1: już?
0: do 6. Już.
1: To zaraz zaczynamy.
0: Na plus.

pozostaje ważne, by w tych informacjach o upałach nie uciekło nam, że rozpoczyna się Wimbledon. Najstarszy, najbardziej prestiżowy tenisowy turniej wielkoszlemowy w tegorocznej odsłonie weźmie udział 6 reprezentantów Polski. Jako pierwsza na korcie wystąpi dziś Maja Chwalińska, która trafiła do turnieju dzięki tak zwanej dzikiej karcie. Mocno trzymamy kciuki, rzecz jasna, za naszych reprezentantów. Przede wszystkim za panią Maję. Poniedziałek, 29 czerwca. Słońce obudziło się, jak wspominałem, już chwilkę po godzinie 4. Zajdzie po 21. No i dziś imieniny Piotra, Pawła, Beaty, Emmy, Marii, Salomei, Kasjusza, Rajmunda i Wita. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Za 7:06.

Panie redaktorze, przecież jak dziś Dzień Tropików, to chodzi o tropiki, o ten nieprzemakalny materiał od namiotów. To od pani Agnieszki z Międzyrzecza w województwie lubuskim. Bardzo dziękujemy. Tak jest, Dzień Tropików właśnie. Za 4 minuty o 6 serwis, po 6 poranne zapraszamy i Robert Grzędowski. Bardzo dziękujemy za dziś. Chłodnego dnia, przynajmniej ochłody na chwilę. Irena Dan, Piotr Łodej, do usłyszenia.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost.
1: 40,5 stopnia w Słubicach to nowy rekord ciepła w Polsce. Program CPN dobiega końca, po akcyzie do normalnego poziomu wraca VAT. I cóż, że ze Szwecji po dekadach oczekiwań do Polski trafią trzy nowe okręty podwodne. Rekord najwyższy.

0: najwyższej temperatury w historii pomiarów w Polsce został pobity. Wczoraj w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia, a w Toruniu 43,1 stopnia.
1: Rekord z 1921 roku, 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
0: Mówiła rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Prezydent Chełma poinformował o śmierci kobiety na terenie kąpieliska, której prawdopodobną przyczyną był upał. Jeśli to się potwierdzi, będzie to pierwsza ofiara rekordowej fali gorąca w Polsce. Skutki ekstremalnego upału odczuli także mieszkańcy Wrocławia. Jak sobie z nimi radzili?
2: Daje w kości ten skwar?
3: No bardzo, bardzo, bardzo.
4: Kupiłem wczoraj wiatrak na przecenie z 95 na 79, także daje radę, jest okej, okay, nie?
3: Nie daje. Nie daje.
5: Trzeba szukać cienia, nawadniać się i powinno być w porządku. Nakrycie głowy, czapka przede wszystkim, kapelusz. Jest pusto, jest ponad 40 stopni w słońcu. Zdecydowanie ludzie szukają bardziej zielonych, zacienionych terenów niż wrocławski rynek, zabetonowany.
0: Dziś upał utrzyma się niemal w całej Polsce. Nadal obowiązują alerty trzeciego stopnia, a po południu miejscami mogą pojawić się gwałtowne burze z gradem i porywistym wiatrem. RCB wysłało alerty do mieszkańców. Dobiega końca program osłonowy. Ceny paliwa niżej. Jego wygaszanie rozpoczęło się w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast niższa stawka VAT obowiązuje tylko do jutra, do 30 czerwca. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej mówi, że było to rozwiązanie czasowe.
6: Tego typu programy chroniące kieszeń obywatela są potrzebne i one zawsze są w jakiś sposób czasowe. No, sytuacja się wyrównuje, w związku z tym rozumiem, że rząd musi racjonalnie wydawać środki publiczne.
0: Program CPN chwali też opozycja. Zdaniem Pawła Sałka z Prawa i Sprawiedliwości nie powinien być wygaszany.
7: Na pewno wyhamował ceny, wzrost cen paliw w Polsce i ten program powinien być kontynuowany. Problemy ze względu na wakacje i na całą gospodarkę.
0: Zdaniem ekspertów z łódzkiego biura Reflex, całkowite wygaszanie programu CPN może oznaczać podwyżki cen benzyny i oleju napędowego rzędu 40-60 groszy za litr. Rządowy program zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. Historyczny dzień dla programu Orka, czyli zakupu okrętów podwodnych. Po dekadach oczekiwań do polskich marynarzy trafią trzy nowe okręty ze Szwecji. Umowa wykonawcza w tej sprawie zostanie podpisana dziś w Gdyni na pokładzie fregaty ORP Kościuszko. Przy podpisaniu kontraktu będą szefowie rządów Polski i Szwecji oraz ministrowie obrony obu państw.
8: Umowa wykonawcza na zakup trzech okrętów to finał finałów. Program Orka był wpisany do planów modernizacji marynarki wojennej wiele lat temu i od wielu lat czekali na ruch rządzących w tej sprawie podwodniacy. I wreszcie, jak mówił przed podpisaniem kontraktu wicepremier szef MON Władysław Kuśniak-Kamysz, jest sukces.
9: Zdolność, o której marzyły pokolenia, 30 lat pracy nad programem Orka. My ten projekt dowozimy, my ten projekt finalizujemy.
8: Trzy okręty dla polskich marynarzy zbuduje szwedzki SAP do czasu pierwszej dostawy, czyli do 2030 roku. Nasi marynarze nie będą jednak bezczynnie czekać i tylko czytać o nowych okrętach. Zgodnie z umową, Szwecja jeszcze w tym roku dostarczy tzw. gapfiller, okręt nieco starszy, na którym marynarze będą się szkolić do czasu dostawy właściwych okrętów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: 200 filmów będzie można obejrzeć podczas lubuskiego lata filmowego w Łagowie. To już 55. odsłona tego najstarszego festiwalu filmowego w Polsce.
10: Trzy konkursy, w tym roku tradycyjnie konkurs główny filmów fabularnych, konkurs krótkich filmów fabularnych i konkurs filmów dokumentalnych. I codziennie zapraszamy wszystkich o godzinie 13 do zamku, tam będą prowadzone wywiady. Jeśli chodzi o prezentację, amfiteatr codziennie o 22 będziemy mogli tam zobaczyć panoramy kina polskiego.
0: O czym mówiła organizatorka festiwalu Weronika Nowak. Najlepsze filmy zostaną nagrodzone złotymi, srebrnymi i brązowymi gronami. W najważniejszej kategorii filmów fabularnych jest 15 produkcji, w tym Dom zły Wojciecha Smarzowskiego czy Franz Kafka Agnieszki Holland. Lubuskie lato filmowe potrwa do soboty.
11: Klimat.
0: Na razie ze źródeł odnawialnych pochodzi 14% prądu. Energii ze słońca stopniowo będzie przybywać i od 13 do 16 prognozowane są zielone godziny. W całej Polsce w lasach mamy zagrożenie pożarowe. W części województw lubuskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego zagrożenie jest duże. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Instytut Meteo ostrzega przed upałem, ostrzega też przed burzami. Miejscowe burze możliwe będą przede wszystkim na zachodzie kraju.

0: A upał? Upał prawie wszędzie. W poszukiwaniu chłodu należy wybrać się nad Bałtyk, bo na wybrzeżu przyjemne 22 stopnie się szykują. Poza tym od 30 do nawet 40 stopni i być może dziś także padnie rekord albo będzie tego rekordu blisko. Wczoraj w Słubicach przy samej granicy z Niemcami odnotowano 40,5 stopnia Celsjusza. Słowem, skwiercz. Skwiercz to słowo zaproponowane kiedyś przez państwa.
1: Taki nadupał mógłby się nazywać po polsku skwiercz.
2: Strasznie ciepło. Patelnia.
3: Gorączyca.
1: Po prostu smażalnia.
3: Z japońskiego spiekota!
0: Te propozycje padły w kwietniu, ale pasują. Oj, pasują. Chyba, że ktoś na bazie wczorajszych doświadczeń ma jeszcze jakąś propozycję, no to zapraszamy. 22 i 7 trójek. Na zegarach 6:06. Dzień dobry.

0: Zaczynamy pierwszy wakacyjny tydzień. Zaczynamy z nową letnią ramówką Trójki. Jej szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, ale w porannej audycji też co nieco powiemy o naszych wakacyjnych planach.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Krzysztof Sagan, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy w tym składzie do 9:00, a po 9:00 po raz pierwszy w te wakacje listy na M.
2: W dniach 28 i 29 września w Stodole odbędzie się rockowa scena.
3: Aha, mamy dwa zaproszenia na ten koncert.
0: Oj, to może być sentymentalna podróż i być może te głosy Państwo rozpoznali. Poranna audycja jednak do 9:00 poleca się niezmiennie. Przyjmujemy dziś wszystko na chłodno, na wszelki wypadek. A numer 22 i 7 trójek oczywiście do Państwa dyspozycji.

0: Uff, jak gorąco. W Słubicach padł wczoraj polski rekord temperatur, czyli 40,5 stopnia Celsjusza. Czwórkę z przodu pokazały też termometry w Toruniu, a niemalże 40 stopni w Zielonej Górze. I właśnie z mieszkańcami i gośćmi Zielonej Góry rozmawiała w upalną niedzielę Karolina Kamińska.
1: Jakoś wytrzymujemy, prawda? Byliśmy na lodach, mamy wodę.
2: Czyli lody najlepsze na taką pogodę.
1: Lody na pewno najlepsze.
2: Szukacie gdzieś ochłody właśnie w parkach, gdzie jest trochę zadaszenia takiego, zacienienia?
1: Staramy chodzić właśnie w cieniu i uciekamy.

0: Dodał.
1: Pogoda dała w kość?
2: Tak.
1: Jest gorąco? Czy lubisz bardzo taką pogodę?
2: Nie lubię.
3: Oj, straszne dzisiaj. Ciężkie do oddychania nawet. No ale trzeba żyć.
1: 37 stopni już jest w tej chwili.
3: No ja, bo wczoraj właśnie byliśmy na działeczce, podlewaliśmy wszystko, bo wszystko usycha.
1: Najskuteczniejsza metoda na upały dzisiaj?
4: Chyba najskuteczniejsza to są lody.
1: A widzę pan już, że tak powiem, z tej metody skorzystał.
4: To już jest
1: działa?
4: To już jest trzeci w ciągu godziny, który zjadłem i tak się trochę chociaż ochłodziłem.
5: Dajemy radę, ja tam lubię akurat.
1: O, czyli pan jest ciepłolubny. Czyli jeżeli będzie max dzisiaj 42 stopnie, to jest okej.
5: Okay. Idealna temperatura, tak.
1: Pani kręci głową, że tak. Się nie zgadza.
6: Nie zgadzam się totalnie.
1: Doskwierają upały?
6: Bardzo, bardzo.
1: No i jak się pracuje w takich temperaturach?
5: No jak pani widzi, miło.
1: Mokra koszulka?
5: Zaczyna.
1: Czyli co, czeka pan do końca zmiany dzisiaj?
5: 22, koniec zmiany.
1: Czy o 22 będzie można już oddychać?
5: Wieczorem też jest parno.
1: To jak się dzisiaj pracuje?
7: Pracownicy nie za bardzo, jęczą.
1: A właściciel?
7: No musi wykazywać optymizm, żeby ich jakoś zmotywować i pokazać, że ten upał to żaden upał.
1: Jeżeli państwo robicie zdjęcia, to znaczy, że turyści. Skąd państwo przyjechaliście do nas?
8: Z Opolszczyzny.
1: O, to kawałek drogi.
9: Zaplanowane było wcześniej i dlatego jesteśmy dzisiaj w Zielonej Górze.
1: Czyli jeżeli jest coś w kalendarzu, no to musi być zrealizowane.
9: No, nocleg zamówiony wcześniej, no to niestety trzeba było skorzystać.
1: A coś wypadło z programu? Czy państwo na przykład zaczęliście dzisiaj wcześniej po prostu z rana, żeby nie,
9: nie
1: było tak gorąco?
9: Od Zielonej Góry zaczęliśmy, a jutro ruszam nad morze.
10: O, nad morze, to jest myśl. Lata narzekania, że nad Bałtykiem zimno. A teraz wypada się z tego cieszyć. Dziś nieco ponad 20 stopni na samym wybrzeżu. Poza tym znów niemal w całym kraju zbliżymy się do 40. A jak się podróżowało państwu w weekend pociągiem? Potężne opóźnienia, awarie chłodzenia w wagonach? Podobno zbyt przyjemnie to nie było.

A co słychać na mundialu? A zaczęła się już faza pucharowa. W pierwszym meczu 1/16 finału Kanada wygrała z RPA 1-0 i to po golu w doliczonym czasie drugiej połowy. No to jednego z gospodarzy mamy już w 1/8, czekamy pewnie na kolejnych. Brawo dla Kanadyjczyków, a więcej o mistrzostwach dziś w porannej audycji po 7:00, między innymi w krótkiej piłce około 7:40, ale także w rozmowie o sędziowaniu. I to w wykonaniu pani. To około 7:10.

Skoro jesteśmy przy sporcie, to jeszcze jedna rzecz warta jest odnotowania. Wczorajszy mecz Ligi Narodów Siatkarzy w Gliwicach, mecz Polska-Argentyna, a konkretnie pierwszy set, który zakończył się wynikiem, uwaga, 50-48. 50-48. Krzysiek robi wielkie oczy. Tak, to było tyle dla Argentyny, ale spokojnie, sam mecz Polacy wygrali 3-1, przy czym ten pierwszy set był najdłuższym w historii Ligi Narodów i najdłuższym w historii reprezentacji Polski. 50-48. No to lekko licząc, dwa razy dłuższy niż taki przeciętny, normalny, regulaminowy set w siatkówce. Gratulacje i dla Polaków, i dla Argentyńczyków, a to musiała być piękna walka.

0: Autopromocja.
1: Halo, słyszymy się?
2: No, chyba tak.
0: Bo radio to taki dobry towarzysz.
3: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
1: Zwłaszcza zimą.
2: Teraz to latem.
0: Latem.
3: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
1: I listy.
2: I muzyka.
4: I słońce.
0: I muzyka.
3: Dlatego proponujemy
5: Listy na M.
1: Nową audycję w trójce.
2: Od poniedziałku do czwartku.
0: Od 9 do 12.
3: Wspominamy, jak
2: kiedyś to było.
1: Sprawdzimy, jak jest teraz.
0: Co u Państwa?
3: I zapytamy o plany.
5: Listy na M.
1: My będziemy na Myśliwieckiej.
2: Choć nie tylko.
0: A Państwo?
3: Zapraszamy.
1: Agnieszka.
0: Justyna.
3: Mateusz.
2: I Michał.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości

0: wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
0: Na mnie i na meliski.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drost.
5: Synoptycy ostrzegają przed upałem i burzami. Temperatura może dochodzić do 39 stopni Celsjusza. IMGW ostrzega też przed burzami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dla mieszkańców części województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Podczas burz na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu. Lokalnie jest możliwy grad. Ratownikom w Wenezueli udało się wydostać żywego mężczyznę i jego syna spod gruzów zawalonego budynku. Powodzenie akcji ratunkowej w czwartym dniu po trzęsieniach ziemi dało nadzieję tysiącom Wenezuelczyków, którzy wciąż szukają swoich bliskich. Do tej pory potwierdzono śmierć co najmniej 1450 osób, a przeszło 3000 osób jest rannych. ONZ oszacowała liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy osób. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki i spotkać w stolicy Kataru Doszę, by rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormuz, podał portal Axios, powołując się na przedstawiciela amerykańskich władz. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Według portalu wynikało to z różnych interpretacji wstępnego porozumienia, a zwłaszcza jego zapisów dotyczących cieśniny Ormuz. Zaplanowane na wtorek rozmowy miały pierwotnie odbyć się w Szwajcarii i dotyczyć irańskiego programu nuklearnego. Eskalacja konfliktu spowodowała jednak zmianę miejsca spotkania oraz zawężenie tematu rozmów do kwestii cieśniny Ormuz. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 7:00.
4: Po polsku skwiercz, po japońsku
6: spiekota,
4: ale mamy też kolejne propozycje słów na to, co na zewnątrz.
6: W sprawie nazwy na upał proponuję pieczara, wypiek, dopalacz albo przypał.
4: No przypał, przypał, upał, przypał. Prawie 40 stopni dziś będzie w większości kraju. Możliwe też będą niestety gwałtowne burze. Te burze zwłaszcza na zachodzie, ale nie są wykluczone też w pozostałych rejonach kraju. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 27 minut 7. A za chwilę się pochwalę czymś. Warto zostać z nami.

0: Redaktor zapowiada chwalenie się, ale i państwo się trochę chwalą. I słusznie. 22 i 7 trójek.
1: Sobie siedzę w ogródku i czekam na upał. Przede mną gorąca kawa i chłodny kompot z rabarbaru, który moja żona Barbara przygotowała. I tak nawiązując do piosenki, którą mam kompot z rabarbaru, to należy do kategorii rabarbeiros. I wszystkim życzę dzisiaj chłodnego kompotu z rabarbaru. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy wszystkich rabarbeiros czy rabarbeiros. A ja się chwalę pocztówką. Znów wielką przyjemność mi państwo sprawili, konkretnie pan Tomek z rodziną. Przyszła na myśliwiecką pocztówka, uwaga, z Londynu. Nie z Lądka, z Londynu. Jak czytam na kartce, specjalnie dla pana Roberta, który kiedyś wspomniał, że chciałby dostać kartkę na przykład z Anglii. To musiało być we wrześniu, gdy zbieraliśmy listy od państwa przy okazji Dnia Pisania Listów. I pewnie tak było, a mi bardzo miło i bardzo dziękuję. A o pisaniu i wysyłaniu pocztówek więcej powiemy w trójce. Za chwilę.

0: Skoro mamy wakacje, to mamy też letni numer Dawida Podsiadły. Na błysk. Nowość w Trójce. Za 19 minut siódma.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: A dziś na naszej antenie zadebiutuje nowa audycja Listy na M. Między 9 a 12 będziemy czytać listy i pocztówki, które państwo, nasi słuchacze, przed laty wysyłali do redakcji na Myśliwiecką. Ale postanowiliśmy też sprawdzić, czy widokówki wciąż jeszcze się pocztą przesyła. Czy w ten sposób ślemy jeszcze życzenia lub pozdrowienia z wakacji?
2: Kiedyś wysyłałam z rodzicami.
3: Wysyłać nie, dostałem raz ostatnio.
4: Nie, w tej chwili nie wysyłam, tylko tutaj mam wnuki, rozmawiam z nimi i składam życzenia.
5: Tak, ja wysyłam, uważam, że to jest bardzo fajna pamiątka, że pokazujemy ludziom, że o nich pamiętamy i wiadomo, że to też zawsze coś innego niż SMS i można zachować. Ja zbieram takie rzeczy zawsze, jak dostanę.
6: Teraz coraz mniej schodzi pocztówek.
7: Pani Ewa, sprzedawczyni w sklepie z pamiątkami na warszawskiej Starówce.
6: Generalnie, wiadomo, starsze pokolenie kupuje, no chyba, że ktoś kolekcjonuje, to wtedy sobie z każdego kraju przywozi. No i cudzoziemcy kupują, bo nasi to mało. Chyba, że ktoś jest z daleka z wycieczką, więc byłem w Warszawie, to kupuję pocztówkę. Ale tak to coraz mniej. Chociaż dziwne, ale się sprzedają.
8: Domyślam się, że z samych pocztówek to by pani tutaj nie wyżyła.
6: Nie, proszę pana. Niestety taka smutna prawda, ale nie.
9: Poczta Polska sprzedaje kilka milionów sztuk kartek pocztowych rocznie, choć spadek tej sprzedaży jest widoczny i systematyczny.
7: Joanna Trzaska-Wieczorek, rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej.
9: W ubiegłym roku sprzedaliśmy prawie 5 milionów kartek pocztowych, w tym ponad 3 miliony 250 tysięcy kartek świątecznych. W 2024 było to jeszcze niemal 6 400 tysięcy, a w 2020 aż 7 200 tysięcy sztuk.
6: Przede wszystkim też nasi nie kupują ze względu na zaporową cenę znaczków pocztowych, bo widokówka kosztuje u mnie 2,53 zł, zależy z jakiej serii. Natomiast znaczek kosztuje 5 albo 6, więc to nie wszyscy wysyłają.
5: Moi rodzice kiedyś wysyłali, ale właśnie już teraz moi rodzice kupują pocztówkę i po prostu dają już na miejscu, że nie wysyłają, tylko jako taki dodatek. Wysyłam tylko z wakacji do pracy.
8: Żeby koleżanki zazdrościły?
5: Pewnie.
8: I co pani napisała tym koleżankom?
5: Nie mogę panu powiedzieć. Ale nie odzywały się przez tydzień.
9: W wakacje notujemy wzrost sprzedaży pocztówek w stosunku do standardowych wartości. I tak w 2025 roku, na przykład w lipcu-sierpniu, sprzedaż kartek była wyższa aż o 26% niż w miesiącach przedwakacyjnych.
8: Ma pani tutaj różne wzory. Jest jakiś jeden, który się cieszy największą popularnością.
6: Dużym powodzeniem cieszą się te z reprodukcjami obrazów i te takie wykonane w sepi i tak jakby były malowane. To te wzory się dosyć dobrze sprzedają. I takimi miksy dla kogoś, kto jest przejazdem w Warszawie, to kupuje taki miks, widokówkę, na której jest wszystko. Wszystkie takie najbardziej popularne zabytki Starego Miasta.
8: Jakie to są emocje, jak się dostaje pocztówkę?
3: Jak dostałem, to było bardzo miło, ale jak przeczytałem, to już trochę mniej miło.
5: Ciepło się robi na sercu, że ktoś o tobie pamięta, że ktoś o tobie myśli. Bo moim zdaniem, jak coś jest dla ciebie ważne, to powinno się o nim pamiętać nie tylko, kiedy na przykład kogoś potrzebujemy, albo kiedy jest nam źle, ale też właśnie w tych najlepszych chwilach się dzielić tymi emocjami i radością z innymi.
0: O pocztówki pytał Paweł Turski. A ja myślę, że wysyłanie pocztówek na Myśliwiecką to bardzo dobry pomysł na te wakacje 2026. Zespół porannej audycji bardzo chętnie odbierze takie pozdrowienia. Ale nie tylko poranna audycja może być dobrym powodem, bo w wakacje od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12 będzie nam towarzyszyć w Trójce nowa audycja. Listy na M. Będziemy dziś jeszcze o niej mówić.

0: Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek.
1: Było przed chwilą mówione o pociągach właśnie. Ja miałem też taką sytuację właśnie, że nie było w jednym z wagonów klimatyzacji, także to było coś nie do zniesienia po prostu. Nie dało się wysiedzieć, tak gorąco było w jednym wagonie, nie? Życzę wszystkim dotarcia szczęśliwego do punktu i udanych wakacji.
0: Potwierdzają państwo? Podróż PK-pą w ten weekend będzie kiedyś kopalnią anegdot? 22 i 7 trójek.

Ja w temacie pocztówek, bo właśnie słucham audycji i było o pocztówkach. Pocztówki można wysyłać nie tylko do znajomych i do trójki, ale również do nieznajomych. Wiesz, są takie międzynarodowe platformy wymiany pocztówek, nazywa Postcrossing, gdzie losuje się osobę, do której się wysyła. Pocztówka wędruje, bo ja jestem losowany przez inną osobę ze świata, która wysyła do mnie.

0: GMT i Electric Feel w trójce. 9 minut jeszcze pozostało do godziny 7. Czas na cykl Piotra Łodeja.
1: Na audycję zaprasza sponsor. Firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
2: News albo fake news.
3: Karetka podarowana Ukrainie przez Polskę została wystawiona na sprzedaż. Zatem dziś o tym, jak dezinformacja wpływa na postrzeganie Ukrainy i uderza w relacje polsko-ukraińskie. A Państwa i moim gościem jest dr Agnieszka Filipiak, politolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, witam w Trójce.
4: Dzień dobry.
3: Na platformach społecznościowych krążą zrzuty ekranów z portali ogłoszeniowych sugerujące, że polską karetkę przekazaną Ukrainie można kupić w internecie. Nie pierwszy raz mamy do czynienia z tym fejkiem, ale właśnie dlaczego? Dlaczego on wraca? To znaczy, że był czy jest skuteczny?
4: Mógł być skuteczny, ale też to może uwiarygodnić to, co gdzieś już kiedyś nam kątem oka wpadło w nasz profil medialny, więc jest taka szansa, że po raz kolejny, słysząc podobną informację, będziemy mieli poczucie, że musi w tym być ziarenko prawdy. Oczywiście też głównym celem jest pogłębienie podziałów między Polakami, Ukraińcami, budowanie takiego negatywnego wizerunku Ukraińców, no ale też trafienie bardzo mocno w takie silne uczucia, to znaczy pomoc, która tutaj zaczyna być traktowana jako przywilej, jako cwaniactwo, a nie jak właśnie pomoc charytatywna.
3: W tym fejku pojawia się prawdziwe zdjęcie, ale wyrwane z pierwotnego kontekstu. Do czego rzekomo miał nas przekonywać ten fejk?
4: Do tego, że Ukraińcom nie warto pomagać, bo są cwaniakami, bo wykorzystują tę pomoc dla swojej wygody, dla swojego majątku, a nie po to, żeby faktycznie wspierać żołnierzy na froncie, ale też do tego, że wojna to tak naprawdę dobry biznes dla Ukraińców, którzy wcale nie mają żadnego interesu w tym, żeby ten konflikt kończyć. Więc dużo bardzo szkodliwych narracji i na takim poziomie mikro, międzyludzkim, ale też na poziomie makro, jeżeli chodzi w ogóle o wizerunek całego państwa ukraińskiego, liderów, no i w ogóle sytuacji, w której Ukraina jest, czyli sytuacji wojny.
3: Gdy spotykamy takiego fejka, podkreślam, nie po raz pierwszy, to jakie pytanie jako świadomi użytkownicy internetu powinniśmy zadać, zanim udostępnimy dalej wpis o rzekomej karetce na sprzedaż?
4: Po pierwsze, czy jest jakaś intencja krzywdy? Czy w kogoś taki fake uderza? Druga czerwona lampka, jeżeli to jest przekaz, który bardzo mocno ma dzielić pewne grupy społeczne. No i trzeci, czy jakiekolwiek wiarygodne źródła te informacje potwierdziły ją? Przecież to są rzeczy, które można sprawdzić i tu wiemy, że szpital w Chojnicach w przypadku tego akurat ostatniego fejka o karetce od razu odpowiedział, że nigdy takiego daru nie było, ani miasto Chojnice, ani szpital nie oferowały. W związku z tym już z całego założenia jest to fałszywa narracja.
3: Dr Agnieszka Filipiak, politolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję za ten fragment rozmowy.
4: Dziękuję.
3: A ciąg dalszy naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.
1: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła siódma, dziś pierwszy poniedziałek wakacji. Na serwis Trójki zaprasza Agnieszka Drost.
14: Z zachodu na wschód przesuwa się front, który przyniósł rekordowy upał, a zaraz po nim gwałtowne burze. Dziś kolejna próba przesłuchania lekarza sygnalisty w sprawie Szpitala Południowego. W tym serwisie sprawdzimy też plaże. Internauci wskazali te najlepsze. Na zachodzie Polski będzie dziś nieco chłodniej, choć i tak bardzo gorąco. Apogeum upałów przesunie się do Polski centralnej i południowo-wschodniej. Do alertów przed upałem dołączyły alerty przed gwałtownymi burzami, mówi Anna Gryczman z IMGW.
15: Nie wykluczamy bardzo silnych porywów wiatru do 90-100 km na godzinę, punktowo ulewnych opadów deszczu oraz gradu. Po drugie, w strefie tych najwyższych temperatur na południowym wschodzie i w centrum burze bardziej stacjonarne, rozlewne, które będą nam dawać krótkotrwałe, ale bardzo intensywne opady deszczu i w tych burzach nie wykluczamy lokalnych podtopień i zalań.
14: W związku z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysoką temperaturą

0: PKP Intercity odwołało część pociągów i zorganizowało zastępczą komunikację autobusową. Do 30 czerwca klienci mogą zwrócić niewykorzystany bilet bez dodatkowych kosztów. Z ekstremalnymi temperaturami i następującymi po nich gwałtownymi burzami zmaga się cała zachodnia i centralna Europa. W nawałnicach w Belgii jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych.
1: Jednego dnia temperatury sięgające 40 stopni, drugiego dnia burze, a w nocy prawie 10 tysięcy uderzeń piorunów i porywy wiatru przekraczające 100 km na godzinę. W miejscowości La Ilp w środkowej Belgii zginął młody mężczyzna, który był w samochodzie zaparkowanym obok drzewa. Piorun uderzył w drzewo tuż obok pojazdu, a drzewo później niestety przewróciło się na samochód. Powiedział telewizji RTBF komendant Straży Pożarnej w Brabancji Walońskiej Filip Fiel. Z powodu spodziewanych gwałtownych burz kilka weekendowych festiwali zostało przerwanych i odwołanych. Między innymi Cooler Cafe w Brukseli. Burze spodziewane są także dzisiaj. Parki w Brukseli pozostają więc na razie zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie ponownie spróbuje przesłuchać lekarza Emila Jędrzejewskiego w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Były ordynator chirurgii w Kanale Zero stwierdził, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez lekarza milionera Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u. Na pierwszym przesłuchaniu w prokuraturze lekarz sygnalista miał odpowiadać na pytania śledczych.
2: Doktor Jędrzejewski domagał się przesłuchania w obecności pełnomocnika. Gdy prokuratura odmówiła, przekazał śledczym notatkę z danymi dwóch pacjentów, którzy mieli umrzeć w szpitalu, a potem zamilkł. Prokuratura już wcześniej zajmowała się sprawą jednego ze wskazanych pacjentów, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: Zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie. Druga osoba nie została jak na razie przez nas odnotowana w jakiejkolwiek sprawie.
2: Mecenas Andrzej Zorski stwierdził w Polskim Radiu 24, że dr Jędrzejewski miał prawo milczeć i przygotować się do przesłuchania razem z pełnomocnikiem.
4: Kodeks mówi jasno, jeżeli wymagają tego jego interesy w tym postępowaniu, a moim zdaniem absolutnie wymagają, to ma prawo przyjść z pełnomocnikiem i trudno, żeby go ustanowił w kilka godzin.
2: Przez ostatnie 3 lata do prokuratury wpłynęło łącznie 12 spraw zgonów pacjentów w Szpitala Południowego. Większość z nich zakończyła się umorzeniem lub odmową wszczęcia postępowania. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie adwokat Jacek Dubois, obrońca Dawida Kacprzyka. Poznań wspominał bunt robotników, którzy 28 czerwca 1956 roku wyszli na ulicę, żądając godnej pracy i płacy. Wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że gdyby nie poznańska rewolta 70 lat temu, Polska dziś nie byłaby w NATO.
5: Głęboko wierzę, że nie bylibyśmy w Unii Europejskiej, nie bylibyśmy członkiem NATO, gdyby poznaniacy w 1956 roku nie wykazali się tak ogromną odwagą i nie zważając na gigantyczną cenę, którą zapłacili, powiedzieli nie ówczesnemu systemowi.
0: Przeciw robotnikom władza wysłała czołgi i ponad 10 tysięcy żołnierzy. Zginęło blisko 60 osób. Świnoujście jest dla aktywnych, Mikoszewo dla szukających natury. Natury, tak przynajmniej uważają internauci, którzy głosowali w rankingu polskich plaż. Jak mówi zastępca wójta gminy Stegna, w której znajduje się Mikoszewo, Tomasz Gajewski, tam można znaleźć naprawdę dzikie plaże, zaś w samej Stegnie te bardziej zatłoczone.
6: Plaża mikoszewska jest szczególna, dosyć mocno jest zanieczyszczona poza stałościami organicznymi, którą wyrzuca morze, jak również Wisła, ale to jest to naturalny urok tego miejsca. Jesteśmy w Mikoszewie, nie sposób ominąć parku rezerwatu Mewiałacha, park krajobrazowy nie tak na odległości, jak również strefa ochronna. Piasek czyściutki, miękki, ujście Wisły, pierwszy przekop, warto odwiedzić.
0: A w rankingu polskich plaż wygrało Mielno, drugi jest Kołobrzeg. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Na zegarach 5 po 7 to czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry.
9: Dzień dobry. Współgospodarze piłkarskich Mistrzostw Świata zagrają w 1/8 finału. Kanada pokonała w Los Angeles Republikę Południowej Afryki 1-0. Gola na wagę zwycięstwa i awansu strzelił w doliczonym czasie gry Steven Estakiuo. W spotkaniu o ćwierćfinał Kanadyjczycy zagrają ze zwycięzcą meczu Holandia-Maroko. Na razie to medialne doniesienia, ale wszystko wskazuje na to, że właśnie tak będzie. Robert Lewandowski jest coraz bliżej związania się z występującą w lidze MLS drużyną Chicago Fire. Jako pierwszą wiadomość o transferze Lewandowskiego podał włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Jego

0: zdaniem kapitan Biało-Czerwonych podpisze 2-letni kontrakt. Jego zarobki mają wynieść około 20 milionów dolarów rocznie. Polscy siatkarze wygrali w Gliwicach z Argentyną 3-1. Było to ostatnie spotkanie drugiego turnieju tegorocznej Ligi Narodów. Wcześniej Polacy pokonali Niemców 3-1 oraz wygrali z Turcją i Belgią po 3-2. Polacy mają na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki. Kacper Maciejuk, kolarski mistrzem Polski w wyścigu za startu wspólnego. 23-latek wyprzedził Piotra Pękale i Michała Pomorskiego. Maciejuk tłumaczył, jak radził sobie z upałami na trasie Mistrzostw Polski.
1: Czułem się bardzo dobrze. Gdzieś tam upał aż tak mi nie przeszkadzał. I stosowałem też wcześniej takie treningi cieplne tak zwane. Heat training, delikatnie się przygotowując, czyli w ciepłe dni ubierałem się ciepło po prostu i gdzieś przygotowywałem się w taki sposób do tego, a na szczęście miałem tak zwany dzień konia, którym nie przeszkadzał mi aż tak ten upał.
0: A w tym upale kolarze mieli do przejechania 179 km.
2: Ciepło, gorąco, a i to eufemizmy. Prawie 40 stopni w prawie całym kraju pokażą dziś termometry, a dodatkowo obok upału możliwe będą gwałtowne burze.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Żegnamy reklamy.
2: Jest 7:08.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: Krzysztof Sagan, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do 9:00, a pytamy dziś m.in. o Państwa weekendowe doświadczenia z podróży pociągami.
5: W sprawie tych pociągów i podróży w czasie wakacji, to zapraszam do lat 80., ja to pamiętam, 90., do tak zwanych piętrusów. Tam to było wspaniale. Wszystkie wagony zapalące plus 40 stopni. To było przeżycie i odpornienie na przyszłe lata. Wszystkiego dobrego.
2: Szczepionka na upały. Polskie koleje chcą uodpornić pasażerów. To o to, proszę Państwa, chodzi. 22,7 w sprawie wczorajszych podróży pociągami. Polecamy się. A za chwilę w porannej audycji wątek mundialowy. Porozmawiamy o sędziach, kobietach. Na Mistrzostwach Świata, ale także w Polsce.

0: Jest 7:11, czas na wątek piłkarski w porannej audycji. Już w trzech meczach tegorocznego mundialu arbitrami były kobiety. Amerykanka Tori Penso i Meksykanka Katia Garcia konkretnie. Kto wie, może będą też sędziować w fazie pucharowej. Ale nawet jeśli nie, to i tak trwający mundial pod tym względem już jest rekordowy. A my łączymy się w porannej audycji z polską sędzią piłkarską Karoliną Bojar-Stefańską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Widzi pani kobiety sędziujące ważne mecze najważniejszego piłkarskiego turnieju. I jakie to wywołuje u pani emocje?
1: Na pewno wzruszenie, bo kiedy ja zaczynałam swoją przygodę sędziowską, to było chyba nieosiągalne, a nawet na pewno nieosiągalne. Byłam jedyną kobietą na kursie sędziowskim. W Polsce w wyższych ligach nie było żadnej ani sędzi głównej, ani asystentki. I taki scenariusz, w którym to kobieta mogła prowadzić spotkanie na tak ważnej imprezie, jaką jest mundial, no był po prostu nierealny. Tak samo jak szybko rozwija się piłka kobieca, tak samo szybko rozwija się kobiece sędziowanie. I w 2026 roku, tak jak pan powiedział, mamy już dwie sędzie główne, które poprowadziły mecze na mundialu. No i to najprawdopodobniej nie jest jeszcze koniec ich przygody.
0: No właśnie, te informacje obiegają świat, ale ja mam wrażenie, że one wciąż są traktowane jako ciekawostka, to, że kobiety sędziują mecze męskiego mundialu. Kiedyś to będzie norma?
1: Trend jest taki, żeby kobietom dawać szansę, żeby stawiać na kompetencje, a nie różnicować arbitrów ze względu na płeć. Jestem przekonana, że jeśli kobiety będą pokazywały fantastyczną formę na boisku, no to będzie to owocowało kolejnymi powołaniami, kolejnymi spotkaniami, również tymi wysokimi rangą. Czy to będzie norma? To jest zależne też, myślę, w dużym stopniu od nas, bo to my jako kobiety mamy do wykonania ciężką pracę. Trzeba podkreślić, że żeby wejść na ten sam poziom, na którym są profesjonalni sędziowie mężczyźni, my musimy włożyć de facto jeszcze więcej pracy, dlatego że no, taka jest biologia, tego nie oszukamy, żeby zdawać te same egzaminy kondycyjne, żeby prezentować taką samą formę fizyczną, po prostu musimy bardzo ciężko pracować. Ale jak pokazuje historia, czy to Tori Penso, czy Stephanie Frappart, czy Katy Garcia, to jest wykonalne i kobiety mogą fantastycznie prezentować się na meczach nie tylko kobiecej piłki nożnej, ale również męskiej.
0: Pani mówi o takim pozytywnym trendzie i o tym, co się zmienia i o tej przyszłości, która może być bardzo dobra, ale ja mam wrażenie, że to wciąż jest rozmowa o sędziach, kobietach z zagranicy. Tu posłuchajmy może, co mówi na ten temat były polski sędzia Rafał Rostkowski. To jest fragment programu TVP Sport.
2: W Ameryce są polscy sędziowie, ale polskie sędzie mogą tylko marzyć o pracy w takim turnieju. W Polsce żadna kobieta nie sędziuje z gwizdkiem ani w ekstraklasie, ani nawet w pierwszej czy drugiej lidze. Skoro nie dostają szansy w swoim kraju, to nie mają szans na arenie międzynarodowej.
0: To dlaczego tak jest, pani Karolino?
1: Myślę, że problem jest bardzo złożony. W Polsce mamy w najwyższej lidze świetne asystentki, przede wszystkim Paulinę Baranowską, która też robi wielką karierę w piłce kobiecej międzynarodowej. Jest już asystentką w Ekstraklasie od wielu, wielu lat i prowadzi spotkania jako asystentka z powodzeniem. Nie mamy wciąż sędzi głównej. Myślę, że tutaj ciężko jest postawić diagnozę i wskazać jeden powód, dlaczego tak się dzieje. Ja jako sędzia czuję, że mamy naprawdę spore wsparcie i naprawdę ta przestrzeń do rozwoju istnieje. Tylko że warunki, jakie trzeba spełnić, nie są błahe. Dlatego że nikt nie daje nam takiej autostrady czy karty ulgowej związanej z naszą płcią, co jest dla mnie jak najbardziej w porządku i się z tym zgadzam. My musimy spełnić te same warunki fizyczne, zdać te same egzaminy. Po prostu my rywalizujemy ramię w ramię z kolegami. To nie jest proste, żeby przebić się do najwyższej klasy rozgrywkowej, ale im więcej sędzi mamy w Polsce, im więcej doświadczenia zbieramy na boisku, tym na pewno jest większa szansa, że w końcu doczekamy się kobiety, która będzie prezentowała taki poziom i taką formę, pozwalającą na satysfakcjonujące przeprowadzenie zawodów również na najwyższym krajowym poziomie.
0: A właśnie sędzia piłkarska Karolina Bojar-Stefańska jest gościnią Trójki o poranku. Pani Karolino, na koniec naszej rozmowy chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. Ja wpisałem pani nazwisko w wyszukiwarce

0: internetowej przed rozmową, konkretnie w sekcji wiadomości i lekko licząc 80% tytułów, nagłówków brzmiało tak. Najpiękniejsza polska sędzia, zobacz zdjęcia. Piękna Polka na wakacjach. Okrzyknęli ją najseksowniejszą kobietą z gwizdkiem. W tym wydaniu najpiękniejszej polskiej sędzi jeszcze nie widzieliśmy, pochwaliła się tym w sieci. O kompetencjach, o samym sędziowaniu niewiele. I rozmawiałem o tym z żoną, rozmawiałem z koleżankami z redakcji i bardzo im się to nie podoba. A co pani o tym sądzi?
1: Ja mam do tego bardzo duży dystans, dlatego że ja jestem ciągle na mojej ścieżce. Ja jeszcze nie osiągnęłam tego, co chciałabym w sędziowaniu osiągnąć, więc myślę, że to wciąż przede mną i wierzę w to, że wciąż przede mną tytuły, w których będę oceniana za sukcesy, konkretne mecze, które będę mogła uznać za, no, za jakieś tam zwieńczenie mojej kariery. Obecnie oczekuję na drugie dziecko, więc mam taką, można powiedzieć, przerwę macierzyńską. Musiałam poświęcić kilka lat sędziowania dla rodziny, co przyszło z łatwością, dlatego że rodzina zawsze była dla mnie i jest najważniejsza. Mam nadzieję, wierzę głęboko w to i zrobię wszystko, żeby w przyszłości móc pochwalić się jeszcze dużymi sukcesami. A jednocześnie mam świadomość tego, jak działają media, jak powstają nagłówki i co tak naprawdę się klika w sieci.
0: No właśnie, to się klika. Karolina Bojar-Stefańska, sędzia piłkarska, była gościnią Trójki o poranku. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: No to już piosenka dnia. Nowy projekt Błażeja Króla i Dawida Tyszkowskiego, nazwany Ewa Koc. Wita się ze światem utworem Zabierz Mnie.

0: Wice, a teraz wracamy do tematu upałów, bo te jeszcze co najmniej dziś będą ekstremalne. To także trudny czas dla zwierząt, zwłaszcza tych w schroniskach. Zielonogórskie przytulisko, a przypomnijmy, wczoraj lubuskie właśnie było jednym z najgorętszych regionów, musieli to przytulisko wspomagać strażacy, którzy wiaty polewali wodą. Piekielna pogoda uczyła też cierpliwości pasażerów. Podróżni musieli się liczyć ze sporymi opóźnieniami na kolei.
1: Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, jak tam dzisiaj z opóźnieniami? Są spory czy nie? Niekoniecznie.
2: No są.
1: A ile minut mniej więcej?
2: Tutaj jak wyświetlane jest na holu. My też mamy tak podane. To zależy 60 minut, 30 minut, 15 minut.
1: A jak się dzisiaj pracuje?
2: W miarę.
1: Macie klimatyzację?
2: Tak, mamy klimatyzację.
3: Z uwagi na warunki pogodowe prędkość biegu pociągów została ograniczona do 60 km na godzinę. Powoduje to oczywiście opóźnienia pociągów, dłuższy czas jazdy.
4: Nie mam wyjścia. Bez względu na temperaturę trzeba dotrzeć do domu.
1: Czyli zaciśnięte zęby?
4: I jedziemy.
1: No dobra. Jakaś kawa, woda, coś jest?
4: Jest kawa, jest woda, przygotowany.
1: No a ma pan stan zen, jeżeli chodzi o opóźnienia, bo słyszałam, że są spore.
4: Myślę, że dzisiaj i tak nie będą takie jak w zeszłym tygodniu w sobotę. Jechałam do Warszawy 12 godzin, więc...
1: Czyli dzisiaj godzina spóźnienia to jest brana jako norma.
4: Myślę, że to pikuś.
1: Gdzie pan jedzie?
5: Aż za Hanower.
1: W taką pogodę to są sporty ekstremalne, jazda pociągiem.
5: Oj, żeby pani wiedziała, no poodwoływane, poopóźniane, jest masakra.
1: Dużo opóźnienia?
5: Z reguły 80 minut, 70 minut, godzina.
1: A temperatury się pan nie boi?
5: Soki, napoje w plecaku, w termicznej torbie, także wszystko zimne.
6: Piekarnia pani, bo przecież my schorowani, on najgorzej. Gorąco, ale musieliśmy jechać.
1: Czyli wyjścia nie ma, dzisiaj do pociągu po prostu trzeba wsiąść.
6: No trzeba.
1: O, dzień dobry. Chciałam popytać, jak sobie radzicie tutaj.
7: Ciężko.
1: Pot się leje.
7: No, masakra. Te bafeniki, to wszystko, ale to i tak nic.
1: Nie daje za bardzo. Nie. Strażacy byli u was.
7: Byli, super robota, ale to na chwilę.
1: Ale to co, polewali, rozumiem, wszystko, tutaj wszystkie wiaty tutaj,
7: wszystko,
1: nie?
7: No. Wszystko
1: dało jakąś chwilę ulgi?
7: Dało, dużo dało. No, ale taka pogoda, że tu i tak zaraz będzie wszystko parowało, nie?
8: Radzimy sobie jak możemy, pomagają nam też bardzo strażacy, przyjeżdżają praktycznie codziennie podczas tych upałów i polewają wiaty. Mamy zraszacze porozstawiane między wiatami, do końców dajemy pieskom baseniki, dajemy maty chłodzące, także robimy co możemy.
0: W upalną niedzielę ulice, dworce i schroniska Zielonej Góry przemierzała z mikrofonem Karolina Kamińska z Radia Zachód. Dziękujemy. I państwa pytamy o doświadczenia w weekendowych podróżach kolejowych. 22 i 7 trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost.
11: Prawie 150 razy interweniowali strażacy w związku z burzami w województwie lubuskim. Rzecznik tamtejszej straży pożarnej Arkadiusz Kaniak mówi, że najpoważniejsza sytuacja była na północy regionu.
12: Głównie usuwaliśmy powalone drzewa, połamane gałęzie, ale również zabezpieczaliśmy uszkodzone dachy. Na drodze między Skwierzyną a Świniarami zostały powalone drzewa. Kilka godzin zajęło usuwanie skutków silnego tornada.
11: Synoptycy ostrzegają dziś przed upałem i przed burzami. Rosyjskie ataki zabiły w niedzielę co najmniej 5 Ukraińców. Rosja odrzuciła ukraińską propozycję ograniczenia działań wojennych. Władimir Putin powiedział, że Rosja będzie kontynuować realizację swojego celu na polu bitwy, jakim jest całkowite zajęcie 4 regionów Ukrainy. Dodał, że Rosja musi wzmocnić swoją obronę powietrzną, aby przeciwdziałać nasilonym ukraińskim atakom dronów. Putin przyznał, że ukraińskie ataki wywołały niedobory paliwa w różnych regionach Rosji. Kilkadziesiąt osób, w tym dziennikarkę, zatrzymała turecka policja podczas Parady Równości w

0: Stambule. Parady równości są w Turcji zakazane od 2015 roku. Przed zaplanowanym na niedzielę wydarzeniem policja wzmocniła środki bezpieczeństwa. W dniach poprzedzających paradę stambulski sąd nakazał zablokowanie dostępu do kilku aplikacji randkowych dla społeczności LGBT+, a tureckie władze zablokowały dostęp do kont wielu grup tej społeczności na X-ie. Pełny serwis Trójki o 8.
1: A teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Przed nami kolejny upalny dzień, ale mimo upałów sytuacja polskich sieci elektroenergetycznych jest stabilna i bezpieczna. Minister energii zapewnia, że system jest coraz lepiej przygotowany do ekstremalnych temperatur, a jak mówi Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl, obecnie w ciągu dnia większość prądu pochodzi z fotowoltaiki.
3: To zapotrzebowanie klimatyzacji w biurowcach, w galeriach handlowych pokrywamy w dużej mierze ze słońca. Wieczorami do pracy wchodzą nam w większej mierze elektrownie węglowe, które pracują do rana i mamy ogromne rezerwy mocy, zwłaszcza w tych okresach, kiedy mamy bardzo wysokie zapotrzebowanie w środku dnia.
2: Tak dobrej sytuacji nie mają inne kraje europejskie.
3: Na Bałkanach jest bardzo drogo, w Belgii, Holandii także. Francja musiała ograniczać produkcję prądu z elektrowni atomowych, ponieważ nie ma jak ich chłodzić nagrzanymi wodami rzek.
2: Zdaniem ekspertów dziś może paść letni rekord poboru mocy. Dzisiaj, podobnie jak w sobotę i w niedzielę, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 17 groszy. Ceny maksymalne są wyższe niż w piątek, a to już ostatnie chwile programu CPN. Niższy VAT na paliwa obowiązuje do jutra. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej zbiory borówek amerykańskich w naszym kraju wzrosły z 4000 ton do blisko 65 tysięcy. W tym czasie powierzchnia upraw tych owoców zwiększyła się ponad 12-krotnie. I obecnie Polska oraz Hiszpania to najwięksi producenci borówek w Unii, poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zainteresowanie kamperami w Polsce dynamicznie rośnie i bieżący sezon może być najlepszy dla karawaningu od lat. Tak wynika z danych Otomoto. W maju liczba wyszukiwań ofert była o blisko 40% wyższa niż rok temu. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 76 groszy, a euro 4,28.
1: Ciepło, cieplej. Skwiercz.
4: Strasznie ciepło. Patelnia.
5: Wypiek. Gorączyca.
6: Po prostu smażalnia.
7: Dopalacz albo przypał.
8: Z japońskiego spiekota.
1: A do tej przypałowej temperatury dodajemy burze, gwałtowne burze możliwe dziś w różnych rejonach kraju. Proszę śledzić alerty IMGW. Mogą dziś przychodzić SMS-y. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 25,5 minuty 8, a za chwilę u nas krótka piłka i doniesienia z Mundialu.

0: Alert RCB zaskakuje nas dziś takim SMS-em. Uwaga, upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz, wezwij pomoc. Ważne.
1: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: A teraz gorące piłkarskie emocje, bez przerwy na wodę, bez hydration break, Norbert Michalak.
2: Postaram się to zrobić, to też historyczny moment dla kanadyjskiego futbolu. Współgospodarze mundialu po raz pierwszy w dziejach awansowali do 1/8 finału, pokonując RPA po horrorze w końcówce. Bohaterem meczu został Steven Eustachio, który strzelił zwycięskiego gola na 1-0 w drugiej minucie. Uwaga do liczonego czasu gry. Dla 29-latka to moment szczególny. Trener Jesse Marsh zadedykował ten sukces właśnie jemu, przypominając, że piłkarz w krótkim czasie stracił oboje rodziców. Po awansie amerykański szkoleniowiec zebrał drużynę na środku boiska i krzyczał do zawodników: jesteście narodowymi bohaterami, dzięki wam kanadyjskie dzieci zaczną grać w piłkę. Przypomnijmy, że Kanada w 1986 i 2022 roku wracała na tarczę. W tym roku zdobyli już pierwszy punkt, pierwsze zwycięstwo, a teraz piszą historię w fazie pucharowej. Dziś kolejne mecze 1/16 finału. Niemcy, Paragwaj i Brazylia, Japonia. Ten ostatni wzbudza wiele emocji. Brazylia to jeden z kandydatów do zwycięstwa. Są na to duże szanse, uważa Pedro Paulo, Brazylijczyk od niedawna mieszkający w Polsce. Jesteśmy wielkimi optymistami. Myślę, że możemy zajść bardzo daleko. Możemy iść do przodu i grać w tym turnieju jeszcze długo. Wierzę, że tym razem możemy wygrać. Idziemy krok po kroku, w pełni skupieni na każdym kolejnym meczu. Myślę, że mamy wielką szansę i na pewno zdobędziemy 6. Mistrzostwo Świata w historii naszej piłki. Takich historii o brazylijskiej piłce dziś o 17:20 w Mundialowym Studiu Trójki.
0: Norbert Michalak.
2: Dziękuję.
1: Mundial w Trójce.

0: Jakby te 40 stopni na zewnątrz to było mało, dodatkowo atmosferę polityczną rozgrzewa sprawa Szpitala Południowego w Warszawie. Dużo pytań pojawia się w tej sprawie i pewnie wiele z nich planuje dziś zadać Renata Grochal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Będzie państwa i moim gościem mecenas Jacek Dubois, pełnomocnik Dawida Kacprzyka, lekarza, milionera, jak został ochrzczony przez media, ze Szpitala Południowego. Rozmawiamy tuż przed przesłuchaniem byłego ordynatora w szpitalu Emila Jędrzejewskiego, który po raz drugi został wezwany do prokuratury. Tym razem ma przyjść z pełnomocnikiem i to jest lekarz, który twierdzi, że w szpitalu ginęli ludzie, bo ktoś się uczył, czyli ktoś, czyli tenże młody doktor. Zobaczymy, jak pan mecenas odpowie na pytania, dlaczego młody człowiek oddał, skorygował 33 faktury i oddał 500 000. Czy sam uznał, że doszło tutaj do przestępstwa i próbuje uniknąć odpowiedzialności karnej? Gdzie w tej chwili jest Dawid Kacprzyk? Czy pojawi się przed obliczem mediów, wyjaśni, co się działo w tym szpitalu?
0: Te wszystkie pytania o 8:13.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Zaczynamy wakacje, startujemy z letnią ramówką Trójki i nowość na naszej antenie pojawi się już chwilę po 9:00. To będą listy na M, audycja nawiązująca do kącika Marii, przed laty bardzo ważnego punktu listy przebojów Trójki.
1: Utwór Budki Suflera, temat Bożeny z filmu Alabama. No i Maria tam te życzenia przekazywała oraz inne informacje muzyczne.
0: O, ten głos państwo oczywiście poznają. Listy, które pani Maria zbierała przez lata, trafiły niedawno na Myśliwiecką i zainspirowały nas do sentymentalnej podróży. Niektórych nadawców udało się nawet odnaleźć i będzie ich można usłyszeć w audycjach Listy na M od poniedziałku do czwartku od 9 do 12 w wakacyjnej ramówce Trójki. Mamy 10 minut do godziny 8:00. Czas na Kubę Ambrożewskiego.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
0: Oj, gorąco!
3: Wham! Club Tropicana. Eskapizm, hedonizm i pewna doza sarkazmu. Czyli George Michael i Andrew Ridgeley na wakacjach. Przebój z debiutanckiego albumu Wham! Fantastic był w ogóle jednym z pierwszych wspólnie napisanych przez duet utworów. Powstał w 1981 roku, gdy George i Andrew mieli po zaledwie 18 lat i właśnie wkraczali w dorosłe życie, odkrywając świat londyńskich klubów ery New Romantic. Miejsca takie jak Le Bit Rouge przenosiły młodych muzyków do innego świata, dając poczucie ucieczki od trudnych społecznych i ekonomicznych realiów Wielkiej Brytanii początku lat 80. Potrzeba eskapizmu i zatracenia się w hedonistycznej zabawie była dla młodych Anglików czymś bardzo powszechnym. Stąd szybko rosnąca popularność klubu 1830, oferującego bezdzietnym singlom i parom krótkie, tanie i bardzo imprezowe wakacje na greckich i hiszpańskich wyspach. To właśnie na jednej z nich, legendarnej Ibizie, mieścił się luksusowy hotel Pikes, w którym Wham! Nakręcili wideo do Club Tropicana. 4 lata później miała tam miejsce impreza dekady, 41. urodziny Freddiego Mercurego. Przebój Wham! Miał dość nietypowe brzmienie, jak na erę zdominowaną przez zimny, mechaniczny synth-pop. Pierwsze sekundy utworu są dźwiękową ilustracją momentu wejścia do klubu Tropicana, a później zespół

0: wykorzystuje m.in. karnawałowe trąbki, latynoskie perkusjonalia i jazzowe pianino. Bazą jest tu amerykańska muzyka disco, twórczość grupy Chic, a szczególnie utwór Burn Rubber on Me, The Gap Band. Byłaby to piosenka jednoznacznie szczęśliwa, gdyby nie pewien wers w refrenie, sugerujący, że te wakacyjne przyjemności dla młodych dorosłych to rodzaj kolorowej atrapy, zza której wygląda szara rzeczywistość. Drinki są za darmo, a zabawy i słońca starczy dla wszystkich, śpiewa George Michael, lecz po chwili dodaje, brakuje tylko morza.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej jedwdolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
0: Żegnamy reklamy.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 29 czerwca, jest 8. Na serwis Trójki zaprasza Agnieszka Drost.
18: 17 osób utonęło wczoraj w Polsce. To rekord utonięć w ciągu jednego dnia. Rekordowe są też temperatury. Po nich nadciągają gwałtowne burze. To finał programu Orka. Polska marynarka wojenna wzbogaci się o 3 okręty podwodne. W Polsce utonęło wczoraj 17 osób, podaje Komenda Główna Policji. To największa dobowa liczba zgonów nad wodą w tym roku, mówi rzecznik komendy Roberto Pas.
19: 28 czerwca to tragiczny dzień, jeżeli chodzi o statystyki utonięć. Tylko podczas jednej doby utonęło 17 osób. To wszystko mężczyźni. Głównie tutaj mówimy o kąpaniu się w miejscach niewyznaczonych, niestrzeżonych, często pod wpływem alkoholu.
18: Od początku czerwca w Polsce utonęło 55 osób. Wczoraj rekord gorąca w Polsce został pobity w dwóch miejscach. W Słubicach odnotowano 40,5 stopnia, a w Toruniu 40,3 stopnia. Po fali upałów nadchodzą burze i intensywne opady deszczu. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek podkreśla, że choć spadnie sporo deszczu, to nie pomoże on w walce z suszą hydrologiczną.
20: By tej suszy zapobiec, to tych opadów powinno być dużo. Powinno ich spaść w kilka miesięcy i ta intensywność powinna być po prostu słaba. Na tą chwilę to tak jakby wylać wiadro wody na kamień. Ta woda nie ma możliwości wchłonąć w głąb ziemi, tylko rozchodzi się i spływa na boki.
18: Po tropikalnej nocy termometry znowu dziś pokażą 39 stopni. Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk nie ma wątpliwości, że tak gorące dni wynikają.

0: Ze zmian klimatu i na takie temperatury musimy być gotowi.
1: Mamy taką dosyć nowoczesną metodę, która mówi, że około 2 do 4 stopni Celsjusza więcej niż typowo w takich ciepłych czerwcowych pogodach mamy właśnie teraz.
0: Eksperci podkreślają, że takie fale upałów, a po nich potężnych nawałnic będą się w przyszłości powtarzać. Co najmniej 1450 osób zginęło na skutek środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Liczba ofiar ciągle rośnie. Ekipy ratunkowe nasłuchują, czy z gruzów nie dobiegają oznaki życia. Akcje ratunkowe dają nadzieję w czasie pełnego udręki i oczekiwania na wieści o zaginionych.
2: Ekipy ratunkowe wydobyły żywą kobietę, która przez 3 dni była uwięziona pod gruzami zawalonego budynku w miejscowości Karabaleda. Nagranie z akcji ratunkowej przedstawia moment wydobywania kobiety spod gruzów na noszach i przenoszenia jej do karetki. W dalszej części filmu widać startujący śmigłowiec. Władze liczą na to, że napływ zagranicznej pomocy i dodatkowych ekip ratunkowych wesprze lokalne służby oraz pomoże w zaspokojeniu potrzeb humanitarnych. Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez zapowiedziała powołanie komisji, która oceni skalę zniszczeń. W La Guaira, regionie najbardziej dotkniętym przez trzęsienie ziemi, przywrócono dostawy energii elektrycznej w 75%. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Zaginionych po podwójnym trzęsieniu ziemi jest nadal 50 tysięcy osób. Lata planowania, rozmów oraz przekładania ostatecznej decyzji i wreszcie jest finał programu Orka, czyli zakupu okrętów podwodnych dla marynarki wojennej. Dziś w Gdyni na terenie portu wojennego odbędzie się podpisanie umowy wykonawczej na dostawę okrętów podwodnych. Jednostki zbuduje szwedzki Saab. To wielki dzień, mówił przed podpisaniem finałowej umowy wicepremier i szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
3: Zdolność, o której marzyły pokolenia, 30 lat pracy nad programem Orka. Żaden rząd, chociaż poprzednie wszystkie te też obiecywały, i prezydenci, ministrowie obrony, wszyscy poprzedni mówili o tym, że trzeba ten projekt sfinalizować. My ten projekt dowozimy, my ten projekt finalizujemy. Podpisanie umów związanych z produkcją, z producentami.
0: Umowa przewiduje dostawę 3 okrętów, z czego pierwszy ma trafić do marynarzy za 4 lata. Wcześniej, bo jeszcze w tym roku, Szwecja dostarczy tak zwany gap filler, nieco starszy okręt do szkolenia załóg. Z Wrocławia wystartowała wczoraj po raz 4 wielka wyprawa maluchów dla dzieci. Na trasę liczącą ponad 5,5 tysiąca kilometrów wyjechały 72 Fiaty 126P. Załogi przejadą przez Czechy, Austrię, Szwajcarię i Francję, a następnie wrócą do Polski. Celem wyprawy jest zbiórka pieniędzy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz edukacja na temat bezpieczeństwa. Dyrektor generalny wyprawy Marcin Małysz podkreśla, że przed uczestnikami najtrudniejsza trasa w historii projektu.
4: Będziemy jechali przez Alpy Francuskie, Alpy Szwajcarskie, właściwie najwyższe przełęcze, w jakich do tej pory chyba maluchy podróżowały. Będziemy się wspinali na wysokość ponad 2800 metrów. To jest spore wyzwanie dla załóg, spore wyzwanie serwisowe, ale dla nas najważniejsze wyzwanie to przede wszystkim bezpiecznie dojechać do celu i zebrać jak najwięcej środków.
0: To już 4. wielka wyprawa maluchów. W 3 poprzednich odsłonach uczestnicy zebrali prawie 13 milionów złotych na pomoc dzieciom oraz na działania związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Na serwis sportowy zaprasza Norbert Michalak.
7: Reprezentacja Kanady awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W 1/16 współgospodarze turnieju pokonali w Los Angeles Republikę Południowej Afryki 1-0. Gola na wagę zwycięstwa i awansu strzelił w doliczonym czasie gry Steven Eustachio. Rywalem Kanadyjczyków w meczu o ćwierćfinał będzie zwycięzca spotkania Holandia-Maroko. Dziś kolejne mecze. Japonia zagra z Brazylią, a Niemcy z Paragwajem. Ten mecz o 22:30. Wcześniej Brazylia, Japonia o 19:00. Dziś początek tenisowego turnieju w Londynie, czyli wielkoszlemowy Wimbledon. Tego dnia na trawiastych kortach zaprezentuje się 4 reprezentantów Polski. Jako pierwsza pojawi się Maja Chwalińska. Finalistka tegorocznego French Open otrzymała od organizatorów dziką kartę i w pierwszej rundzie o 12:00 rozpocznie mecz z Manchayan Sawakio z Tajlandii. Następnie około 14:00 Hubert Hurkacz zagra z Norwegiem Kasperem Rudem. Magda Linet i Magdalena French rywalizować będą z Rosjankami, odpowiednio Mirrą Andrzejewą i Janną Kalińską. Broniąca tytułu Iga Świątek we wtorek zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Tego dnia także mecz Kamila Majchrzaka z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Tymoteusz Abramowski i Jakub Wróbel w Fordzie Fieście zajęli drugie miejsce w klasie WRC 3.

0: i 23 w klasyfikacji generalnej rajdu Grecji. Była to 8 runda Mistrzostw Świata. Ten wynik bardzo cieszy debiutującego w tym rajdzie Tymoteusza Abramowskiego.
1: To był dobry debiut. Uważam, że bardzo mądra jazda i szybka z naszej strony. W momentach, gdzie trzeba było, naciskaliśmy. W momentach, gdzie trzeba było, odpuszczaliśmy i cały czas wywieraliśmy presję, co poskutkowało ostatecznie może tym samym miejscem, co od początku rajdu, ale dobrą walką i możliwością wygrania, więc na pewno się z tego cieszymy.
0: Zwycięzca rajdu Grecji w klasyfikacji łącznej został Francuz Sébastien Ogier.
2: Wyobrażam sobie reakcję Kamila Majchrzaka, gdy się dowiedział, że znów trafił na Alejandro Tabilo, bo przegrał z nim w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa.
0: To dobrze, bo dobrze go zna.
2: A, i może się zrewanżować.
0: Właśnie.
2: Okazja
0: właśnie
2: do rewanżu, już w pierwszej rundzie Wimbledonu. A jeśli chodzi o pogodę, to burze, które już wczoraj spowodowały sporo zniszczeń, dziś też mogą być gwałtowne i to w wielu regionach. Trudno się dziwić, nadchodzą po rekordowych, ekstremalnych upałach. Prawie 40 stopni pokażą dziś termometry niemal w całym kraju.
3: Autopromocja.
4: Halo, słyszymy się?
5: No, chyba tak.
4: Bo radio to taki dobry towarzysz.
6: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
4: Zwłaszcza zimą.
5: Teraz to latem.
4: Latem.
6: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
4: I listy.
5: I muzyka. I słońce.
4: I muzyka.
6: Dlatego proponujemy
7: Listy na M.
4: Nową audycję w trójce.
5: Od poniedziałku do czwartku.
4: Od 9 do 12.
6: Wspominamy, jak
5: kiedyś to było.
4: Sprawdzimy, jak jest teraz.
8: Co u Państwa?
6: I zapytamy o plany.
7: Listy na M.
4: My będziemy na Myśliwieckiej.
5: Choć nie tylko.
4: A Państwo?
6: Zapraszamy.
4: Agnieszka.
8: Justyna.
6: Mateusz.
5: I Michał.
3: Autopromocja.
2: Już prawie 9 po 8.
9: Zapraszamy do trójki.
2: No tak, my też zapraszamy w składzie Krzysztof Sagan, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dzień dobry.

0: A ktoś z Państwa wczoraj jechał może pociągiem? Jeśli tak, proszę dać znać, jak było. 22 i 7 trójek. A teraz już czas na politykę. Jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami w studiu jest mecenas Jacek Dibuła, pełnomocnik 28-letniego lekarza Dawida Kacprzyka, którego media okrzyknęły mianem lekarza milionera, jednocześnie wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Witam pana.
3: Dzień dobry, panie aktorze, dzień dobry państwu.
2: Broni pan doktora Mengele, jak poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Krystian nazwał pańskiego klienta?
3: Nie, ja nie bronię, ja w jego imieniu oskarżam i mam nadzieję, że uda mi się dowieść, że pan Mariusz Krystian, poseł obecny Prawa i Sprawiedliwości, nie spełnia moralnych warunków na to, żeby być posłem, no bo jeżeli zostanie skazany w procesie karnym, a mam nadzieję, że zapadnie w tym procesie najsurowszy wyrok, bo innego sobie nie wyobrażam, no pan Mariusz Krystian za swoją lekkość intelektualną chyba będzie zmuszony pożegnać się z karierą polityczną i on chyba już to wie, bo natychmiast się wycofał, no ale zapomniał, że internet nie zapomina, no i jego te wszystkie dosyć lekkomyślne i powiedziałbym moralnie wchodzące do kloaki wypowiedzi zostały zapisane przez internet.
2: Czyli będzie prywatny akt oskarżenia?
3: No oczywiście będzie akt oskarżenia, w tym wypadku nie będzie żadnej ugody, bo w przypadku nieprzyzwoitości takiej ugody być nie może, no i mam nadzieję, że zapadnie szybki wyrok, bo innego sobie nie wyobrażam. No i może to jest jakaś metoda, żeby ludzi niespełniających pewnych kryteriów moralnych, żeby znaleźć się w polityce, starać się od tej polityki jakoś odsunąć.
2: Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Ludzie byli traktowani jak fantomy, mówi dr Emil Jędrzejewski, były ordynator ze Szpitala Południowego. I właśnie uczą się ludzie, to dotyczy pańskiego klienta.
3: A wie pani co, że ja dla początku myślałem, że pani korespondenta Republiki Zbigniewa Ziobro cytuję, bo ja pamiętam, że równo 20 lat temu mniej więcej takimi słowami pan Zbigniew Ziobro uderzył w polską medycynę, zniszczył w ogóle część chirurgii, oskarżając słynnego doktora G i rozpoczynając wielki atak na gonkę na to środowisko, doprowadzając tak naprawdę do strasznych konsekwencji.
2: Wtedy, no to, wtedy to był słynny cytat, nikt już przez tego pana życia pozbawiony nie będzie. Chodziło o doktora Garlickiego, który później wygrał w sądach i przed europejskimi trybunałami. Okazało się, że nikogo nie zabił, nie pozbawił życia. Ale panie mecenasie, czy pański klient rzeczywiście doprowadzał do tego, że ludzie tracili życie na SOR-ze w Szpitalu Południowym, że była fałszowana dokumentacja medyczna, tak jak przedstawiał to w Kanale Zero pan dr Jędrzejewski, który dzisiaj będzie przesłuchiwany w prokuraturze. W ubiegłym tygodniu był w prokuraturze, ale odmówił składania zeznań, bo chciał mieć pełnomocnika.
3: Odpowiem pani pytaniem na pytanie. A wie pani, co powiedział Napoleon? Że kłamstwo powielane wielokrotnie może stać się prawdą. I dokonano obrzydliwej mistyfikacji, rzucając kalumnie, rzucając absolutnie bez pokrycia słowa, które w opinii publicznej niestety stały się prawdą i obrona przed sądem opinii publicznej w takiej sytuacji jest bardzo trudna, ale nie jest niemożliwa, ponieważ

0: wypowiedzi pana Jędrzejewskiego udało się od razu wykazać, że dwa te podane przez niego przykłady są po prostu bzdurą, ponieważ w pierwszej sytuacji, kiedy zresztą chirurg, który dokonał tego, tej słynnej tomografii, został zwolniony z pracy.
1: Tomografia po śmierci pacjenta.
0: Tak, tak. Mój klient w ogóle nie pracował jeszcze w tym szpitalu, więc przypisano mu zdarzenie historyczne, które dawno zostało już zawodowo rozliczone wobec tego chirurga. Druga kwestia, znowuż była zarzut dotyczący sytuacji, która zdarzyła się, kiedy tego dnia mojego klienta w ogóle nie było w pracy i ta sytuacja go nie dotyczyła, toczyło się postępowanie.
1: Jaka sytuacja?
0: Rzeczywiście doszło do śmierci pacjenta w toalecie. Ta sytuacja jest badana przez prokuraturę. Sprawa jest w prokuraturze. Byli przesłuchiwani lekarz dyżurni, byli przesłuchiwane pielęgniarki. Mojego klienta wtedy nie było w pracy. W związku z tym przypisywano mu zdarzenia, z którymi on miał jakiejkolwiek, że tak powiem, styczności.
1: Ale... Czy zgodnie z grafikiem powinien być wtedy w pracy?
0: Nie,
1: bo,
0: nie.
1: Bo pan doktor Kacprzyk pracował na kontrakcie w czterech, zdaje się, placówkach i wychodziło, że pracował po 11
0: nie, ale
1: godzin.
0: Sekundkę, dziennie. Bo jeżeli już padają oskarżenia, to pozwólmy najpierw na te oskarżenia odpowiedzieć,
1: proszę,
0: bo już jesteśmy gdzieś dalej, a nie skończyliśmy tych zarzutów pana Jędrzejewskiego. Ja pozwoliłem sobie skontaktować się z panem ordynatorem Adamem Macechem, czyli tym, który rzeczywiście zarządzał SOR-em i dostałem pełne informacje. I teraz po pierwsze, panu Kasprzykowi przypisano zarządzanie SOR-em, kiedy on był koordynatorem, zajmował się grafikami, zajmował się zatrudnianiami lekarzy, zajmował się jak gdyby tymi wszystkimi sprawami organizacyjnymi. Koordynatorem na SOR-ze był pan doktor Adam Macech. To jest kwestia pierwsza. Druga rzecz.
1: Czyli chce pan powiedzieć, że doktor Kacprzyk nie odpowiadał za kwestie medyczne. To za co w takim razie
0: sekundę,
1: dostał
0: ale znowu
1: 1 600 000
0: rocznie. On
1: zarobienie
0: pełnił
1: grafiku?
0: Dwie funkcje. Był normalnym lekarzem wykonującym na SOR-ze, świadczącym pomoc osobom chorym i jednocześnie robił wszystkie te kwestie koordynacyjne. I teraz z uwagi na swój wiek, bo ten wiek 28, pani też się dała wciągnąć tą narrację, 28-letni lekarz. 28-letni lekarz wykonywał wszystkie zabiegi na SOR-ze pod nadzorem. W związku z tym to nie było tak, że te intubowania i tak dalej, które znowuż są wprowadzone do opinii publicznej, były gdzieś nieprawidłowe. Wszystko...
1: Panie mecenasie, ja rozumiem, że pan broni swojego klienta.
0: Nie, ja nie broni.
1: Ale taka jest jakby pana istota. Natomiast ten człowiek nie miał żadnej specjalizacji. Żeby być koordynatorem na SOR-ze, trzeba mieć specjalizację albo z medycyny ratunkowej, albo z anestezjologii.
0: Kłamstwo powielane staje się prawdą. Nie trzeba zmieniono przepisy. No przecież to był pierwszy zarzut Gazety Wyborczej, z której Gazeta Wyborcza się wycofała. Nie trzeba, zmieniono w tym zakresie prawa. I teraz mamy dwie aktywności. Aktywność koordynatora, aktywność lekarza. I teraz pani powiedziała, że ja bronię mojego klienta. A ja nie bronię mojego klienta. Ja czytam sprawozdanie, o które poprosiłem na temat jego pracy właśnie pana Adama Macecha. I mam cudowną opowieść o tym, jak chirurgia, która była zarządzana przez pana Jędrzejewskiego, nie świadczyła pomocy, jakie były konflikty. I mam opisane sytuacje, kiedy z uwagi na to, że mimo aktywności mojego klienta i próby uzyskania pomocy od chirurgów, trzeba było transportować ludzi do innego szpitala, dlatego bo zespół pana Jędrzejewskiego nie chciał udzielić pomocy.
1: Mogę pani opowiedzieć? Panie mecenasie, wystarczy, zgodnie z ustawą, wystarczy odbyć kurs i staż, żeby być takim koordynatorem. Czy pański klient miał te uprawnienia?
0: Mój klient został zatrudniony przez władze szpitala na stanowisko, które uznano za potrzebne, żeby zorganizować pracę SOR-u.
1: Czy skończył kurs i miał staż?
0: Nie mam pojęcia. Z tego, co wiem, spełnił wszystkie warunki. Takie mam oświadczenia od ordynatora szpitala. Przecież ja nie jestem człowiekiem, który śledzi jego jak gdyby drogę.
1: Ale skoro wszystko było tak świetnie, to dlaczego skorygował 33 faktury na 500 000 zł i te pieniądze chciał zwrócić? Czy szpital

0: ostatecznie przyjął te pieniądze, czy nie?
1: Oczywiście, że
0: to znaczy, że sam uznał, że te pieniądze wyłudził.
1: Pani redaktor, spójrzmy na to inaczej. Ma pani konflikt z Urzędem Skarbowym. I co? Najpierw pani się tłumaczy, czy najpierw pani płaci, a potem pani wyjaśnia. I mój klient postąpić w ten sam sposób. Jeżeli padł publiczny zarzut, że pracował za dużo, on powiedział, okej, ja zwracam pieniądze tak, żeby było tyle, co nie będzie nikogo bulwersować, niech prokuratura to sprawdzi, niech dokona ustaleń i wtedy będziemy rozmawiać. Mój klient wobec zarzutu opinii publicznej postanowił od razu przeciąć ten problem i dokonał takiej korekty, która przestanie bulwersować opinię publiczną.
0: Bo ma bardzo doświadczonego pełnomocnika, który mu powiedział, że jak nie ma szkody, to może nie być przestępstwa. Czyli skoro zlikwidował szkodę, zwracając pieniądze, które wcześniej wyłudził, to może prokurator mu nie postawi zarzutów.
1: Ja bym na to spojrzał inaczej.
0: Ale tak pan mu doradził?
1: Ja przede wszystkim przeczytałem jego biografię i dowiedziałem się jednej rzeczy, że on jako młody lekarz, nie pełniący jakiejkolwiek funkcji, chcąc się nauczyć, przychodził na ten SOR poza godzinami i spędzał tam praktycznie swoje życie. Był niezmiernie pracowitym człowiekiem. I teraz znowuż od pana doktora
0: Macecha... To może go trzeba beatyfikować, a nie zarzuty mu postawić?
1: Myślę, że na pewno nie trzeba z niego robić kozła ofiarnego. Jeżeli człowiek się chce nauczyć, a ma 28 lat... to pracuje non-stop.
0: Panie mecenasie, ale Gazeta Wyborcza, na którą pan się powoływał, donosi, że on miał zostać w Szpitalu Wolskim nowym szefem SOR-u. Został nawet przedstawiony zespołowi. Dlaczego nie został? Dlatego, że nie ma uprawnień?
1: Nie mam pojęcia. Przecież ja jestem prawnikiem, a nie biografem pana Kasprzyka. Przecież ja zajmuję się kwestią i oskarżania ludzi, którzy go nie sławiają, albo obrony w przypadku, jeżeli coś by zrobił źle. Natomiast no, nie zajmuję się jego biografią, jego kwestii medycznej. Nie wiem nic o zarzutach związanych ze szpitalem, o którym pani mówiła. Jeżeli ktoś szuka pracy, jeżeli ktoś rozmawia o różnych możliwościach zatrudnienia, nie słyszałem, żeby to było karalne.
0: Ale on był jeszcze w szpitalu Brudnowskim, zawyżał faktury.
1: Zawyżał faktury. No i na razie rozmawiamy nie o zawyżaniu faktur, bo jeżeli pani stawia takie oskarżenie, to proszę powiedzieć...
0: Tak media donoszą, ja się powołuję na media.
1: No tak, tylko które faktury? No bo możemy mówić, miał aktywność w kilku miejscach. No jeżeli ja na przykład jadąc do pani słuchałem radia i słuchałem różnych, że tak powiem, znanych publicystów, to ja ich spotykam i w TOK FM-ie, i w TVN-ie, i czytam ich artykuły w gazetach i znajduję ich w kilku miejscach. I czy to jest coś nadzwyczajnego, na przykład, że dobry dziennikarz jest związany z 5 albo 6 mediami i teraz jeden dziennikarz pisze jeden artykuł w miesiącu, a jeden pisze takich tekstów 50, 60 czy 70. I co,
0: no mamy... pan, od dziennikarzy nie zależy to, czy ludzie żyją, czy nie żyją. Tutaj, jeśli on pracował tak jak wykazywał w tych fakturach 11 godzin dziennie przez cały rok, bez żadnego dnia wolnego, to przecież wiadomo, że to jest niemożliwe.
1: No, czy z punktu widzenia fizycznego jest możliwe, bo dyżur polega na tym, że spędza się pewien czas w szpitalu i udziela pomocy wtedy, kiedy trzeba tej pomocy udzielić. Proszę zobaczyć każdy serial telewizyjny o chirurgu na dyżurze. Śpi, przywożą kogoś, budzi go pielęgniarka i wykonuje zabieg. Jeżeli lekarz w danym momencie nie wykonuje jakichś czynności, odpoczywa.
0: No ale nie może być lekarz w jednym momencie na dyżurze w szpitalu, udzielać wywiadu telewizji i być na jakimś partyjnym spotkaniu. I tutaj, zdaje się, dochodziło do takich sytuacji. Dochodziło czy nie dochodziło?
1: Dochodziło i w większości sytuacji były to uzgodnione z ordynatorem wyjścia. Przynajmniej znowuż takie uzyskałem informacje. I teraz pani redaktor, czy my robimy quiz na najlepszego lekarza w Polsce? Nie, więc oczywiście zdaję sobie sprawę, że mój klient w kilku sytuacjach jak gdyby no, mógł rzeczywiście nietrafnie połączyć działalność publiczną, społeczną z działalnością medyczną. Natomiast...
0: A jakie to były przypadki? Porozmawiamy o tym już w internetowej dogrywce.

0: pan mecenas Jacek Dibuła był państwa i moim gościem, ale z nami zostaje. Przenosimy się jak zwykle już tylko na YouTube'a, na stronę internetową Trójki albo Aż, bo tam będą też ciekawe pytania i ciekawe odpowiedzi, mam nadzieję.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty, drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost.
13: W prokuraturze zostanie dziś przesłuchany były ordynator Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski. To on w mediach mówił o tym, że Dawid Kacprzyk, kierujący SOR-em w tym szpitalu, miał doprowadzić do śmierci pacjentów, bo się uczył. To kłamstwo, mówił w Trójce mecenas Jacek Dibuła w rozmowie politycznej Trójki.
14: Dokonano obrzydliwej mistyfikacji, rzucając kalumnie, rzucając absolutnie bez pokrycia słowa, które w opinii publicznej niestety stały się prawdą i obrona przed sądem opinii publicznej w takiej sytuacji jest bardzo trudna, ale nie jest niemożliwa.
13: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. PKP Intercity odwołało 21 pociągów. Ma to związek z warunkami atmosferycznymi. Pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletu w innym pociągu. A dziś nie pojadą m.in. pociągi jak na relacji Warszawa Wschodnia Łódź Fabryczna. Odwołano także pociąg z Borów Tucholskich na trasie Gdynia Główna i pociągi relacji Kraków Główny i Jelenia Góra. W niedzielę doszło do niegroźnego zdarzenia drogowego w pobliżu kolumny rządowej wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, poinformowała żandarmeria wojskowa. Około godziny 19:50 w rejonie Ronda Starołęka w Poznaniu motocyklista, słysząc sygnały dźwiękowe, nacisnął gwałtownie hamulec i przewrócił się. Nie doszło do żadnego kontaktu pomiędzy pojazdami. W komunikacie rzecznika żandarmerii podkreślono, że zaistniała sytuacja nie spowodowała żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia motocyklisty, jak i osób poruszających się w kolumnie. Więcej informacji

0: serwisie o 9.
1: Instytut Meteo ostrzega przed upałem, ostrzega też przed burzami. Miejscowe burze możliwe będą przede wszystkim na zachodzie kraju, choć w innych regionach również. A upał? Upał prawie wszędzie. W poszukiwaniu chłodu należy wybrać się nad Bałtyk, na samym wybrzeżu, na samych bałtyckich plażach. Przyjemne 22 stopnie, poza tym od 30 do prawie 40. Najgoręcej będzie we wschodniej połowie kraju. Za 27,5 minuty godzina 9 w porannej audycji powiemy dziś jeszcze o nowym programie Listy na M. Ale wcześniej mniejsza gra. 22,7 trójek.

0: Tropiki i tropikalne noce w czerwcu, w końcówce czerwca w Polsce. Ciekawe, czy w Sulejówku dało się dziś spać. Halo, halo, dzień dobry, panie Krzysztofie.
1: A skąd? Dzień dobry.
0: A skąd? Tropikalna nie przez pana noc.
1: Tropikalna.
0: Tropikalna noc. Przy otwartym oknie? Czy w drugą stronę pan zamyka, żeby ciepła nie wpuszczać?
1: Nie, wieczorem to już otwieram okno.
0: Panie Krzysztofie, ile lodów pan zjadł wczoraj?
1: Lodów? O, owoce leśne zjadłem.
0: A,
1: trzy gałki.
0: trzy gałki to i tak mało jak na taką pogodę, panie Krzysztofie. Można sobie pozwolić na trochę więcej, ale tylko...

0: Tylko ze względu na tę pogodę.
1: Tak.
0: Nic innego, nic z tych rzeczy. Ktoś do nas dołączył. Halo, halo, dzień dobry.
2: Tak, tak, Marcin Piaskowski z Kościana.
0: O, dzień dobry, panie Marcinie.
2: Witam.
0: Pan się chłodzi lodami?
2: Lodami, basenami, różnymi tam sprawami. Teraz zależy, ale wczoraj akurat ten upał to jeziorko.
0: Ach, jeziorko, tylko proszę ostrożnie nad wodą, w takie upały to pływanie, wejście do wody z gorącej plaży bywa bardzo, bardzo niebezpieczne niestety. To pan Krzysztof i pan Marcin za chwilę w Mniejszej Grze.

0: Lata lecą, a ja za każdym razem mam te same motyle w brzuchu przed startem mniejszej. Emocje niezmienne.
1: Mniejsza gra.
0: W mniejszej grze dziś pan Krzysztof z Sulejówka, kucharz. Panie Krzysztofie, osobisty kucharz Piłsudskiego?

0: No niestety.
1: Nie załapał się pan niestety na te czasy. Na stanowisku numer 2 pan Marcin z Kościana, to Wielkopolska, kupiec branży odzieżowej. Dzień dobry raz jeszcze, panie Marcinie.
2: Witam.
1: Zaczynamy od pana Krzysztofa. Mniejszą grę. Panie Krzysztofie, upały dają się we znaki. Wczoraj padł rekord temperatury w Polsce, 40,5 stopnia w Słubicach. A w którym województwie znajduje się to miasto?
0: W Słubicach?
1: Tak. W którym województwie są Słubice? Podpowiem, to przy granicy z Niemcami.
0: Niemcami, tak. Dolnośląskie.
1: Nie, Lubuskie. Lubuskie. Nieco dalej na północ Słubice są. Tak na zachód od Zielonej Góry. Nie ma punktu. Teraz pan Marcin. Panie Marcinie, kolarstwo, taka kategoria, a właściwie budowa roweru. Jak nazywa się mechanizm odpowiadający za zmianę przełożeń w rowerze?
2: No, przerzutka.
1: Przerzutka, tak jest. To poprawna odpowiedź, mamy 1-0. I wracamy do pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, 35 lat temu fabryka FSO zakończyła produkcję Fiata 125P. Jak potocznie był nazywany ten model samochodu? 125P.
0: 125P?
1: Tak.
2: To łatwe ma pan.
1: Bo pan Marcin by wiedział, panie Krzysztofie.
2: Ja bym wiedział.
1: Presja rośnie.
0: Nie, niestety nie wiem.
1: Nie chodzi o malucha, podpowiem jeszcze, damy szansę panu Krzysztofowi. Nie chodzi o malucha, tylko o...
2: To ja mogę później powiedzieć.
1: No nie mamy punktu w takim razie. To było duży Fiat. Duży Fiat, to by była poprawna odpowiedź. No to już wiemy, że to 1-0 dzisiaj skromne, jak Kanada z RPA. Wystarczy, by zwyciężył pan Marcin z Kościana. Dużego Fiata zakończono produkować 35 lat temu. Dziękujemy panu Krzysztofowi.
0: Dziękuję bardzo.
1: Panie Krzysztofie, a pan jest kucharzem, to niech pan jeszcze powie, czy te lody, co pan jadł wczoraj dla ochłody, to pan sam zrobił?
0: Nie, niestety kupiłem.
1: Własnoręcznie kupione. To jest tak.
0: Za gorąco było na jakiejkolwiek pracę.
1: Zdecydowanie. Trzeba się posiłkować pracą innych. Dziękujemy panie Krzysztofie, pozdrawiamy serdecznie, a pan Marcin zwyciężył, więc wybiera piosenkę i dedykuje piosenkę. Panie Marcinie.
2: To dziękuję. Wybieram piosenkę Kokomo zespołu Beach Boys ze specjalną dedykacją dla koleżanki Zuzy oraz innych koleżanek z działu projektów i podam firmę Cocodrilo, najlepsza firma.
1: Pozdrawiamy panie Marcinie, dziękujemy.
2: Do widzenia.

Dźwięki adekwatne od pana Marcina, zwycięzcy mniejszej gry. Takie dźwięki w porannej audycji. Dziś 29 czerwca, w kalendarzu świąt nietypowych to Dzień Rybaka i Święto Morza. Dlatego już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa.

0: Za 8 minut godzina 9 zaglądamy do Krakowa. Halo Kraków, halo Michał Nogaś, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry. Ile stopni u nas za oknem przy Myśliwieckiej?
0: A ja nie wiem, bo nie ma tu termometra, trzeba by powiesić w studiu. Ale pewnie 30 parę już jest. Pewnie koło 30 już będzie.
1: Za 9, 9, 29 w tej chwili wskoczyło. A czy możemy poprosić o nowy dżingiel, panie Krzysztofie?
2: Listy na M.
0: Taka zabawa słowem w tym tytule.
1: Będziemy się, tak jest, będziemy się w wakacje bawić słowem i nie tylko. Ja może też od razu powiem, że te listy są ze mną. Listy o historii, których opowiem
0: więcej. Ale poczekaj, bo czasami jest tak, że

0: się ma, tam, wiesz, szeleści jakąkolwiek kartką i mówi, że są listy. Naprawdę są te listy? Nie. Czy to taka karteczka tak, jakaś tam z notesu?
1: Tak. Po dziewiątej opowiem o, dokładnie o wszystkim. Teraz wyjmuję z jednej koperty. No i proszę. Pani Ania, jak się podpisała kochająca życie, cytująca Saint-Exupéry'ego, chciałabym czasami być skromną, nieśmiałą dziewczyną, ale już taka jestem niestety. Rozgadana, wesoła, zawierająca szybko znajomości. To były listy wysyłane do kącika Marii, do listy przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki.
2: Utwór Budki Suflera, temat Bożeny z filmu Alabama. No i Maria tam te życzenia przekazywała oraz inne informacje muzyczne.
1: No właśnie, inne informacje muzyczne. Usłyszeć dzisiaj będzie można po dziewiątej fragmenty archiwalnych nagrań z kącika Marii. Marii Teodorowicz, która miała kontakt ze słuchaczami, najlepszy chyba w historii programu trzeciego. Marek Pawlukiewicz.
3: Była wtedy już gwiazdą. Tak, gwiazdą. Wtedy nie było stacji komercyjnych i lista przebojów trójki, wydaje mi się, że w tamtym czasie swojej emisji zgarniała prawie 100% rynku radiowego w Polsce.
1: Niesamowite to były czasy. Będziemy o nich opowiadać w audycji Listy na M między 9 a 12. Będziemy też mówić o osobach nazywanych Kaziami. Tomka Żądę pyta Ewa Lipowicz.
4: Czy Maria była Kaziem?
5: Tego nie wiem. Wydaje mi się, że nie była.
1: To postaramy się ustalić. Od dziś, od 9 do 12 w zestawie Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Mateusz Tomaszuk i Michał Nogaś. Zapraszamy na listy na M. Mam na zakończenie, zanim się usłyszymy po 9, pytanie konkursowe. Mogę?
0: Proszę.
1: Uruchamiamy nowy adres, listy@polskieradio.pl, do wygrania kubek trójki, pierwszy wakacyjny, listy@polskieradio.pl. Jak się Państwu zdaje, od jakiej piosenki zaczniemy dzisiejsze wydanie listów na M? Kto pierwszy, ten dostanie kubek na kawę albo na wodę w te upały. listy@polskieradio.pl. Słyszymy się po 9 z Krakowa.
0: A nie ma przypadków, bo dziś rocznica urodzin Antoine'a de Saint-Exupéry. Nie ma przypadków, proszę Państwa. Za 5 minut 9.

Kto ma ochotę na zabawę w zgadywanie? Kto chce zgarnąć trójkowy kubek? Od jakiej piosenki zacznie się dziś po 9:00 pierwsza audycja Listy na M? Proszę szybko typować, bo to już za kilka minut przecież odpowiedź. A Michał Nogaś czeka na odpowiedzi mailowe. Adres to listy@polskieradio.pl.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
0: Żegnamy reklamy.
10: Minęła godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost.
11: Afery szpitalu. W Szpitalu Południowym ciąg dalszy. W prokuraturze zeznawać ma lekarz sygnalista. Jeden kolarz nie żyje, drugi jest poszukiwany. Tragiczny finał wyścigu pod Warszawą. Kolejny dzień afrykańskich upałów, do tego nawałnice, są kolejne ostrzeżenia IMGW. W prokuraturze powinno właśnie rozpoczynać się przesłuchanie lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego. To on w mediach mówił o tym, że Dawid Kacprzyk, kierujący SOR-em w Szpitalu Południowym, miał doprowadzić do śmierci pacjentów. 28-latek jako koordynator SOR-u miał zarobić w rok ponad 1,5 miliona złotych. W obliczu oskarżeń o próbę oszustwa młody lekarz skorygował 33 faktury i zwrócił 500 000 złotych. Jednak zdaniem jego pełnomocnika nie jest to dowód na przyznanie się do winy. Tak mecenas Jacek Dubois tłumaczył to w rozmowie politycznej w Trójce.
12: On powiedział: okej, ja zwracam pieniądze tak, żeby było tyle, co nie będzie nikogo bulwersować. Niech prokuratura to sprawdzi, niech dokona ustaleń i wtedy będziemy rozmawiać. Mój klient wobec zarzutu opinii publicznej postanowił od razu przeciąć ten problem i dokonał takiej korekty, która przestanie bulwersować opinię publiczną.
11: Cała rozmowa do odsłuchania na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Tragiczny finał wyścigu rowerowego pod Warszawą. Po wczorajszych zawodach Bike Marathon w Markach, przeprowadzonych pomimo wysokich temperatur, dwaj zawodnicy nie dotarli do mety. Jeden z rowerzystów został odnaleziony bez oznak życia. Drugi, 71-letni Kazimierz Niewiarowski, zaginął. To bardzo doświadczony kolarz, żołnierz i wielokrotny uczestnik tego typu wyścigów. Od wczorajszego popołudnia trwają jego poszukiwania. Na miejscu pracują straż pożarna z dronami i policja, mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss.
13: Sprawdziliśmy kamery już wszystkie dzisiaj, dokładnie rano, policja sprawdziła. I jeżeli chodzi o zawężenie terenu, to ono nastąpiło, szukania. Jest to około 600-700 metrów. Jest tak zwana ulica Okulna, tam gdzie ją przeciął i później już było do mety około właśnie tak 600 metrów do mety w linii prostej.
11: Organizatorzy nie zdecydowali się odwołać zawodów mimo upału.

0: Bo jak twierdzą, trasa była dobrze dostosowana do trudnych warunków. Zmarły zawodnik to kolarz Cetny Wyszków. Okoliczności jego śmierci badają służby. Strażacy interweniowali 150 razy w związku z burzami w województwie lubuskim. Rzecznik tamtejszej Straży Pożarnej, Arkadiusz Kaniak, mówi, że interwencje dotyczyły głównie zerwanych dachów i usuwania powalonych drzew.
1: Na drodze między Skwierzyną a Świniarami na odcinku około kilometra zostały powalone drzewa. Kilka godzin zajął usuwanie skutków silnego tornada. Na szczęście nikt nie został ranny.
0: Dziś burze dotrą do centrum. Na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu. Lokalnie możliwy jest grad. IMGW nadal ostrzega też przed upałem, a apogeum z zachodu przesunie się do Polski centralnej i południowo-wschodniej.
2: Tam bardzo wysokie temperatury do 38-39 stopni. Na zachodzie nieco się ochłodzi. Samo wybrzeże, północ województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego będzie już chłodniejsze. Temperatura maksymalna 22-25 stopni, więc ostrzeżenia o upałach już nie będą obowiązywać.
0: Mówiła Agnieszka Gryczman z IMGW. Jutro upały tylko na południowym wschodzie, tam temperatura maksymalna do 36 stopni. Ukraina w nocy i nad ranem zaatakowała z powietrza okupowany przez Rosję Krym. Drony pojawiły się w rejonach Sewastopola, Saki i Kerczu. Przez kilka godzin zamknięty był most nad Cieśniną Kerczeńską. Ukraina otworzyła nowy teatr wojny, napisali dziennikarze The Wall Street Journal. Natomiast agencja UNIAN zwróciła uwagę, że od kilku tygodni życie na zaanektowanym przez Rosję półwyspie toczy się pod znakiem nieprzewidywalności.
3: Na okupowanym przez Rosjan półwyspie nasila się kryzys gospodarczy. Brakuje paliwa, energii elektrycznej, wody i żywności. Eksperci wojskowi podkreślają, że wyzwolenie półwyspu przez Ukrainę to klucz do politycznego upadku reżimu Władimira Putina. Przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich Refat Czubarow, który uciekł z Krymu w 2014 roku, zgadza się z ekspertami. Zgadzam się z ekspertami wojskowymi, którzy mówią o tym, że wyzwolenie Krymu byłoby uderzeniem w rosyjską władzę, w rosyjską mentalność. Może to doprowadzić do dezorientacji wojskowego i politycznego otoczenia Putina. Porażka, utrata Krymu może stać się iskrą dla dezintegracji Rosji. Tak to widzimy i staramy się wpływać na różne możliwe czynniki. Kreml lekceważy te sygnały. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: Klimat.
0: Od 11 do 16 zielone godziny w sieci będzie nadmiar energii ze słońca, stąd zachęty do wykorzystania urządzeń energochłonnych. W lasach mamy zagrożenie pożarowe, na południowym wschodzie jest ono duże, trwa susza hydrologiczna, a w związku z zapowiadanymi nawalnymi opadami deszczu pojawiły się ostrzeżenia przed możliwymi podtopieniami. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 5 po 9, czas na sport, w studiu Norbert Michalak.
7: Mundial mundialem, ale w tle dzieją się też rzeczy ważne dla polskich kibiców. Robert Lewandowski w najbliższym czasie może zostać oficjalnie piłkarzem Chicago Fire. Wiele wskazuje na to, że potwierdzą się medialne spekulacje na ten temat i polski piłkarz podpisze kontrakt z amerykańskim klubem.
8: Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, umowa pomiędzy Robertem Lewandowskim a Chicago Fire ma zostać podpisana wirtualnie, a wtedy klub poinformuje o tym oficjalnie media. Ze źródeł klubowych dowiadujemy się również, że ewentualny debiut Roberta Lewandowskiego planowany jest 22 lipca w Miami przeciwko Interowi, w którym gra Leo Messi. Spotkanie to może zostać jednak przełożone, gdyby któryś z piłkarzy obu zespołu wystąpił 4 dni wcześniej w finale Mistrzostw Świata. O sprawie przenosin kapitana reprezentacji Polski do Stanów Zjednoczonych piszą najważniejsze amerykańskie media. New York Times informuje, że Robert Lewandowski tego lata podpisze z Chicago Fire 2-letni kontrakt i znajdzie się w gronie najlepiej zarabiających zawodników piłkarskiej MLS. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: 3 mecze i 3 wygrane. W Gliwicach polscy siatkarze na zakończenie drugiego turnieju tegorocznej Ligi Narodów pokonali Argentynę 3-1. Polacy mają na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki. W tabeli są na 3. miejscu. Prowadzi Japonia przed Stanami Zjednoczonymi. Następny turniej z udziałem Polaków w Chicago od 15 do 19 lipca. Na koniec Żużel, 10. kolejka Ekstraligi. W obu niedzielnych meczach gospodarze doznali porażek. Falubas Zielona Góra przegrał z Motorem Lublin 40-50, a Stal Gorzów Wielkopolski uległa Unii Leszno 37-53.
6: Grzeje, solidnie grzeje, a może też lunąć. Dziś prawie 40 stopni w zachodniej połowie kraju, ponad 30.

0: Jeśli na zachodzie, a do tego mamy w prognozie gwałtowne burze z ulewnym deszczem. Proszę uważać.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Krzysztof Sagan, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. My dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. O, ktoś coś robi w moich słuchawkach. Dzień dobry. Michał
2: Dzień
0: Nogaś.
2: Dobry ponownie, albo po raz pierwszy. Jesteśmy w Radiu Kraków i stąd zaczynamy pierwsze wydanie audycji, której dżingiel za chwilę się pojawi. Ja ci dziękuję i życzę spokojnego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Proszę nie odchodzić od radia.
3: Listy na M.
2: Krzysztof Sagan, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski w Warszawie i Michał Nogaś w Krakowie. Za kilka minut wyjaśni się, dlaczego właśnie tu zaczynamy. Przed dziewiątą na antenie zapytaliśmy, zrobiliśmy szybki konkurs o kubek. Kubek wakacyjny programu trzeciego na kawę albo wodę w tych upałach. Od jakiej piosenki zaczniemy? Nawiązując do listów, do listy przebojów, do listów na Myśliwiecką. I proszę mi wierzyć, tego się nie spodziewałem. Tylko jedna osoba z bardzo wielu trafiła. Głównie pojawiały się takie propozycje jak List do M zespołu Jam albo Mały Książę, bo cytowaliśmy fragment powieści Saint-Exupéry'ego. Nie, nie, nie. Możemy zaczynać i ma pan rację, panie Darku, tylko od tej jedynej wyjątkowej piosenki. 9 minut po 9 zaczynamy budować nową opowieść.

0: 1982 roku z płyty The Lexicon of Love, ABC, The Look of Love, piosenka, hymn, listy przebojów programu trzeciego. Nie mogliśmy zacząć inaczej audycji Listy na M, które dziś nadajemy, którą dziś nadajemy z Krakowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To jest tajemniczy głos, a jak pani ma na imię?
1: Monika.
0: A skąd pani jest?
1: Obecnie z Krakowa, a kiedyś z Kłodawy.
0: Kiedyś, kiedy pani wysłała kartkę pocztową.
1: Tak, to było wiele lat temu, rok prawdopodobnie 1994.
0: Sprawdziłem to, tak. Pani Monika dzisiaj będzie z nami do 12. Będziemy rozmawiać o atmosferze tamtych lat i o tym, dlaczego wysłała do nas kartkę, a także jak sobie wyobrażała i czy to prawda osoby tworzące zespół dawnej listy przebojów. Na naszej stronie polskieradio.pl, trójka polskieradio.pl, na naszym Facebooku i wszędzie dookoła można zobaczyć rysunek pani Moniki i to, jak sobie ludzi tworzących listę Przemyśliwieckiej wyobrażała. Za chwilę więcej o tym i o tym, skąd się wzięła ta audycja, ale wcześniej piosenka dnia. Możemy grać. Ewa Koc. Kto to może być? Ewa Koc, Błażej Król, Dawid Tyszkowski. Zabierz mnie. Wakacyjny przebój, nowość. Piosenka dnia w programie trzecim. Coś

0: Mike and the Mechanics z 1995 roku z listy przebojów programu trzeciego. Najwyżej na siódmym miejscu była ta piosenka. No dobrze, to może byśmy sobie teraz przypomnieli, jak nazywa się nowa audycja na antenie programu trzeciego.
1: Listy na M.
0: I Monika Wilk-Fiołek z nami w Krakowie. Pani Monika jest pierwszą odnalezioną przez nas osobą spośród setek tych, którzy wysyłali do radia, do listy przebojów, do trójki, pocztówki i listy. Pamięta pani, ile tych kartek pani wysłała?
2: Na pewno kilka, ale nie jestem w stanie podać dokładnej liczby.
0: A czy słuchała pani Kącika Mawi?
2: Tak, oczywiście.
0: To teraz możemy wszyscy sobie przypomnieć, jak to brzmiało. Bardzo proszę.
3: Barcelona, Freddie Mercury i Montserrat Cavalier. Z 9 na 6, 6 tygodni w zestawieniu. Teraz już chyba pora na Marię. O, jest. Cześć, Mario.
4: Cześć.
3: Dodam jeszcze, że Zenek odbiera telefony w sprawie notowania 628-0328, bo już znamy pierwszą piątkę i za chwilę będzie wszystko jasne. My zaraz rozwiążemy konkurs
4: na kogo wrzeszczała pierzasta.
3: Tak, to już właściwie konkurs rozwiązany, tylko za chwilę będziemy rozdawali nagrody. A jakieś masz wiadomości muzyczne, Mario? A ja będę tutaj dalej się bawił w te kartki.
4: Jutro magazyn Rock'n'Roll zaprezentuje koncert live grupy Zio. Także jutro grupa Ira wystąpi w Krzyżu Wielkopolskim, a pojutrze, to jest 27 w Kielcach. W dniach 28 i 29 września.

0: września w Stodole odbędzie się rockowa scena.
1: Aha, mamy dwa zaproszenia na ten koncert w Stodole. Bardzo proszę. Maria Chapnęła na pewno je rozda w tym, w Brumie, bo ja ją znam. A, jeszcze jutro od 13 do 14 na targach Digitron płytę Wilków będzie podpisywał Robert Gawliński. Jutro od 13 do 14 targi odbywają się gdzie? W Teatrze Wielkim.
2: Foyer Teatru Wielkiego, dokładnie.
1: Maria wszystko wie. Foyer Teatru Wielkiego. Pierzasta wykrzyczała sekwencję z filmu Noce i Dnie. W ogóle miło takie to było, to właśnie to było.
0: Tak.
1: Trzy single dla...
0: Ale niestety nie podał adresu.
1: Fajnie. Aha, eliminujemy kartki, na których nie było głosów na listę.
0: To też eliminujemy. Milena Radziszewska z Pruszcza Gdańskiego.
1: Tu poznajomości Maria, tak? Kto jeszcze poznajomości?
0: To nie jest jego krewna.
1: No. Nie ma adresu?
0: Nie jest. Wiesława Świderska z Poświętne.
1: Tak, też singiel kontaktowy. Dla dziewczyn panowie, dla panów kobiety.
0: Bogusława Żuklińska z Kowalowa.
1: O, no to już trzy. A teraz już koniec. Koniec? Nie mówi się tak, tylko bo nie widać tego.
0: Tak, no tak, koniec. Że nie właśnie.
3: Koniec. Tak było w kąciku Marii w latach 80. i 90. na antenie programu trzeciego w liście przebojów. To Marek Niedźwiecki i Maria, czyli Maria Teodorowicz, odeszła przed rokiem i kilka tygodni temu Marek Niedźwiecki zadzwonił do nas i zapytał, czy chcemy przejąć do archiwum trójkowego listy wysyłane do listy i do Marii. Nie tylko je przejęliśmy, ale także na bazie tej korespondencji, tych pocztówek, tych listów przez wakacje będziemy opowiadać o naszych słuchaczkach i słuchaczach. Na naszym Facebooku i na stronie można zobaczyć kartkę pocztową wysłaną przez panią Monikę, która jest ze mną w studiu Radia Kraków. Co jest na tej pocztówce, pani Moniko?
4: Na tej pocztówce są moje głosy na top wszechczasów oraz narysowałam ekipę listy, czyli osoby, które tworzyły wtedy listę przebojów programu trzeciego.
3: Z głowy, z wyobraźni?
4: Tak, z wyobraźni, bo z wyglądu znałam tylko pana Marka Niedźwieckiego, który prowadził wzrokową listę przebojów, no był osobą medialną.
3: I jest nadal. W Sopocie.
4: Tak jest, więc wiedziałam, jak pan Marek wygląda, natomiast reszta osób to była tylko moja wyobraźnia.
3: Można to sprawdzić na Facebooku albo na naszej stronie trojkapolskieradio.pl. Zachęcamy państwa do kontaktu z nami. Na Facebooku można się wpisywać, dawać znać, że listy na M trafiają do zakładów pracy, ale także do różnych mieszkań, w których wykonuje się pracę zdalną, albo gdzieś do państwa na wakacje. No i telefon działa. 22 i 7 trójek. Michał Żołądkowski odbiera telefony, a ja bym chciał, żeby państwo się włączyli i dali znać, czy dzwonili, czy pisali do trójki, na listę przebojów oddawali głosy. 22 i 7 trójek. Mamy koszulki i kubki oczywiście do rozdania za opowieści. My za chwilę wracamy, ale wcześniej piosenka zespołu, który się pojawił w tym kąciku Marii. Czy pani szalała za wilkami?
4: Z racji swojego nazwiska poprzedniego, tak, miałam kasety wilków.
3: Uwaga, aborygen.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papam!
8: Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
12: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
0: Żegnamy reklamy.
14: Dziś czas nam nieco inaczej płynie, już 9:32.
15: Informator ekonomiczny.
14: Na Myśliwieckiej 357 Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, ze mną Małgorzata Samborska z Grand Thornton, osoba, przed którą podatki nie mają żadnych tajemnic. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: No i pierwszy temat z życia wzięty, bo ja wróciłam właśnie z urlopu nad morzem i tam w lokalnych stacjach radiowych często mówiono o tym, że w lipcu i w sierpniu bardzo potrzebna jest krew, ale jej dawców jest w tym czasie mniej, bo są po prostu na wakacjach. Zatem może warto zachęcić do oddania krwi osoby, które tego wcześniej nie robiły.

0: a mogą one korzystać z różnych tutaj przywilejów. Na przykład dostają 2 dni wolne od pracy, ale jest również dla nich specjalna ulga podatkowa. Jaka?
1: No to jest taka ulga, która funkcjonuje już od 2007 roku. Możemy odliczyć od podstawy opodatkowania 130 zł za każdy litr krwi albo osocza, które oddaliśmy. Tego odliczenia mogą dokonać ci, którzy się rozliczają na skali podatkowej, ale również ci, którzy się odliczają z wykorzystaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Także zachęcamy. Co prawda ta kwota nie uległa zmianie, odliczenia nie uległa zmianie od wielu, wielu lat, ale ciągle no, to, co jest nam potrzebne, to jedynie zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa, w którym będzie napisane, ile tych litrów krwi lub osocza oddaliśmy i to jest w zasadzie wszystko.
0: No skoro ulga jest, to warto z niej korzystać. A teraz o słynnej pizzy z krewetkami za 2,5 tysiąca złotych. Tylko uwaga, to nie paragon grozy, to nie cena, tylko kara, jaką musiał zapłacić restaurator z Gdańska po kontroli urzędników skarbówki. O co tutaj chodziło i na co muszą uważać wszyscy, którzy prowadzą gastronomię, szczególnie teraz w letnim okresie?
1: No tak, to co się zadziało, to nazywa się tak formalnie tak zwanym nabyciem sprawdzającym. To jest takie nowe w zasadzie narzędzie urzędników Krajowej Administracji Skarbowej. Od 2022 roku działa. Polega na tym, że no, urzędnicy wchodzą incognito, kupują towar albo usługę i dopiero po zakończeniu transakcji ujawniają swoją tożsamość, a celem jest sprawdzenie, czy sprzedawca prawidłowo zaewidencjonował tą sprzedaż na kasie fiskalnej, czy wydał paragon. No a jeżeli wydał ten paragon, to czy on jest prawidłowo wystawiony, w szczególności też, czy stawki są właściwe. No i to, o co chodziło w tej pizzerni w Gdańsku, dotyczyło no właśnie nie braku paragonu, co jest najczęstszą nieprawidłowością wykrywaną w ramach tych sprawdzań nabyć sprawdzających, tylko niewłaściwa stawka. Stawka co do zasady w gastronomii wynosi 8% i do takiej stawki jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast to są takie produkty, kiedy ta stawka jest jednak ta podstawowa 23%.
0: I krewetki właśnie są objęte taką stawką.
1: Tak, to ma miejsce wtedy, kiedy nabywamy danie, które zawiera owoce morza. To mogą być ośmiorniczki, krewetki, homary. I nie ma znaczenia, czy to jest składnik główny, czy jedynie poboczny, czy jedynie dodatek. Jeżeli mamy pizzę, na której zostały położone 3 krewetki, to wtedy cała pizza powinna być opodatkowana według stawki 23%.
0: Bo jeśli będzie na przykład tylko z pieczarkami, no to 8%,
1: tak
0: czyli
1: jest
0: niższa. No tutaj nawet rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców ujęła się za tym przedsiębiorcą, ale tak jak mówiłam na początku, pamiętajmy, że latem tych kontroli może być więcej, szczególnie właśnie w tych miejscowościach letniskowych, czyli w górach nad morzem, sprzedawcy gofrów, pizzy i tak dalej mogą się spodziewać tego.
1: Absolutnie tak. Gastronomia jest na celowniku kas. No i tutaj zwłaszcza te miesiące wakacyjne to jest taki okres wzmożonych kontroli. Ja tylko przypomnę, że w ubiegłym roku kas przeprowadziła prawie 58 tysięcy takich sprawdzań i no, co trzecie jest takim sprawdzeniem z nieprawidłowościami i ono się kończy zazwyczaj wystawieniem mandatu. Łączna wartość tych mandatów w ubiegłym roku wyniosła prawie 28 milionów złotych.
0: Czyli też kwota całkiem spora. No, coraz więcej Polek i Polaków płaci wyższe podatki. W rozliczeniach z fiskusem za ubiegły rok w drugi próg podatkowy wpadło blisko 2,5 miliona osób. No i na pytanie, z czego to wynika, odpowiedź jest chyba prosta. Zarabiamy więcej, a progi się nie zmieniają od lat.
1: Tak, to prawda. Próg został zmieniony w 2022 roku z 85 200, 528 zł do tych 120 tysięcy. No i od tamtej pory no, on jest zamrożony, pomimo że no, miała już miejsce kilkudziesięcioprocentowa inflacja w międzyczasie, więc jakby ta wartość realna tego pieniądza nie jest taka sama, co oznacza, że nasze wynagrodzenia wzrosły, no i trochę coraz więcej osób niejako wpada w ten drugi próg, a w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, to ten próg wpada na te osoby, które ciągle zarabiają, wydawać by się mogło.

0: tak samo, to znaczy nie wydaje im się, że tutaj nagle się bogacą. W ubiegłym roku tych osób, które dodatkowo przekroczyły próg, było o 480 tysięcy więcej niż rok wcześniej. I tutaj już mówimy o takiej społeczności 10% podatników rozliczających się według skali. Ja tylko przypomnę, że w roku 2024 to było 7,6%, rok wcześniej to było 5%, w roku 2022 to były 3%. Także tutaj widzimy no taką istotną dynamikę tych osób, których dotyka ta sytuacja, ale też powiedzmy, chodzi o to, że to jedynie ta nadwyżka powyżej dochód 120 tysięcy złotych jest opodatkowana podatkiem 32%, chociaż jest to dużo bardziej odczuwalne z punktu widzenia takiej osoby, dlatego że tak długo jak my się mieścimy w tym pierwszym przedziale, no to system konstrukcji zaliczek na podatek jest tak skonstruowany, że my tego nie odczuwamy i jakby to wynagrodzenie może być dokładnie takie samo w każdym miesiącu.
1: No tak, a potem jak się wpada już ten drugi próg, to później przy dopłacie pewnie jest większy szok.
0: No wtedy nam pobierają po prostu podatek tak, według stawki 32%, a więc 20% więcej niż normalnie i to już potrafi robić różnicę.
1: I ostatni temat. Obecnie zakup używanego roweru od osoby prywatnej za ponad 1000 zł oznacza, że trzeba to zgłosić do Urzędu Skarbowego i zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Resort finansów proponuje zwiększenie tego limitu. Od kiedy, o ile?
0: Tak, to jest bardzo dobra zmiana, że w ogóle ktoś się nad tym pochylił, dlatego że ten podatek od czynności cywilnoprawnych i kwota zwolnienia 1000 zł jest z nami od 2001 roku, czyli już 25 lat. No w tym czasie średnie wynagrodzenie wzrosło 300%. A tam dalej jest tak, że jeżeli dokonujemy transakcji między osobami prywatnymi, czyli na przykład kupimy używany rower i on będzie miał wartość powyżej 1000 zł, 1010 zł, to powinniśmy zapłacić podatek 2%. To jest takie 20 zł podatku. No i nagle się okazuje, że nawet z punktu widzenia fiskusa tutaj możemy mówić o takiej nieefektywności fiskalnej poboru tych 2 zł, no bo jakby urzędnik też nie może przymknąć oczu na to, jeżeli w ramach jakichś czynności sprawdzających no tutaj wykryje taką transakcję, od której nie odprowadziliśmy podatku. Jednocześnie no czasem jakby to egzekwowanie tego podatku potrafi być wyższe niż ta wartość 20 zł, więc ministerstwo proponuje zmianę z 1000 na 3000 zł. No ale tutaj jesteśmy na jeszcze takim wczesnym procesie legislacyjnym. Ta zmiana jest planowana od 2027 roku, więc gdybyśmy w tym roku jeszcze dokonywali takich zakupów, no to pamiętajmy o tym podatku.
1: Tak, a na pewno do tematu będziemy wracać. Małgorzata Samborska z Grant Thornton była naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Informator ekonomiczny.
3: I rzecz jasna, Sylwia Zadrożna. 19 minut do 10:00.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: A to nowość na naszej antenie. Boogie's in my soul, Chaka Khan i Snoop Dogg. Listy Małpa Polskie Radio.pl 22 i 7 trójek. Zaczynamy dzisiaj nową opowieść. Listy na M. Historia wokół pocztówek i kartek wysyłanych do programu trzeciego w latach 80. i 90. Dawno, dawno temu. Wspomina pan Mariusz z Przemyśla.
3: Nie mieliśmy radia z UKF-em. Ale w tamtym czasie ojciec kupił auto, w którym jakimś cudem było radio właśnie z UKF-em. I co tydzień musiałem wyprosić od niego kluczyk, żeby pójść wieczorem i razem z kolegą posłuchać Trójki. Nie zapomnę tych wspomnień, bo są przewspaniałe. Dziękuję, to tyle.
4: Listy na M.
2: A w studiu Radia Kraków, skąd dziś nadajemy, Monika Fiołek, dawniej Monika Wilk, jedna z osób, które wysyłały te pocztówki. Ale pani Moniko, zanim o pani kartce, to chcę powiedzieć, że pani Magda, być może pani nasza rówieśniczka, bo przecież oboje, jak tu siedzimy, byliśmy słuchaczami Listy Przebojów od lat 80. i w jakimś sensie program trzeci nasz gust muzyczny ukształtował, i Marek Niedźwiecki, którego pozdrawiamy. Otóż pani Magda na naszym Facebooku pisze tak: dziękuję wam za ten czas. My dopiero zaczynamy, bo przez całe wakacje listy na M będą się pojawiać o tej porze. Znowu mam naście lat i dylemat. Lista Przebojów czy miasteczko Twin Peaks w Telewizji Polskiej?
5: No to miałam podobny dylemat jak pani Magda, bo biegałam od telewizora do radia w tamtym czasie. Na szczęście potem przeniesiono listę i już nie było tego problemu.
2: Na jaki dzień wtedy?
5: Wtedy z soboty na piątek.
2: Soboty na piątek, no właśnie. Taka to była historia. My dzisiaj rozmawiamy wokół pani kartki. Mam ją taką wydrukowaną w większej formie. Przypomnę, na naszym Facebooku, w komentarzach przy okazji tej audycji. Tam można się wpisywać. Dziękujemy, pozdrawiamy. I na trójkapolskieradio.pl są rysunki autorstwa pani Moniki. Ile pani miała wtedy lat?
5: Niecałe 18, przypuszczam.
2: No dobrze, i tak. Marek Niedźwiecki jest narysowany, bym powiedział, tak jeden do jednego, albowiem pojawiał się w telewizji. Jest tu też Marek z telefonem. Kto to był?
5: To jak przeanalizowałam potem, kogo mogłam narysować w tamtym czasie, był to pan Marek Pawlukiewicz, wydawca. I on jest z telefonem, bo on często był właśnie z telefonem na dyżurach.
2: A wie pani, że narysowała go pani z taką twarzą, jakby to był Marek Wałkuski?
5: Nie.
2: Naprawdę. I ja myślałem, że to Wałek. A to Marek Pawlukiewicz, który był jedną z osób znających Marię Teodorowicz, która odbierała nie tylko telefony, ale i tony pocztówek i list

0: od słuchaczek i słuchaczy. Dziś tak o niej mówi.
1: Poznałem Marię w latach 80. Zacząłem wtedy przychodzić na listę, liczyłem głosy i poznałem pracę zespołu Listy od kulis. Maria była wtedy już gwiazdą, tak, gwiazdą. Wtedy nie było stacji komercyjnych i Lista przebojów trójki, wydaje mi się, że w

0: Byłem wtedy bardzo młody i porady, których wtedy Maria udzielała w swoim kąciku, często zwyczajnie mnie rozśmieszały, ale to były inne czasy, ja też byłem wtedy innym człowiekiem. Ta powaga Marii, naprzeciw której był genialny humor i luz antenowy Marka Niedźwieckiego, przyczyniły się do tego, że dziś mogę powiedzieć tak, to była jedna z kultowych postaci historii Listy Przebojów.
1: Jak wyglądała Maria? Nieco inaczej niż w świecie wyobrażonym przez panią Monikę, która jest z nami. Za to na tej pocztówce ma kartkę z napisem news, bo ona przynosiła informacje o koncertach, o wydarzeniach, a wiele osób prosiło ją o przekazywanie informacji na temat zestawień zagranicznych list przebojów. Pani Moniko, jeszcze jedno mam pytanie do pani o warunki, w których pani słuchała Trójki i Listy Przebojów wtedy. Pan Mariusz opowiadał o tym, że wychodził z kolegą do samochodu.
2: Nie, nie, u mnie nie było takich sytuacji. Natomiast ja zaczęłam listy słuchać bardzo wcześnie, jako bodajże 11-letnia dziewczynka pod koniec 87 roku. I to było wtedy, kiedy mój tato za bony kupił w Peweksie radiomagnetofon. Z radiem oczywiście, bo wcześniej mieliśmy tylko magnetofon odtwarzający kasety.
1: Ja powiem, że to były, droga młodzieży, bony dolarowe, które udawały prawdziwe dolary.
2: Tak jest, zgadza się. I wtedy jeden starszy kuzyn nagrał mi kasetę i pamiętam dokładnie, że na pierwszej stronie tej kasety była Wieża Miłości, Wieża Samotności Sztywnego Paluazji, a na drugiej stronie było Never Let Me Down Again, Depeche Mode. I ja tej kasety słuchałam non-stop i on powiedział mi, że te piosenki nagrał właśnie z Trójki i z Listy Przebojów, między innymi. I wtedy ja postanowiłam słuchać tej Listy Przebojów. No i zostałam z nią przez wiele, wiele lat.
1: Wrócimy do rozmowy na pewno po 10:00. Przypomnę adres listy@polskieradio.pl. Można się dzielić wspomnieniami, ale też dzwonić do nas 22 i 7 trójek, albowiem dzisiaj tym, którzy wspominają, chcą nam coś opowiedzieć, jak pisali do radia, jak dzwonili, jaki to był czas w państwa życiu, mogą otrzymać koszulkę albo kubek na wakacje. Najlepsze wspomnienia nagrodzimy. 22,7 trójek, listy@polskieradio.pl. Teraz sięgam do archiwum, właściwie do podwójnego archiwum, do archiwum Listy Przebojów Trójki, ale także do kartki z kalendarza dzisiejszej. Otóż proszę sobie wyobrazić, że dziś 73 lata, dzisiaj są 73 urodziny Colina Haya, lidera i wokalisty zespołu Men at Work z Australii. Krzysiu, grajmy. A w 45. notowaniu listy z 29 stycznia 1983 roku to nagranie Down Under było na samym szczycie.

Man at Work z Australii, tam teraz zima, a w zimie 1983 roku to było pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego. Pierwsze wydanie audycji Listy na M wokół kartek i pocztówek do listy wysyłanych dziś z Krakowa. W Krakowie upał. I po krakowsku zapytam, gdzie by tu się przed tym upałem schronić, proszę pana?

0: Autopromocja.
1: Konferencja o odbudowie Ukrainy w cieniu kryzysu na linii Kijów-Warszawa. Jak rozwijają się polskie firmy w Ukrainie i z jakimi problemami się stykają? Czy jest szansa na realną walkę z korupcją? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Jackiem Kluczkowskim, byłym ambasadorem Polski w Kijowie, oraz Bogdanem Zawadewiczem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownicy.

0: Pizza beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
1: MediaMarkt.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
9: Żegnamy reklamy.
10: Minęła 10, program trzeci, 29 czerwca, poniedziałek. Michał Nogaś, dzień dobry, czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati.
11: Chirurg sygnalista ze Szpitala Południowego składa wyjaśnienia w prokuraturze. Tragedia na autostradzie A4. Kierowca zginął w zderzeniu czterech ciężarówek pod Gliwicami. Upał zatrzymuje pociągi. PKP Intercity odwołuje 21 połączeń. Lekarz sygnalista Emil Jędrzejewski stawił się w stołecznej prokuraturze z pełnomocnikiem. Chirurg kilka dni temu ujawnił nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Na pierwszym przesłuchaniu milczał.
12: O 8.30 Emil Jędrzejewski stawił się w budynku prokuratury okręgowej w Warszawie w towarzystwie pełnomocnika, radcy prawnego Tomasza Jędrasiaka. Ten powiedział, że w tej chwili oświadczeń dla mediów nie będzie.
13: Proszę wybaczyć, ale na początku będziemy rozmawiać z prokuratorem, a jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie.
12: Prokuratura w zeszłym tygodniu nie uzyskała od doktora Jędrzejewskiego odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące jego wypowiedzi o funkcjonowaniu SOR-u w Szpitalu Południowym. W Kanale Zero były ordynator chirurgii powiedział, że pacjenci przyjmowani na zarządzany przez lekarza Dawida Kacprzyka SOR umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
11: A Dawid Kacprzyk, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych, został odwołany ze szpitala. Stracił także członkostwo w Koalicji Obywatelskiej, której był radnym. Cztery ciężarówki zdarzyły się na autostradzie A4 w Gliwicach na pasach do Wrocławia. Jeden z kierowców zginął na miejscu. W rejonie wypadku są utrudnienia w ruchu, mówi Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji.
14: Autostrada A4 jest zablokowana, a ruch odbywa się drogą zbiorczą. Z uwagi na prowadzone czynności możemy spodziewać się utrudnień w tym miejscu.
11: Do wypadku doszło na 317 km autostrady. Policja apeluje, żeby w miarę możliwości wybierać inne drogi. PKP Intercity odwołało 21 pociągów. Decyzja dotycząca dzisiejszych połączeń ma związek z awariami sieci trakcyjnych spowodowanymi upałem. Pasażerom zapewniono komunikację zastępczą.
15: Miejsce tych pociągów PKP Intercity oferuje inne połączenia lub innymi przewoźnikami lub inne połączenia swoimi pociągami lub zastępczą komunikację autobusową.
11: Powiedział rzecznik PKP Intercity Michał Brzosek i dodał, że do końca miesiąca klienci mogą zwrócić niewykorzystane bilety.
15: Do 30 czerwca nasi klienci mogą zwrócić niewykorzystany bilet bez dodatkowych kosztów. Najwięksi przewoźnicy kolejowi, jak Polregio, Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie, wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Wczoraj załogi pociągów PKP Intercity i nasi pracownicy wydali pasażerom 80 tysięcy butelek wody.
11: A lista odwołanych pociągów jest dostępna na stronie internetowej PKP Intercity. Tragiczny weekend nad wodą. Utonęły 24 osoby. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk powiedział, że tylko wczoraj było 17 utonięć.
1: Miniony weekend był

0: trudne pod względem atmosferycznym, hydrologicznym. Mówimy tutaj o wysokich upałach, o burzach, ale także tragiczny pod kątem utonięć. Bo tylko wczoraj utonęło aż 17 osób, a łącznie przez cały weekend mówimy o 24 zgonach w wyniku utonięcia.
1: Kolejne dni również będą gorące, należy więc pamiętać o zachowaniu ostrożności nad wodą. Polsko-szwedzkie konsultacje z wielkim finałem, czyli podpisaniem umowy wykonawczej na 3 okręty podwodne dla marynarki wojennej. W Gdyni ruszają rozmowy premierów Polski i Szwecji. Biorą w nich udział także szefowie resortów obrony obu państw. My łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Akademii Marynarki Wojennej. Agnieszko, powiedz proszę, dzień dobry najpierw.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak będą przebiegały te konsultacje. No i oczywiście, co oznacza podpisanie umowy na zakup 3 okrętów.
2: No, konsultacje to jest kontynuacja odnowionego 1,5 roku temu strategicznego partnerstwa pomiędzy Polską a Szwecją. Oba kraje, a to dziś zostanie właśnie podkreślone, chcą razem działać na rzecz bezpiecznego Bałtyku. Oba rządy podobnie patrzą też na kierunek, skąd płynie zagrożenie. Aby się do tego zagrożenia przygotować, no konieczna jest też m.in. współpraca militarna, a ta zmaterializuje się właśnie dziś podpisaniem umowy wykonawczej na 3 okręty podwodne A-26. To jest moment, na który marynarze czekali 3 dekady, tak mówił przed podpisaniem kontraktu wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
3: Spotkamy się na polskim okręcie, żeby podpisać umowę wykonawczą o zakupie 3 okrętów podwodnych, gapfillera, tak żeby już w tym roku polscy marynarze mogli się przygotowywać, kształcić się, szkolić.
2: Gapfiller to okręt przejściowy, nieco starszy od tego zamówionego, pozwoli polskim marynarzom przejść cykl szkoleń w obsłudze przyszłych nowych okrętów podwodnych.
1: O tym wszystkim mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: A kiedy spojrzy się na mapę pogody dziś, w poniedziałek, 29 czerwca, to wszędzie jest na czerwono i ostrzeżenia, ale też informacje o tym, że nadciągają burze powoli nad Polskę. Najchłodniej dzisiaj będzie w okolicach takich miast jak Kołobrzeg czy Słupsk, 26 stopni, nieco cieplej, 28 w Szczecinie i burze, 34 we Wrocławiu i burze, 36 w Krakowie, skąd nadajemy, bez deszczu, 37 w Katowicach, bez deszczu, 38 i burze w Warszawie, najcieplej, ale niestety bezdeszczowo, 39 stopni na Podkarpaciu.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 6:50. Dziś nadajemy przed południem z Krakowa i uczymy się tego sygnału.
4: Listy na M.
5: Przy Myśliwieckiej czuwają wspólnie Krzysztof Sagan, Ewa Lipowicz i Michał Żołądkowski, który odbiera telefony od państwa. 22 i 7 trójek. Halo? Halo, halo?
7: Co fajne, była gazeta harcerska i zawsze było notowanie listy. I to była jedyna wtedy gazeta, która tym się parała i pisała, kto na którym miejscu, i to można było sprawdzić, bo nie usłyszało się to, nie jak dzisiaj, że playlista jest w internecie. Nie było, internetem była gazeta. To były wspaniałe czasy, naprawdę. To tego się słuchało, przeżywało, co będzie. Światło to było okno na świat, nie tylko muzyczny.
5: Przypomnę, że przepraszamy za Zaka, który chciał już zagrać. Za chwilę ci damy antenę, drogi chłopcze. Przypomnę, że można do nas dzwonić 22 i 7 trójek, ale też pisać listy@polskieradio.pl. Mamy kubki i koszulki na wakacje w sam raz. Rozdajemy dziś za najwspanialsze wspomnienia. Pani Kasia na naszym Facebooku, gdzie też można się wpisywać, pisze, że chyba audycja listy na M spowoduje, że sobie stworzy nową playlistę Going Sentimental. Zak, jesteś tutaj? O, jest. Już się nauczył i gra. W sobotę na festiwalu Malta pojawili się na scenie. Transmitowaliśmy ich. Beirut.

Beirut, Postcards from Italy. Jak to zabrzmiało na Malcie w Poznaniu w sobotę? Wspaniale, do tej pory mam ciarki, muszę przyznać. A ja zaglądam do archiwum listy przebojów trójki i sprawdzam. Postcards from Italy, Beirut po raz pierwszy na liście w notowaniu 1302. 12 stycznia 2007 roku. O co chodzi, że te letnie piosenki w zimie były przebojami? Najwyżej na liście na 4. miejscu. A teraz, zanim wrócimy do opowieści o listach na M, do spotkania z panią Moniką i kolejnych państwa wspomnień, to płyta tygodnia. To nagranie nosi tytuł Night Shift Superstar. Możemy grać. Mamy egzemplarze do rozdania. Też adres listy @polskieradio.pl. Muse!

0: Night Shift Superstar Muse z płyty The Wow Signal. To jest płyta tygodnia w audycji Listy. A, nie powiem, jaki jest dokładny tytuł, bo za chwilę będzie jingle. Przypomnę, adres listy @polskieradio.pl. Jeszcze można w sprawie płyty Muse pisać. To nie jest tak, że kto pierwszy, ten lepszy w tym przypadku. Będziemy z panią Moniką losować za kilka minut. Listy @polskieradio.pl w sprawie płyty Muse, a telefony w sprawie wspomnień. Halo?
1: Wysyłałem kartki do listy przebojów programu trzeciego, oddając głosy na przebój zespołu Europe. I później tak się stało, że zatrudniłem się w pewnej firmie ochroniarskiej i ochranialiśmy targi muzyczne w warszawskiej Stodole. Była to potężna impreza. I tam osobiście poznałem trójkowego niedźwiedzia, czyli Marka Niedźwieckiego, którego bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam.
2: Listy na M.
0: Monika Fiołek, niegdyś Wilk, ze mną w studiu Radia Kraków, skąd nadajemy pierwsze wydanie tego programu, bo pani Monika mieszka w Krakowie, więc do niej przyjechaliśmy, a to dlatego, że kartka wysłana lata temu do Trójki jest takim motywem graficznym naszej audycji. Pani Moniko, jednym zdaniem poproszę o odpowiedź.

0: Czym dla pani było i jest radio?
1: Taką tajemnicą, jeżeli miałabym powiedzieć jednym słowem, bo za każdym razem, kiedy się włącza radio, wchodzi się do takiego innego świata, odkrywa się zupełnie nowe rzeczy, których się nie spodziewało.
0: Karolina Gonet postanowiła też poszukać odpowiedzi na to pytanie, czym było, czym jest radio. O, cześć niedźwiedź.
2: Ludzie, jaki ten kącik nieuporządkowany, muszę te listy wszystkie jakieś rozkładać. A, teraz Mario, może dla ciebie jeszcze, byś chciała. No to jeszcze może dla ciebie, jakbyś chciała.
3: W telewizji mówiliśmy pierwsze okno na świat, a o radiu mówiliśmy trochę mniej popularnie, że jest takim naszym uchem na świat.
4: Doktor Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni z Uniwersytetu SWPS.
3: Ale te listy do radia, one były przecież nie tylko do samych redaktorów czy redaktorek, ale także były listami, w których podało się życzenia imieninowe i się czekało długo, aż usłyszy się własne imię i nazwisko, ale także pozwalały tworzyć taką społeczność.
2: No to jeszcze może dla ciebie, jakbyś chciała.
4: W modlitwach modlę się, abyś pomyślnie zdała maturę. Dla ciebie oblałabym nawet swoje egzaminy. A to tylko dlatego, że piszesz do mnie tak przekonywująco. Piszesz, jakbyś znała mnie od dziecka. Serio.
5: Słał pan listy papierowe?
6: A czy ja do tej pory ślę radio?
5: Wspaniale!
6: Ja odnajduję listy do tego stopnia przyjemnej, to nie tylko na wyrażenie siebie, ale na dialog z drugą stroną. I powiem więcej, że to jest dialog za pomocą pióra, za pomocą słowa, tańczenia, lubieżności. Jest wiele płaszczyzn, żeby łączyć się po prostu.
5: Co właściwie ludzi zachęcało do tego, żeby napisać tak naprawdę do obcych osób?
7: Może potrzeba kontaktu albo wyrzucenia z siebie czegoś, no bo jeżeli słyszeli audycję, o czymś, co ich porusza, czy rozmowę o książce, którą przeczytali i też ich poruszyła. To sądzę, że wtedy.
8: Zbliżała się 21.50.
9: Barcelona, Freddie Mercury i Montserrat Cavalier.
8: O tej porze leciał kącik Marii.
9: Teraz już chyba pora na Marię. O jest. Cześć Mario.
10: Cześć.
8: I zacząłem dokładniej słuchać, gdyż zainteresowania muzyczne autorki monologu pokrywały się z moimi. Chciałbym z autorką monologu podyskutować na interesujące ją tematy oraz podzielić się spostrzeżeniami na tematy nie tylko muzyczne.
7: Potrzeba takiej wymiany zdań z kimś innym też. List wymaga wysiłku. Trzeba usiąść.
5: Przyjemny
7: wysiłek, ale dzisiaj ludzie nie lubią się wysilać, w związku z tym idą na łatwiznę.
6: To zależy tylko od nas i to jest świetne ćwiczenie, bo przy pisaniu listu trzeba chwilę zostać samemu ze sobą. Chwilę pomyśleć. To wymaga czasu. I to dzięki temu podwyższa jakość kontaktu i przyjemności.
3: Radio pełniło taką funkcję przyjaciela może, przyjaciółki, kogoś, kogo zapraszamy do kawiarni i z którym chcemy spędzić trochę czasu.
6: Można dzięki temu też budować cały dyskurs. Chociażby temu, żeby na chwilę się zatrzymać, żeby potraktować innych z życzliwością, żeby skorzystać z tego, żeby na przykład nie zrzędzić, ale afirmować. Więc w momencie, kiedy jest jeszcze korespondencja właśnie z radiem, który się słucha, który odpowiada.
11: Państwo dzwonią? Józef Niewiarowski odbiera. Dwie dwójki, siedem trójek.
12: Poważnie dodzwoniłem się do trójki, do radia. Pierwsze takie doświadczenie w życiu. Miło mi. Dzień dobry.
13: Halo?
14: Dzień dobry, trójka, słuchamy.
13: Z tej strony Karolina. Dzisiaj mało kto śle listy. Od lat 80. wiele się zmieniło. Wiele się zmieniło od czasów kącika Marii, ale państwo dalej dzwonią, a my odbieramy.
12: Jak ja słucham trójki, to mam wrażenie, że cały czas z kimś rozmawiam. I ja po prostu rano włączam, jak jestem sam trójkę, bo chcę z kimś pogadać. I ja cały czas mam wrażenie, że z kimś gadam.
0: Numer się nie zmienia. 22 i 7 trójek. Michał Żołądkowski dyżuruje. Wspomnienia związane z listą przebojów, z dawnymi latami i tym, czym było, jest radio. Można się nimi dzielić, tymi wspomnieniami. Ja się wachluję pocztówką od pani Moniki Fiołek. Może to słychać tutaj w studiu w Krakowie, bo gorąco za oknem. I to się jakoś przez te mury przeciska. Można też pisać do mnie listy @polskieradio.pl. Pan Krzysztof napisał, że w latach 80. to nie tylko nagrywał na kasetę piosenki, ale nawet całe audycje. Czy pani też z listy czerpała nagrania do późniejszego odsłuchu?
1: Tak, oczywiście. Miałam bogatą kolekcję kaset, gdzie nagrywałam piosenki z listy.
0: A wcinała się pani ta kaseta tak, że trzeba było potem ołówkiem kręcić?
1: Tak, tak, tak, oczywiście.
0: Co to w ogóle są za czasy? Młodzi nie pamiętają.
1: Tak, jeszcze tam był taki jeden myczek, że jeżeli się wyłamało taką zapadkę w kasecie, to nie można było już potem na niej nic nagrać.
0: Więc ale potem trzeba było papierem to...
1: Tak, albo naklejało się taśmą klejącą, żeby można było znów zagrać kasetę.
0: Niesamowite czasy. Za chwilę będziemy rozmawiać dalej. Do 12 pani Monika jest z nami, a my wracamy do archiwum listy przebojów programu trzeciego. Krzysztof, poproszę.

29 powiedziałem. Nieprawda. 30. 30 lat temu. 28 czerwca 1996 roku. Na teledysku było widać, jak ktoś jedzie przez pustynię błędowską na takim wielkim motocyklu i cień nad wokalistką i zespołem. 752 notowanie listy przebojów trójki, 28 czerwca 1996 roku. Na pierwszym bez zmian, 5 tygodni na liście, tkwili w tym samym miejscu, na szczycie. Various Monks.

Miałyśmy po 14, jeszcze dwie przyjaciółki moje i jedna z nich miała swój pokój, była jedynaczką. Wieczorem, w sobotę spotykałyśmy się u niej na tapczaniku i słuchałyśmy listę. Skrupulatnie była pierwsza dziesiątka odnotowana, a za tydzień żeśmy porównywali, co się przesuwało, co się utrzymywało na listach. Wspaniały czas. Uwielbiałyśmy muzykę rockową i do tej pory ją dalej słuchamy, jeździmy na koncerty. Dziękuję, pa.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
0: Żegnamy reklamy.
9: 29 minut do 11.
10: Brakująca połowa dziejów.
9: Dziś przypada rocznica śmierci Ireny Szewińskiej, jednej z najwybitniejszych lekkoatletek w historii. Dziewczyna odkryta podczas szkolnych zawodów wyrosła na olimpijską multimedalistkę i jedyną sportowczynię, która ustanawiała rekordy świata na 100, 200 i 400 metrów. Dziś przypomnimy bohaterkę, która trwale zmieniła historię sportu, nie tylko kobiecego. Anna Kowalczyk.
11: 29 czerwca 2018 roku zmarła Irena Szewińska. Żegnano ją jako najwybitniejszą polską lekkoatletkę i jedną z największych postaci światowego sportu. Tak zapisała się w historii.
12: Po moim starcie na skoku w dal i na, w biegu na 100 metrów, wiele osób przed finałem 200 metrów, znaczy z naszej ekipy, zakładało się i jak się później dowiedziałam, tylko dwie osoby liczyły na mnie, że zdobędę złoty medal. Właściwie większość liczyła, że raczej złotego medalu nie zdobędę.
11: Jej dzieje to historia kobiety, która przez blisko 20 lat zmuszała świat do zmiany wyobrażeń o tym, co potrafi sportsmenka.
12: I już wtedy wiedziałam, że wygram, bo zbliżyłam się do Australijek. Z Boyle wygrałam zdecydowanie, właściwie tak, że pobiłam jednocześnie rekord świata. No i uważam, że to jest właściwie mój największy sukces w dotychczasowej mojej karierze sportowej.
11: Kiedy miała 18 lat, pojechała na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Wróciła z 3 medalami, złotym w sztafecie 4x100 metrów oraz 2 srebrnymi, w biegu na 200 metrów i w skoku w dal. Nagle cała Polska znała nazwisko Kirschenstein. Jeszcze nie Szewińska. A przecież wszystko zaczęło się kilka lat wcześniej od szkolnego sprawdzianu. Podczas biegu na 60 metrów nauczycielka wychowania fizycznego spojrzała na stoper i uznała, że musiał się zepsuć. Wynik 15-letniej Ireny wydawał

0: wydawał się niemożliwy. Kazała jej więc pobiec jeszcze raz. Stoper działał bez zarzutu. W ten sposób odkryto największy talent w historii polskiej lekkoatletyki. To był moment szczególny. Polska Rzeczpospolita Ludowa potrzebowała sukcesów i sportowcy stawali się bohaterami zbiorowej wyobraźni. Ale nawet wśród nich młoda lekkoatletka wyróżniała się. Nie specjalizowała się w jednej konkurencji. Skakała w dal, biegała na 100 metrów, 200, później 400, za każdym razem należała do najlepszych na świecie. Do dziś pozostaje jedyną lekkoatletką w historii, która ustanowiła rekordy świata na 100, 200 i 400 metrów.
1: At 49.51, a marvelous race and what a champion, Irena Shevchenko, 31 years old and still the best, world record holder at 2 and 400 meters.
0: Jej droga nie była jednak prostą historią o nieustannych zwycięstwach. Urodziła się w 1946 roku w Leningradzie, dokąd wojna rzuciła jej rodziców. Ojciec był warszawiakiem, matka pochodziła z Kijowa. Rodzina miała żydowskie korzenie. Rok później wrócili do Polski i zamieszkali w Warszawie. To tutaj zaczęła biegać. Początkowo bardziej dlatego, że sprawiało jej to radość, a nie z powodu marzeń o olimpijskich medalach. W latach 60. świat sportu był jednak inny niż dziś. Kobiety słyszały, że są zbyt delikatne na wyczynowy wysiłek, a jeszcze niedawno lekarze przekonywali, że intensywne bieganie może zaszkodzić ich zdrowiu i odebrać im szansę na macierzyństwo. Na igrzyskach kobiecych konkurencji było znacznie mniej niż męskich. Każda zawodniczka musiała nieustannie udowadniać, że w ogóle ma prawo być na stadionie.
2: No cóż, finał na 200 metrów, biegłam na 7 torze, przede mną właściwie biegła najsłabsza zawodniczka, Niemka Stock. No, obok mnie na 5 i na 6 torze biegły dwie Australijki, Lemmy i Boyle. Natomiast trzy Amerykanki, właśnie najgroźniejsze, biegły na 1., 2., 3. torze.
0: Szewińska nie pisała manifestów, ale miała wyniki. A potem zrobiła coś jeszcze ważniejszego. W 1970 roku urodziła syna Andrzeja i wróciła do sportu. Dzisiaj powrót do wyczynowego sportu po urodzeniu dziecka nikogo już nie dziwi, ale wtedy wiele osób uważało, że ciąża oznacza koniec kariery. Szewińska przez wiele miesięcy nie mogła bowiem normalnie trenować, wróciła jednak na bieżnię i zdobyła kolejne medale. A potem podjęła decyzję, która wydawała się jeszcze bardziej ryzykowna. Zmieniła konkurencję. Zrezygnowała z dystansu, na którym była światową gwiazdą i zaczęła biegać na 400 metrów. Zupełnie inny wysiłek, inna taktyka, inne rywalki. W 1974 roku jako pierwsza kobieta w historii zeszła poniżej 50 sekund na tym dystansie. Dwa lata później podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu zdobyła złoty medal i ustanowiła rekord świata.
3: 60 metrów!
0: To właśnie ta umiejętność ciągłego zaczynania od nowa wydaje się dziś najbardziej niezwykła w historii Ireny Szewińskiej. Po zakończeniu kariery nie zniknęła ze sportu, kierowała Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, została członkinią Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i przez kolejne lata pracowała na rzecz sportu już nie na bieżni, ale przy negocjacyjnych stołach. Dziś łatwo zachwycać się liczbami. 7 medali olimpijskich, 3 złote, 10 medali Mistrzostw Europy, rekordy świata, ale może ważniejsze jest coś innego. Irena Szewińska należała do pokolenia kobiet, które wiele o równości nie mówiły. Po prostu codziennie ją wybiegiwały. Każdym treningiem, każdym startem i każdym rekordem przesuwały granice tego, co wydawało się możliwe.
4: Brakująca połowa dziejów.
5: I Anna Kowalczyk, bardzo dziękujemy. Ciąg dalszy za tydzień o tej porze. A na antenie już w tej chwili będzie o uduchowionych maszynach. Biorę głęboki oddech, bo przeglądam kolejne kartki od słuchaczek i słuchaczy i listy, które przychodziły na M, czyli na Myśliwiecką. Za chwilę znowu wrócimy do tej korespondencji. Co tu się wydarzyło? Dziękuję.

0: If Future Utopia. No tak, dostało mi się za to, że sam siebie wkręciłem, bo oczywiście źle moja pamięć funkcjonuje. To było 30 lat temu. Mówię o teledysku do utworu Ormocień, który równo 30 lat temu był na szczycie listy przebojów, ale nie wiem, dlaczego moja głowa sobie próbowała wmówić, że to było kręcone na pustyni Błędowskiej. Na szczęście pan Gabriel, którego serdecznie pozdrawiam, na naszym Facebooku mnie sprostował, więc bije się w moje piersi. Ostatnio byłem na siłowni, że to nie było tam, na pustyni Błędowskiej. Co się tak patrzysz, Łukasz, który tutaj jest z nami, Łukasz Rabikowski, nasz spec od social mediów, wszystko będzie można zobaczyć, tak? Że to nie było na terenie pustyni Błędowskiej, tylko kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Ukłony, panie Gabrielu, bardzo dziękuję. Czekam na mail od pana, listy@polskieradio.pl. Koszulkę mam dla pana. Dla osoby prostującej nogasia. Halo?
1: To było jakieś 10 lat temu. Razem z przyjaciółmi założyliśmy klub hokeja podwodnego w Ostrzeszowie, Szuwary Ostrzeszów. I w audycji, w której rozmawiano o sporcie, zadzwoniłem i opowiedziałem o naszym klubie. I wtedy prowadzący poprosił mnie, czy mógłbym zaśpiewać jakąś piosenkę klubową. I rzeczywiście mieliśmy taką przyśpiewkę i ją zaśpiewałem na antenie. I też puszczono moją rozmowę, mój telefon. I było bardzo śmiesznie. To pływa od rana w Szuwarach. Wygrana, wygrana, wygrana. To było tak.
0: Listy na M. Dziś z Krakowa pierwsze wydanie audycji w studiu Monika Fiołek. Wtedy, kiedy wysyłała kartkę z twarzami, jej zdaniem, ekipy listy, nosiła nazwisko Wilk. Pani Monika teraz mieszka w Krakowie, pracuje w...
2: Pracuję w Ośrodku Kultury Norwida na osiedlu Górali 5 w Nowej Hucie.
0: Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Do tego pani Monika ma, jak słychać, głos radiowy. Ten czas radia niedługi, ale jednak...

0: Jak w pani życiu, jak pani wspomina?
1: To był bardzo szalony czas, bo pracowałam na antenie, czytając serwisy, ale też pracowałam jako reporterka miejska.
0: A ta karetka przyszła z Kłodawy,
1: tak,
0: gdzie pani mieszkała i słuchała wtedy listy przebojów Trójki. No i może teraz warto powiedzieć, bo też można to zobaczyć na naszym Facebooku i na stronie trojkapolskieradio.pl, że to było głosowanie na pierwszy top wszechczasów. Rok 1994. Pani Moniko, same polskie piosenki. Dlaczego?
1: Tak, bo ja kochałam i kocham polską muzykę przede wszystkim.
0: To może teraz skupmy się, bo jedna z piosenek będzie bohaterką nowego cyklu o 11.30. To od jedynki nie zaczynam, ale tak sobie patrzę, pod siódemką szczęśliwą jest zespół Dżem. Pani jest fanką Dżemu?
1: To mnie właśnie zaskoczyło to głosowanie, bo ja nie pamiętałam, na jakie piosenki głosowałam i zobaczyłam...
0: Bardzo ciekawa odpowiedź.
1: Tak, zobaczyłam ten Dżem i mówię, Boże, ja głosowałam na Dżem, ale potem spojrzałam, jaka to była piosenka, a to jest piosenka Jak malowany ptak. I ja powiem historię, dlaczego to się stało, ponieważ ja byłam wielką fanką programu Luz, który był wtedy w Telewizji Polskiej.
0: Tomek Żonda, nasz kolega z pracy, współprowadził ten program.
1: Tak, tak, on się zajmował muzyką, natomiast tą częścią taką merytoryczną, że tak powiem, różnymi tematami zajmowała się pani Anna Mętlewicz i bardzo ta postać mnie wtedy inspirowała. I ona była taką osobą, powiedziałabym, wyprzedzającą swoje czasy, bo wtedy już mówiła o dostępności, prowadziła tę akcję Wojna z trzema schodami i ta piosenka Jak malowany ptak też również obecna była w tym programie, bo mówiła o wykluczeniu, o osobach, które mają jakieś takie no, problemy z uzależnieniami, ale też mówię o samotności.
0: Byliśmy niedługo po tych walkach w sprawie tworzenia domów dla ludzi uzależnionych. Myślę o Monarze i o Marku, tak, Kotańskim, prawda? Że ludzie nie chcieli, żeby osoby uzależnione albo osoby, które były nosicielami wirusa HIV, mieszkały gdzieś w pobliżu.
1: Tak, to prawda. Tam nawet jest w tym teledysku fragmenty z jakichś takich reporterskich nagrań, kiedy lecą kamienie w szyby takich budynków.
0: Czy ciężko się wybierało? Niełatwo było pewnie wyłonić dziesiątkę ulubionych polskich piosenek.
1: Ja dziś nie pamiętam tego momentu, kiedy wybierałam, ale te, jak spojrzałam, to te piosenki wiele mówią o mnie. Jaka wtedy byłam, jaki miałam stan ducha emocjonalny.
0: Jeszcze będzie przepięknie.
1: Tak, tak.
0: Chłopcy z Placu Broni, Kocham wolność.
1: Tak.
0: Lady Punk, Zamki na piasku. Human, Słońce moje. Edyta Bartosiewicz, Koziorożec. Sztywny Palazji, Ziomana. No i Dżem. Posłuchajmy tej piosenki, o której dziś tak pięknie opowiada na antenie programu trzeciego Monika Fiołek.

0: Jak malowany ptak, to zespół Jam sprzed wielu, wielu lat. Sprawdzam, przypomnę, Monika Fiołek, dawniej Wilk, z nami. Słuchaczka Trójki i osoba, która wysyłała pocztówki i listy do programu Trzeciego, w tym głos na pierwszy top wszechczasów. Sprawdzam, pani Moniko, że ta piosenka w 1992 roku, w czerwcu, 19 czerwca, się pojawiła na liście. Najwyżej była tylko na 13 miejscu, no ale jak rozumiem, wyryła się w pamięci nie tylko pani. Teraz uwaga, uwaga, debiut w nowym kąciku. To jest jednodniowy kącik Moniki na antenie programu Trzeciego. Pani Monika przeczyta, kto dostanie płytę tygodnia zespołu Muse.
1: A szczęśliwymi zdobywcami tej płyty są pan Tomasz z Warszawy i pani Joanna z Biernej.
0: Wielkie brawa. The Wow Signal, przypomnę, jutro wróci po 10. Pani Moniko, Marek Niedźwiecki tu jest narysowany. Jest Halinka, czyli Helen. No nie wiem, czy Helen tak wygląda. Barbara Głuszczak, realizatorka z papierosem w ręku, tak? Znamy
1: tak, wtedy wiele osób paliło.
0: Mhm. Wojtek Żurniak z Ameryki, z Głosu Ameryki, który nadawał korespondencję. Alina, tak, ale jest jedna osoba, której pani nie potrafi...
1: Tak, narysowałam postać Radarka. Pamiętam, że pan Marek mówił o tajemniczym Radarku, który pojawiał się w studio, coś tam ustawiał, natomiast nie potrafię zidentyfikować tej osoby z imieniem i nazwiskiem. Może słuchacze pomogą?
0: No właśnie, gdyby ktoś pamiętał, kim była ta postać, albo kto się w nią wcielał, to bardzo prosimy, listy listy@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. Przypomnę, że można starać się o kubek albo o koszulkę na wakacje w sam raz. Czy był ktoś, kto z panią dzielił miłość do listy przebojów?
1: Niestety nie. Tu jak pani wspominała, że jedna z koleżanek była jedynaczką i ona słuchała tej listy, ja też jestem jedynaczką.
0: A pan z kolegą w samochodzie.
1: Tak, tak. Mhm. I niestety ja byłam sama w tym słuchaniu listy. Że to był taki mój świat. Moi koledzy, koleżanki ze szkoły, czy podstawowej, czy średniej, nie podzielali tych zainteresowań. I to było tylko moje. Dopiero na studiach spotkałam osoby, które słuchały listy, słuchały Trójki i mogłam z nimi o tym porozmawiać.
0: Mówiła pani o tym, że pierwsze notowanie listy, które pani pamięta, to 1987 rok. Każdy ma jakąś piosenkę, która się komuś kojarzy, każdemu z nas, z listą najsilniej. W pani przypadku co to jest?
1: Oj, trudno mi powiedzieć. To było wiele tych piosenek, ale powiem coś zabawnego. Pamiętam piosenkę Tila w Wolny jak taczanka na stepie, która była na liście chyba w 88, ale ona jakoś wryła mi się w pamięć.
0: Wolny jak taczanka na stepie. No dobrze, to jest jakiś pomysł na może środowe wydanie audycji listy.

0: na M, kiedy znów się usłyszymy. Ja przypomnę, że 22,7 trójek albo listy @polskieradio.pl to jest możliwość drogi kontaktu z nami. Czekamy na wspomnienia. Jeszcze tutaj patrzę do naszej skrzynki.
1: To ja dodam coś, taką zabawną historię, bo pamiętam, jak pan Marek przekręcał tytuł tej piosenki, mówiąc: wolny jak kaszanka na sklepie.
0: Na sklepie. No, muszę przyznać, że wśród tych listów, które z kącika Marii odzyskaliśmy, a właściwie Marek Niedzielski nam je podarował, można wyczytać to, jak Marek bawił się językiem polsko-angielskim, bym tak powiedział, na użytek listy go stworzył. I wiele osób, nie znając wtedy języka angielskiego, bo tak, proszę państwa, nie uczono go wtedy w szkole, ewentualnie tylko prywatnie, no to zapisywało właśnie te polskie tłumaczenia. Na przykład Pet Shop Boys, It's a Sin, Pet Shop Boys, chłopcy ze sklepu ze zwierzętami, to jest syn. Tak to było opisywane. Myślę sobie, że moglibyśmy teraz na zakończenie godziny drugiej audycji sięgnąć po pocztówkę wysłaną 16 października 1988 roku do listy przebojów, do Marka Niedźwieckiego. Tutaj jest jakiś mały miś naklejony. Jak trzeba będzie już podgrywać nagranie, to zrób to, Krzysztof, bo ja straciłem chubę czasu, tak się wzruszyłem. Już trzeba. Pani Kasia, jedna z piosenek, które wybrała do głosowania, był rok 1988. Korea Południowa odzyskała wolność i demokrację. W Seulu odbywały się letnie igrzyska. Koreana. To też był hit na liście.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
7: Minęła 11, poniedziałek, 29 czerwca. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati.
8: Lekarz sygnalista składa zeznania. Trwa przesłuchanie w stołecznej prokuraturze. Jest tam nasz reporter. Upał paraliżuje kolej. Są już dziesiątki odwołanych pociągów. Czas na Wimbledon. Dziś na trawiaste korty wyjdzie czworo Polaków. W prokuraturze okręgowej w Warszawie trwa przesłuchanie sygnalisty z Warszawskiego Szpitala Południowego doktora Emila Jędrzejewskiego. Były ordynator chirurgii został wezwany jako świadek w związku z nieprawidłowościami w placówce, jakie ujawnił w mediach w zeszłym tygodniu. A przed prokuraturą jest Paweł Turski. Pawle?
9: W ubiegłą środę dr Emil Jędrzejewski odmówił składania zeznań. Świadek powiedział wtedy, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Dziś w prokuraturze okręgowej wstawił się już z pełnomocnikiem.
10: Przyszedł pan doktor, żeby złożyć zeznania, to jest jasna sprawa. O wszystkim będzie dzisiaj informowana prokuratura.
9: Mówił pełnomocnik lekarza Tomasz Jędrasiak. Sam lekarz na pytania dziennikarzy odpowiadać nie chciał. Możliwe, że wypowie się po przesłuchaniu, jeśli prokuratura odtajni część postępowania. Jak mówił za to w naszej porannej rozmowie bez uników pełnomocnik Dawida Kacprzyka, mecenas Jacek Dibuła, sam dr Jędrzejewski dopuszczał się nieprawidłowości.
11: W każdy wtorek pan dr Jędrzejewski przychodzi na SOR z listą osób, które mają być operowane w pozakolejkowym. Prawdopodobnie prywatni klienci pana Jędrzejewskiego i to jest rzeczywistą podstawą tej afery.
9: Jak dodał u nas w Trójce pełnomocnik Dawida Kacprzyka, mecenas Jacek Dibuła, jego klient o tym przychodzeniu z tą listą poinformował przełożonych i właśnie dlatego dr Emil Jędrzejewski został zwolniony.
8: O tym wszystkim mówił Paweł Turski. Co więcej, w rozmowie bez uników mecenas Jacek Dibuła powiedział, że w przypadku większości nieprawidłowości, o których informował w wywiadzie w Kanale Zero dr Jędrzejewski, Dawid Kacprzyk był nieobecny. Upał utrudnia pracę kolejarzom i oczywiście pasażerom. PKP Intercity odwołało 21 pociągów. Część połączeń odwołały także Koleje Wielkopolskie. Do 9 rano nie wyjechało 27 pociągów, m.in. z Poznania do Stęszewa, Murowanej Gośliny, Obornik i Wągrowca. Jak ustaliło Polskie Radio Poznań, do końca dnia odwołanych zostanie kolejnych 31 połączeń, m.in. ze stolicy Wielkopolski do Brześni, Gniezna i Leszna. Rząd chce, aby Polacy nie pracowali na zewnątrz w czasie ekstremalnych upałów. Propozycja resortu pracy ma trafić pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. To odpowiedź na to, co mamy za oknem, mówi wiceministra funduszy Monika Sikora.
12: Będzie odbywał się dzisiaj nadzwyczajne posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów, które pochyli się nad propozycją Ministerstwa Rodziny dotyczącą pracowania w wysokiej temperaturze, która ogranicza właśnie możliwości tego typu pracy na zewnątrz, na przykład to jest 32 stopnie.
8: W

0: W Polsce wczoraj padł rekord ciepła. W Słubicach termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza. Trwa walka z czasem. Ratownicy kolejny dzień przeszukują gruzowisko po czwartkowym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zespół Czerwonego Krzyża Kostaryki odnalazł kobietę ocalałą pod gruzami jednego z zawalonych budynków.
1: ¿Cómo estás?
0: Jak się masz? Dobrze. Okej, okay, staramy się pomóc.
1: Okej? Okay?
0: Zachowaj spokój. Nie mamy wątpliwości, że jeszcze ktoś tam jest. Aktualna liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli to 1450. Ponad 50 tysięcy osób jest zaginionych. Czworo Polaków zagra dziś na trawiastych kortach Wimbledonu. Jako pierwsza pojawi się Maja Chwalińska. Za godzinę rozpocznie mecz z Mananchayą Sawangaeł z Tajlandii. Broniąca tytułu Iga Świątek jutro zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Wimbledon to nie tylko wielki tenis, ale też jedna z najbardziej rozpoznawalnych sportowych tradycji Wielkiej Brytanii. Od rana okolice słynnych trawiastych kortów wypełniają kibice z różnych krajów. Wśród nich są oczywiście Polacy.
2: Na Wimbledonie nawet czekanie ma swój urok. W kolejce słychać różne języki, ale temat zwykle jest ten sam. Tenis, atmosfera i emocje. W tej kolejce spotkałam polskich fanów.
3: Jesteśmy z Polski, taka sytuacja. Z różnych miejsc. Dolny Śląsk.
4: Olsztyn.
3: Mamy namioty, jedzenie, śpiwory.
2: Komu dopingujecie w tym roku?
3: Wiadomo, że naszym. Wiadomo, że Iga. Trzymamy za nią mocno kciuki. Za Maję bardzo mocno trzymamy. Za Hubiego. No i za Kamila. Tutaj na Wimbledonie. Ma klimat. Wimbledon.
2: Kiedy przylecieliście do Londynu?
3: Wczoraj.
2: Już w kolejkę, tak?
3: Tak.
2: Na londyńskiej trawie już dziś zagra czworo Polaków. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz, Magdalinet i Magdalena Frank. To dopiero początek biało-czerwonych emocji, bo we wtorek do rywalizacji dołączą Iga Świątek i Kamil Majchrzak. W sumie w głównych drabinkach Wimbledonu zobaczymy 10 reprezentantów Polski. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Bardzo dziękujemy Annie. Wody, wody, wody, dużo w siebie wlewajmy dziś. Pamiętajmy o elektrolitach, o wodzie z solą i cytryną, bo upał nad upały w poniedziałek. Najchłodniej 26 stopni na Pomorzu Środkowym, najcieplej gorąco Afryka na Podkarpaciu 39. Dobra wiadomość jest taka, że zaczną się burze pojawiać od Szczecina przez Białystok po Kielce i Zakopane. Ale pamiętajmy, burze w takiej sytuacji pogodowej mogą nie tylko przynosić wodę, ale także zniszczenie, więc proszę na siebie uważać.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Przy Myśliwieckiej Krzysztof Sagan, Ewa Lipowicz i Michał Żołądkowski. Michał odbiera telefony 22 i 7 trójek, a w Krakowie, skąd dziś nadajemy, Michał Nogaś. I tak, tak, uczymy się tego sygnału.
8: Listy na M.
6: Trzeba to będzie jakoś sprawdzić, czy Krzysiek Zalewski też pisał listy na Myśliwiecką. Na razie jego nowy singiel. Tak, tak.

0: Tak, tak. Krzysztof Zalewski, pani Karolina na naszym Facebooku. No naprawdę, żeby mnie było trzeba pouczać, że ogórki kiszone świetnie się nadają do uzupełnienia elektrolitów. Ja po prostu nie jestem nachalny w promowaniu kiszonek, ale Monika Fiołek, dawniej Wilk, jest z nami. Czy pani też uzupełnia kiszonymi?
1: Nie, nie.
0: No, czyli nie jesteśmy w większości, pani Karolino. Ale przypominam, że dzisiaj największe upały w tym roku i pewnie nie tylko w tym roku w Polsce. Proszę o siebie dbać. Pani Karolinie dziękuję. Nasz profil na Facebooku działa. Tam o audycji Listy na M więcej. Uśmiechnięty człowiek z listami, ale także adres listy@polskieradio.pl i telefon 22 i 7 trójek. Za kilka minut wrócimy do rozmowy z bohaterką tego pierwszego wydania, cudem odnalezioną panią Moniką, która wysłała do nas pocztówkę w roku 1994. Jeszcze będzie opowieść wokół jednej z piosenek w nowym cyklu, ale wcześniej telefon. Halo?
2: Mam na imię Sławek, wtedy mieszkałem w moim rodzinnym Włocławku, był to rok 84, dobrze pamiętam. Trójki słuchałem regularnie i mój tata za to, że byłem zbyt grzecznym chłopcem, w cudzysłowie, zabrał mi antenę od radia, a było to setne rotowanie Listy Przeboju. Co to zrobić? Wtedy człowiek wykazał się inicjatywą, jako 13-latek znalazłem miedziany kabel, zawinąłem go na szczotkę, zrobiłem prowizoryczną antenę i z wielką przyjemnością słuchałem audycji Trójki, setne wydanie, gdzie, jak dobrze pamiętam, były chyba 4 utwory Republiki, było bardzo dużo polskiej muzyki. A radio Beskid, na którym wtedy słuchałem, po 30 latach odkupiłem jakiegoś gościa i mam do dzisiaj w domu na pamiątkę słuchanych audycji radiowych. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję. A to było 209 notowanie Listy Przebojów. 22 marca 1986 roku. Znowu zima, początek wiosny, a to mnie się zawsze kojarzy z latem. Aha!

Ja jestem z rocznika 67. W mojej młodości i teraz radio było zawsze Bogiem. Dzień zaczynałem od włączenia radia, trójki oczywiście. Potem wieczorem, wieczory płytowe. Świetni redaktorzy muzyczni, oni ukształtowali mój gust muzyczny. Bo w dzisiejszych czasach jest po prostu fenomen. I nadal trójka. Po tylu latach.

0: The Sun Always Shines on TV. Aha, ta płyta Hunting High and Low to był pierwszy album, który nabyłem osobiście w Zakopanem, ale trudno powiedzieć, że nabyłem album. Monika Fiołek, dawniej Wilk z nami, słuchaczka Trójki od lat, lat, lat. Pamięta pani kasety pirackie w Polsce?
1: Tak, pamiętam. I one były nawet w jakimś oficjalnym obiegu. Tak. Można je było kupować.
0: I właśnie w ten sposób nabywało się muzykę. Albo się nagrywało z listy przebojów programu trzeciego, albo te całe...
1: Albo z audycji gdzie, w Trójce, gdzie również nadawano całe albumy. To po nocach było.
0: No właśnie. Albo właśnie takie spiratowane kasety. Okropne, okropne, okropne. Halo?
2: Listy na M.
3: Pani Alina, draga, przekazywała informację z list z Holandii. Słucham Trójki od pierwszego wydania. Cały czas tamte listy przebojów to był czas, na który się czekało. Czekało się do soboty, a potem czekało się do piątku. Prosiłbym, jeżeli to możliwe, żebyście wspomnieli o topach wszechczasów, które były świętem. Nieważny był Sylwester, nieważne były majowe święta z topem polskim. To była po prostu uczta dla ludzi, którzy kochają muzykę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i proszę...

0: Dajmy raz pozdrowić panią Alinę Dragan, której nie zapomnę. Dasz.
1: Pozdrawiamy Alinę bardzo serdecznie. Duj! Nikt się tak chyba nie chichrał na antenie programu trzeciego jak Alina. Nie wiem, czy pani pamięta pani Moniko.
2: Tak, tak miała bardzo charakterystyczne...
1: Próbowała opowiadać zawsze jakiś dowcip na zakończenie swojej korespondencji. Zwykle to się nie udawało.
2: Ale miała bardzo zaraźliwy śmiech. I też to były takie podstawy nauki języka niderlandzkiego. Pamiętam do tej pory, że moje majsie to jest ładna dziewczyna.
1: O, to ciekawe. Duj i dach to też zawsze pojawiało się na antenie w piątki przed 22. No właśnie, może o tych emocjach porozmawiajmy. Program trzeci sprzed lat i lista przebojów. Kiedy myśli o tym pani dzisiaj, to co? Gęsia skórka, ciarki na plecach, uśmiech na twarzy. Jakiego rodzaju są to wspomnienia?
2: Tak, dokładnie te emocje czuję, o których pan powiedział. Uśmiecham się teraz, słucham tych piosenek sprzed lat, słucham wspomnień ludzi, i które też są bardzo mi bliskie i to jest bardzo miła podróż.
1: Bardzo miła podróż. A czy pamięta pani najbardziej niesamowite miejsce, w którym przyszło słuchać listy?
2: To było na jakimś wyjeździe nad jeziorem i taka atmosfera właśnie piknikowa, namiot i włączone radio i tam słuchałam listy.
1: Ja pamiętam czasy igrzysk letnich w Barcelonie w 1992 roku. Wszyscy się emocjonowali tym, że polska drużyna piłkarska tak świetnie grała. Zdobyliśmy srebrny medal, przypomnę, ale w piątek patrzyło się na telewizor, na ekran i tam z wyciszonym dźwiękiem kolejne zawody, lekkoatletyka, piłka nożna, a w tle właśnie gdzieś niosąca się nad morzem w tak pięknie pachnącym lesie lista przebojów Trójki. Nikt nam tych wspomnień nie odbierze, tak mi się wydaje. Jak to było w pani przypadku? Też były takie momenty?
2: No, zgodzę się z tym. Znaczy, nie, można powiedzieć, byłam grzeczną dziewczynką, nie uciekałam z domu, więc nie miałam też żadnych takich emocjonujących wspomnień, przeżyć i słuchania listy w nieoczywistych okolicznościach. Więc najczęściej to się odbywało w moim pokoju, w domu, przy radyjku. Tworzyłam sobie taki swój własny klimat. Ja przez kilka lat też prowadziłam zeszyty, w których zapisywałam notowania, ale one no, gdzieś przepadły.
1: To ciekawe, bo o wątku gazety, która drukowała listę przebojów, mówił jeden ze słuchaczy, Gazeta Harcerska, ale ja pamiętam, że Marek był redaktorem naczelnym takiej małej gazetki Lista, którą można było kupić w kiosku i tam były właśnie notowania, bieżące notowanie listy przebojów, jakieś anegdotki, zapowiedzi, opowieści o piosenkach. Też tam się chyba pojawiała Alina Dragan. No cudowny czas, który trudno dzisiaj nawet wytłumaczyć.
2: Tak, teraz sobie przypomniałam, rzeczywiście coś takiego było, ale do mojej miejscowości docierały bardzo nieregularnie i miałam zaledwie kilka egzemplarzy.
1: Ach, tyle wspomnień. W czasie naszych spotkań w audycji Listy na M będę chciał taki swój własny mini kącik Michała stworzyć. Najbardziej moim zdaniem niesamowitych pierwszych miejsc listy przebojów. I to jest notowanie 502. Ta piosenka bardzo długo wspinała się na sam szczyt. 4 października 1991 roku. Nigdy tego nie zapomnę, tego początku.

0: całą jesień i zimę żeśmy przesiadywali w samochodzie właśnie tydzień, ublani wszelkie możliwe, jak powiem, ublania, kożuchy i tak dalej, nie? Ale w pewnym momencie słuchaliśmy ją za głośno i rozładowaliśmy akumulator. Tato się wściekł i odciął nam dostęp do tego, do samochodu. Potem dowiedzieliśmy się, że jest, bo byliśmy harcerzami u nas w szkole, harcówka, która posiadała Radmor. Przekupiliśmy naszego woźnego kilkoma paczkami papierosów i butelką wódki i pozwalał nam co tydzień po kryjomu wchodzić do szkoły i słuchać w harcówce. Oczywiście słucham Trójki od tamtego czasu do dzisiaj, więc jestem Matuzalemem.
1: Autopromocja.
2: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
3: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
2: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
3: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora

0: I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
7: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
7: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Żegnamy reklamy.
13: 12 będzie za pół godziny. Na naszym Facebooku pan Jacek napisał: dzisiejsza audycja to torpeda. Jesteście, no tu miły komplement, wracają wspomnienia. Chcę powiedzieć, że całe wakacje będą wracać. W audycji Listy na M, w którym to programie właśnie otwieramy nowy kącik.
14: Kawałek muzyki.
13: Cykl, który będą przygotowywać Justyna Grabasz i Maciek Jankowski. Odcinek pierwszy za chwilę wybrzmi, ale zanim to musimy dokonać wprowadzenia. Pani Moniko, przypomnę, Monika Fiołek, jako Monika Wilk wysyłająca kartki do Trójki. Na tej pocztówce, którą można zobaczyć na naszej stronie trojkapolskieradio.pl, na naszym Facebooku i wszędzie, gdzie Łukasz to wrzuca, czyli także na Instagramie naszym. Na tej pocztówce głosowanie na top wszechczasów i w głosowaniu na top wszechczasów pierwszy, na pierwszej pozycji Hej, moja i twoja nadzieja. Dlaczego właśnie ta piosenka?
15: To był taki hymn pokoleniowy, powiedziałabym. Lata 90. Zespół Hej, objawienie polskiej sceny muzycznej i ta niesamowita piosenka, która też mówi o pomaganiu, o tej właśnie miłości do drugiego człowieka. To też troszeczkę są te korzenie luzu, o którym mówiłam, bo tam ta piosenka też się pojawiła, ale wtedy też wybrzmiał Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, której właśnie moja i twoja nadzieja była niejako hymnem. A ja byłam dosyć introwertyczna, a jednak bardzo chciałam pomagać, bardzo chciałam zrobić coś dobrego w życiu, jak to zwykle nastolatki wtedy chcą się poczuć ważne. I ta piosenka też była dla mnie bardzo ważna.
13: Maciek, opowiadaj.
16: Pierwsze miejsce. Moja i twoja nadzieja. Tak wyglądał wybór pani Moniki, głosującej na pierwszy w historii top wszechczasów na początku lat 90. Z piosenkami często dzieje się coś, czego nie da się przewidzieć. Niektóre są numerem jeden przez miesiąc, inne przez rok, ale są też takie, które po prostu odmawiają przejścia do historii. Moja i twoja nadzieja co jakiś czas przypomina o swoim istnieniu. Nie dlatego, że ktoś postanawia ją odświeżyć, tylko dlatego, że życie samo znajduje dla niej nowe znaczenie. Tak było podczas powodzi tysiąclecia, tak było znów po powodzi w 2024 roku. Zresztą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 2 lata temu została nagrana jej nowa wersja. Za każdym razem ten sam refren nagle przestaje być tylko refrenem.
17: Nic naprawdę, nic nie pomoże, jeśli ty...
16: Pomiędzy tym wszystkim wydarzyło się coś jeszcze, mianowicie ta

Ta piosenka trafiła do ludzi, którzy nie mogli jej pamiętać z premiery. Zaczęła żyć w mediach społecznościowych i ponownie okazało się, że 30-letni tekst brzmi współcześnie. To chyba jeden z największych komplementów, jaki może dostać piosenka. Nie to, że była numerem jeden, ale że po 30 latach wciąż potrafi znaleźć sobie nowe pokolenie słuchaczy. Ta pocztówka to dziś archiwum. Pamiątka po czasach, kiedy głosowało się kartką i długopisem. Ale ta piosenka jakoś archiwum ominęła. I chyba właśnie dlatego nadal o niej rozmawiamy. Moja i Twoja nadzieja powstała w 93 roku i trafiła na płytę Fire, debiut grupy Hey. Ta kartka zatrzymuje moment, w którym nikt jeszcze nie wiedział, że właśnie rodzi się klasyk. To trochę tak, jakbyśmy znaleźli gazetę z 1963 roku z recenzją świeżo wydanego Please, Please Me. Dla autora to była nowość, dla nas historia, która z obecnej perspektywy jest po prostu fascynująca. A zatem to właściwie nie jest opowieść o jednej piosence. To opowieść o tym, że niektóre piosenki zmieniają funkcję wraz z czasem. Z przeboju stają się symbolem, a symbol nie wraca dlatego, że istnieje od dawna, tylko dlatego, że znowu okazuje się potrzebny. I wydaje mi się, że właśnie dotarliśmy do puenty. Listy przebojów pokazują, czego ludzie słuchali, ale dopiero czas pokazuje, które piosenki naprawdę były im potrzebne.

Ukazała się cegiełka na rzecz ofiar powodzi w roku 1997. Na zdjęciu tej płyty cegiełki mają w posiadaniu szef redakcji muzycznej Trójki Kuba Jonczyk loga wielu stacji, w tym programu Trzeciego i Telewizji Polskiej. No i niesamowity zestaw gwiazd w roku 1997 to nagranie wykonywał. Zacznijmy słuchać. Niesamowity zestaw gwiazd w 1997 roku. Nawet Czesław Niemen. Moja i Twoja nadzieja, wybór pani Moniki, która dziś jest z nami, wersja 1997, czyli Wielka Powódź.

0: Listy na M.
1: Czyli nowa audycja wakacyjna w Trójce wokół listów i pocztówek wysyłanych do programu trzeciego. Na listę przebojów głosowania się odbywały i pytania do kącika Marii. Maria Teodorowicz, przypomnę, ten kącik prowadziła. Od roku nie ma jej z nami, ale listy po niej z jej domu zebrane w pięknych pudełkach Marek Niedźwiecki nam przekazał. No a my wokół nich w wakacje opowiadamy. Dużo wątpliwości, kto był kim w zespole Listy Przebojów. Byli tam tak zwani Kaziowie, czyli pomocnicy Marka Niedźwieckiego. I w tej sprawie z Tomkiem Rządą spotkała się Ewa Lipowicz.
2: Czy Maria była Kaziem?
3: Tego nie wiem. Wydaje mi się, że nie była. Natomiast pamiętajmy, że Maria, kiedy prowadziła ten kącik Marii słynny w latach 80. na Liście Przebojów, to ona przecież jeszcze była dzieckiem. Moim zdaniem to ona była albo na początku szkoły średniej, albo wręcz podstawówce. Maria traktowała to bardzo poważnie, dla niej to było wyzwanie dziennikarskie, a na antenie chodziło o fajny żart. Ale właśnie żart opowiedziany na śmiesznie nie jest żartem. A ta powaga Marii w tym wszystkim powodowała, że to na antenie brzmiało nieprawdopodobnie autentycznie i szczerze i świeżo.
2: Jak bardzo ona poważnie to traktowała, świadczy chociażby fakt, że ona przechowała te wszystkie listy. Tak, wiem, że ona była bardzo w to wkręcona. No cóż, chyba panią Marią z Trójki, a Trójka wtedy była jakimś rodzajem, nie wiem, wyroczni, powiedzmy. Ja wiem od siebie, że to była super przyjazna osoba, bo nawet kiedyś, na początku, kiedy ja tu byłam w 96 chyba, przyjechałam na wakacje z Izą Paluch i mieszkałyśmy u Marii przez miesiąc. I stąd wiem, że miała przeuroczego tatę, bo ona z tatą mieszkała, mama chyba już nie żyła, i bardzo fajnego pieska.
3: Maria w latach 90 to już nie była ta sama Maria. To już była osoba zdecydowanie dorosła. Maria, która studiowała dziennikarstwo, skończyła to dziennikarstwo. Do końca swojej pracy w Trójce była związana z magazynem Brum i tam przygotowała serwisy brumowe. To było coś, co też było dosyć dużym wyzwaniem i ewenementem na skalę krajową, no bo nikt takich serwisów koncertowych w tamtych czasach nie prowadził. To nie były czasy internetu, początek lat 90. To były początki internetu, więc znalezienie nawet informacji o tym wszystkim, co się dzieje, to było duże wyzwanie. Zresztą te serwisy brumowe były drukowane choćby w Ekspresie Wieczornym.
2: Ona była tak kontrastowo różna od wszystkich dziennikarzy, którzy tu byli, którzy byli energiczni, szybcy raczej, bardzo wymowni. A Maria była bardzo specyficzna, bo to w ogóle był taki człowiek, który żył w swoim tempie, mam wrażenie. Ona mówiła wolniej, ona sobie tam po swojemu wszystko wykalkulowała. Nie było moim zdaniem siły, która by ją przesunęła. Maria była jak lodowiec, ona szła swoim tempem.
3: Zdecydowanie tak, natomiast ona to, co robiła, robiła na swój sposób profesjonalnie. Ona nie chwytała się zajęć, o których nie miała pojęcia, o których wiedziała, że nie zrobi tego dobrze, natomiast czuła się bezpiecznie w tym małym swoim ogródku trójkowym, który był jej przydzielony, i robiła to absolutnie zawodowo.
1: Była jak lodowiec, szła w swoim tempie. Piękne określenie. Może ustalmy fakty, żebyśmy już nie musieli dłużej szukać i dopytywać. A któż to jest z nami? Marek, jak to było?
4: Jak to Maria nie była Kaziem? Maria była Kaziem, no bo wtedy i dziewczyny, i chłopaki mieli taki pseudonim Kaziu. Maria była Kaziem, tak. Przyprowadził ją chyba Paweł Sito i chodziło o to, żeby jak gdyby spacyfikować pozdrowienia i życzenia, co wszędzie wtedy miało miejsce. No i taki kącik Marii, w tle leciał utwór Budki Suflera, temat Bożeny z filmu Alabama. No i Maria tam te życzenia przekazywała oraz inne informacje muzyczne. Maria była bardzo dobrym człowiekiem, takim życzliwym, sympatycznym, no ale też miała takie swoje za uszami, bo pamiętam, że kiedy odbierała telefony w audycji Brum, nawet chyba nie wiem, czy ja tego nie słyszałem sam, albo ktoś słyszał i mi opowiedział, że Maria odbierała te telefony, tam było kilka osób odbierających telefony i Maria była jedną z tych osób i dykteryjka polega na tym, że powiedziała: nie ma sensu, żebyś czekał, jesteś szósty w kolejce. Taka miła, sympatyczna, miła, sympatyczna stewardesa. Nie, ale ogólnie bardzo, bardzo. Wykonywała kawał dobrej roboty przy kartkach, bo wtedy jeszcze były tylko kartki z Listy Przebojów programu trzeciego. Maria, słynna radiowa Maria.
1: Ściskamy cię, Marek, bardzo serdecznie. Nie ma sensu odchodzić od radia w wakacje i w ogóle, bo Listy na M od 9 do 12 od poniedziałku do czwartku. Monika Fiołek z nami, bohaterka pierwszego wydania.

0: Pamięta pani piosenkę Ciągnik?
1: Tak, pamiętam, ale nie głosowałam na nią.
0: Pan Paweł pisze tak. Pierwszy raz słuchałem listy przebojów w piwnicy z dziadkiem w tak zwanym warsztacie, gdzie budował ciągniki samoróbki, tak zwane dziki capy. Był wielkim fanem Trójki i listy. Zawsze pamiętam, że w piwnicy w warsztacie grała wasza stacja. Dziś mam 41 lat, nadal was słucham i wspominam.

0: Czas się powoli żegnać, pani Moniko. Jak te ostatnie 3 godziny?
1: Tak, bardzo miło je spędziłam. Jestem zaskoczona i jednocześnie no, bardzo szczęśliwa, że otworzyłam ten cykl audycji. No, chcę powiedzieć, że muzyka z listy przeboju, z trójki towarzyszyła mi przez całe życie, przez różne przeciwności tego losu. Też ta moja i twoja nadzieja we mnie była. No i właśnie ta miłość do polskiej muzyki, która była we mnie zawsze i którą zaszczepiłam u swojego syna, który też słucha bardzo dużo polskiej muzyki i którego pozdrawiam.
0: Ja tak. Także dołączam się do pozdrowień. W Warszawie nad wszystkim czuwali Krzysztof Sagan, Ewa Lipowicz, no już chłopaki, i Michał Żołądkowski. Bardzo dziękuję. A my tutaj w studiu Radia Kraków, Monika Fiołek, Łukasz Rabikowski, który wszystko tutaj obsługiwał, gdy chodzi o media społecznościowe, i Michał Nogaś. Jutro po 9:00 w Listach na M spotka się z państwem Mateusz Tomaszuk.

nikt tak pięknie nie opowiadał o kotletach mielonych jak pan redaktor Marek Niedźwiecki. No, to ciężko byłoby to z czymkolwiek porównać. I jeszcze ten tort koczeladowy, lody koczeladowe. Ja się przy tej muzyce wychowałem, jestem 68 rocznik, pamiętam, że od pierwszego wydania listy przebojów, gdzie na pierwszym miejscu był wtedy Wangelis, A Time I'm Way Home, który dzisiaj jest jeden z moich ukochanych utworów, lista przeboju, trójki, to było wszystko, to była kwintesencja dobrej muzyki na tamte lata i ukształtowała mój gust muzyczny. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

Mój ojciec namiętnie słuchał programu pierwszego Polskiego Radia, ale któregoś razu się dowiedziałem, że ma być odsłuch całej płyty pierwszej Tanity Tickera, więc uznałem, że pogmeram przy tym radiu i przestawię. No tak skutecznie przestawiałem, że już nigdy więcej ojciec jedynki nie usłyszał, za co słuchał trójki. A ja mam gdzieś nagraną samą płytę Tanity Tickera. Sobota, Radio Man i Wojciech Man puścił kiedyś, zaprezentował taki kawałek Love Her Medley in the Doors. No i już tak zostało. Miłość na całe życie, jeśli chodzi o muzykę, czyli Dorsi.

0: początek prowadzenia listy przeboju przez pana Marka Niedźwiedzkiego. To był czerwiec, pamiętam, i moi rodzice robili remont z domu. Pamiętam jakieś wiertarki, betoniarki i to strasznie zakłócało mi radio. No i tak kombinowałem, jak to zrobić, żeby po prostu móc odbierać radio. No, a radio było, pamiętam, tranzystorowe, Nitra, i padłem na taki genialny, szalony pomysł. Zrobiłem maszt i koło od roweru. Postawiłem wysoko, antena, jakiś tam kawałek do tego, próbowałem tam wszystkiego i niech bym pan wierzy, że udało się. Lista była bez szumów, bez jakichś zakłóceń.
1: Wszyscy wspominają nagrywanie na kasety magnetofonowe. Natomiast ja nagrywałem od samego początku praktycznie listę przewoju programu trzeciego na magnetofon czterościeżkowy ZK-144. Żeby nagrać listę, musiałem, że tak powiem, z mojej wioski, z mojej miejscowości, do mojego przyjaciela, kolegi, przejść około 4-5 kilometrów przez las, gdzie pakowałem ten ciężki magnetofon szwulowy do plecaka rybackiego mojego taty. Maszerowałem, no i tam wtedy w sobotę nagrywałem po prostu tą listę. Także tyle w temacie.
2: Pamiętam, jak Marek Niedźwiedzki, nie wiem, chyba to było w pierwszym albo w drugim wydaniu listy, wkręcił całą Polskę, że się reaktowali Beatlesi na podstawie utworu Spouchy Freak i If You Want My Love. Pamiętam te telefony. Mój Boże, ale cudowne to było. Wszystkiego dobrego.
3: Autopromocja.
4: W Klubie Trójki Audiodokumencie zadajemy dziś pytanie jedno z tych najważniejszych. Jakie są źródła ukraińskiego nacjonalizmu? Może by to zrozumieć, trzeba znaleźć się tu, na obozie Zewiaru.
5: Ri, nasza nazwa!
6: Około 40 dzieci w wieku od 9 do 13 lat stoi w szeregu na środku polany.
4: Portret społeczeństwa czasu wojny we wnikliwym reportażu Aleksandra Palikota i Jerzego Soboty w cieniu kozaków. Z autorami porozmawiam także o historii, na której dziś budowane jest ukraińskie społeczeństwo. Zapraszam, Anna Dudzińska.
7: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
3: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
13: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
14: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
13: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym...

0: dłuższą. Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
1: Poleca JJ.
0: Krzysiek Skiba.
1: Poleca Polskie Radio.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Żegnamy reklamy.
5: W samo południe słuchają Państwo Trójki. Jest poniedziałek, 29 jeszcze czerwca. Anna Kowalik, Brad Cathy i serwis Trójki.
6: Tragedia podczas maratonu rowerowego pod Warszawą. Nie żyją 2 osoby. Dziś znaleziono ciało 70-latka. Czy doszło do próby otrucia kandydata na prezydenta? Prokuratura rozpoczyna postępowanie po sugestiach Karola Nawrockiego. 24 utonięcia w jeden weekend. Ofiary to głównie mężczyźni.
7: Mężczyzna ma pewnego rodzaju takie męskie odruchy. Czyli na zasadzie ja nie wskoczę, co ja nie popłynę.
6: Tragicznie zakończyły się poszukiwania 70-letniego kolarza Kazimierza Niewiarowskiego, który wczoraj zaginął w czasie rowerowego maratonu w podwarszawskich Markach. Policja wznowiła poszukiwania dziś o 6 rano.
8: Użyto dronów, psów tropiących. Było w dniu dzisiejszym nie mniej niż 150 osób. I około godziny 10 zostało ujawnione w masywie leśnym ciało tego człowieka. 70-letniego uczestnika Poland Bike Marathon został stwierdzony zgon.
6: Mówiła w TVP Info Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie. Mężczyzna był ostatni raz widziany około 1,5 kilometra od mety. Wczoraj podczas tego samego wyścigu zmarł inny z uczestników, 30-latek. Szczegóły tragedii będzie ustalać prokuratura. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy rozpoczęła postępowanie sprawdzające w sprawie zasłabnięcia Karola Nawrockiego podczas kampanii wyborczej. Śledczy badają, czy 15 maja zeszłego roku podczas spotkań w Ząbkowicach Śląskich i Dzierżoniowie ówczesny kandydat na prezydenta mógł zostać narażony na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Sprawdzają, czy pogorszenie jego stanu zdrowia mogło mieć związek z podaniem niebezpiecznej substancji. Postępowanie wszczęto po ujawnieniu fragmentów wywiadu Rzeki, w którym Nawrocki opisał utratę przytomności i zasugerował, że mogło dojść do próby otrucia. 55 osób utonęło od początku czerwca w Polsce. Prawie połowa, 24 osoby, życie straciła w ostatni upalny weekend. Szczególnie tragiczna była niedziela. Utopiło się 17 osób i byli to sami mężczyźni.
7: Mężczyzna ma pewnego rodzaju takie męskie odruchy. Czyli na zasadzie ja nie wskoczę, co ja nie popłynę, albo co ja nie zanurkuję. No ale prawdopodobnie to wynika też z brawury. To jest jedna sprawa, ale z drugiej strony bardzo często ludzie schodząc z takiego gorącego słońca, wchodząc lub wskakując do wody, doznają takiego, można powiedzieć, szoku termicznego, który po prostu odcina, mówiąc dość trywialnie. Czyli po prostu tracimy przytomność, no już wtedy nie mamy możliwości wykonania żadnych odruchów, nie mamy tego, jak to się mówi, autoratowania i topimy się.
6: Powiedział ratownik medyczny Piotr Jewsiejczyk. Służby przypominają, by nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Po 10 dniach fali upałów Francja zaczyna oceniać jej tragiczne skutki. Według pierwszych danych opublikowanych przez służby sanitarne w ostatnich dniach odnotowano około 1000 nadmiarowych zgonów w porównaniu z poprzednimi miesiącami.
9: Większą liczbę zgonów odnotowano przede wszystkim na zachodzie kraju, gdzie fala gorąca pojawiła się najwcześniej i była najbardziej intensywna, oraz w paryskiej aglomeracji. W ubiegłym tygodniu termometry pokazywały tam ponad 40 stopni Celsjusza. Według danych francuskiego Ministerstwa Zdrowia najbardziej ucierpiały osoby starsze. Aż 85% ofiar związanych z upałami ma ponad 65 lat. Władze podkreślają, że bilans będzie prawdopodobnie rósł i że mimo poprawy pogody sytuacja w szpitalach nadal jest napięta. Podczas weekendu w wielu placówkach uruchomiono procedury kryzysowe, aby zwiększyć dostępność personelu i poradzić sobie z rekordową liczbą pacjentów. W Paryżu liczba zgłoszeń na pogotowie wzrosła o 75% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Niepokój budzi również perspektywa kolejnej fali upałów, która może nadejść już wkrótce. Synoptycy ostrzegają, że wysokie temperatury mogą powrócić już w przyszłym tygodniu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: Maja Chwalińska jako pierwsza z polskiej ekipy rozpoczyna rywalizację na kortach Wimbledonu. W tej chwili powinna zaczynać swój mecz z Mana Chaeyoung Sawangaeu z Tajlandii. Menadżer Maji Chwalińskiej, Piotr Szczypka, mówił w TVP Info, że będzie to trudny mecz, bo Maja występuje w roli faworytki, ale trawa to nawierzchnia, która bardzo jej pasuje.
10: Do tej

0: Pory miała największe sukcesy właśnie w Grand Slamie w Wimbledonie, w drugiej rundzie od eliminacji, także wie, z czym to się je. Jest niska akurat, dobrze się porusza, więc to są te plusy, plus umiejętność grania slice, ma lewą rękę, więc bardzo niewygodny ten serwis uciekający. Więc miejmy nadzieję właśnie, że te atuty będą po jej stronie.
1: Jeszcze dziś na londyńskich kortach zobaczymy Magdalinet, Magdalenę Fręch i Huberta Hurkacza.
2: Klimat.
1: Na północy i południu kraju jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana, w środkowej Polsce umiarkowana lub dostateczna. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 55% energii elektrycznej, głównie ze słońca. Do 15 trwają tak zwane zielone godziny, zalecane jest to zużycie nadmiaru produkowanej energii w sieci. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Wciąż obowiązują też alerty przed upałami. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni na północnym zachodzie i zachodzie. Do 35-39 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na wybrzeżu. Tam około 22 stopni. Jedźmy nad morze.
4: Autopromocja.
5: Konferencja o odbudowie Ukrainy w cieniu kryzysu na linii Kijów-Warszawa. Jak rozwijają się polskie firmy w Ukrainie i z jakimi problemami się stykają? Czy jest szansa na realną walkę z korupcją? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Jackiem Kluczkowskim, byłym ambasadorem Polski w Kijowie, oraz Bogdanem Zawadewiczem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
12: 7 minut po południu.
13: Muzyczna poczta UKF.
12: Krzysztof Sagan, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty, więc czekamy na maile i telefony, bo one są podstawą tej audycji i spotkania z Państwem. 227 trójek lub UKF małpa polskieradio.pl, a na początek Porter Band.

Ain't Got My Music to Porter Band w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, UKF, małpa, polskieradio.pl. Za oknem żar, ale radia można słuchać również w miejscach, gdzie jest troszkę chłodniej. Chociaż jak ktoś lubi w upale na słuchawkach, dlaczego nie? 227 Trójek, UKF, małpa, polskieradio.pl. Na prośbę pana Bartosza, dla tych, którzy czekają na zasłużony urlop, La Isla Bonita i Madonna.

0: La Isla Bonita, wielki przebój z początków kariery Madony. 22-7 trójek, nasz telefon dzwoni.
1: Dzień dobry, Anastasia z tej strony. Chciałbym poprosić o piosenkę zespołu The Dumplings, Nie gotujemy, dla mojego kolegi Tomka.
2: Pozdrawiam.

Nie gotujemy The Dumplings trójce w muzycznej poczcie UKF. Przed południem w audycji, którą prowadził Michał Nogaś, sporo było przyjemnych wspomnień. W jednym z ostatnich telefonów pojawiła się nazwa Cheap Trick, piosenka If You Want My Love. Sprawdźmy, kto mógł zastąpić tak w żarcie Beatlesów.

If You Want My Love to grupa Cheap Trick, ich wielki przebój, który rzadko powraca gdziekolwiek w tej chwili w stacjach radiowych, a szkoda, bo wpada w ucho nieprawdopodobnie. 227-3QKF@polskieradio.pl. Pan Mateusz pisze: na te upały i początek tygodnia proszę o utwór Friday I'm In Love grupy The Cure. Niech ten początek chociaż na nieco 3 minuty przyjdzie wcześniej.

Friday I'm in Love to grupa The Cure w Trójce w muzycznej poczcie UKF. No i proszę, The Cure czynią cuda. Piątek jest już o 3,5 minuty bliżej. 227 Trójek, Style Council za chwileczkę. Na prośbę pana Rafała piosenka Long Hot Summer.

0: Long Hot Summer The Style Council w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Do Państwa propozycji powrócimy już za chwil parę.
1: Terra Cultura. A teraz zabieram wszystkich do Poznania i bardzo ważnego miejsca na mapie kulturalnej Polski. To jest Centrum Kultury Zamek. Aktualnie jeszcze do 12 lipca trwa tutaj wystawa, która nosi tytuł AI – Algorytmy Iluzji. A ze mną Wojciech Hymania z Centrum Kultury Zamek. Ruszmy tropem wystawy i prac. Zaczynając od tego, co bardzo istotne. AI to teraz bardzo nośny temat. Dlaczego zabieracie się za niego i w jaki sposób?
2: Można powiedzieć, że właśnie dlatego, że jest taki nośny, ale chcieliśmy z pomocą kuratorek Sylwii Szykownej i Aleksandry Kosior trochę zdekonstruować, jak to się mówi, ten temat. Pokazać go inaczej, zupełnie z innego kontekstu. Także jest tam bardzo niewiele takich wodotrysków technologicznych. Nie chcieliśmy pokazywać, czegoż to ta sztuczna inteligencja nie potrafi. Zdając sobie sprawę, że od momentu rozpoczęcia prac nad wystawą do momentu jej otwarcia i zamknięcia ta technologia w ogóle może się zmienić, więc to nie miało sensu po prostu. Ale sięgnęliśmy po coś znacznie, znacznie ciekawszego. Cały kontekst historyczny. Pokazujemy tam, jak nasze społeczeństwo, można powiedzieć, w sposób nieświadomy się szykowało na ten przewrót technologiczny. Ile technologii po drodze prowadziło do powstania tych dużych modeli językowych. O tym jest trochę praca Kate Crawford, jedno z większych, spektakularnych. To olbrzymia, monumentalna infografika pokazywana w sali kominkowej, gdzie na takich diagramach widać, jak właśnie rozmaite technologie od czasów nowożytnych, od gdzieś XVI wieku do dziś rozwijały się, prowadząc nas do właśnie tej sztucznej inteligencji.
1: Czyli jak słyszymy, bardzo rozległy temat, AI potraktowane bardzo szeroko, staracie się dotrzeć do źródeł za pomocą wyobraźni artystów, artystek, osób artystycznych, bo to jest wystawa zbiorowa, zbiór artystów i artystek polskich, ale także zagranicznych.
2: Tak jest, mamy tam gości z Francji, mamy gości w zasadzie z całego świata, czy gościnne prace, które się tutaj pojawiają. Warto zwrócić uwagę, że ci artyści i artystki, jest tutaj dużo przewrotności, bo oni również sięgają, zaprzęgają tę sztuczną inteligencję do właśnie takiej wspólnej pracy, można powiedzieć. Jedna z prac pokazuje na olbrzymim ekranie, w taki, nieco uproszczę to, ale mam nadzieję, że to odda ideę, pokazuje na ekranie, jak sztuczna inteligencja widzi nas. Czyli to my stajemy przed kamerą, a ekran wyświetla to, co ta sztuczna inteligencja widzi i jak to widzi. Mamy takie odwrócenie ról. W jednej z ciemnych takich sal można zasiąść na takim stanowisku, które przypomina trochę film science fiction i tam wchodzimy w rodzaj dialogu, interakcji ze sztuczną inteligencją, ale to naszym zadaniem jest zahipnotyzowanie

0: tej sztucznej inteligencji w pewien sposób. Jakieś takie właśnie wprowadzenie jej w trans. Mnóstwo kontekstów kulturowych. Pierwsza część wystawy znajduje się w sali wystaw, druga część znajduje się w części historycznej zamku. To ważne, żeby nie zgubić którejś z tych części. I w tej sali wystaw pojawią się ewidentne nawiązania do miasteczka Twin Peaks Davida Lyncha. Więcej nie powiem, warto tam wejść. Bardzo dużo czerwieni, dużo właśnie takich motywów. Dużo też dobrych interakcji, to znaczy to nie są takie multimedia typu ekrany dotykowe, tego typu już trochę, mam nadzieję, nikt się nie poczuje urażony, wyświechtane technologie, które znamy z wielu takich obiektów czy ekspozycji narracyjnych. To są nieco bardziej złożone interakcje. O kilku z nich już powiedziałem, to choćby hipnotyzowanie sztucznej inteligencji, ale to też maszyna, która na podstawie specjalnie ustawionych potencjometrów, ale przede wszystkim oceny naszej fotografii, ocenia, na ile potencjalnie jesteśmy przestępcami i stosuje odpowiednie kary. Więc dzieje się na tej wystawie bardzo dużo.
1: Ale to oczywiście nie wszystko. Po więcej zapraszam na wystawę Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. To miejsce, gdzie zobaczymy wystawę AI Algorytmy Iluzji jeszcze do 12 lipca. A przy okazji warto skorzystać z innych propozycji zamkowych. Do usłyszenia. Pozdrawiam prosto z Poznania.
2: Malta na ramię, jak słyszeliśmy od Agnieszki Obszańskiej, w Poznaniu kulturalnie ciągle dzieje się bardzo dużo. Wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF 22 i 7 trójek, klub UKF @polskiradio.pl. Na prośbę pani Ewy. Dla córki piosenka pod tytułem Babuszka, Kate Bush.

0: Kate Bush i Babuszka to był imieninowy prezent dla taty Pawła od córki Ewy. Kate Bush, Babuszka. 2273. Chwila klasyki również z nazwy.
1: Dzień dobry, kłania się Sylwester z Warszawy. Ja mam dzisiaj taką prośbę o taki starszy utwór pana, który nazywał się Adrian Gurwitz, tytuł Klasik. Pozdrawiam.

Adrian Gurwitz, chyba tak się czytało nazwisko swoją drogą, i wielki przebój klasyk. 2273 UKF @polskiradio.pl. Do 14 mamy wraz z Państwem zadanie, by wybrać najfajniejsze piosenki na lato. Bo to jest telefon i adres mailowy 2273 UKF @polskiradio.pl. Chociaż nie muszą być to oczywiście piosenki z latem w tytule, takie, które przyniosą nam troszkę ukojenia i troszkę radości przy tych upałach. Pani Ewelina pisze: z pozdrowieniami dla wszystkich rodziców, którzy tak jak ja wywieźli do dzieci do dziadków, wujków, cioć i na obozy. A dedykuję im piosenkę Gdy nie ma dzieci zespołu Kult. Sama sobie ją nuciłam dzisiaj rano. Kto zgadnie dlaczego?

0: Gdy nie ma dzieci, to kult w muzycznej poczcie UKF. 22-7 trójek.
1: Jan po tej stronie. Jako, że mamy mundial, to najbardziej bym chciał usłyszeć piosenkę o Messim, Loli Young dla Messiego, żeby strzelał gole. Pozdrawiam.

0: Lola Young, Messi w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Paweł pisze, dzień dobry, proszę o piosenkę jak w tytule, bo nie wiadomo, już nigdy nie będzie takiego lata. PS, pan Bogusław miał w sobotę swoje urodziny, więc życzenie również Paweł, panu Bogusławowi Lindzie, który wraz ze świetlikami śpiewa, właściwie deklamuje. Przekazujemy dzięki państwu informacji.
1: Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników. Już nigdy, nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg

0: Dzień dobry, jak tak z latem, to może byście państwo puścili na całej połaci śnieg Anny Marii Opek. Pozdrawiam, Jarek z Warszawy.
1: Wraz ze mną Marii Opek, Jeremi Przybora.

0: Pociąg do Jasła.
1: Na wzmiankę, że zgasła.
0: Na zdarte dwa hasła.
1: Słał, słał, aż zasłał.
0: Na dobre pobudki.
1: Na gorsze ich skutki.
0: Na puste ogródki.
1: Na dzionek za krótki.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.

0: Minęła godzina 13, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas więc na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
1: Prokuratura zbada sprawę zasłabnięcia Karola Nawrockiego. On sam sugeruje, że mogło dojść do próby otrucia. Służby rozbiły siatkę podejrzewaną o działania na rzecz Rosji. 11 osób deportowano. Rekordowy upał hamuje pociągi. Są opóźnienia i dziesiątki odwołanych połączeń. Świdnicka prokuratura rozpoczęła postępowanie sprawdzające w sprawie zasłabnięcia Karola Nawrockiego podczas kampanii wyborczej. Śledczy badają, czy 15 maja zeszłego roku podczas spotkań w Ząbkowicach Śląskich i Dzierżoniowie ówczesny kandydat na prezydenta mógł zostać narażony na utratę życia bądź ciężki uszczerbek na zdrowiu.
2: Podczas jego pobytu jako kandydata na prezydenta na terenie Ząbkowicy Kierzoniowa, no i to postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia na bezpośrednie bezpieczeństwo, utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na chwilę obecną dodatkowej informacji jeszcze nie udzielamy, to jest bardzo wstępna faza tego postępowania.
1: Powiedział rzecznik prokuratury w Świdnicy, Mariusz Pindera. Postępowanie rozpoczęto po ujawnieniu fragmentów wywiadu Rzeki, w którym Nawrocki opisał utratę przytomności i zasugerował, że mogło dojść do próby otrucia. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 19-latek, który w czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób.
3: Podczas przesłuchania mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzutów. Aresztowany 19-latek nie był wcześniej karany. Jak wynika ze wstępnych badań, w chwili ataku był pod wpływem narkotyków. Przypomnijmy, napastnik wkroczył do szpitala około godziny 18. Dotarł na drugie piętro na oddział i próbował dostać się do pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować przypadkowe osoby. W sumie ranił 4 osoby, 2 pacjentki oraz lekarza i pielęgniarkę. Wszyscy mieli rany kłute, głównie klatki piersiowej, ale też szyi i ręki. Śledczy zabezpieczyli nagrania ze szpitalnego monitoringu, przeszukano również mieszkanie aresztowanego mężczyzny.
1: Informacje zebrała Joanna Opas. ABW i Straż Graniczna zatrzymały 11 obywateli Ukrainy i Rosji. Chodzi o potencjalną rosyjską operację wywierania wpływu na ukraińskich uchodźców w Polsce. Cała 11 została już deportowana, powiedział nam rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: 5 Ukraińców, 4 Ukrainki i 2 obywateli Białorusi w celu natychmiastowego wydalenia ich z Polski. Od jesieni 2025 roku osoby te rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji wśród ukraińskich uchodźców w Polsce. Według ustaleń ABW inspiracja i środki na ten cel pochodziły bezpośrednio z Rosji i kwalifikują się jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce.
1: Zatrzymań dokonano w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy. Są 4 śmiertelne ofiary porannego rosyjskiego ataku na Dniepr, przekazał gubernator obwodu. 10 osób zostało rannych. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Jak donoszą ukraińskie media, od wczorajszego wieczora wojska rosyjskie atakowały obwód Dniepropetrowski ponad 10 razy. Prawie 130 pociągów odwołanych z powodu upału, inne mają opóźnienia od 5 minut do 1,5 godziny. Przewoźnicy starają się zadbać o komfort podróżujących.
5: Myślę, że zadbał, bo była klimatyzacja i w ogóle się nie odczuwało tego, że było gorąco. Natomiast to z tą wodą nie było tego, ale myślę, że to byłby fajny pomysł.
6: Była klimatyzacja, woda, toalety funkcjonowała bez zarzutu.
7: Była bardzo komfortowa. Tutaj już jak zbliżaliśmy się do Warszawy, no to klima dawała radę i tutaj dotarliśmy wszyscy szczęśliwi i stali.
1: W związku z utrudnieniami na kolei PKP Intercity przedłużyło możliwość bezpłatnego zwrotu biletów do 2 lipca. Z powodu wysokiej temperatury Dunaju jedyna węgierska elektrownia atomowa musiała ograniczyć produkcję energii. Temperatura wody w rejonie oddziaływania zrzutu ciepłej wody przekroczyła dozwolony poziom.
8: W pomiarach odnotowano niemal 30 stopni Celsjusza, a to 0,5 stopnia więcej niż granica progu interwencyjnego. Zgodnie z procedurami ochrony środowiska, po przekroczeniu określonych wartości elektrownia musi zmniejszać obciążenie bloków, aby ograniczyć wpływ podgrzanej wody na ekosystem Dunaju. W tej chwili zakład w Pokrz działa jedynie z 70-procentową mocą. Węgierskie władze podkreślają, że nie chodzi o awarię reaktorów ani zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ograniczenie produkcji jest przewidzianą prawem reakcją na zbyt ciepłą wodę chłodzącą i ma chronić rzekę. Minister energii zapewniał, że dostawy prądu na Węgrzech pozostają bezpieczne, a mieszkańcy nie powinni odczuć skutków tej sytuacji.

0: sytuacji. Eksperci zwracają jednak uwagę, że przypadek Pokrzu pokazuje coraz większy problem związany z falami upałów i suszą. Elektrownia korzysta z wody Dunaju do chłodzenia, dlatego wzrost temperatury rzeki ogranicza jej możliwości pracy. Niewykluczone, że w najbliższym czasie nastąpią kolejne ograniczenia mocy. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Obowiązują także alerty przed upałami. Temperatura maksymalna od 28-32 stopni na północnym zachodzie i zachodzie do 35-39 na przeważającym obszarze kraju, na wybrzeżu około 22.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 6 minut po godzinie 13.
5: Muzyczna poczta UKF.
4: Krzysztof Sagan, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Witamy ponownie w Muzycznej Poczcie UKF i do godziny 14 czekamy na Państwa kolejne propozycje 22 i 7 trójek. To nasz numer telefonu, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Ale na początek tej godziny nasza piosenka dnia. Czy znają Państwo Ewę Koc? Pewnie nie. Ja też nie znam i nie poznam osobiście. To zespół. Zespół Supergrupa. Tworzą ją m.in. Błażej Król i Dawid Tyszkowski. Zabierz mnie, to piosenka dnia.

0: Nowa supergrupa Ewa Koc i Zabierz Mnie. To była nasza piosenka, właściwie jest nasza piosenka dnia w Trójce. 227 Trójek.
1: Dzień dobry, z tej strony Andzia z Włocławka. Ja chciałabym poprosić piosenka KS-u Moje Bieszczady za wszystkich uczestników festiwalu Zew się budzi w Cisnej.

Moje Bieszczady, grupa KSU w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Przeróżna muzyka dzisiaj na Państwa zamówienie w Muzycznej Poczcie UKF. Teraz na przykład pojawi się zapomniana troszkę artystka nieżyjąca już niestety, Ofra Haza. To prośba pana Damiana z Wrocławia. Tego utworu, o który akurat prosił pan Damian, nie mamy, ale może największy przebój. Inni na lu.

0: Imnina Luto, Ofra Haza w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Kiedyś jej muzyka częściej gościła się na antenie, no ale cóż, minęło 26 lat od czasu, kiedy odeszła i nowych utworów nie mamy. 2273 UKF, małpapolskiradio.pl, zespół polski w tej chwili.
1: Dzień dobry, moje imię Jarosław z Wrocławia. Chciałbym domówić piosenkę Perfektu Idź Precz.

Idź Precz, grupa Perfect w Trójce w muzycznej poczcie UKF. No proszę, rozsypały się życzenia dla Piotrów i Pawłów, więc wszystkich teraz zbiorowo pozdrawiałem, podobnie jak pozdrawia pani Anita. Podkreślając szczególnie dedykację dla pana Pawła Skońskich, a piosenka dla solenizantów, właściwie solenizantów, dobrze mówię, Sobie Potrzebni, to zespół Jam.

0: Autopromocja.
1: W Klubie Trójki Audiodokumencie zadajemy dziś pytanie jedno z tych najważniejszych. Jakie są źródła ukraińskiego nacjonalizmu? Może by to zrozumieć, trzeba znaleźć się tu, na obozie Zewiaru.
2: Ri, nasza nazwa!
3: Lisa, Lisa, ty!
4: Około 40 dzieci w wieku od 9 do 13 lat stoi w szeregu na środku polany.
1: Portret społeczeństwa czasu wojny we wnikliwym reportażu Aleksandra Palikota i Jerzego Soboty w cieniu kozaków. Z autorami porozmawiam także o historii, na której dziś budowane jest ukraińskie społeczeństwo. Zapraszam, Anna Dudzińska.
5: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
10: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis.

0: Aptis. Zdrowit.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Żegnamy reklamy. Za 28 minut, godzina 14.
6: Powtórka z rozrywki.
5: Jak to w poniedziałek, zabieramy Państwa do lekarza, ale proszę bez obaw, Państwo pacjentami nie będą.
7: Będąc młodą lekarką na zasłużonym urlopie, która zawsze namacuje puls wydarzeń, postanowiłam zwizytować województwo Koszalin, miejscowość Karlino, gdzie mię powitał słup ognia oraz mężczyzna w średnim wieku o wyglądzie bezkompromisowym.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Czy można się przyjrzeć, ewentualnie przyczynić obywatelsko?
8: Oczywiście. Tu ma pani doktor, albowiem poznałem po głosie, bilet wstępu ogólnego, tu wejściówkę na teren zagrożony, a tu kartkę na zrazy wyżywienie.
7: Dziękuję stukrotnie. A pan właściwie kto?
8: Jestem konferansjerem erupcji. Czy są jakieś pytania?
7: Posiadam pytanie zasadnicze. Czy mamy wielką ropę?
8: Odpowiem pani doktor bez obsłonek i szczerze, jak to stawia wymóg odnowy. Owóż wytrysk jest znaczący, ciśnienie kolosalne, ale nie popadajmy w złudną nadzieję.
7: Nie rozumiem.
8: I o to nam się właśnie rozchodzi. Nie wdając się w dalsze niuanse, wytłumaczę pani doktor teren. Tu mamy podłączone orkiestry strażackie.
7: Zgadywam, że zajmowają się one gaszeniem.
8: A gdzie tam znowu? Dają koncerdenty w oczekiwaniu na strategię.
7: Bardzo słusznie. Kultura powinna pętentrować na każdym miejscu, a ta grupa pod wiatą o wyglądzie inteligentnym.
8: Są to nasi encyklopedyści.
7: Ach tak, a czymże się zajmywają?
8: Otóż poszukują oni w encyklopediach, gdzie i kiedy notabene były na świecie erupcje, nie dające się długo ugasić w ramach uspokojenia. Wczoraj doszli już do epoki królowej Saby, która to miała erupcję trwającą 300 lat i 71 dni.
7: Ach, jakaż jest siła naszej nauki. A ta potężna ekipa w miejscu zadaszonym.
8: To jest nasz drust mózgów, czyli goście zagraniczni. Sztab aktywistów zadaje na ten przykład pytanie, czy to się w ogóle da zgasić. To jedna grupa mu odpowiada, Ige migen lędzie logoszak. A druga odpowiada, da konieczno.
7: Cóż za piękny przykład optymizmu i kooperacji.
8: Wkraczył raz nawet pewien imperialista, który powiedział, okej, w hat not, ale zażądał dolarów, tośmy go przepędzili.
7: Bardzo słusznie. A ten pawilon na prawo?
8: Ten pawilon na prawo, to tam odbywa się ciągnienie. Jak już ktoś ma koncepcję, to pisze na kartce i wrzuca do czapki. A głucho nie ma środka, ciągnie. Jak wyciągnie, to jest narada. Każdy zgłasza pro i kontrę. Potem się to komisyjnie likwiduje i następuje nowe ciągnienie. Przepraszam panią doktor, albowiem zbliża się następna wycieczka.
7: Gdy konferencjer odeszedł, poczułam się nagle zobowiązaną. Taka już jestem. Mogłabym i ja spróbować mych sił w gaszeniu, albowiem jestem wytrenowaną w ratowaniu pacjentów sposobem usta w usta. Raz kozie śmierć przyszło mię do głowy. Wyciągłem z kieszeni.

0: Rurkę gumianą do sondy dwunastniczej. Wetkłam jeden koniec w erupcję, a drugi w me usta i wykonam potężny huk. Słup ognia zszarzał i wkląsnął, a płomień został się zdmuchniętym. Zagłuszona owacją, odszedłam skromnie na bok, czując się po trosze szejkinią z miejscowości Kuwait, a po trosze fachowcem, który raz jeszcze sprawdził się na rubieży. Do usłyszenia.
1: Powtórka z rozrywki powróci jutro o godzinie 13.30 w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 UKF @polskiradio.pl. Do 14 jeszcze mamy czas na Państwa muzyczne propozycje.
2: Dzień dobry, Darek z Leszna w Wielkopolsce. Do Muzycznej Poczty UKF-u chciałbym zaproponować utwór duetu Jazzu Happy People. Jedyny utwór w ich karierze, gdzie nie zaśpiewała Alison Moje. Pozdrawiam.

Jazuj, Happy People w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpa-polski-radio.pl. Tym razem mail od państwa, właściwie od pani Martyny. Krótka prośba. Prośba o fiszę Madę Tworzywo, o piosenkę Wolne Dni.

0: Fish, ebane, tworzywo, wolne dni. 227 Trójek, nasz stały słuchacz.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł, kolejny dzień gorący, bardzo gorący. Czy z tytułu właśnie tej pogody będę mógł prosić o utwór In the Summertime zespołu Mango Jerry?

Mango Jerry, chyba największy przebój tego zespołu, czyli In the Summertime. 227 UKF, małpa polskiradio.pl. Jeszcze przez 12 minut mamy na Państwa propozycję Czas na Antenie Trójki, chociaż mogą Państwo naproponować wszystko przez całą dobę swoją drogą, to zupełnie inna sprawa. Ale muzycznie jutro powrócimy również po godzinie 12. Mariusz Owczarek spotka się z Państwem jutro, ale dzisiaj jeszcze mamy te minut 12, więc może teraz 2 plus 1. Prośba pana Kazimierza, który pisze: dawno nie było, a ja bardzo lubię ten utwór, Rekwiem dla samej siebie.

Rekwiem dla samej siebie to grupa 2 plus 1 w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Po godzinie 14 w tonacji Trójki dziś spotka się z Państwem Agnieszka Szydłowska, ale na zakończenie prośba pana Marcina, który pisze: mam troszkę dzisiaj niechęć do skocznych utworów, proszę coś spokojnego, na przykład Myslowic i Maj. My już dziękujemy. Krzysztof Sagan, Piotr Kamysielak, Tomasz Żonda, to była muzyczna poczta UKF.

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 czerwca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska kupi 3 szwedzkie okręty podwodne. Umowę podpisano w Gdyni. 2 ofiary maratonu rowerowego pod Warszawą. Prokuratura rozpoczyna śledztwo. Upały zwiększają zagrożenie czadem. Wyjaśnimy, w jaki sposób. Finał polsko-szwedzkich konsultacji rządowych. W Gdynie podpisano umowę na zakup 3 okrętów podwodnych. Polska marynarka wojenna dostanie

0: ultranowoczesne jednostki, które mogą operować na dnie Bałtyku, niemal niewidzialne dla sonarów. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Gdyni na terenie portu wojennego. Agnieszko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co oznacza podpisanie tego kontraktu, co mówili o tym politycy?
1: To przełomowy moment dla polskiej marynarki wojennej. Historyczna chwila dla naszych zdolności do obrony Bałtyku, tak mówił szef polskiego rządu Donald Tusk tuż po podpisaniu tego kontraktu.
2: Robimy to wszystko, aby nasz region, nasze oba państwa, Morze Bałtyckie było obszarem pokoju i bezpieczeństwa.
1: Obecny przy podpisaniu umowy szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, mówił z kolei o szerszym kontekście tego polsko-szwedzkiego porozumienia i wcześniejszych konsultacji. Wskazywał, że jest to moment szczególny. W porcie wojennym w Gdyni podpisywano w 2022 roku zgodę na obecność Szwecji w Polsce, no a dziś mamy kolejną bardzo ważną umowę i kolejny ważny etap dla marynarki wojennej.
3: Są z nami marynarze Dywizjonu Okrętów Podwodnych, ci, którzy przez ostatnie lata z największym wysiłkiem utrzymali zdolności operowania pod wodą. To są bohaterowie naszej Rzeczpospolitej.
1: Bohaterowie rzeczywiście, ponieważ marynarze przez ostatnie lata tak naprawdę podtrzymywali te zdolności tylko na jednym sprawnym okręcie podwodnym, jeszcze z czasów PRL-u działającym, a w przyszłym roku już będą mieli pierwszą, na razie pomostową jednostkę, tak zwany gapfiller.
0: Agnieszka Drążkiewicz z Gdyni, dziękuję za relację. Dwóch kolarzy zmarło podczas maratonu rowerowego w podwarszawskich Markach. Nie dojechali do mety. 30-latek został odnaleziony jeszcze wczoraj. Poszukiwania drugiego, 70-latka, trwały kilkanaście godzin do dziś. Śledztwo będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
4: Prokuratura teraz czeka na materiały z policji, tak żeby móc wszcząć śledztwo. I to śledztwo będzie wszczęte w kierunku czynu z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
0: Karolina Staros dodaje, że najważniejsze będą wyniki sekcji zwłok obu mężczyzn.
4: Tutaj najważniejszym elementem w tym momencie będą opinie po sekcji zwłok. One, miejmy nadzieję, wykażą przyczynę zgonu i dadzą asumpt do wyznaczenia kierunku śledztwa.
0: Zawody kolarskie rozpoczęły się wczoraj o 10 w Markach. Trasa prowadziła głównie przez tamtejsze lasy. PiS uważa, że rząd powinien stanowczo odpowiedzieć na kolejne działania ukraińskich władz. Chodzi o zapowiedź Wołodymyra Zełenskiego o budowie Panteonu Narodowego. Prezydent Ukrainy powiedział, że nikt nie będzie mówił jego państwu, jakich bohaterów ma szanować. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że w tej sytuacji rząd powinien sięgnąć po ustawę penalizującą banderyzm, którą wniósł do Sejmu jego klub.
5: Moim zdaniem najwyższy czas przy takiej jeszcze postawie Zełenskiego, który idzie w tę stronę w sposób zdecydowany, moim zdaniem najwyższy czas, żebyśmy i my w ten sposób zareagowali. Rozumiem, że zwykli Ukraińcy patrzą na to z narastającym zdumieniem, rozumiem, na postawę Zełenskiego.
0: Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki ma wątpliwości, czy ta ustawa jest dziś potrzebna.
6: Trzeba też zapytać specjalistów. Na pewno trzeba o tym rozmawiać. Bardzo niepokoi mnie taka eskalowanie konfliktu i to nie służy ani Polakom, ani Ukraińcom. Być może służy Zełenskiemu, który próbuje się na tym budować i to jest jego polityczny interes, ale na pewno długofalowo będzie to szkodziło relacjom polsko-ukraińskim.
0: Nie ma jeszcze listy działaczy, którzy mogą znaleźć się w ukraińskim Panteonie Narodowym, jednak niewykluczone, że będzie tam Stepan Bandera. Ponad 100 interwencji Małopolskiej Straży Pożarnej zaledwie w jeden dzień. Nie chodzi o gaszenie pożarów, ale o zatrucia czadem. Niebezpieczeństwo drastycznie rośnie przy ekstremalnych upałach, a przyczyną jest tak zwany ciąg wsteczny w kominach, tłumaczy rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
7: W czasie upałów temperatura na zewnątrz budynku jest dużo wyższa niż wewnątrz i w takich warunkach zanikają siły wyporu. Prowadzi to do osłabienia ciągu kominowego i tlenek węgla, czyli potencjalnie mówimy tutaj o czadzie, właśnie wraca nam do mieszkań, przedostaje nam się do pomieszczeń, w których przebywamy i dochodzi do podtruć.
0: Służby nieustannie apelują o instalowanie czujników tlenku węgla. I jeszcze informacja z ostatniej chwili z Niemiec. Śmiertelne strzały padły w mieście Stade w północnej części tego kraju. Policja informuje o zatrzymaniu podejrzanego. Zginąć miało nawet 5 osób. Na razie nie są znane bliższe okoliczności zdarzenia. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych serwisach. To był Serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Wciąż obowiązują także alerty przed upałami. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni na północnym zachodzie i zachodzie, a także 35-39 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na wybrzeżu około 22.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 6 minut po godzinie 14. Dzień dobry.
0: W tonacji trójki.
3: A no właśnie. Od dzisiaj do końca wakacji tonacja trójki rozrasta się do 2 godzin wypełnionych muzyką i muzykami i osobami grającymi, śpiewającymi, wykonującymi muzykę. Nie zmieniają się prowadzący, no chyba, że zdarzą się jakieś wakacyjne przerwy, urlopy. Wiadomo, to jest taki czas, każdy to rozumie, więc zaczynajmy. 2 godziny grania dzisiaj pod moim Agnieszki Szydłowskiej no gustem, sercem, wspomnieniami. Wszystko to będzie się wyjaśniało i rozwijało do godziny 16. Zaczynamy tak, jak wydaje mi się, w tak upalne dni i z takim słońcem za oknem może dobrze zabrzmieć radio.

chciałam rozpocząć tak gorąco i tak, aby to wszystko pasowało do otaczających nas okoliczności. Z tego względu, że rzeczywiście z jednej strony upały doskwierające, z drugiej strony bezsprzecznie no taka letnia aura, która poza tymi ekstremami oczywiście, mam nadzieję, będzie nam towarzyszyła przez najbliższe miesiące. Bardzo dużo wydarzeń, które już za nami w tych ostatnich dniach czerwca, ale też przed nami, jeżeli chodzi o wakacje, festiwale, wyjazdy, oglądanie muzyki na żywo. I to wszystko gdzieś tak ułożyło się w mojej głowie w taki dwuodcinkową, w taką dwuodcinkową opowieść. Pierwsza to będzie właściwie przyjemność, muzyka, która towarzyszy, ale która też właśnie idealnie zabrzmi w tak gorący dzień jak dzisiaj. A druga godzina to będzie monograficzne spotkanie z zespołem Pulp, zespołem, który kilkadziesiąt godzin temu widziałam na żywo w najgorętszym dniu rekordowym w berlińskiej arenie. I to był koncert tak perfekcyjny, że po prostu nie mogłabym o nim nie opowiedzieć.

To nagranie Bonobo zatytułowane Kerala przypomniało mi, jak naprawdę dawno temu na jednej z pierwszych odsłon festiwalu Nowa Muzyka, wtedy ten festiwal odbywał się w Cieszynie, robiłam taką sondę chodząc z mikrofonem w mniej upalny niż dzisiaj, ale jednak ciepły dzień i najwięcej osób zapytanych o marzenia koncertowe czy spotkania na żywo wymieniało właśnie wtedy tego producenta. Bonobo był kilkanaście lat temu, a może i więcej, niezwykle pożądanym i do tej pory jest bardzo lubianym producentem. Zaczęliśmy oczywiście od The Beach Boys, Kokomo jako taki symbol dobrej, ale jednocześnie uwzględniającej pewną lekkość muzyki wakacyjnej, a teraz już duet, który nazywa się Tiveri Corporation.

Ależ ja kiedyś kochałam Thiever Corporation i teraz też bardzo dobrze to zabrzmiało. Dwa nagrania La Femme, a wcześniej Lebanese Blond. Taki sposób był tam zawsze na to. Wolne tempo, różne wycieczki, często także egzotyczne, w cudzysłowie, ale może z perspektywy amerykańskich artystów. No i całość brzmiąca tak, że utwory przechodzą jeden w drugi, nie niepokojąc niczyjego ucha. Teraz Jamie Woon. Też miałabym dużo do opowiedzenia na temat spotykania go i rozmawiania z nim, ale lepiej niech zabrzmi, niech wybrzmi taka pochwała wieczorów.

0: Zdecydowanie przypomniałam nagranie, które wyniosło Jamiego Woona, przynajmniej w pewnych kręgach interesujących się muzyką elektroniczną, Night Air. No ale to właśnie o to chodzi, prawda? O te wieczory, które przychodzą po upalnych dniach i taki spokój, bryza, no wszystko to, co się sumuje właśnie, kiedy można już bez walczenia o każdy oddech odpoczywać. Ciekawe, dzięki czasom, w którym żyjemy, że jak tylko sprawdziłam, w którym roku to nagranie powstało, to natychmiast podsunięto mi propozycję. Jamie Woon przyjeżdża do Polski 9 września. Można zaplanować, nie, 8 września, można sobie zaplanować spotkanie z nim i sprawdzenie, jak się dzisiaj ma. My teraz robimy krótką przerwę.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: Co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Żegnamy reklamy.
7: Mam nadzieję, że prawie wszyscy już wiedzą, że teraz przez wakacje między 9 a 12 mamy nowy program. On nazywa się Listy na M. Tak naprawdę w listach, w korespondencji chodzi też o to, że są to wiadomości wysyłane na kartkach pocztowych i na ten temat nasz specjalista od języka.
4: Przysłowie.
8: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Listy na M to nowa audycja na antenie Trójki. Nie mogłem więc sobie i Państwu odmówić historii słowa pocztówka. To bardzo rzadka sytuacja, gdy możemy wskazać dokładną datę pojawienia się jakiegoś wyrazu w polszczyźnie, a dodatkowo wskazać jego twórcę. Słowo pocztówka pojawiło się w naszym języku pod koniec XIX wieku za sprawą Henryka Sienkiewicza. W 1900 roku Kurier Warszawski ogłosił konkurs na wyraz mogący zastąpić wyrażenie karta korespondencyjna, które było kalką z języka francuskiego. Wśród nadesłanych propozycji znalazły się m.in. otwarto list, pisanka, pozdrówka, odkrytka, korespondentka, oglądka i właśnie sienkiewiczowska pocztówka. Choć sam pisarz zgłosił się do konkursu pod pseudonimem Maria z B. Szybko jednak wyszło na jaw, o kogo tak naprawdę chodzi. Nie wszystkim jednak propozycja Sienkiewicza przypadła do gustu. Redakcja poradnika językowego pisała: zapytajmy jednak o to, czy znaczenie tego wyrazu jest nam od razu jasne, a odpowiedź, jeśli będzie tylko szczera, nie może wypaść twierdząco. Bo pocztówką zarówno dobrze można by nazwać wózek pocztowy, skrzynkę pocztową, a nawet kobietę zatrudnioną na poczcie, ale najmniej kartę korespondencyjną. Jak się jednak okazało, pocztówka się dobrze przyjęła i służy nam do dziś. Co ciekawe, duża część zgłoszonych do konkursu nazw, takich jak otwartolist, odkrytka czy otwartka, dotyczyła tego, że taki pocztówkowy list nie był zamknięty w kopercie. To zresztą budziło spory sprzeciw społeczeństwa połowy XIX wieku, kiedy to karty korespondencyjne pojawiły się w obiegu. Pytano o tajemnicę korespondencji i wieszczono upadek moralności. Dziś na szczęście wiemy, że do niczego takiego nie doszło. Co więcej, zachęcamy Państwa, by do tradycji wysyłania pocztówek powrócić. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące języka, proszę je wysyłać właśnie na pocztówkach pod adresem Trójki z dopiskiem Przysłowie. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
7: I w ogóle w te wakacje możemy zrobić taką ogólną, radosną akcję pozdrawiania się z różnych miejsc. Wśród tych opisanych na naszej stronie polskieradio.pl/trójka pocztówek, listów, na których zbudowaliśmy audycję Listy na M, jest bardzo dużo pocztówek widokówek, czyli reprezentujących swoje miasta lub też zakątki, do których nadawcy wybierali się na wakacje. I szczerze mówiąc, te wybory są często bardzo intrygujące, trzeba to będzie sprawdzić. No ale dawało to szansę na to, żeby po prostu zobaczyć różne miejsca w Polsce i to, jak te miasta, miasteczka, miejscowości, z czego są dumne, co trafiło na te widokówki, więc możemy dzisiaj też, wysyłając sobie pocztówki, widokówki z różnych miast, stworzyć taką galerię tego, co wydaje nam się ciekawe w naszym otoczeniu. I tu stawiam kropkę, bo zupełnie inną metodą, czyli elektroniczną, ale bez tutaj psucia moralności, dowiedziałam się o tym, że wczoraj, kiedy Bad Bunny kończył serię swoich londyńskich koncertów, doszło do nieoczekiwanego, wspaniałego dla publiczności spotkania, czyli dołączył na scenie do Gorillaz właśnie w tym utworze. Yeah.

To oczywiście Clint Eastwood i Gorillaz w oryginale, ale jako nawiązanie do bardzo wspaniałych dwóch nocy, też świetnie opisanych na przykład przez BBC, dwóch koncertów z rzędu, które na stadionie Tottenhamu zagrał Bad Bunny w Londynie. Przechodząc do historii, jako pierwszy artysta z tej części świata, Puerto Rico, Ameryka Południowa i Centralna, który zagrał stadionowy koncert, czyli był na czele tak wielkiej imprezy, 50 tysięcy osób każdego

tego wieczora, oba koncerty wyprzedane. No i właśnie ta niespodzianka, kiedy nagle Damon Albarn, Gorillaz i Clint Eastwood w wersji, w której ważną rolę oglądał Bad Bunny. W internecie można oczywiście to wykonanie zobaczyć. Użytkownicy nie szczędzili sobie relacjonowania, a teraz już Bad Bunny w oryginale z płyty.

0: prendazo.
1: Kiedy to nagranie zabrzmiało na antenie Trójki i zabrzmiało też w moich uszach i w ciele, to przypomniałam sobie, że przecież jeszcze w zeszłym tygodniu w nocy ze środy na czwartek graliśmy Silent Disco w Poznaniu. I akurat zrobiłam taki dosyć długi set muzyki karaibskiej, południowoamerykańskiej, Ameryki Łacińskiej, a Kali Uchis ma to do siebie, że mieści się absolutnie w tej przestrzeni, jak i oczywiście jest mile widziana w każdej innej, ale gdybyśmy stosowali rzeczywiście takie pochodzenia dzisiaj chorągiewki, no to w północnoamerykańskiej jak najbardziej. To teraz jeszcze raz Kali Uchis, tym razem po angielsku, i George Benson zakończy pierwszą godzinę naszego spotkania. Pożegnamy też Krzysztofa Sagana, który realizował pierwszą godzinę tonacji. W drugiej powitamy Elżbietę Malinowską po godzinie 15 i kompletnie odmienny temat, spotkanie z zespołem, bez którego nie byłoby solidnej porcji muzyki z przestrzeni muzyki najfajniejszej.

0: Autopromocja.
1: Halo, słyszymy się?
2: No, chyba tak.
3: Bo radio to taki dobry towarzysz.
4: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
1: Zwłaszcza zimą.
2: Teraz to latem.
3: Latem, latem.
4: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
1: I listy.
2: I muzyka. I słońce.
3: I muzyka.
4: Dlatego proponujemy
5: Listy na M.
1: Nową audycję w trójce.
2: Od poniedziałku do czwartku.
3: Od 9 do 12.
4: Powspominamy, jak
2: kiedyś to było.
1: Sprawdzimy, jak jest teraz.
3: Co u Państwa?
4: I zapytamy o plany.
5: Listy na M.
1: My będziemy na Myśliwieckiej.
2: Choć nie tylko.
3: A Państwo?
4: Zapraszamy.
1: Agnieszka.
3: Justyna.
4: Mateusz.
2: I Michał.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy. Do reklamy.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej! Rabat od Media Expert!
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert.pl.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 czerwca. Jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Mieszkańcy Grabówki na Podlasiu bez wody. Wodociąg, w którym wykryto bakterie, jest czyszczony. Kontrakt podpisany. Polska kupi od Szwecji 3 ultranowoczesne okręty podwodne.
12: To jest prawie niewidzialny okręt. Można porównać go do F-ów 35.
11: Strzelanina pod Hamburgiem w Niemczech. Mogło zginąć nawet 5 osób. Kilkanaście tysięcy mieszkańców gminy Grabówka pod Białymstokiem od soboty nie ma wody w kranach. W wodociągu wykryto bakterie, trwa chlorowanie sieci. Do czasu usunięcia problemu mieszkańcy kilku miejscowości muszą korzystać z wody z beczkowozów.
13: Te małe też, tak?
14: Tak, bardzo proszę. Mamy przetrwanie. A dzisiaj jest najgorętszy dzień. No, ratujemy się jak możemy. Kupujemy wodę butelkowaną w sklepach. Najgorzej jest z dbaniem o higienę, tak? Można pojechać do rodziny, do przyjaciół się wykąpać.
15: Ale musimy sobie radzić, no trudno. Siła wyższa. Ciężko się myć w takiej wodzie z baniaków, ale miejmy nadzieję, że do wtorku się sytuacja rozwiąże.

0: Sytuacja kryzysowa w praktyce, już bez ćwiczeń.
1: Tak, to jest tu i teraz i to jest w realu.
0: Wójt gminy Grabówka Katarzyna Todorczyk.
1: No jest to niesamowity egzamin dla nas, zwłaszcza kiedy są takie upały. Natomiast bardzo szybko podziałaliśmy i w przeciągu 3 godzin już stała cysterna z wodą.
2: Najnowsze wyniki badań wody mają być jutro. Problemy z wodą też w Paczkowie pod Poznaniem. Tu co prawda w kranach jest, ale ciśnienie jest bardzo niskie. Wczoraj wieczorem w ogóle nie płynęła. Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu apeluje do mieszkańców, by nie podlewali trawników i nie myli samochodów. Teraz informacja sprzed chwili. Maja Chwalińska przegrała w turnieju w Wimbledonie swój pierwszy mecz. Przegrała z zawodniczką z Tajlandii. Wynikiem zakończył się mecz 6-2, 5-7, 2-6. To najważniejszy kontrakt w historii marynarki wojennej. W Gdyni w obecności premierów Polski i Szwecji oraz ministrów obrony obu państw podpisano umowę na zakup 3 okrętów podwodnych. Są niemal niewidoczne dla sonarów, podkreśla szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: 3 okręty podwodne typu A26, 5. generacji, najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego, mogącymi zarządzać całą infrastrukturą i całą architekturą bezpieczeństwa Bałtyku.
2: Pierwszy okręt trafi do marynarki wojennej w 2030 roku. Warszawska prokuratura przesłuchuje lekarza sygnalista Emila Jędrzejewskiego. Były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym został po raz drugi wezwany w charakterze świadka w sprawie nieprawidłowości, o których informował w wywiadzie dla Kanału Zero. Twierdził wówczas, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez lekarza milionera Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński oczekuje, że lekarz przedstawi dowody na swoje twierdzenia.
4: W przeciwnym wypadku to on będzie za to wszystko odpowiedzialny, więc ja czekam na konkrety, na dowody, bo takich słów nikt do tej pory nie powiedział.
2: Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda uważa, że prokuratura powinna zająć się w pierwszej kolejności Dawidem Kacprzykiem.
5: To jemu zarzuca się najwięcej. To on wykorzystywał cały aparat państwa do tego, żeby przyjmować i stworzyć warunki do przyjmowania polityków bez kolejki. I to on powinien być dawno przesłuchany. Nie wiemy dzisiaj, czy on jest w Polsce. Nie wiemy, co on dzisiaj robi. On ma dostęp do dokumentacji, którą może dalej fałszować, którą może zmieniać.
2: Dawid Kacprzyk został odwołany z placówki. Stracił też członkostwo w Koalicji Obywatelskiej, której był radnym. Szpital skontrolowała NIK. Trwa śledztwo prokuratury. Nawet 5 osób miało zginąć w strzelaninie w Niemczech. Policja informuje o zatrzymaniu podejrzanego. Strzały padły na terenie ośrodka dla młodzieży w Stade, mieście w Dolnej Saksonii. O zatrzymanej osobie policja informuje jedynie, że to mężczyzna. Księżna Kate zdobyła 3 najwyższe szczyty Wielkiej Brytanii. To gest solidarności z pacjentami po diagnozie nowotworowej.
6: Księżna Kate ukończyła jedno z najbardziej znanych brytyjskich wyzwań górskich. Polega ono na wejściu na najwyższe szczyty 3 regionów Wielkiej Brytanii w 24 godziny. Dla księżnej Wali ta wyprawa była jednak czymś więcej niż sportowym wyczynem. Miała być osobistym gestem solidarności z pacjentami, którzy mierzą się z chorobą nowotworową. Po zakończeniu wyzwania księżna opublikowała zdjęcie ze szczytu Ben Nevis. Napisała, że rak nie dotyka tylko ciała. Jak podkreśliła, choroba zmienia sposób myślenia, emocje i codzienne życie. Kate zaznaczyła, że mówi o tym z własnego doświadczenia. Jej zdaniem po diagnozie i leczeniu pacjent potrzebuje także wsparcia, troski, rozmowy i pomocy w powrocie do normalności. Właśnie na taką całościową opiekę mają trafić pieniądze z charytatywnej akcji. Na mecie w Walii czekali na księżną najbliżsi: książę William, dzieci George, Charlotte i Louis, a także jej rodzice i brat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
7: Klimat.
2: W większości kraju powietrze jest umiarkowanej lub dobrej jakości. Dostateczna jakość w Bielsku Dużym, kilku miejscach w województwie łódzkim oraz na Śląsku, zła w Piotrkowie Trybunalskim. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad połowa energii. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Na zachodzie pochmurno, w centrum i na wschodzie pogodnie, ale wieczorem i tam pojawią się chmury. Miejscami opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Od 26 stopni nad morzem do 34 na Dolnym Śląsku, 38 w centrum i 39 na Podkarpaciu.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. W Media

0: Podcast Polskiego Radia.
1: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

12 minut po godzinie 15 w Trójce i to jest moment, w którym otwieramy drugą, uwaga, godzinę w tonacji Trójki, bo tak, jeżeli ktoś tego jeszcze nie dosłyszał, nie zobaczył na naszej stronie, w naszych mediach społecznościowych, to przez wakacje od dzisiaj do końca sierpnia tonacja Trójki dwugodzinna, więc rzeczywiście zaczęliśmy po godzinie 14 z muzyką pod upał, tak bym to najprościej nazwała, a teraz kontynuujemy. Jarvis Cocker w tym nagraniu Pulp Disco 2000 przed chwilą zadawał pytanie, co robisz w niedzielę? Ja wiem, co robiłam w niedzielę, która za nami. Śpiewałam cały czas utwory Pulp, dlatego że w sobotę wieczorem obejrzałam ich koncert, jeden z dwóch, które zagrali w Berlinie. Ten sobotni był pierwszym ogłoszonym, ale tak szybko się wyprzedał, że dodano też koncert wcześniejszy, czyli czwartkowy. No ale to ten sobotni odbywał się w tej rekordowo wysokiej temperaturze w mieście. I nie tylko w Berlinie, oczywiście we wszystkich miastach. Już sama wizja tego, że będziemy w środku, w przestrzeni, która nadal mimo ochładzania będzie rozgrzewała się tysiącami osób, była frapująca, a potem okazało się jeszcze, że zespół jest w fantastycznej formie. Tak ułożyłam piosenki podczas naszego dzisiejszego spotkania do godziny 16, że pojawiają się rzeczywiście w takiej kolejności, jak pojawiały się na koncercie, ale oczywiście będzie ich znacznie mniej, bo koncert trwał, uwaga, 2 godziny 40 minut. Moim zdaniem to był najdłuższy koncert monograficzny, na którym w życiu byłam, jednego artysty, ale może coś gdzieś z pamięci mi wypadło. Koncert miał 15-minutową przerwę, więc jeżeli ktoś się tak delikatnie uśmiechał, że nasi piłkarze, w ogóle piłkarze podczas mistrzostw mają teraz hydration break, to tutaj była taka przerwa zaprogramowana po prostu przez zespół i rzeczywiście zaczął się punktualnie o 20:00. Potem była przerwa, która trwała dokładnie 15 minut, zgodnie z zapowiedzią. No i potem rozpoczęła się druga część. Oczywiście muzyka jest najważniejsza w tej godzinie, więc już prawie stawiam kropkę, tylko chciałam powiedzieć o czymś, co też kiedy śpiewałam przez całą niedzielę piosenki zespołu Pulp, chodziło mi po głowie. Czy wszyscy to kojarzą, że zespół Pulp powstał wcześniej niż Depeche Mode, New Order, bo to był rok 1978, i oni po prostu długo czekali do roku 1995, w którym na przykład Disco 2000 ukazało się na świecie, więc o ile wspomniane przeze mnie zespoły zażywały sławy i rozpoznawalności już będąc 20-latkami, to to przyszło do członków zespołu Pulp, no, kiedy już byli ciut starsi.

Pike Island. Nagranie z płyty wydanej w roku 2025 przez zespół Pulp. Rok 2025, a wcześniejsze nagranie, Disco 2000, płyta z roku 1995, Different Class. 30 lat pomiędzy tymi albumami, ale Different Class to był piąty album w ich dyskografii. More to płyta numer 8, jeżeli niczego nie pomyliłam. To, co chciałam powiedzieć, że niezależnie od czasu i tej przerwy, która była w wydawaniu nowej muzyki, te utwory tak wspaniale leżały, czy też brzmiały koło siebie. W tej piosence przed chwilą Jarvis powiedział, że I was born to perform. I to jest 100% absolutnej prawdy, czy też samoświadomości. Ten człowiek urodził się, aby występować. I to niezależnie od tego, czy pisać po to, żeby móc zaśpiewać, czy być na scenie tak obecnym, tak skupionym, z tak świetnym głosem, no już nie mówiąc o tańcu, ale sam fakt świadomości, która prawdopodobnie kiedyś była intuicyjna, a teraz jest już środkiem stosowanym tak bardzo precyzyjnie, ale jednocześnie w najwyższej formie, zespół 8 osób na scenie, oczywiście podstawowy skład, ten możliwy, no bo nie jest to możliwe do odtworzenia w 100%, plus dodatkowi muzycy, brzmienie jak żyleta, wykonanie fantastyczne. Oj, to powinien być koncert przepisywany na recepty. Biegniemy dalej przez muzykę zgodnie z taką, pomijając niektóre utwory, ale oddając przebieg, czyli coś bardzo starego obok utworu bardzo nowego. No i teraz będzie mieszanka łącznie z utworem Help.

0: The Age, który był utworem wygłosowanym przez publiczność, bo kiedy pojawiła się przerwa, to w przerwie, właściwie tuż po zakończeniu przerwy 15-minutowej, publiczność miała szansę wygłosować siłą oklasków, który z dwóch utworów, czy Love is Blind, czy Help the Age, pojawi się podczas tego koncertu. No i rzeczywiście wsparcie dla osób, które posuwają się w czasie, zwyciężyło.
1: Why don't you shut the door and close the curtains? 'Cause you're not going anywhere. He's coming up the stairs.

Help the Aged, piosenka, do której z pewnością trzeba dorosnąć. Taki typowy dla Jarvisa Cockera sarkastyczny tekst referujący do niego samego, który wtedy, będąc w latach 30. swojego życia, obserwował procesy starzenia i apelował, zgodnie z tytułem, o wspomaganie, docenianie i szanowanie tych zmian, chociaż oczywiście tekst jest bardzo przekorny. Wykonywany w roku 2026, no, trzeba powiedzieć, że zupełnie inaczej brzmiał. Nagranie oryginalne z płyty This is Hardcore, czyli rok 1998. I jeżeli chodzi o wiek i o to, co on z tymi utworami uczynił, to trzeba powiedzieć, że te utwory się nie kłaniają czasowi. Po prostu są tak wymyślone i tak grane przez zespół Pulp, z tak naturalną dla nich dopieszczoną oprawą w każdym możliwym aspekcie i muzycznym, i wizualnym, że naprawdę trudno byłoby wychwycić

zresztą damy przykład, bo stoi już i czeka piosenka z roku 2026, aby te najstarsze jakoś bardzo odstawały od tych najnowszych. Begging for Change, to nagranie też się pojawiło w tej drugiej części koncertu. Ta druga część miała zdecydowanie taki smutno-melancholijny przekaz. On nie był wyrażany słowami, bardziej w nasyceniu wizualizacji zdjęciami z przeszłości, takimi smaczkami fanowskimi, naprawdę mnóstwo takiej kroniki, którą artyści zbierają, nie robionej przez fanów, tylko te skarby, które artyści mają, pokazywano. Trochę to brzmiało jak pożegnanie naprawdę finałowe.

A wcześniej oczywiście Help the Age, dwa nagrania znowu położone obok siebie. Cały czas mam w głowie takie przekonanie, jak dobrze to obok siebie wszystko brzmi. Starsze z młodszym i cały czas jak szeroka skala możliwości.

Gdyby mierzyć zaangażowaniem publiczności na berlińskim koncercie, który oglądałam w sobotę zespołu Pulp, to Got to Have Love z nowej płyty jest największym przebojem, bo doszłoby o mały wóz do eksplozji. Przypominam, na zewnątrz było 40 stopni, a tu eksplozja entuzjazmu i to wszystko połączone razem. A obok tego nagrania z roku 2025 z płyty More, chwilę później wskakiwało na scenę ponownie coś, co pozwalało wyprawić się w przeszłość tej grupy. Rok 1900.

94. Kto to pamięta? Wielu widzów tego koncertu, uczestników w Berlinie z pewnością, bo publiczność była w dużej mierze równolatkami grupy, ale było też dużo takich osób, które wtedy nawet nie sądziły, że mogą kiedyś się urodzić i pójść na koncert zespołu Pulp w Berlinie.

Muszę się sama skorygować. Ta piosenka Babies pierwszy raz dotarła do publiczności w roku 1992. Strasznie żałuję, że nie udało się i na żadnym polskim festiwalu nie zobaczymy Pulp w tym roku. Mam nadzieję, że ta melancholia i taki nastrój pożegnania to jednak nie oznacza, że to musi nastąpić już w najbliższych sezonach i że będą jeszcze koncertować i będzie na to okazja, bo powiadam, nieczęsto prawdopodobnie w ten sposób. Był to jeden z najlepszych, najwspanialszych koncertów, na którym byłam. Wiek publiczności, wiek artystów, nic nie miało znaczenia. Słowa, muzyka znaczyły wszystko. Entuzjazm i elementy wyjęte z wszystkich możliwych okoliczności, które kochamy. Oczywiście nie brakowało największych przebojów, ale koncert był tak ułożony, że nagle kompletna opowieść wyszła też z tych mniej znanych utworów, czy też utworów mniej promowanych przez media, bo dla fanów doskonale znanych. Wspaniała, wspaniała grupa. Oczywiście w sieci można znaleźć pełen spis utworów koncertowych, jak i wszystkie płyty. I gdybym mogła zachęcić, to latem właśnie do tego, żeby z Pulpem, o Pulpie, na Pulpie, pod Pulpem jak najwięcej czasu spędzić. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze dwugodzinne spotkanie.

0: Właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
1: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
0: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
1: W Trójce i na stronie trójkapolskieradio.pl.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Walerys, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone, kilogram, jedynie 7,99.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Żegnamy reklamy.
18: Mija 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, bardzo gorący 29 czerwca. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
19: Maja Chwalińska żegna się z Wimbledonem. Przegrała mecz pierwszej rundy. Kilkanaście osób utonęło. W ostatni weekend w kraju jest apel o bezpieczny wypoczynek nad wodą. Marynarka wojenna dostanie 3 nowoczesne okręty podwodne. Dostarczą je Szwedzi. Maja Chwalińska odpadła z wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu. Polka w pierwszej rundzie przegrała z zawodniczką z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. Więcej o tym w sporcie. Tragiczny początek wakacji nad wodą. 17 osób utonęło w ostatni weekend w całym kraju. 5 osób straciło życie w zachodniopomorskim. W Międzywodziu utonął 42-latek, mówi Apoloniusz Kurylczyk z zachodniopomorskiego WOPR-u.
20: Mężczyzna próbował ratować dwójkę swoich dzieci. Te dzieci bezpiecznie trafiły z falą na brzeg. On niestety nie miał tyle szczęścia, zniknął pod powierzchnią wody. Odnaleziony po kilkudziesięciu minutach czy blisko godzinie przez ratowników SAR-u. Tu również resuscytacja nie przyniosła efektu.
19: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o bezpieczny wypoczynek nad wodą. Ratownicy przypominają, by nie wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających. Przestrzegają też przed wbieganiem do wody, bo wtedy może nam grozić szok termiczny. Czy urlopowicze stosują się do zaleceń? Sprawdzał nad jeziorem Rusałka w Poznaniu Maciej Szaflar.
21: Powolutku wchodzimy do wody. Najpierw się troszeczkę schładzamy, trochę nóżki, trochę rączki i dopiero potem się zanurzamy. Są ratownicy, także czuję się tu bardzo bezpiecznie.
22: W ciepły dzień i w tak duże nasłonecznienie myślę, że parasol jest kluczowy. Szczególnie z 10-miesięcznym dzieckiem.
23: Będziecie wchodzić do wody, czy pani sama będzie próbowała albo chociaż odrobinę tej ochłody w tej wodzie zaznać?
22: Woda jest bardzo ciepła, bo już sprawdzam.

0: Zmieniliśmy temperaturę, myślę, że połączymy nóżki, natomiast syn jak najbardziej tam chlapie się na brzegu.
1: Ratownicy przypominają, by wybierać tylko strzeżone kąpieliska. Przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego jest produktywne i potrwa jeszcze nawet kilka godzin, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin. Przewidujemy, że przesłuchanie będzie trwało jeszcze kilka godzin. Jak na razie usłyszałem, że przesłuchanie jest bardzo produktywne.
1: To kolejne przesłuchanie lekarza sygnalistę, który ujawnił nieprawidłowości w szpitalu południowym w stolicy. Więcej o tym w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Finał polsko-szwedzkich konsultacji rządowych w Gdyni na pokładzie fregaty ORP Tadeusz Kościuszko. Podpisano umowę na zakup 3 okrętów podwodnych. To ultra nowoczesne jednostki niemal niewidzialne dla sonarów.
3: To przełomowy moment dla polskiej marynarki wojennej i historyczna chwila dla naszych zdolności do obrony Bałtyku. Tak mówił szef polskiego rządu Donald Tusk tuż po podpisaniu umowy na zakup 3 okrętów podwodnych.
4: Robimy to wszystko także dla naszych dzieci i wnuków, aby nasz region, nasze oba państwa, Morze Bałtyckie było obszarem pokoju i bezpieczeństwa, a nie, tak jak bywa dzisiaj, obszarem niepokoju i zagrożeń.
3: Szwedzka strona zobowiązała się do zakupu w Polsce okrętu ratowniczego, a także zestawów przeciwrakietowych Piorun. Pierwszy z 3 zamówionych okrętów nasi marynarze dostaną za 4 lata, a do tego czasu będą szkolić się na tak zwanym gapfillerze, czyli nieco starszym okręcie pomostowym. Jednostka treningowa powinna pojawić się w Polsce jeszcze w tym roku. Z Gdyni Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Dwie osoby zatrzymane w sprawie strzelaniny w Niemczech. Zginąć miało nawet 5 osób.
5: Strzały padły na terenie ośrodka dla młodzieży w Stade, mieście w Dolnej Saksonii, niedaleko Hamburga. Policja w komunikacie apeluje, by dla swojego bezpieczeństwa nie zbliżać się do miejsca strzelaniny. Zatrzymane zostały 2 osoby. O jednej z nich policja informuje, że to mężczyzna i jest podejrzewany o oddanie strzałów. Dokładna liczba zabitych, jak i okoliczności zdarzenia są dopiero ustalane. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Trwa naprawa nawierzchni na zamkniętym odcinku trasy S17 Lublin-Warszawa. Jezdnia została uszkodzona między węzłami Żyżyn-Skrótki. O szczegółach informuje rzecznik Lubelskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Minkiewicz.
6: Na miejscu od rana są nasi pracownicy, są ekipy wykonawcy, bo ten fragment jest jeszcze objęty gwarancją. Na ten moment diagnozujemy to uszkodzenie. Droga po bokach jest już rozkopana. Prawdopodobnie jeszcze dziś rozpocznie się frezowanie, czyli rozbiórka tego fragmentu drogi. Wykonawca ściąga sprzęt. Jeśli chodzi o przyczyny, to będziemy to analizować. Z pewnością te ekstremalne temperatury nie pomogły w tej sytuacji, natomiast obecnie naszym priorytetem jest jak najszybsze przywrócenie ciągłości drodze ekspresowej, tak by kierowcy mogli na nią jak najszybciej wrócić.
1: A na razie trzeba korzystać z objazdu drogą krajową numer 17. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Prawie 5 po 16, sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
9: Dzień dobry. Maja Chwalińska za burtą Wimbledonu. Finalistka Rolanda Garrosa sprzed kilku tygodni na start Wielkiego Szlema w Londynie przegrała z kwalifikantką z Tajlandii Mananchayo Sawanqiu 6-2, 5-7 i 2-6.
10: To nie był jednak występ, po którym zostaje tylko wynik. Na trybunach kortu numer 12, gdzie rozgrywał się mecz, nie brakowało polskich kibiców. Część z nich przyszła w biało-czerwonych barwach, a po udanych akcjach Polki słychać było brawa i okrzyki po polsku. Brytyjski The Times odnotował, że finalistka Roland Garros przyciągnęła duże zainteresowanie polskich fanów. O Chwalińskiej głośno jest też w mediach społecznościowych Wimbledonu. Pod nagraniami z jej udziałem pojawiają się komentarze zachwyconych kibiców. Ktoś żartobliwie napisał nawet, że Maja jest takim tenisowym Messim. I choć to piłkarskie porównanie dobrze pokazuje, jak dużą popularnością cieszy się już Polka na Wyspach. Brytyjskie media już wcześniej pisały o niej jako o zawodniczce, która po świetnym występie w Paryżu stała się jedną z ciekawszych historii tego sezonu. W Londynie nie udało się zrobić kolejnego kroku, ale Chwalińska zostawiła po sobie dobre wrażenie, nie tylko grą, lecz także tym, jak próbowała walczyć mimo widocznych problemów fizycznych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
9: Po dobrym początku meczu Maja Chwalińska popadła w kłopoty w końcówce drugiego seta, kiedy to przy piłce meczowej skręciła staw skokowy. Potem wszystko się posypało, ale dzielna tenisistka dograła mecz do końca. Brawo. Na pocieszenie z wysokiego C zaczął Hubert Hurkacz, który gra właśnie z Norwegiem Kasprem Rudem. Pierwsze 2 sety dla polskiego tenisisty 6-4 i 6-2. W trzecim 5-5 i na razie jest 40-15 dla Hurkacza. Czekamy na wimbledońskie pojedynki Magdy Linet i Magdaleny Fręch, które mają się zacząć już wkrótce. Informacje z basenów w tym upale zawsze cieszą. Amerykanka Gretchen Walsh ustanowiła rekord świata na pływalni w Rzymie na dystansie 50 metrów kraulem. Nowy czas to, uwaga,

0: A 23 sekundy i 55 setnych. A teraz futbol. Piłkarze RPA odpadli w 1/16 Mistrzostw Świata po porażce z Kanadą 0-1. Dziś kolejne starcia pucharowe. O 19 Brazylia-Japonia, o 22:30 Niemcy-Paragwaj, o 3 w nocy Maroko zagra z Holandią. Manchester City ma nowego trenera. Pepa Guardiola zastąpił jego asystent sprzed 3 lat, ostatnio pracujący w Chelsea, Enzo Maresca. Włoch podpisał 3-letni kontrakt.
1: Były baseny w sporcie, to jeśli ktoś planował wypad do sauny na przykład, to niech nie wydaje pieniędzy, może sobie wyjść przed blok czy dom i ma to samo. Dzisiaj upał, temperatura maksymalna od 30-32 na północnym zachodzie oraz zachodzie kraju do 39, a nawet 40 w centrum. Woda, cień i kto może odpoczynek. Proszę na siebie uważać. Jednocześnie IMGW ostrzega przed burzami. Lokalny, ale bardzo silny deszcz i wiatr mogą pojawić się tak naprawdę wszędzie, ale teraz pada w pasie od Kłodzka przez Opole, Radom po północ Lubelszczyzny.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Mówić, że dziś upał, to tak jakby nic nie mówić. Dzień dobry. Mówią Agnieszka Laskowska, która audycję wydaje, Elżbieta Malinowska realizuje, Paweł Turski odbiera telefony, a mówi do państwa Michał Gardias. Zapraszamy na 3 godziny wspólnej popołudniówki. Ale zanim o tych upałach, do których jeszcze dojdziemy, będzie o dzisiejszym trwającym jeszcze cały czas przesłuchaniu doktora Emila Jędrzejewskiego. To jest lekarz sygnalista, który w bardzo mocnych słowach wskazał, że w Szpitalu Południowym w Warszawie dochodziło do nieprawidłowości, to jest mało powiedziane. Mieli tam według jego relacji ginąć ludzie w następstwie błędów lekarzy. To jest ta placówka, w której pracował doktor Dawid Kacprzyk, wówczas radny Koalicji Obywatelskiej. Zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Nasi reporterzy przygotowują też materiały chociażby o tym, co na linii Warszawa-Kijów w tym momencie. No, stosunki są bardzo napięte, tym bardziej, że w tle afera z bandytami Zupa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział teraz utworzenie specjalnego miejsca, w którym bohaterowie Ukrainy będą upamiętnieni i nikt, cytuję, nie będzie im wskazywał, kogo mogą szanować. 227 trójek, linia już dla państwa otwarta. Przy telefonie czeka Paweł Turski, który zaraz pojawi też się w studiu. A my teraz proponujemy The Darkness, ten słoneczny dzień.

0: The Darkness w programie trzecim Polskiego Radia o 16.13. No, zaczynamy od poważnych tematów. Dzisiaj u nas takich będzie sporo. Emil Jędrzejewski, lekarz, który powiadomił media o wysokich zarobkach koordynatora SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym, złożył zeznania w prokuraturze i cały czas je składa. Chodzi o tę placówkę, w której pracował dr Dawid Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej. W zeszłym roku zarobił w sumie ponad 1,5 miliona złotych. W zeszłym tygodniu Jędrzejewski odmówił odpowiedzi na pytania, tłumacząc się brakiem pełnomocnika. W studiu jest Paweł Turski, nasz reporter, który no od rana czekał na przesłuchiwanego lekarza przed prokuraturą okręgową w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I co wiemy? Nic nie wiemy.
1: No nie, no troszeczkę wiemy. Dziś dr Emil Jędrzejewski chociażby już ma pełnomocnika i stawił się wraz z nim w prokuraturze. Jest nim mecenas Tomasz Jędrasiak. Sam lekarz, wchodząc do prokuratury, tu się nic nie zmieniło, nadal na pytania dziennikarzy odpowiadać nie chce. Możliwe, że wypowie się po przesłuchaniu, jeśli prokuratura odtajni część postępowania. Na razie jednak przesłuchanie wciąż trwa. Patrzę na zegar. Od 7 godzin i niecałych 15 minut. I jeszcze trochę to przesłuchanie potrwa. Powiedział kilkanaście minut temu rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
2: Odbywa się ono w dobrej atmosferze, jest nagrywane w pomieszczeniu klimatyzowanym. Przewidujemy, że przesłuchanie będzie trwało jeszcze kilka godzin. Jak na razie usłyszałem, że przesłuchanie jest bardzo produktywne.
1: Kolejna informacja, że jest produktywny. Czekamy oczywiście na wypowiedź pełnomocnika doktora lub samego doktora Jędrzejewskiego. Kilkanaście godzin, tak zakładam pewnie. Nie musimy za to czekać na głos drugiej strony sporu. Byłego koordynatora SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym Dawida Kacprzyka reprezentuje mecenas Jacek Dibuła. Pan mecenas był gościem porannej trójkowej rozmowy bez uników. U Renaty Grochal powiedział, że w przypadku większości nieprawidłowości, o których informował w wywiadzie dla kanału Zero dr Jędrzejewski, Dawid Kacprzyk był nieobecny.
3: Przypisano mu zdarzenie historyczne, które dawno zostało już zawodowo rozliczone. A druga kwestia, zarzut dotyczący sytuacji, która zdarzyła się, kiedy tego dnia mojego klienta w ogóle nie było w pracy i ta sytuacja go nie dotyczyła.
1: Jest jeszcze trzecia sytuacja. Tutaj te kwestie będzie badać prokuratura. Co więcej, w naszej porannej rozmowie bez uników pełnomocnik Dawida Kacprzyka, mecenas Jacek Dibuła, powiedział, że sam dr Jędrzejewski dopuszczał się nieprawidłowości.
3: W każdy wtorek pan doktor Jędrzejewski przychodzi na SOR z listą osób, które mają być operowane w pozakolejkowym. I okazuje się, że pan doktor Jędrzejewski ma własny salon VIP i w każdy wtorek swoich prywatnych klientów przyprowadza, którzy mają być operowani na SOR-ze. I to jest rzeczywistą podstawą tej afery.
1: Na razie o te nieprawidłowości nie udało nam się zapytać doktora Jędrzejewskiego. Ma pewne alibi, no jest ciągle w prokuraturze, więc nie może odpowiedzieć mediom na pytania, ale na pewno do sprawy będziemy wracać.
0: Na pewno. A my wciąż czekamy na te pierwsze komentarze, bo przecież no, sprawa jest bardzo poważna. No, chyba się nie doczekamy do końca audycji. Mamy czas do 19. Jak Paweł myślisz? Nie da rady.
1: Kilka godzin to wydaje mi się, że to jest więcej niż 2-3, no więc... Tak. Jeszcze pewnie wrócę na Chocimską. Bardzo dziękuję.
0: Paweł Turski, dziękuję.

0: Zabierz mnie, to jest taka piosenka wszystkich, którzy chcą się wyrwać gdzieś z pracy, w której nie ma klimatyzacji, najlepiej gdzieś do chłodnej Skandynawii. No, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Tropików, tak wyczytałem w kalendarzu świąt nietypowych, to tak się idealnie złożyło. A to był tropikalny weekend, słupek rtęci wciąż ani drgnie. Jedni powiedzą, no jest lato, piękna pogoda, fantastycznie, ale ci, którzy pierwsze dni wakacji przywitali w pociągu, to dostali taki zimny prysznic. Właściwie to chcieliby dostać, ale było odwrotnie. Składy bez klimatyzacji stawały w polach, samochody na ulicach, w korkach, no a tylko wczoraj, i to są bardzo smutne informacje, utonęło 17 osób. Tragicznie zakończył się podwarszawski maraton kolarski. Zmarło dwóch uczestników. O uciążliwej i bardzo niebezpiecznej pogodzie w materiale Michała Kowarskiego.
1: Na przykład tak jak ja teraz jeżdżę rowerem, to nawet to schłodzenie dużo mi daje, bo dzisiaj są wysokie temperatury.
2: Mam przykurczenie, gdy tak się przejdzie, to wtedy jest lżej.
3: Trzeba szukać cienia, nawadniać się. Jest pusto, jest ponad 40 stopni w słońcu. Zdecydowanie ludzie szukają bardziej zielonych, zacienionych terenów niż wrocławski rynek, zabetonowany.
4: W weekend nawet beton nie dawał sobie rady z ekstremalnymi temperaturami.
5: W czasie rutynowej kontroli służby operacyjne lotniska Chopina odkryły drobne spękania na jednej z dróg startowych.
4: Piotr Rudzki, rzecznik polskich portów lotniczych.
5: Musiały być wstrzymane operacje na tej drodze startowej.
4: Pas został naprawiony. Dużo gorzej było z pociągami. W miniony weekend opóźnienia zanotowało ponad 300 składów.
6: Wszystkiemu winne są te bardzo wysokie temperatury, te upały.
4: Bartosz Pietrzykowski, PKP PLK.
6: My jako polskie linie kolejowe, jako zarządca infrastruktury doskonale wiedzieliśmy, że te temperatury nadchodzą, aczkolwiek w żaden sposób nie można było zapobiec temu, co będzie się działo.
7: PKP Intercity w trosce o komfort pasażerów odwołuje część pociągów w poniedziałek 29 czerwca. Jest to 21 pociągów w skali całego kraju.
4: Michał Wrzosek, że

0: Rzecznik PKP Intercity.
1: Zmiany w kursowaniu mają zmniejszyć skalę opóźnień pociągów i zagwarantować bezpieczną podróż naszym klientom w czasie ekstremalnych temperatur. Wczoraj załogi pociągów PKP Intercity wydali pasażerom 80 tysięcy butelek wody.
0: Pasażerowie stali często po kilka godzin w szczerym polu bez klimatyzacji. W takich warunkach pociąg zamienia się w piekarnik. Wysiłek fizyczny też bywa zabójczy w tych warunkach.
2: Działania są prowadzone od momentu zakończenia wyścigu kłada ratowniczego, który z ostatnim zawodnikiem jedzie i kończy wyścig. Nie mieliśmy odbicia chipów tak zwanych, czyli pomiaru czasu na mecie pana Kazimierza. Postanowiliśmy go niezwłocznie szybko szukać.
0: Informował wczoraj dyrektor wyścigu Poland Bike Marathon Grzegorz Weiss. Wyścigu, który odbywał się w ten weekend. Niestety, 71-letni pan Kazimierz, wielokrotny zwycięzca wyścigów rowerowych, podobnie jak 30-letni pan Michał, doświadczony kolarz, stracili życie na trasie z powodu upału. Nad wodą niestety też dochodzi do tragedii.
3: Nawet nie mamy początku lipca, jest dopiero czerwiec, a od 1 kwietnia utonęło 95 osób, a w samym dniu wczorajszym, wczorajszą niedzielę, utonęło osób 17. 17 ludzkich dramatów przez lekkomyślność, nie ma co ukrywać.
0: Ratownik Marek Frąckowiak, rzecznik Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Mężczyźni więcej spożywają alkoholu. Po drugie, co do zasady, są odważniejsi, a po wypiciu alkoholu ten próg odwagi, jak ja to mówię, nieśmiertelności, bardzo się przesuwa. Pokonują jakieś dystansa, bo planują taką aktywność w wodzie, do której po prostu nie posiadają predyspozycji ani fizycznych, ani umiejętności pływackich.
0: Upał to nie żarty. Nawadniajmy się, pamiętajmy o cieniu, nakryciach głowy.
4: A do chaosu na kolei jeszcze wrócimy. Po 17:00 naszym gościem będzie rzecznik praw pasażerów kolei. Zadamy wszystkie ważne pytania, szczególnie w imieniu tych, którzy w ostatnim czasie jechali pociągami, no i płynęli w przedziale. A jeśli Państwo mają jakieś pytania, to czekamy pod naszym numerem telefonu 227 trójek.

0: Autopromocja.
1: W Klubie Trójki Audiodokumencie zadajemy dziś pytanie jedno z tych najważniejszych. Jakie są źródła ukraińskiego nacjonalizmu? Może by to zrozumieć, trzeba znaleźć się tu, na obozie Zewiaru.
2: Ri, nasza nazwa!
3: Niezależnie od ty!
4: Około 40 dzieci w wieku od 9 do 13 lat stoi w szeregu na środku polany.

0: Portret społeczeństwa czasu wojny we wnikliwym reportażu Aleksandra Palikota i Jerzego Soboty w cieniu kozaków. Z autorami porozmawiam także o historii, na której dziś budowane jest ukraińskie społeczeństwo. Zapraszam, Anna Dudzińska.
1: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Ach, co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
20: Jest 16.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
21: 9 obywateli Ukrainy oraz 2 Białorusinów deportowanych z Polski zostali zatrzymani przez ABW w ostatnich dniach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Pożar hali z częściami samochodowymi w miejscowości Piórków w województwie świętokrzyskim. Na miejscu jest 10 zastępów strażackich, relacjonuje Marcin Bajur ze Straży Pożarnej w Kielcach.
22: Pożar jest już opanowany, na tej chwili nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcję utrudnia bardzo wysoka temperatura oraz zwarta zabudowa.
21: Na razie nie jest znana przyczyna pożaru. Doradcy Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner będą reprezentować Stany Zjednoczone podczas spotkania z Iranem. Do rozmów ma dojść jutro w Katarze. Według amerykańskiego prezydenta to Iran zwrócił się z prośbą o spotkanie. Rozmowy w Dosze mają dotyczyć szczegółów porozumienia pokojowego. Superjacht należący według mediów do przywódcy Rosji przepłynął cieśniny należące do Danii i kieruje się na Morze Północne. Ujawnia duński nadawca publiczny DR. Statek eskortuje rosyjska marynarka wojenna. W ostatnich latach jednostka warta blisko 120 milionów dolarów była widziana głównie w okolicach Petersburga. Nie jest jasne, kto

0: To znajduje się na pokładzie jachtu, ani jaki jest jego port docelowy. Pełny serwis Trójce o 17.
1: Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Wprowadzanie konsumentów w błąd zarzucił operatorowi serwisów receptomat.pl i L4.pl UOKiK. Zarzuty dotyczą sposobu świadczenia usług, w tym konsultacji lekarskich online, wyjaśnia Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3: Przedsiębiorca obiecywał telefoniczny kontakt z lekarzem. Tymczasem ze skarg wynika, że konsultacja niejednokrotnie sprowadzała się do jednostronnej analizy wypełnionego formularza bez zapowiadanego kontaktu telefonicznego. Zakwestionowaliśmy również informacje o czasie realizacji usług telemedycznych i wystawiania e-recept. Informacje na stronie internetowej różniły się od czasu podanego w regulaminie. Spółka reklamowała usługi hasłem jak najszybciej, ale nigdzie nie wyjaśniła, co to dokładnie oznacza i jak liczy ten czas.
2: Postępowanie może się zakończyć karą dla spółki w wysokości do 10% obrotów. Za nami jedna z kilku niedziel handlowych w roku, a tymczasem blisko połowa klientów centrów handlowych korzystałaby z nich, gdyby tylko miała taką możliwość. Jak mówi Anna Wysocka z CBRE Polska, największymi zwolennikami tego rozwiązania są osoby w wieku 35-44 lata.
4: Aż 57% z nich odwiedziłoby centrum handlowe właśnie w niedzielę. Duże poparcie dla tego rozwiązania widać także wśród młodszych konsumentów. Do galerii wybrałoby się 54% osób w wieku od 18 do 24 lat oraz 52% badanych z grupy 25-34 lata. Co ciekawe, większą skłonność do korzystania z niedziel handlowych wykazują mężczyźni. Chęć odwiedzenia centrum handlowego tego dnia deklaruje 51% z nich, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosi 45%.
2: Chęć robienia zakupów w niedzielę wynika z potrzeby większej elastyczności i możliwości spokojnego obejrzenia produktów na żywo. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy równo 6 zł, a za litr oleju napędowego 6 zł i 19 groszy. To oznacza, że benzyna będzie minimalnie tańsza, a olej trochę droższy niż dziś. Polacy szykują się na droższe wakacje. Z badania Wakacyjny Portfel Polaków wynika, że przeciętne gospodarstwo domowe planuje przeznaczyć na nie ponad 5 tysięcy, o 700 zł więcej niż rok temu. Jedną z najtańszych opcji nadal pozostaje wyjazd samochodem na Mazury, mówi Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.
5: W przypadku rodziny 2 plus 2 znaczenie ma przede wszystkim wybór noclegu. Pole namiotowe kosztuje 1150 zł za tydzień. Domek letniskowy czy agroturystyka to już wydatek około 3400 zł. Dodatkowo trzeba uwzględnić koszty dojazdu, a także wyżywienie. Obiad dla czteroosobowej rodziny na Mazurach może kosztować blisko 300 zł.
2: Co czwarty badany deklaruje wyjazd zagraniczny. 6 zł i 14 groszy na akcję, tyle wyniesie dywidenda PKO Banku Polskiego. Dzień dywidendy ustalono na 5, a termin jej wypłaty na 13 sierpnia. Dolar kosztuje 3 zł i 75 groszy, a euro 4,28.
1: Mówi się, że najbardziej ekonomiczne w takiej upały jest wietrzenie mieszkania nocą albo wcześnie rano. No szkoda tylko, że tej nocy było nawet 25 stopni. To co to można przewietrzyć?
2: No to prawda, tak. Ciepło cały czas.
1: Ajajaj. Dzisiaj mniej więcej o tej porze dnia, no kulminacja upałów. No prawie 39-40 stopni, masakra. A jaka będzie noc? Oprócz tego, że deszczowa na zachodzie i południu, miejscami w centrum, to również bardzo ciepło. Od 19 na północy Polski do 22 na wschodzie i na południu. Ciepło, bardzo ciepło. Mamy od Państwa nawet takie porady, jak wytrzymać taki skwar w pociągu, jeśli jedziemy takim bez klimatyzacji. Jeszcze do tego wrócimy, obiecuję, warto, naprawdę warto poczekać. W takim gorącym przedziale to czas się wlecze. No to w takim razie David Bowie i Time Will Crawl. Tematycznie.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:40. Wszystko na nowo rozpoczęło się od nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia UPA. Bolesne i niezabliźnione jeszcze rany w relacjach polsko-ukraińskich zostały znów rozdrapane. Dla nas Stepan Bandera to symbol wielkiej tragedii rzezi wołyńskiej. No, w czasie II wojny światowej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło nawet 100 tysięcy Polaków, wśród nich kobiety i dzieci. Wołodymyr Zełenski chce teraz upamiętnić więcej ukraińskich bohaterów. Jak mówi, cytuję, nikt i nigdy nie będzie nam nakazywał, jak żyć, jak mówić, kogo mamy kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. O planach stworzenia ukraińskiego narodowego panteonu. Kuba Witkowski.
1: Jednostka wojskowa imienia UPA to nie koniec. Prezydent Ukrainy idzie o krok dalej.
2: Dziś złożyłem w parlamencie projekt ustawy o budowie panteonu narodowego z imionami bohaterów, którzy w różnych stuleciach zainspirowali Ukrainę do bycia zawsze zjednoczoną. Nikt nie będzie nam mówił, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować.
1: O co więc może chodzić Zełenskiemu? Po co kolejna eskalacja napięcia na linii Kijów-Warszawa? Zdaniem m.in. Kamila Smogorzewskiego, politologa z Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, Zełenski gra bezwzględnie na siebie. Aferą z odebraniem orderu zyskał w notowaniach i idzie za ciosem.
3: No to jest, no chciałoby się powiedzieć, całkiem racjonalne rozwiązanie i na bazie tego, co się dzieje, budowanie swojej pozycji.
1: A Zełenski ma o co walczyć po skandalach

0: korupcyjnych wychodzą bowiem na jaw kolejne.
1: Kluczową rzeczą jest znęcanie się nad żołnierzami w pułkach szturmowych.
0: Jakub Ber, niezależny analityk do spraw wschodu.
1: Tam były tortury, tam było bicie, tam było nieleczenie ludzi przewlekle chorych. I są już udokumentowanych jest co najmniej kilkadziesiąt przypadków takich śmierci w samym tylko pułku Skała.
0: A decyzją o Panteonie ukraiński prezydent mruga do prawicowej opozycji. Ma też świadomość, że prędzej czy później wojna się skończy. Może nawet w tym roku i dojdzie do wyborów, a konflikt z Polską buduje mu elektorat.
1: To znaczy ten konflikt polsko-ukraiński głównie rozpala ludzi, którzy są na tyłach i żyją sobie swoim pokojowym życiem.
0: Tym bardziej strona polska powinna podchodzić do tego z dystansem, czego część naszych polityków nie rozumie, a część wręcz wykorzystuje do budowania własnego poparcia.
2: Musimy patrzeć na rzeczywistość też z perspektywy bardzo konkretnych interesów.
0: Profesor Renata Mińkowska-Norkiene, politolożka z UW.
2: Takie nakręcanie teraz tej histerii takiej antyukraińskiej, tak, to nam za bardzo nie pomaga, mówiąc szczerze.
0: A wręcz prowadzi do kolejnych napięć, zwłaszcza wśród zwykłych ludzi.
3: To materiał Kuby Witkowskiego. A już za chwilę u nas centrum świata, tym razem problem upałów. I to w skali makro. Spora część Europy objęta jest spiekotą. A teraz tylko z tobą i Barbara Wrońska.

0: Telefony dzwonią. Chciałoby się powiedzieć, że linia rozgrzana jest do czerwoności, bo i z poradami na upały państwo dzwonią z podróży na przykład. Halo?
1: W pociągu z Przemyśla do Krakowa chodziła klimatyzacja. Bo nie będzie ta klimatyzacja chodziła, bo najzimniejsze miejsce pociągu było w toalecie. I stojący ze mną również taki młody chłopaczek, słańszy ode mnie, żeby tak przejechał.
0: No, raczej nie pochwalamy takiego zachowania, no chyba, że ktoś już sprawdził bilet temu panu. I kolejna porada?
2: Spotkałem kiedyś takiego pana, który był żołnierzem u Andersa, potem wyemigrował, mieszkał w Gielonie.

0: brata w Australii, pytam się, no dobrze, a jak tam w tej Australii oni? Mówi tak, powoli, ale bardzo powoli, żeby się nie spocić. Trzeba przejść na drugą stronę ulicy do baru, tam mają klimatyzację.
1: Tropikalnymi temperaturami zmaga się duża część Europy. No, według Światowej Organizacji Zdrowia w czerwcu z powodu upałów zmarło na naszym kontynencie 1300 osób. Mieszkamy na najszybciej ocieplającym się kontynencie. Jak się bronić przed dotkliwymi skutkami zmian klimatycznych? O tym w Centrum Świata. Już teraz Monika Suszek.
2: Centrum Świata.
3: W zachodniej Europie temperatura była w ostatnich dniach nawet o 12 stopni wyższa od średniej z ostatnich trzech dekad. Na przykład w zachodniej Francji termometry wskazywały nawet 43 stopnie Celsjusza. Prezydent Francji Emmanuel Macron przestrzegł.
4: Priorytetem jest ochrona. Najpierw środki zapobiegawcze. Wszyscy muszą pamiętać o regularnym piciu płynów, unikaniu wysiłku na słońcu i dbaniu o siebie w jak największym stopniu.
3: Europa ogrzewa się dwukrotnie szybciej niż średnia światowa, co sprawia, że takie wydarzenia stają się coraz częstsze i coraz bardziej niebezpieczne. Eksperci podkreślają, że politycy będą musieli nie tylko reagować na kryzysy, ale także przyspieszyć działania zapobiegawcze. Od lepszego planowania miast po systemy ostrzegania i ochrony najbardziej narażonych grup. Pytanie tylko, jak szybko tym razem politycy zareagują? Naszym gościem jest profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rzeczywiście jest tak, że gdybyśmy rozmawiali o dniach, w których temperatura przekracza 30 stopni jeszcze 15-20 lat temu, raczej takie gorące dni uznawalibyśmy za pewnego rodzaju dobrodziejstwo. My mamy kulturowo, no jednak, pamięć zimy, szczególnie w tym starszym pokoleniu, które pamięta troszeczkę inny klimat w Polsce. No i z tego powodu na początku było te podmuchy ciepłego powietrza traktować jako pewnego rodzaju wzrost komfortu życia. Nawiasem mówiąc, w marcu tego roku mieliśmy do czynienia z pierwszym takim potężnym napływem afrykańskich mas powietrza. Po tym stosunkowo chłodnym okresie zimowym, gdy pojawiła się ta masa powietrza, to w większości przypadków ludzie uznali to jako pewnego rodzaju ulgę. Nie zakładamy wariantów na przykład coraz wyższej temperatury. No to sprawia, że jesteśmy mało na to przygotowani. To oczywiście prowadzi do prostego wniosku, że potrzebujemy gwałtownej adaptacji, a przede wszystkim redukcji efektu czy oddziaływania człowieka na temperaturę, na klimat. Te nadmiarowe zgony przypominają o jeszcze jednej ważnej rzeczy, o systemie zdrowia. System zdrowia w takich warunkach, gdy mamy do czynienia z potężnym zagrożeniem, czy to w wyniku przegrzania, czy to różnego rodzaju zaburzeń związanych z chorobami serca, czy też z odwodnieniem, ten system zdrowia będzie musiał inaczej reagować.
3: A jakie wyzwania powinny mieć nasze miasta? Co politycy, czy też włodarze miast w co powinni zainwestować? Francja na przykład ostatnio miała taki pomysł klimatyzacji w każdym pomieszczeniu i temat ten okazał się bardzo gorący, co też ta obecna fala upałów, bo wdarł się nawet do debaty politycznej przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Czy nasze miasta mogą być tak zmienione, aby dostosować się do takich fal upałów, które teraz nawiedziły Europę?
5: I ta reakcja poprzez klimatyzatory to jest taka klasyczna reakcja techniczna, która bierze pod uwagę takie rozwiązanie typu zbudujmy schrony z niską temperaturą, a na zewnątrz niech się dzieje co chce. I to jest taka logika bardzo techniczna i też jest w niej kilka bardzo poważnych pułapek. Śmiem twierdzić, że jedną z takich poważniejszych pułapek jest to, że system nasz energetyczny dzisiaj szczególnie odczuwa, że włączone klimatyzatory to jest dodatkowy pobór energii, który wymaga zaopatrzenia. To jest coś, co jest wyzwaniem dla całego systemu energetycznego. Ale wracając do klimatyzatorów, nim zaczniemy wszędzie montować klimatyzatory, nie rozwiązując problemu tak naprawdę środowiska, to może zacznijmy od prostej rzeczy, żeby myśleć o miastach trochę innej kategorii. Z jednej strony miasta gąbki, bo pamiętamy, że ilość wody przytrzymana w mieście to jest sposób na poprawę mikroklimatu, na złagodzenie kryzysów, takich bym powiedział związanych z wysokimi temperaturami, a z drugiej strony no jednak zieleń. Place betonowe, które w latach 90. uznalibyśmy za piękny odruch kształtowania przestrzeni, po kilku dekadach, w zasadzie po dwóch dekadach przestają nas cieszyć. Tutaj naprawdę, szczególnie wczoraj, można było naprawdę dobrodziejstwo wynikające z występowania drzew w naszych miastach wychwycić, bo one szczególnie

0: gatunki liściaste, one dają dużą masę cienia, budując pewnego rodzaju mikroklimat, który tworzy warunki znośne do przetrwania. To nie jest chłód taki totalny, ale to są znośne warunki do przetrwania.
1: Co nas czeka za 20-30 lat w Europie?
0: Trend wzrostowy jest cały czas taki sam, więc po prostu czekają nas kolejne takie właśnie doświadczenia. I to jest po prostu coś,

0: rekord jeszcze wyższej temperatury. No niestety z tym się wiąże też coraz częstsze i coraz głębsze występowanie fal upałów. Także najbliższe 30 lat to przede wszystkim no, fale upałów coraz częściej goszczące w Polsce. Ta fala upałów już w wielu miejscach zakończyła się gwałtownymi burzami. I to dzisiaj też nas czeka w Polsce, co oczywiście oznacza lokalne podtopienia, a też często zniszczenia wynikające z silnych podmuchów wiatru. My mamy do czynienia z sytuacją, w której zmiana klimatu zaczyna nam stawiać zupełnie inne, czy tworzyć zupełnie inne warunki funkcjonowania.
1: Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
0: Dziękuję, miłego dnia.
2: Centrum świata.
3: 38 stopni w Lublinie, 35 w Warszawie, podobnie w Krakowie. No, my ostrzegamy, informujemy, bo za oknem jak w piekarniku, a państwo dzwonią.
4: To się dzieje z naszym społeczeństwem, że jak jest zimno, to musimy ostrzegać ludzi, że jest zimno i żeby założyli czapki i szaliki. Jak jest gorąco, to musimy ostrzegać ludzi, żeby pili wodę i chowali się w cieniu. Ludzkość trwa dziesiątki tysięcy lat. Nikt naszych przodków nie ostrzegał przed tym, że jak jest upał, należy się schować w jaskini.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jest

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Kolej przegrywa z upałem i odwołuje część połączeń. Tragiczny bilans. Jednego dnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w prokuraturze.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17, poniedziałek, 29 czerwca. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
13: Za pieniądze z Rosji wzniecali niepokoje wśród uchodźców. 11 osób deportowanych z Polski. Nie żyje dwóch uczestników wyścigu rowerowego. Główny inspektor sanitarny przypomina, wysiłek fizyczny w 40-stopniowym upale może być groźny dla zdrowia. Faworyt do objęcia stanowiska lidera Brytyjskiej Partii Pracy chce utworzyć w Manchesterze północne centrum pracy kancelarii premiera. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła grupę, która miała organizować opłacane przez Rosję protesty wśród ukraińskich uchodźców w Polsce. W Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy zatrzymano 9 obywateli Ukrainy i 2 obywateli Białorusi.
14: Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że zatrzymani od miesięcy rekrutowali uczestników demonstracji, a pieniądze na ten cel miały pochodzić z Rosji. Z Polski wydalono już 11 osób.
15: 5 Ukraińców, 4 Ukrainki i 2 obywateli Białorusi. Osoby te rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji wśród ukraińskich uchodźców w Polsce. Według ustaleń ABW inspiracja i środki na ten cel pochodziły bezpośrednio z Rosji i kwalifikują się jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce.
14: Jedna z takich manifestacji odbyła się pod koniec kwietnia we Wrocławiu. Za udział w proteście oferowano nawet $150. Rekruterzy zaczepiali też na ulicach osoby mówiące po ukraińsku, posługiwali się językiem rosyjskim i zapewniali, że wystarczy jedynie przyjść w wyznaczonym terminie i stać podczas demonstracji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
13: Synoptycy ostrzegają przed upałem i burzami. Temperatura może dochodzić do 39 stopni.
16: Temperatura maksymalna dziś od 28-32 na północnym zachodzie i zachodzie do 35-39 na przeważającym obszarze kraju.
13: W zachodniej, południowej i centralnej Polsce może zagrzmieć, zapowiada synoptyk Przemysław Makarewicz.
16: Podczas burz prognozowana wysokość opadów do 30, a na południu i zachodzie lokalnie do około 55 mm. Burze mogą mieć punktowo bardzo gwałtowny przebieg.
13: Alert RCB przed burzami wydano dla 10 województw. Organizatorzy imprez masowych powinni uwzględniać warunki atmosferyczne, w tym upały, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników. Zwraca na to uwagę główny inspektor sanitarny. Podczas wczorajszego wyścigu kolarskiego w Markach pod Warszawą na metę nie dotarło 2 uczestników.

0: Polaków, 30 i 71-latek, nie żyją. Dr Paweł Grzesiowski zaznacza, że nie zna szczegółów tej tragedii, ale intensywny wysiłek fizyczny w czasie upału może spowodować dramatyczne skutki.
1: No jeżeli wyścig odbywa się w pełnym słońcu na 40 stopniach, a w rzeczywistości ta temperatura jest dużo wyższa, bo asfalt czy beton nabiera jeszcze większych temperatur, więc no niestety to może również spowodować zaburzenia zdrowia, jeżeli to jest jeszcze długotrwały wysiłek, a nie ma na przykład zorganizowanej sieci uzupełniania wody i elektrolitów, no to może to skończyć się źle.
0: Jednego z poszukiwanych w markach rowerzystów odnaleziono jeszcze wczoraj, drugiego dopiero dziś. Polska kupi od Szwecji 3 okręty podwodne. W Gdyni podpisano kontrakt. Okręty A26 to podwodne myśliwce, które znacznie zwiększą polskie bezpieczeństwo na Bałtyku, podkreśla ekspert do spraw bezpieczeństwa, komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura.
2: Okręty podwodne są pewnego rodzaju ewenementem, jeżeli chodzi o Morze Bałtyckie. Morze Bałtyckie jest trudne, ale jednak one się sprawdzają, szczególnie szwedzkie. One są przygotowane do działania na morzach płytkich i myślę, że tutaj też sprawdzą się na Bałtyku, jeżeli chodzi o polską marynarkę wojenną. Jedno jest pewne, ja to zawsze powtarzam, marynarka wojenna z okrętami podwodnymi ma o wiele większe zdolności niż marynarka wojenna bez okrętów podwodnych.
0: Pierwsza jednostka trafi do marynarki wojennej za 4 lata. Andy Burnham zapowiada największe przesunięcie władzy z Londynu do regionów, jakie widziała Wielka Brytania. Faworyt do objęcia stanowiska lidera Partii Pracy chce utworzyć w Manchesterze Number 10 North, północne centrum pracy kancelarii premiera.
3: Nazwa Number 10 North nawiązuje do Downing Street 10, londyńskiej siedziby brytyjskiego premiera. Burnham chce stworzyć jej północny odpowiednik w Manchesterze, zaplecze pracy premiera, przez które będą płynąć decyzje, środki i większe kompetencje dla regionów. Były burmistrz Manchesteru mówił, że Wielka Brytania jest jednym z najbardziej scentralizowanych krajów i że taki model hamuje rozwój. Chce wyprowadzić władzę z centrum i oddać ją w ręce ludzi oraz miejsc, które najlepiej potrafią z niej skorzystać, mówił Andy Burnham. Według Burnhama wzrost gospodarczego nie da się narzucić odgórnie z Londynu. Ma on powstawać oddolnie w miastach, regionach, miejscowościach nadmorskich, na terenach wiejskich i w dawnych ośrodkach przemysłowych. Wspomniał 10 lat politycznego zamieszania po Brexicie i 20 lat spadającego poziomu życia po kryzysie finansowym. Dodał, że jego pokolenie polityków musi wziąć za to odpowiedzialność. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5 po 5, sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
6: Hubert Hurkacz w zachwycającym stylu awansował do drugiej rundy londyńskiego Wielkiego Szlema. W pierwszym meczu polski tenisista odprawił z kwitkiem Kaspra Ruda w 3 setach. Hubi zaserwował 15 asów, nie obyło się bez tiebreaka, ale dopiero w 3 secie. 2 pierwsze gładko, 6-4, 6-2, dopiero w 3 7-6 i 9-7. Co warte podkreślenia, Hubert to obecnie 96 numer ATP, a Rud jest 12 w rankingu singlistów. Nieudana inauguracja Wimbledonu w wykonaniu Mai Chwalińskiej, która odpadła już w pierwszym meczu. Maja dobrze zaczęła, wygrała do 2, ale pod koniec drugiego seta, kiedy zwycięstwo wydawało się formalnością, podczas piłki meczowej skręciła kostkę i cały misterny plan runął w gruzach. Mananchaya Savanghef wygrała dwie kolejne partie do 5 i 2 i to kwalifikantka z Tajlandii gra dalej. Po 18 na kort w Londynie powinna wyjść Magdalena Frank, by zagrać z Anną Kalińską, a po 19 Magdalinet zmierzy się z Mirrą Andrejewą, która niedawno triumfowała na Rolandzie Garrosie. Wyzwania przed nimi z tych trudniejszych. Pozostajemy przy przebijaniu piłki nad siatką. Polscy siatkarze wygrali 3 mecze drugiego turnieju, Ligi Narodów, który wczoraj zakończył się w Gliwicach efektownym meczem z Argentyną. Pierwszy set to niespotykany wynik, 50 do 48 dla gości, ale kolejne 3 wygrali już podopieczni trenera Nikoli Grbicia.
7: Myślałem, że będziemy wygrać łatwiej kilka meczów, ale na końcu myślę, że ci, którzy zagrali są z ławce, bardzo dobrze i dali nam energię, zmienili są kierunek meczu i myślę, że to jest najważniejsza rzecz dla mnie, oczywiście. Leo wracał do gry, Komi wracał do gry, Sasak wracał do gry. Potrzebują czasu na boisku, żeby czuli lepiej o więcej te sytuacje, żeby grali razem.
6: Jak tu nie lubić pana Grbicia? Kolejny turniej Ligi Narodów z udziałem Polaków w Chicago w połowie lipca. Z 6 zwycięstwami i 2 porażkami nasi siatkarze zgromadzili 17 punktów. W tabeli plasują się na miejscu 3. Prowadzi Japonia przed USA. Dziś na mundialu piłkarskim 2 mecze. O 19.00 pierwszy gwizdek starcia Brazylia-Japonia, o 22.30 Niemcy-Paragwaj, o 3.00 w nocy Maroko zagra z Holandią, a więcej o mundialu już za chwilę opowie Norbert Michalak.

0: To teraz taki przegląd najcieplejszych miejsc na polskiej mapie. Lublin, 37,8 stopnia, no chyba, że jest jeszcze gdzieś goręcej. Proszę dzwonić i weryfikować. W Stalowej Woli, o, okolice 38. W Warszawie 36. A najchłodniej, jakkolwiek to dzisiaj brzmi, w Świnoujściu, bo tam przyjemne 20,5 stopnia. Uwaga na burze, one mogą przechodzić w pasie od Kłodzka przez Opole aż po Białą Podlaską. Przed nami noc tropikalna, bo co najmniej 22 stopnie na wschodzie i południu.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Agnieszka Laskowska, Elżbieta Malinowska, Paweł Turski, Michał Gardias. Skłaniamy się ponownie. Pociągi jak piekarniki, czasem no, jest w nich goręcej niż na zewnątrz, chyba że mają klimatyzację. No, no właśnie, chyba że mają, a nie każdy ma. Wczoraj podróżni musieli jakoś przetrwać podróż koleją, choć łatwo nie było, dzisiaj też nie będzie łatwo. Składy były odwoływane, opóźniały się, a to wszystko oczywiście przez skwar.
2: My jako polskie linie kolejowe, jako zarządca infrastruktury doskonale wiedzieliśmy, że te temperatury nadchodzą, aczkolwiek w żaden sposób nie można było zapobiec temu, co by nie się działo.
0: No cóż, no, no chęci były, jak się okazuje, a wyszło tak jak wyszło. Ciekawe, co na to powie rzecznik praw pasażera, który za chwilę będzie moim gościem tutaj w studiu. Nie zapominamy też o mundialu, bo już prawie 3/4 meczów za nami. Trwa faza pucharowa. A państwo mogą dzwonić w każdej sprawie 22 i 7 trójek. To jest nasz numer. Niezmienny.

17.12 na zegarach. Ze względu na upały, które chyba każdy z nas odczuwa, spółka PKP Intercity chociażby wycofała dziś 130 pociągów. Takie są te najnowsze.

0: informację. Przewoźnik zapewnia, że przygotował dla klientów autobusy. Można też zwrócić niewykorzystane bilety bez dodatkowych opłat. Czas na zwrot mija w czwartek. Ale taki odwołany pociąg to tylko jedna z wielu niedogodności, z którymi w ostatnich kilkudziesięciu godzinach muszą mierzyć się pasażerowie. W studiu Trójki witam rzecznika praw pasażera kolei Kamila Świętonia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To odwołanie pociągu to czasem chyba lepsze rozwiązanie jest, tak mi się wydaje, bo jazda w takim piekarniku to nic przyjemnego. Czy podróżni mogą dochodzić swoich praw, gdy jechali na przykład w składzie bez klimatyzacji?
1: No właśnie, tu jest pewien problem, dlatego że przepisy ogólnie w branży kolejowej nie ma czegoś takiego jak taryfikator rekompensat za uchybienia inne niż opóźnienie pociągu. Podróżny ma prawo złożyć w terminie jednego roku od daty przyjazdu reklamację. Roszczenie powinien określić samodzielnie. Wiele osób też nie wie, co im wtedy przysługuje. No, przewoźnik tutaj w takich przypadkach ma pewną autonomię decyzyjną, może ją uwzględnić w całości, w części, zmienić, zaproponować coś innego.
0: Mm-hmm. Tak jeszcze wyjaśnijmy może naszym słuchaczom. Pan nie jest rzecznikiem PKP Intercity, czy Kolei Mazowieckich, czy jakichkolwiek innych przewoźników, tylko pan jest takim rzecznikiem z urzędu, można tak powiedzieć, który ma pomagać w mediacji między pasażerami, a właśnie tymi przewoźnikami, tak? To
1: tak,
0: musimy wyjaśnić.
1: W sytuacji, gdy podróżny złoży reklamację już do przewoźnika, wystąpi z roszczeniem i podmiot kolejowy rozpatrzy je w sposób niesatysfakcjonujący dla pasażera. I jeżeli tutaj mamy dalej jakieś roszczenie w tym zakresie, to wtedy możemy złożyć wniosek o postępowanie polubowne. To jest taka jakby quasi-mediacja. Mówię quasi-mediacja, ponieważ postępowanie polubowne przed rzecznikiem praw pasażera kolei wygląda w ten sposób, że rzecznik sam proponuje stronom sposób rozwiązania sporu jako taki niezależny podmiot, mimo tego, że nazwa rzecznik, ale jest podmiotem neutralnym i bezstronnym w sporze, bierze pod uwagę argumenty obu stron i może zaproponować stronom inne rozwiązanie niż to, które oczekuje pasażer, szczególnie gdyby na przykład roszczenie pasażera było wygórowane, co też się czasami zdarza.
0: Mm-hmm. Taki może przykład z życia wzięty. Sytuacja z wczoraj. Pociąg górski, relacja Szczecin-Chełm, czyli cały kraj tak naprawdę wszerz. Mm-hmm. W środku, uwaga, 42 stopnie. Żadnej klimatyzacji. Cieplej niż na zewnątrz. Naprawdę, to jest sytuacja z pierwszej ręki. Żadnej wody dla pasażerów. Opóźnienie 124 minuty. Tutaj nic się nie stało? Czy pasażerowie mają jakieś prawa? Czy mają zapomnieć o tej przeprawie? Bo to naprawdę musiała być chyba przeprawa wczoraj.
1: Czy zakładam, że prawdopodobnie ten pociąg był wyposażony w klimatyzację, jednak na tych najdłuższych trasach już w większości pociągów ta klimatyzacja jest standardem. Też wszystko zależy od tego, jak kupujemy bilet na pociąg, musimy sprawdzić w rozkładzie jazdy, czy w danym pociągu jest gwarantowana klimatyzacja. To jest podane na rozkładzie jazdy, tym plakatowym, w rozkładzie internetowym. Są jeszcze kategorie pociągów, czy po prostu przewoźnicy też mają jeszcze trochę starego taboru, w którym tej klimatyzacji nie ma. Jeżeli klimatyzacja nie była gwarantowana w danym pociągu, no to jasne, tam był dyskomfort, może mogliśmy odczuwać dyskomfort, ale nie możemy tu mówić o tym na przykład, że to była jakaś nieprawidłowość i z tego tytułu żądać wypłaty odszkodowania. Natomiast jeżeli klimatyzacja była gwarantowana i ona nie działała, była jakaś awaria, na pewno jest to taka w pełni uzasadniona podstawa do dochodzenia roszczenia. No, nienależycie wykonana usługa przewozowa.
0: No tak mi się wydaje, że to jednak taka sytuacja troszkę jednak, jakby to powiedzieć, niezwyczajna, gdy jednak jedziemy nawet w wagonie bez klimatyzacji, na zewnątrz nam 38-39 stopni, jedziemy w blaszaku, jakby nie było, 40 ponad stopni w środku, no to wiem, że prawo jest prawem, ale no, wie pan, słuchacze pomyślą sobie, no niepoważne to jest po prostu, no.
1: Tak, tego taboru nieklimatyzowanego została już naprawdę nieduża ilość w Polsce. On jeszcze cały czas jest. Tam jest oczywiście naturalny system wentylacji w postaci okien, tylko no teraz oczywiście klimat mamy inny niż taki, jak przez kilkadziesiąt lat eksploatacji tych wagonów, gdzie teraz samo otwarcie okna nawet przy dużej prędkości niewiele zmienia, ponieważ i tak wpada do przedziału bardzo ciepłe powietrze, a kiedy, nie daj Boże, ten pociąg zatrzyma się z powodu jakiejś nieplanowej przyczyny, no to wtedy robi się zaduch i to są oczywiście warunki bardzo dla nas niekorzystne, też mogące zagrażać zdrowiu. No tutaj możemy sformułować jakieś roszczenie, ale właśnie w sytuacji, kiedy ta klimatyzacja nie była gwarantowana, to możemy spotkać się z tym, że przewoźnik nam odmówi uznania roszczenia.

0: Natomiast jeżeli była gwarantowana, to zasadniczo powinniśmy wnioskować o obniżenie usługi, o jakiś zwrot z części ceny biletu. Tu uchylę rąbka tajemnicy, no bo widzę też setki decyzji reklamacyjnych przewoźników. W większości przypadków, jeżeli są jakieś uchybienia w przewozie, to przewoźnicy przyznają zwrot pewnej części ceny biletu, na przykład 25-50% ceny biletu. Nie możemy, tak, znaczy możemy, ale przewoźnicy się do tego nie przychylają, nie możemy wskazać sobie tak, na przykład żądam 2000 rekompensaty, bo było mi za gorąco. Jeżeli wskazujemy jakąś konkretną kwotę pieniężną, to musimy udokumentować, że to jest jakaś szkoda materialna, którą ponieśliśmy, czy jakaś zdrowotna, nie wiem, na przykład koszty jakiegoś leczenia.
1: A co w sytuacji, gdy, nie wiem, pociąg na przykład staje w szczerym polu, klimatyzacja gaśnie, bo może w tym momencie nie działać, a jadą tam na przykład kobiety w ciąży, małe dzieci, osoby starsze, czy one mogą liczyć na jakąś pomoc, na przeniesienie do innego na przykład wagonu, w którym poruszeniu ta klimatyzacja będzie funkcjonować?
0: Tutaj wszystko zależy też od drużyny konduktorskiej. W wielu pociągach są takie miejsca, przedziały rezerwowe, które to są też przeznaczone na takie sytuacje awaryjne. Jeżeli w innym wagonie coś się zepsuje, to też jest możliwość przesadzenia jakichś podróżnych do bardziej komfortowych warunków. Nie zawsze drużyna konduktorska ma możliwość takiego niezwłocznego zapewnienia jakiejś pomocy, szczególnie jeżeli wszyscy znaleźli się, cały pociąg w takiej sytuacji, że po prostu na przykład nie ma zasilania w sieci trakcyjnej i urządzenia w wszystkich wagonach przestały działać, co nie znaczy, że nie usprawiedliwia ją żadna bezczynność. No to wtedy na przykład okna wypada otworzyć, jeżeli one są zablokowane właśnie z uwagi na to, że pociąg ma klimatyzację i dopóki ona działała, to było wszystko w porządku, a jeżeli przestała działać, no to jednak zasadne jest zapewnienie ludziom innych warunków, żeby ich, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, nie dusić w tym składzie.
1: No tak, co innego jak otwieramy okno i mamy ten przewiew powietrza, gdy pociąg jedzie, a gdy stoi, no to po prostu stoi też powietrze i ten ruch jest wtedy najciężej. Kamil Świętoń, rzecznik praw pasażera kolei. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję również.

0: Piłka w grze, zapraszamy do Trójki, jedzie dalej. Zatem teraz o tym, co dzieje się za oceanem.
1: Mundial w Trójce.
0: O 19 mecz Brazylia-Japonia. Tak dopingują swoich piłkarzy Brazylijczycy, którzy przyjechali oglądać mecz w Houston w Teksasie. Tak jest?
2: Tak, Brazylijczycy zagrają z Japonią. Ja dodam, że dla nich piłka nożna to znacznie więcej niż sport. To element ich tożsamości narodowej, który jednoczy całe pokolenia. Mówi mieszkający od niedawna w Polsce Brazylijczyk Pedro Paulo de Souza. It's our lifestyle.

0: To po prostu nasz styl życia, prawda? Ponieważ na przykład trudno znaleźć w Brazylii dziecko, które nie lubiłoby piłki nożnej, kiedy mamy Mistrzostwa Świata. Myślę, że to jedyne miejsce, w którym kiedykolwiek byłem, gdzie w czasie meczu Brazylii nikt nie pracuje. Przestajemy pracować, zamykamy sklepy i biura, wszystko inne, bo naprawdę wszyscy zatrzymujemy się, żeby oglądać mecz Brazylii. Mamy to po prostu we krwi, rozumiemy to. Myślę, że to najważniejsza rzecz w naszym otoczeniu, jaką mamy. To naprawdę jedna z najwspanialszych części naszej kultury. Choć Brazylia to absolutna potęga i faworyt wielu spotkań, to status ten niesie za sobą ogromną presję. Kibice z Ameryki Południowej doskonale wiedzą, że na tym etapie turnieju nie ma już miejsca na błędy, a wspomnienia z ubiegłych lat wciąż budzą w nich spore emocje. Jesteśmy bardzo zestresowani, bo nie mamy obecnie tak przekonującej reprezentacji jak kiedyś, gdy była pełna gwiazd. Bardzo się denerwujemy, choć oczywiście zawsze mamy nadzieję, że zajdziemy bardzo daleko. Jeśli chodzi o mnie i wielu moich znajomych, to na ostatnich Mistrzostwach Świata przeżyliśmy moment, w którym strzeliliśmy gola. Celebrowałem go najbardziej w całym swoim życiu. Mowa o bramce Neymara w meczu z Chorwacją, ale z drugiej strony myślę, że to była też nasza najboleśniejsza przegrana. To naprawdę bolało, bo w tej chwili tak potwornie się cieszyliśmy, a zaledwie kilka minut później straciliśmy wszystko. Więc tak, bardzo się stresujemy. Każdy wielki mecz potrzebuje odpowiedniej oprawy, nie tylko tej na trybunach, ale również na stole. Wspólne kibicowanie w Brazylii nierozerwalnie łączy się z jedzeniem, a na talerzach króluje wtedy potrawa z niezwykle bogatą historią. Jaka?
1: Jest takie bardzo znane brazylijskie danie, z którym zgodzi się chyba każdy Brazylijczyk. To feijoada. To czarna fasola z dużą ilością wieprzowiny. W składzie jest mnóstwo kawałków mięsa. Są nawet takie, za którymi nie przepadam i uważam za obrzydliwe, jak na przykład świńskie uszy czy nóżki. Danie to powstało w czasach niewolnictwa, ponieważ ludzie nie mieli dostępu do najlepszych kawałków mięsa. To kawałek naszej historii i choć może brzmieć nieapetycznie, to jest naprawdę pyszne.
0: Na dobre danie czekają również kibice drugiego meczu w 1/16 finału. Niemcy zagrają z Paragwajem. O nastrojach przed tym spotkaniem i nietypowych prognozach prosto z Niemiec opowiada Adam Górczewski.
2: Niedobrze wróży podopiecznym Juliana Nagelsmana dziki kot Fritzi. W ośrodku dla dzikich kotów w Górach Harcu od początku mundialu o opinię pytają go opiekunowie z prozwierzęcej organizacji NABU, a Niemcy czekają na decyzję Fritziego. Tym razem, mając do wyboru pisklęta z nazwami Niemiec i Paragwaju, na pierwsze spojrzał krótko, drugie szybko porwał. Do 1/8 finału, interpretują miłośnicy takich wskazań, wejdzie Paragwaj. Nadzieja w tym, że kocia wyrocznia już raz się pomyliła. 3 razy Fritzi obstawiał zwycięstwo Niemiec w grupie, a piłkarze wygrali tylko 2 razy. W Niemczech wyczytać można nie tylko, że w Paragwaju mieszkają jaguary i mniejsze jaguarundi oraz pumy i oceloty, ale też, że zawodnicy z tego kraju potrafią podobnie przyczaić się na rywala i upolować zaskoczoną zwierzynę. Niemcy przegrali z Ekwadorem ostatni mecz w grupie i z miejsca urósł niepokój w kraju o sportowy wynik na mundialu. Tym bardziej, że styl gry był średni, a Paragwaj i Ekwador pochodzą z tego samego kontynentu i mimo różnic można znaleźć podobieństwa u rywala. Przede wszystkim szczelną obronę. Paragwaj był w stanie wygrać w kwalifikacjach i z Argentyną, i z Brazylią. Stracił przeciw wszystkim bramkostrzelnym rywalom z kontynentu tylko 10 goli. Lekarstwem na to według trenera ma być Kai Havertz, który znów zagra od początku, a według kibiców Deniz Undaw, który ponownie będzie jokerem i chce dołożyć ważnego gola dla Niemiec i dla siebie, bo z 3 dotąd trafieniami liczy się w gronie walczących o koronę króla strzelców mundialu. Przez późne pory meczów nie ma tym razem w Niemczech stref kibica, w tym tej największej, pod bramą brandenburską w Berlinie. Są tacy, którzy twierdzą, że prawdziwym powodem jest brak wiary w sukces na mistrzostwach za Atlantykiem. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Początek Niemcy-Paragwaj o 22:30, a Brazylia-Japonia o 19:00 czasu polskiego.
3: A ze mną w studiu był Norbert Michalak. Norbert, ty jesteś team Canarinhos czy team Samurajowie?
0: O, dobre pytanie. Nie, no tutaj chyba Brazylia raczej.
3: Proszę bardzo.
0: Znajomy z Brazylii, więc Brazylia.
3: No tak, tak musi być.
0: Tak
3: o 19:00 to spotkanie.
0: O 19:00, tak.
4: Mundial w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz

0: Samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Żegnamy reklamy.
11: Poniedziałek, 29 czerwca, jest 17.30, a w studiu Roch Kowalski i jego goście.
12: Puls Trójki.
13: Powitanie z ust Michała Gardiasa to zawsze miód na serce. A w naszym studiu są Dorota Olko, partia Lewica oczywiście. Dzień dobry, pani posłanko. Oraz Arkadiusz Czartoryski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
14: Witam serdecznie, witam pani poseł.
13: Zacznijmy od tego, co chyba męczy nas wszystkich, czyli od upałów. Dlaczego rząd nie wydał żadnego rozporządzenia zmniejszającego na przykład dopuszczalną temperaturę w miejscu pracy? Dlaczego nie ma ofensywy legislacyjnej w tym zakresie?
15: Ja myślę, że to coś, co powinno się zmienić. I tutaj to przygotowanie ze strony MSWiA były komunikaty, ale wydaje mi się, że tu powinno się wydarzyć więcej, że te komunikaty, chociażby zalecenia, to jest jakieś minimum, nie powinny wcześniej pójść do wojewodów, tak żeby no, jakby zalecanie było skuteczne, bo nie wystarczy w tym momencie opublikować komunikat na stronach ministerstwa. Tu muszą być działania no bardziej realne po prostu i takie, które rzeczywiście pomogą samorządom w przygotowaniu się do tego, no, co jest dużym wyzwaniem. A te upały, no nie było to tak jak z zimą, która zaskakuje nieustannie kierowców, tylko tutaj mogliśmy się...
13: Z roku na rok jest coraz goręcej i to widać.
15: Tak. I to będzie wyzwanie też na kolejne lata, bo tu z jednej strony widzimy, jakie są efekty zmian klimatycznych, no i trzeba im przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu, ale druga rzecz, no to jest właśnie, będziemy się mierzyć z roku na rok z radzeniem sobie z efektami.
13: Bo to jest pytanie, w jakim zakresie powinny pójść te zmiany? Czy dotyczące zmiany czasu pracy, zmiany dopuszczalnej temperatury w zakładzie pracy, na przykład montowania także na elewacjach budynków klimatyzatorów, bo nie wszędzie jest to możliwe, czy chociażby zadbanie o na przykład współdzielniach czy wspólnotach mieszkaniowych, o jakiś wspólny sposób ochładzania. Może potrzebny jest rządowy program, już tym razem nie tylko termomodernizacji budynków, ale także ich odpowiedniej wentylacji, tak żebyśmy się po prostu wszyscy w perspektywie 3 lat nie zadusili.
14: Panie redaktorze, pan powiedział o już szczegółach. Na temat tych szczegółów możemy dyskutować.
13: Kiedyś, już nie ma czasu na dyskusję.
14: Kiedyś

0: Nie, tak, ale jak teraz nie ma czasu na dyskusję, bo są dwie kwestie. Jakie w przyszłości przyjąć rozwiązania architektoniczne, ale jest kwestia dzisiaj, teraz, tego dnia, tych ponad 40 stopni. Ja wczoraj byłem w Warszawie i jadąc ulicą, jadąc mostem w zasadzie przez Wisłę, zauważyłem, że na termometrze było samochodowym 41,5 stopnia i wyobraziłem sobie ludzi pracujących na przykład na drogach asfaltowych, albo ludzi na jakichś rusztowaniach w pełnym słońcu, na zewnątrz budynków, albo ludzi, którzy na przykład w jakichś służbach miejskich pracują. Proszę zwrócić uwagę, że pan minister spraw wewnętrznych Kierwiński potrafi błyskawicznie wydać różne rozporządzenia i rozesłać po kraju na przykład dotyczące do urzędów stanu cywilnego chociażby, tak? Jako przykład pierwszy z brzega dam, gdzie chodziłoby o na przykład respektowanie małżeństw, które nie przewiduje polskie prawo. Ale jeżeli już chodzi o zdrowie, a często przecież i życie ludzi, takich rozporządzeń nie jest w stanie wydać. Bo tutaj wystarczy odrobina zdrowego rozsądku, żeby mieć świadomość, czym to grozi. Natomiast na przyszłość oczywiście no, można rozpatrywać najróżniejsze rozwiązania techniczne czy wymogi w stosunku do budowy budynków, ale nie o to chodzi. No, rząd powinien reagować natychmiast, aż się ciśnie. Ja rozmawiałem troszkę rzeczywiście z ludźmi na temat tych upałów i ludźmi przebywających w miejscu pracy, w różnych miejscach pracy, tak? No to niestety śmieją się, że w salonikach VIP nie odczuwa się tego.
1: Wiedzą państwo, no dzisiaj moja mama spędziła w pracy w jednostce samorządu terytorialnego 7 godzin, bo pracodawca łaskawie skrócił czas pracy o godzinę, kiedy temperatura w pomieszczeniu w blaszaku po prostu urzędowym wynosi 34 stopnie. To nie jest tylko pytanie już o bezpieczeństwo ludzi, ale także w ogóle o produktywność pracy w takich warunkach. Pytanie, czy to dalej może być jako zalecenie, jako wytyczne, czy to powinien być jednak rygor, że od pewnej temperatury praca jest albo wstrzymywana, albo w miejscach, które nie są klimatyzowane, jest po prostu przenoszony pracownicy na pracę zdalną.
2: Tak, no Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przygotowała tutaj rozporządzenie, które miałoby właśnie zmieniać zasady organizacji pracy też, bo wiadomo, że nie zmienimy z dnia na dzień tego, jaka jest infrastruktura. To powinno oczywiście się robić i tutaj program, na przykład, o którym pan mówił, o takich możliwościach, żeby na przykład miejsce jakieś chłodzenia dla mieszkańców na określonym obszarze organizować, to jest jedna z opcji. No ale w tym momencie musimy zadbać o tę organizację pracy, czy system pracy zmianowy, czy na przykład obowiązek tego, że przy jakiejś temperaturze ten czas pracy jest skracany. No bo dzisiaj pracodawcy mają taką możliwość, ale nie jest to obligatoryjne, że...
1: No bo też to liczą to z utratą pieniędzy.
2: Wiadomo, tak? Wiadomo. I ja myślę, że tu pewnie potrzebny jest też jakiś zakres możliwości, bo te rozwiązania na przykład w przypadku pracy zdalnej, to jest tak, że to jest jedna z opcji, ale trzeba też się liczyć z tym, że w przypadku ogromnych upałów często w domu ludzie mają
1: tak,
2: jeszcze gorzej
1: niż
2: w biurze.
1: Jeśli
2: tak.
1: W zakładzie pracy nie ma klimatyzacji.
2: Więc myślę, że tutaj obowiązki nakładane na pracodawców gdzieś i wsparcie od państwa, tak żeby w następnych latach było lepiej, jeżeli chodzi o wyposażenie, o infrastrukturę, no a w tym momencie powinniśmy jak najszybciej, bo to pewnie też nie jest ostatnia fala upałów w tym roku, przyjąć takie zasady, tak i mam nadzieję, że rząd tutaj jak najszybciej to przedyskutuje, przeproceduje, wiem, że to miało stawać na SKRM-ie,
1: w
2: Stałym Komitecie Rady Ministrów, tak, bo potrzebujemy tego już dzisiaj i cieszę się, że Ministerstwo Pracy reaguje i podejmuje działania.
1: Czy zmieniamy temat?
0: Nie, no po prostu za późno, no prognozy pogody były już wiele dni przed tymi upałami.
1: To ja tylko dodam, że to taki apel do państwa jako do klasy politycznej. Mamy starzejące się społeczeństwo. To społeczeństwo będzie coraz gorzej znosiło zwiększające się temperatury. Coś trzeba z tym zrobić. Zmienimy teraz temat i porozmawiamy o relacjach polsko-ukraińskich. I pytanie do państwa. Czy prezydent Wołodymyr Zełenski swoją decyzją czy zapowiedzią o stworzeniu panteonu bohaterów w Kijowie, w Ukrainie, na razie jest jeszcze bez podawania nazwisk, czy to jest cios wymierzony w Polskę? Czy to jest zaostrzenie relacji polsko-ukraińskich? Poseł Czartoryski.
0: Panie redaktorze, to jest kwestia niezwykle poważna, to co się dzieje na Ukrainie. Teraz i już od wielu miesięcy, a nawet lat. Znaczy, moim zdaniem prezydent Zełenski wybrał pewną geostrategiczną drogę dla Ukrainy. zerwał z tymi wszystkimi koncepcjami, które ogólnie możemy nazwać jako Trójmorze albo Międzymorze, wspieranymi przez kiedyś prezydenta Stanów Zjednoczonych, jeszcze w czasie prezydenta Andrzeja Dudy. Postawił na współpracę

0: z Europą Zachodnią, a zwłaszcza z Niemcami. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że tak silnie czuje się prezydent Zełenski, bo po prostu jest dogadany z mocarstwami Europy Zachodniej. Proszę zwrócić uwagę, jak zachowywał się w ONZ-cie, jakie spotkania z Niemcami, Anglikami, Francuzami nad głową Polaków miały miejsce. Nawet nie zostaliśmy poinformowani do tego stopnia, że polski rząd, minister spraw zagranicznych wypowiadał się publicznie w mediach, że żąda informacji, co tam ustalono w Londynie, jak prezydent Zełenski spotykał się z przywódcami Europy Zachodniej. Stwierdził, że Polska jest konkurentem. Stwierdził prezydent Zełenski, że jest jemu niepotrzebna. Stwierdził, że może zastąpić w Europie Wschodniej, na flance wschodniej, militarnie, gospodarczo, w obszarze rolnictwa Polskę i nad głową Polski prowadzi politykę.
1: Co z tym
0: elementy
1: zrobić?
0: Elementy historyczne, które zostały poruszone, są konsekwentnie realizowane na Ukrainie od dłuższego już czasu. Z napięciem polskiej cierpliwości do granic możliwości. Kropelkowe wyrażanie zgody na ekshumację. Podczas gdy Niemcom, gdzie oni odszukują swoich żołnierzy, którzy mordowali, okupowali przecież Ukrainę, od razu wszystkie zgody wydano.
1: Tylko chciałbym, żebyśmy naprzód pobiegli. Jak
0: Polska
1: zareagować?
0: Polska powinna budować sojusze w Europie Środkowej. Polska powinna wzmacniać swoją armię, przygotowywać się na to, co się wydarzy po zakończeniu wojny. I Polska ma dzisiaj bardzo wiele instrumentów do tego, żeby dbać o swoją pozycję tutaj. Warto przypomnieć, że dzisiaj płacimy za Starlinki, jest to kilkadziesiąt milionów. Warto przypomnieć, że kupujemy broń za setki milionów.
1: I ostatni argument?
0: Warto przypomnieć, że skoro politycy ukraińscy mówią, że ich mniejszość tutaj, czy Ukraińcy w Polsce źle się czują i mają źle, to warto przypomnieć, że ponad miliard złotych jest kierowane na pomoc uchodźcom z czasów wojny z Ukrainy w Polsce. I chcę to spuentować takim zdaniem, potrzebujemy resetu polityki wobec Ukrainy, dlatego że Ukraina nie liczy się w ogóle ze zdaniem państwa polskiego.
1: Pani posłanka
0: i dzisiaj będzie kolejne
1: Dorota.
0: Kroki wykonywał.
1: Pan poseł Arkadiusz Czartoryski, pani posłanka Olko.
2: No niewątpliwie to jest kolejny krok, kolejna wypowiedź, która nie ułatwia tego budowania spokojnego relacji. I ja mam, ale to jakby do nas należy teraz decyzja, jak na to zareagujemy. Czy dalej będziemy brnąć w jakby zaostrzanie tych symbolicznych gestów? Ja muszę powiedzieć, że ten cały festiwal oddawania orderów ukraińskich, nie wiem czemu miał służyć. To nie przynosi żadnych wymiernych efektów. To nie jest budowanie podmiotowej pozycji, a to jest tylko w mojej ocenie przede wszystkim sprzyja podkręcaniu antyukraińskich nastrojów tutaj w Polsce i polityce wewnętrznej. Bardzo bym chciała, choć nie mam na to wielkiej nadziei, żeby jakieś nastąpiło opamiętanie. To nie jest tak, że jeżeli padają jakieś słowa, to musimy na nie reagować w przestrzeni publicznej jeszcze zanim okaże się, jakie nazwiska mają znaleźć się na tej liście. Bardzo bym sobie życzyła, żeby ta reakcja była z jakimś spokojem, ale oczywiście rozmawiać o tym. I to, co mówił pan poseł, ja muszę powiedzieć, że szanuję jak takie bardziej wyważone podejście ze strony części prawicy. Nie przyłączanie się do tego chóru bardzo emocjonalnych wypowiedzi, które tylko podkręcają tę antyukraińską falę, której skutki mogą być bardzo niebezpieczne. Ja się tego naprawdę bardzo obawiam, bo ani to nie służy naszym interesom międzynarodowym, ani nie służy jakby relacjom tutaj, na miejscu, wewnątrz Polski, gdzie każdego dnia spotykamy Ukraińców i Ukrainki. I na przykład kwestia podniesiona Starlinków. No, ja myślę, że poważna dyskusja powinna wyglądać właśnie tak, że możemy dyskutować o tym, że no hej, macie w tym jakiś interes, oczekiwalibyśmy tego i tego w przestrzeni polityki historycznej. Bo jakby rzeczywiście tych interesów po stronie Ukrainy jest dużo, więc jest przestrzeń, żeby toczyć tę debatę w sposób, który może przynieść efekty, a nie powoduje takiego powszechnego wzmożenia i rozbudzenia nastrojów, których jakby koniec, który nie wiadomo do czego to ma zmierzać, a efekty mogą być bardzo, bardzo bolesne. I też lata, wiadomo, że polityka historyczna jest czymś, tą przestrzenią, która jest trudna w relacjach z Ukrainą.
0: Nie chcę pani poseł na to, bo na przykład ciekawy jestem pani zdania. Ja przykładowo, jeżeli chodzi o konkrety, nie zaprosiłbym...
1: Nie czuję się wykluczony z rozmowy, proszę się nie przejmować.
0: Przepraszam, nie, przyszło nie, mi to...

0: głowy, że mi to... Na przykład nie zaprosiłbym burmistrza Lwowa do Gdańska, który zlekceważył wszystkie polskie firmy, zlekceważył tą firmę na kilkadziesiąt milionów i sobie zrobił odrębną konferencję prasową. Wystarczyło nie zaprosić pana mera Lwowa i zwrócić uwagę, przyjedziesz na konferencję gospodarczą, ale szanuj wyroki sądów europejskich, bo zlekceważył je wszystkie.
1: Pani posłanka Olko?
2: Tylko no, ja bym też patrzyła na te efekty. I dobrze, że w ogóle konferencja w Gdańsku jakoś przebiegła w taki sposób, że no, można mówić o tym, że ta...
0: Bez Sadowego by się też obyła.
2: Przestrzeń biznesowa, no, że nie wpłynęło to całe zamieszanie i te całe emocje.
1: To nie było
2: emocje,
1: eskalacji na pewno.
2: Tak, nie wpłynęły na to, znaczy wpłynęły pewnie w jakimś stopniu, bo to nigdy nie pomaga. Ale że mimo wszystko udało się tutaj, jak mówią przedstawiciele polskich firm, udało się uzyskać jakieś efekty, którym miała służyć ta konferencja.
1: I zamykamy ten temat, bo jeszcze chciałem, przepraszam, najmocniej z państwem poruszyć jeden wątek dotyczący prezydenta Karola Nawrockiego, który w książce w wywiadzie Rzece ze sobą ujawnił informacje, które wskazywałyby na, jak twierdzi prezydent, próbę otrucia go podczas kampanii wyborczej. Do tego zdarzenia miało dojść 15 maja ubiegłego roku w trakcie spotkań Karola Nawrockiego z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich i Dzierżoniowa. Po tym spotkaniu stan wtedy kandydata na prezydenta gwałtownie się pogorszył i doszło do chwilowej utraty przytomności przez Karola Nawrockiego, które to mogło być skutkiem podania substancji zagrażających życiu lub zdrowiu. Prokuratura wszczęła w tej sprawie postępowanie. Dlaczego, panie pośle, prezydent decyduje się na ujawnienie tej informacji po pierwsze tak późno, a po drugie w takim kanale, jaki jest wywiad Rzeka? No bo to są bardzo poważne zarzuty. Jeśli rzeczywiście doszło do próby otrucia, to czemu nie informowaliście o tym prokuratury w ubiegłym roku? No to znaczy, czemu prezydent nie informował?
0: To są przypuszczenia wynikające z rozmowy z panem, z autorem książki, z panem profesorem Nowakiem. To są takie przypuszczenia, na które nie ma dokumentu na stół, więc to po pierwsze.
1: Ale to jest taka trochę wygląda...
0: Ale w takiej refleksji, która z pewnej perspektywy czasowej jest oceniana, można mieć przecież wyobrażenie, że takie rzeczy dzieją się na świecie.
1: Jasne, tylko pytanie, czy to jest taka teza publicystyczna prezydenta, czy to jest rzeczywiście jednak podejrzenie o próbie otrucia kandydata na prezydenta? Bo to, wie pan, jak sobie wspominamy
0: było takie podejrzenie,
1: z perspektywy
0: to
1: czasu...
0: zawiadomienie do prokuratury. Ja nie słyszałem o tym, żeby było zawiadomienie do prokuratury. Natomiast pisząc książkę o historii, na takie trudne momenty na pewno zwraca się zawsze uwagę. I nie można wykluczyć, że na świecie takie rzeczy się dzieją.
1: Nie, no nie można, a tylko też pytanie, czy to jest odpowiedzialne, żeby sygnalizować, bo czymś innym są wrażenia, a czymś innym są zarzuty.
0: Jak ja rozumiem, nie zostało złożone doniesienie do prokuratury i postawione, nie zostały nikomu postawione zarzuty.
1: Pani posłanka Olko?
2: To dobrze, że prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające, no bo jeżeli coś takiego miałoby miejsce, no należy, czy jest podejrzenie tego, no to ja bym jednak oczekiwała zgłoszenia do prokuratury, bo to są zarzuty, podejrzenia bardzo poważne, no to nie trzeba nawet tego mówić, bo to jest oczywiste, że jeżeli coś takiego by miało miejsce, no to reakcja powinna być natychmiastowa i ja nie rozumiem tego, że taka informacja pojawia się w trybie, no właśnie takim trochę zagadkowym, czemu to, że teraz podnosi się we wspomnieniach, że może tak było, jak pan poseł mówi, że takie rzeczy się dzieją na świecie. To nie sprzyja ani poczuciu bezpieczeństwa Polek i Polaków, ani poważnemu traktowaniu takich sytuacji, jeśli rzeczywiście mają miejsce. Bo to jest bardzo łatwo wtedy sprowadzić do absurdu, a kiedy wyjaśnić, jest coraz trudniej po czasie też. Więc myślę, że reakcje wtedy są tylko takie, że każdy okopuje się w swoim obozie, reaguje na to emocjonalnie i naprawdę może to przynieść więcej szkody, niż czegokolwiek dobrego. Więc zachęcałabym wszystkich polityków do tego, że jeżeli mają jakieś podejrzenia, czują zagrożenie w trakcie kampanii, nie w trakcie kampanii, żeby reagować od razu, a nie potem wrzucać w przestrzeń publiczną takie insynuacje, na które trudno jest w ogóle jakkolwiek odpowiedzieć.
1: Nasz czas dobiegł końca, ale jak państwo chcą, możemy jeszcze posiedzieć w klimatyzowanym pomieszczeniu, porozmawiać. Arkadiusz Czartoryski, Prawo i Sprawiedliwość, Dorota Olko, Lewica. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za obecność w studiu i za rozmowę państwu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Także miłego popołudnia, nieco chłodniejszego.

0: W Lublinie i Rzeszowie o 17.51 jeszcze po 37 stopni z kawałkiem. Upał to jest chyba słowo powtarzane dzisiaj u nas, nie wiem, z 17 raz w ZD3. A państwo dzwonią.
1: Dorzucam propozycję, żeby wynajmujących biura też jakoś zobligować, ponieważ rok do roku w maju mamy informację o awarii agregatu i gotujemy się trzeci rok, jak tam wynajmuje biuro.
0: Wynajmujący biura pewnie słyszą i słuchają Trójki. Kolejny telefon.
2: Upał, wszyscy o tym mówią, ja mam dzisiaj robotników.

swoim domu, przyniosłem im wodę z lodem, z dużą ilością lodu, ustawiłem wiatrak, żeby ich ochłodzić. Powiedzieli mi, że się przeziębią,

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety

0: Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Kolej przegrywa z upałem i odwołuje część połączeń. Tragiczny bilans. Jednego dnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w prokuraturze.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie shorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Michał Gardias, ponownie dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
10: Zdeformowane tory w Małopolsce, wstrzymane pociągi na tzw. kolejowej Zakopiance. Z powodu upałów rośnie zużycie wody, w kranach spadaje ciśnienie, tak jest m.in. w Paczkowie koło Poznania. Dwie osoby zatrzymała niemiecka policja w sprawie strzelaniny pod Hamburgiem, zginęło w niej 5 osób. Pociągi nie kursują na trasie kolejowej nr 97 w Małopolsce. To tak zwana kolejowa Zakopianka. Wysoka temperatura uszkodziła tory, mówi Piotr Hamarnik z Polskich Linii Kolejowych.
11: Te przypadki związane z deformacją torów są na 2 odcinkach. Radziszów-Leńcze oraz Tryszów-Stronie. Przewoźnikom zaleciliśmy wprowadzenie komunikacji zastępczej.
10: Część pasażerów na warszawskim dworcu centralnym skarży się na upał i opóźnione pociągi. Gorąco jest zwłaszcza na peronach.
12: Chyba trudno bez wachlarza dzisiaj wytrzymać.
13: Troszkę. Do Białegostoku.
12: Jest opóźnienie?
13: Jest, 107 minut.
12: Jakieś opóźnienie chyba tutaj się szykuje, widzę.
14: W moim przypadku chyba półgodzinne. Do Krakowa.
12: Ale jak rozumiem, informacje są...
14: Chyba tak, tylko ta pani koszmarnie cicho mówi, w związku z tym trzeba bardzo mocno wytężyć słuch, żeby cokolwiek usłyszeć.
12: Pan zgrzany wysiadł z tego pociągu. Skąd pan przyjechał?
15: Z Krakowa.
12: Duże opóźnienie?
15: Nie, chyba nie. Czy ja dopiero jadę do Krakowa, przepraszam. Uciekłem z dworca, bo za dużo ludzi nie da się stanąć. Tak, no lato.
10: Z pasażerami rozmawiał Arkadiusz Augustyniak. W Paczkowie pod Poznaniem brakuje wody. Mieszkańcy skarżą się, że czasowe problemy z ciśnieniem zdarzały się przez ostatni tydzień, ale wczoraj problem był jeszcze bardziej dotkliwy. W Paczkowie jest Szymon Majchrzak.
16: Zapukałem do jednego z domów. W tym momencie problemu z wodą nie ma. Moja rozmówczyni była jednak przekonana, że wieczorem, gdy zacznie się podlewanie ogródków, ciśnienie osłabnie lub nie będzie go wcale. Tak było wczoraj. Nie można było wziąć prysznica ani napić się wody z kranu. Stąd dzisiaj zakupy mieszkańców. Jestem pod sklepem i tutaj najchętniej nabywanym towarem jest, o właśnie, butelkowana woda. Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu zwrócił się z pilnym apelem o to, żeby nie podlewać trawników, powstrzymać się od mycia samochodów i napełniania basenów. Z Paczkowa, Szymon Majchrzak, Radio Poznań.
10: Śledczy prowadzą oględziny ciała drugiego kolarza znalezionego w okolicy podwarszawskich Marek. Podczas wczorajszego wyścigu na metę nie dotarło 2 uczestników zawodów. Jednego z poszukiwanych, 30-latka, odnaleziono jeszcze w niedzielę. Ciało drugiego zaginionego, 71-letniego mężczyznę, odnaleziono dziś.
17: Śledztwo będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros, rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
18: Najważniejszym elementem w tym momencie będą opinie po sekcji zwłok. One, miejmy nadzieję, wykażą przyczynę zgonu.
17: Mimo śmierci 2 uczestników zawodów, dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss nie ma sobie nic do zarzucenia.
19: Wyścig w lesie, były warunki, było ciepło, ale fajnie się jechało.
17: Tymczasem główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski

0: Uważa, że zawody w ogóle nie powinny się odbyć.
1: Jeżeli wyścig odbywa się w pełnym słońcu na 40 stopniach, a w rzeczywistości ta temperatura jest dużo wyższa, więc niestety to może spowodować zaburzenia zdrowia.
0: Paweł Grzesiowski apeluje przy okazji, by organizatorzy imprez masowych na świeżym powietrzu uwzględniali warunki atmosferyczne, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników. Witold Banach, Polskie Radio.
2: 5 osób zginęło od strzałów na północy Niemiec. Policja zatrzymała 2 osoby, jedna z nich to sprawca strzelaniny.
3: Strzały padły na terenie ośrodka dla kobiet z dziećmi w mieście Stade w Dolnej Saksonii. 5 osób zginęło, ale liczba śmiertelnych ofiar może jeszcze wzrosnąć, ponieważ są ranni, w tym bardzo ciężko. Akcja ratunkowa trwa. Zatrzymane zostały 2 osoby. Według świadków to mężczyzna i kobieta, którzy próbowali odjechać z miejsca strzelaniny. Policja potwierdza, że jednym z zatrzymanych jest mężczyzna, który miał strzelać. Stade leży 40 km od Hamburga, to blisko 50-tysięczne miasto. Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: Wzrosło ryzyko pożarowe w lasach. Wilgotność ściółki nie przekracza 10%, co jest porównywalne do suchej kartki papieru. Marek Bocianowski z Nadleśnictwa Pruszków liczy, że deszcz towarzyszący prognozowanym burzom poprawi sytuację.
4: Fronty burzowe, one z reguły mają to do siebie, że nawet w skali jednego nadleśnictwa może się okazać, że będą tereny, które tej wody otrzymają bardzo dużo. Natomiast 2-3 km obok możemy mieć teren, gdzie ta woda nie spadnie w ogóle. Ale tak jak mówię, każdą wodę przyjmiemy z pokorą, każdy opad. Oby tylko ta burza nie wywołała dodatkowych szkód w postaci chociażby wiatrów wywalających, gdzie wtedy część drzewostanów może zostać unicestwiona.
2: Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce.
5: Klimat.
2: W większej części kraju jakość powietrza jest umiarkowana lub dobra. Bardzo zły stan powietrza jest w Gorzowie Wielkopolskim, dostateczny w Trzebnicy, Radomiu, Szarowie w Małopolsce, Bielsku Dużym na Mazowszu i miejscami na Śląsku. Najlepiej oddycha się w Malborku oraz Krępnie na Podkarpaciu. Ponad 43% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
8: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy Wimbledonu po efektownym 3-setowym zwycięstwie z Kasprem Rudem 6-4, 6-2 i 7-6. Mecz trwał zaledwie 2 godziny i 4 minuty. Natomiast Maja Chwalińska grała dobrze, ale nabawiła się kontuzji stawu skokowego i ostatecznie przegrała z kwalifikantką z Tajlandii Manan Chayo Savankyuw 6-2, 5-7 i 2-6. Czekamy na pojedynki naszych tenisowych narodowych. Magd z Rosjankami. Lada chwila Frank zagra z Anną Kalińską, a po 19 na kort ma wyjść Linet, by sprawdzić formę na trawie Mirry Andrejewej, która jak pamiętamy była ostatnio najlepsza na mączce w Paryżu. Również wśród aspirujących do czołówki tenisistów dzieje się wiele pozytywnego. Życiowy sukces juniora Alana Ważnego. 19-letni zawodnik doszedł do finału seniorskiego Futuresa w Rzeszowie.
9: Naprawdę był to jeden z lepszych Futuresów, jak grałem. Też atmosfera stworzona przez kibiców była naprawdę niesamowita. W każdym meczu mnie wspierali. W półfinale udało mi się wyciągnąć z wyniku 3-5 w trzecim secie. W dużej mierze dzięki właśnie kibicom. W finale już niestety te problemy zdrowotne coraz większe z meczu na mecz już trochę nie pozwoliły grać na 100% i wyciągnąć z tego meczu.
8: W finale Alan Ważny uległ w 3 setach Norwegowi Hermanowi Heierlalowi. A teraz już mundial i krótko o tym, co dziś w programie. O 19:00 pierwszy gwizdek starcia Brazylia-Japonia, o 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem. Te mecze obszernie zapowiedzieliśmy w studiu mundialowym, a w nocy Maroko zagra z Holandią i o tym spotkaniu Katarzyna Van Rooyen.
10: Holandia ma świadomość, że aby awansować, musi teraz pokonać czołową reprezentację, pisze NOS. To drużyna z najwyższej półki w Maroku, który w ostatnich latach zanotował bezprecedensowy awans. Lwy Atlasu zajmują 7 miejsce w rankingu FIFA, o 1 miejsce wyżej niż Holandia. Portal NUNL przypomina, że w ostatnich 3 latach pomarańczowym nie udało się wygrać z tak dobrą drużyną. Dlatego trener Koeman zyskał reputację osoby, która nie wygrywa z czołowymi zespołami, ale zwyciężając najbliższy mecz może pozbyć się tej etykiety za jednym zamachem. Szczerze mówiąc, nie przyjmuję się tą etykietą. Chcę po prostu pokonać Maroko, choć zdaję sobie sprawę, że będzie to trudne, mówił Ronald Koeman na konferencji prasowej. Pomarańczowi przygotowują się na rzuty karne, do których są według Koemana dobrze przygotowani. Virgil van Dijk przyznał zaś, że spodziewa się trudnego meczu, gdyż Maroko gra bardziej ofensywnie, co oznacza, że podejmuje większe ryzyko. Napięcie przed meczem rośnie w całej Holandii. Domy i kawiarnie są często udekorowane holenderskimi i marokańskimi flagami. Wielu holenderskich Marokańczyków bowiem kibicuje obu drużynom. Burmistrzowie miast zaś obawiają się zamieszek, do których może dojść bez względu na wynik meczu. Z Amsterdamu

0: A mu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Starcie Holandia-Maroko faktycznie zapowiada się ciekawie. Trzeba jednak obudzić się przed trzecią, by zdążyć na pierwszy gwizdek, ale może mieć to sens, bo będzie po prostu chłodniej niż obecnie.
2: Tyle w sporcie, że aż nam się podkład skończył, panie Dariuszu.
1: Tak?
2: Tak, naprawdę. A to może przez ten upał. No, południowo-wschodnia część kraju dzisiaj na bordowo. Taki kolor przybierają miasta i miasteczka na polskiej mapie. Rzeszów i Lublin najgorętsze, po ponad 37 stopni nadal. A jak sytuacja na przykład w Warcie, w Łódzkiem?
3: O godzinie 15 było plus 35 stopni w cieniu, a w słońcu na 2 metrach 44 stopnie. Przy gruncie w słońcu plus 48 między Nerem a Wartą. Pszczoły z niedzieli na poniedziałek, na noc wejście do ula, potężna broda wisiała i też było bardzo gorąco.
2: Bardzo dziękujemy. Całkiem przyjemnie jest teraz w Świnoujściu, tam około 20 stopni. IMGW cały czas ostrzega przed burzami, szczególnie na zachodzie, południu i lokalnie w centrum.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Skład się nie zmienił. Agnieszka Laskowska audycję wydaje, realizuje Elżbieta Malinowska. Na państwa telefony nieustannie czeka Paweł Turski, a przy mikrofonie Michał Gardias. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mieszkamy w bloku, w którym pękają ściany, a ubytki mają średnicę pięści. To jest rzeczywistość mieszkańców bloku przy Hirschfelda w stolicy, to jest Ursynów. Budynek się wręcz rozpada. W weekend ponad 40 rodzin, m.in. seniorzy, musiało blok opuścić. Co dalej? Wrócimy do tej sprawy za chwilę.

0: Kolejne sygnały, kolejne opinie w telefonach od Państwa. Halo, halo?
1: Mam taki pomysł doskonalący, żeby możliwość skorzystania z tego skróconego czasu pracy uzależnić od postaw osób pracujących, czyli tak zwani klimatyczni denialiści, osoby, które kwestionują zmiany klimatu, żeby nie mogły korzystać z tych zmian, z tego ułatwienia, z tego skróconego czasu pracy. Może wtedy by się przekonali, że jednak zmiany klimatu są.
0: No tylko pytanie, ile osób może korzystać z tego krótszego czasu pracy? Kolejny głos, halo?
2: Jest to bardzo uciążliwe i niebezpieczne oczywiście, ale nie mamy tygodnia fal upałów. Kilka lat temu było tak, że w granicach 30-31 i to było tydzień, dwa tygodnie fale upałów. To było wtedy bardziej też nużące, no i niebezpieczne.
0: 227 trójek, czekamy. Paweł Turski przy telefonie też czeka. Teraz o tym, że pewne organizacje szukają pieniędzy na swoją nierzadko kontrowersyjną działalność. To na przykład popierany głównie przez polską prawicę Ruch Obrony Granic. Ta formacja, której liderem jest Robert Bąkiewicz, w ostatnim czasie zbierała środki w tak zwanym serwisie crowdfundingowym. No, niektórzy zapytają, dlaczego platformy prowadzące zbiórki udostępniają miejsce kontrowersyjnym organizacjom. Tematem zajął się Józef Niewiarowski.
3: Na serwisie pomagam.pl tak zwani obrońcy granicy proszą o wsparcie i deklarują.
4: Przeszkadzamy w działaniach aktywistom, którzy pomagają przedostać się do naszego kraju nielegalnym inżynierom.
3: Na zdjęciu przypiętym do zbiórki widzimy mężczyzn w kominiarkach i wojskowych ubraniach. Zbierają na...
4: sprzęt, który jest niezbędny do działania, aby czuć się bezpiecznie.
3: Cokolwiek to oznacza.
4: Kamery, czujniki ruchu, fotopłatki.
5: Zbieranie pieniędzy na prowadzenie polowań na ludzi przede wszystkim różniących się kolorem skóry to coś wyjątkowo skandalicznego.
3: Twierdzi profesor Rafał Pankowski, socjolog, szef stowarzyszenia Nigdy Więcej.
5: To nie może być tolerowane.
3: A jednak takie zbiórki powstają.
6: Pozwalamy zbierać wszystkim, niezależnie od poglądów, ale na wszystko co zgodne z prawem.
3: Współzałożyciel serwisu zrzutka.pl Tomasz Hołast.
6: I wszystko co zgodne z naszym regulaminem.
3: Gdy zaczęliśmy zgłębiać temat, ruchy prowadzące tak zwane patrole obywatelskie miały swoje zbiórki na różnych serwisach. Po naszej interwencji m.in. zrzutka.pl zablokowała zbiórki.
6: Zakazujemy zbiórek, których celem jest utworzenie organizacji mającej na celu wykonywanie działań zastrzeżonych dla służb państwowych.
3: Jak tłumaczy mi współzałożyciel platformy, mniejsze zbiórki, nie osiągające pułapu 20 tysięcy złotych, nie podlegają dodatkowym analizom, dopóki nie zostaną zgłoszone. Joanna Długosz z serwisu Buy Coffee, który również usunął zbiórkę po naszej interwencji, mówi, że zbiórka ta
7: nie zabrała żadnych środków, więc na tamtym etapie nie było podstaw do objęcia jej dodatkowym monitoringiem. Po otrzymaniu pana wiadomości od razu uruchomiliśmy dodatkową weryfikację.
3: Przypomnijmy, chodzi o tak zwane patrole obywatelskie, czyli o kilka niezależnych, nacjonalistycznych organizacji, które działają na granicy prawa.
8: W wielu wypadkach możemy powiedzieć, że to są działania, które przekraczają granice prawa.
3: Sądzi adwokat Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
8: Absolutnie nie mają prawa do tego, aby kogokolwiek legitymować, żądać okazania dokumentów, wytłumaczenia się.
3: Mówimy chociażby o działaniach grupy Bronimy Polskiej Granicy, która dwa tygodnie temu na dworcach w Warszawie miała legitymować osobę o ciemnej karnacji. Prokuratura bada teraz, czy nie doszło wtedy do próby podszywania się pod funkcjonariuszy państwa. Ale ostatecznie, jak twierdzi prawnik, same zbiórki nie są nielegalne.
0: Serwis pomagam.pl, na którym prowadzone są zbiórki na grupę Bronimy Polskiej Granicy, do tej pory nie odpowiedział na nasze pytania. Co państwo o tym sądzą? No w końcu jest demokracja, a my żyjemy w wolnym kraju. No czekam na opinię. A telefon chyba wszystkim znany. Ale powtórzę. 2 2 7 3. A teraz gramy.

0: Truskawki już naszykowane, bita śmietana też, czyli ruszył Wimbledon, najstarszy turniej tenisowy na świecie. Jego bywalcami, i to stałymi bywalcami, są członkowie rodziny królewskiej. Na trybunach zasiadają znani goście. Fani tenisa godzinami koczują przed głównym kortem, licząc, że uda im się w ostatniej chwili kupić bilety. Powodzenia. Wimbledon to oczywiście także słynne, tak jak mówiłem, truskawki ze śmietaną. No bez nich żaden turniej nie może się absolutnie odbyć. Za nami też pierwszy mecz z udziałem Polki. Maja Chwalińska przegrała z reprezentantką Tajlandii, Mananchayou Sawankę. Londyn, Anna Rączkowska.
1: To dopiero początek biało-czerwonych emocji, bo we wtorek do rywalizacji dołączą Iga Świątek i Kamil Majchrzak. W sumie w głównych drabinkach Wimbledonu zobaczymy 10 reprezentantów Polski. Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Znany z rygorystycznych zasad, takich jak nakaz gry w białych strojach, czy przycinanie trawy dokładnie na wysokość 8 mm. Ponieważ popyt na bilety przewyższa liczbę miejsc, tysiące fanów od niedzieli koczuje pod namiotami w słynnej wimbledonowej kolejce w parku przed klubem. Tworzy się biwakowe miasteczko, widać tam namioty z narodowymi flagami z całego świata czy plakatami ulubionych tenisistów. Na Wimbledonie nawet czekanie ma swój urok. W kolejce słychać różne języki, ale temat zwykle jest ten sam. Tenis, atmosfera i emocje. W tej kolejce spotkałam polskich fanów.
2: Jesteśmy z Polski, taka dokładnie sytuacja. Z różnych miejsc. Dolny Śląsk.
3: Olsztyn.
2: Mamy namioty, jedzenie, śpiwory.
1: Komu dopingujecie w tym roku?
2: Wiadomo, że naszym. Wiadomo, że Iga. Trzymamy za nią mocno kciuki. Za Maję bardzo mocno trzymamy, za Hubiego, no i za Kamila. Ma klimat Wimbledon.
1: Skala logistyczna imprezy jest ogromna. Truskawki serwowane kibicom są zbierane codziennie o świcie hrabstwie Kent i dostarczane na korty wraz z 10 000 litrów gęstej śmietany. A tych truskawek będzie naprawdę dużo, nawet 2 miliony. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: No dodam, że Hubert Hurkacz już sobie świetnie dał radę. Bardzo dobrze i pokonał 3-0 z tiebreakiem Kaspera Ruda. A my czekamy na starcie Magdalinet i Magdaleny Fręch. No one te oba spotkania się powolutku przesuwają, ale jeszcze będziemy czekać, będziemy relacjonować.

0: czy ktoś wspomniał o rolnikach i kucharzach, którzy pracują w klimatyzowanych bądź nieklimatyzowanych pomieszczeniach i muszą zadowolić wszystkich gości. Także życzę powodzenia wszystkim kucharzom, sam jestem kucharzem, którzy pracują w takich warunkach, aby nasi klienci kochani byli zadowoleni i mogli jeść ciepłe, cudowne, zimne potrawy.
1: Autopromocja.
2: W Klubie Trójki Audiodokumencie zadajemy dziś pytanie jedno z tych najważniejszych. Jakie są źródła ukraińskiego nacjonalizmu? Może by to zrozumieć, trzeba znaleźć się tu, na obozie Zewiaru.
3: Ri, nasza nazwa!
4: Niezawisza ty!
5: Około 40 dzieci w wieku od 9 do 13 lat stoi w szeregu na środku polany.
2: Portret społeczeństwa czasu wojny we wnikliwym reportażu Aleksandra Palikota i Jerzego Soboty w cieniu kozaków. Z autorami porozmawiam także o historii, na której dziś budowane jest ukraińskie społeczeństwo. Zapraszam, Anna Dudzińska.
6: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania.

0: zawierania jego składników.
1: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
0: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Dostaniesz coś za świadectwo?
7: No raczej, rabat od Media Expert.
6: Wow, też chcę.
7: To proste, za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie, 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
6: Mega.
8: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Jest 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera.
11: Padł rekord temperatury na szczycie Śnieżki. Jak poinformował Karkonoski Park Narodowy, wczoraj termometry pokazały tam 25,7 stopnia Celsjusza. To najwyższa wiarygodnie potwierdzona temperatura w historii pomiarów prowadzonych na najwyższym szczycie Karkonoszy. Coraz więcej dolnośląskich gmin apeluje o rozsądne korzystanie z wody. W czasie upałów jej zużycie rośnie, do tego dochodzi ograniczona przepustowość sieci wodociągowej, tłumaczy Martyna Bańcarek z wrocławskiego MPWiK.
12: Sieć wodociągowa nie jest z gumy, czyli nie można każdej ilości wody wtłoczyć w jednym momencie do sieci, dlatego że ona po prostu wtedy na skutek tego przeciążenia ciśnienia mogłaby pęknąć, więc to ciśnienie zawsze musi być regulowane.
11: Największe obciążenie sieci wodociągowej przypada na godziny poranne i wieczorne, kiedy najwięcej mieszkańców podlewa ogrody, napełnia baseny czy bierze kąpiel. Według niemieckich mediów w strzelaninie w Stade zginęło 6 osób i jest też kilku rannych. Doszło do niej w ośrodku dla młodych matek. Sprawca został zatrzymany. W rękach policji jest też druga osoba. Według świadków to kobieta, z którą sprawca tragedii chciał odjechać z miejsca strzelaniny. Koniec akcji gaśniczej na składowisku odpadów w Chorzowie na Śląsku. W działaniach, które trwały 6 dni, wzięło udział ponad 200 strażaków. Prezydent Chorzowa zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i do marszałka z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli dotyczącej składowiska odpadów. Pełny serwis w Trójce o 19.
10: W prognozach niewiele się zmienia, na horyzoncie nadal wysoka temperatura i to wszędzie. Noc będzie wręcz upalna, tropikalna, 19, a nawet 22 stopnie. Na zachodzie, południu i lokalnie w centrum jeszcze możliwe są burze, pamiętajmy o tym. A jutro, co będzie jutro? Około 30 na północy i zachodzie, a na wschodzie i południu znowu skwar, 33-36 stopni. Nad morzem 22 kreski. Jest 18.32.

0: Zapraszamy do Trójki. Wracamy teraz do historii pękającego bloku na warszawskim Ursynowie. Być może pamiętają Państwo, jak kilka tygodni temu na naszej antenie mieszkańcy opowiadali o dziurach w ścianie na szerokość pięści, czy sufitach podtrzymywanych przez podpory. W miniony weekend mieszkańcy dostali nagle nakaz ewakuacji. Monika Gosławska.
1: Na razie nic nie wiadomo. Nie wiadomo, jak się wyprowadzić, czy to jest na 2 miesiące, czy na 2 lata. Czy zabrać ze sobą tylko letnie rzeczy, czy zimowe zabrać, czy wszystko. No każdy ma coś, już nie mówiąc o zwierzętach.

0: Mieszkańcy są w szoku. Mówią, że informacja o opuszczeniu mieszkań przyszła nagle.
1: Jakżeż to jest możliwe, żeby w piątek po południu po prostu ludziom obwieścić, wyprowadzajcie się.
2: Mąż powiedział, że nie, nawet gdyby się zawaliło razem z nami.
0: Lokatorom, którzy muszą opuścić budynek, zaproponowano jeden z pobliskich hoteli. Poza tym, jak mówią, konkretów brak.
3: Ludzie mają wyjść do mieszkań zastępczych. Gdzie są te mieszkania zastępcze? Kto coś proponuje?
1: W piątek najpierw odcięto nam gaz, no a potem właśnie zawisła kartka z informacją, z protokołem, podpisanym oczywiście przez inspektora PINB-u. Spółdzielnia też powiesiła swoje pismo przewodnie.
0: A we wspomnianym piśmie czytamy.
4: Zarząd SMB i Mielin informuje, że w dniu 26 czerwca inspektor powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydał decyzję ustną o opróżnieniu budynku potwierdzoną protokołem. W związku z powyższym została również wstrzymana dostawa gazu do budynku. Jednocześnie deklarujemy zapewnienie lokali zastępczych na czas prowadzenia remontu.
0: Sprawa wyszła na jaw po opublikowaniu w mediach społecznościowych zdjęć z popękanymi ścianami i posadzkami, legarami podtrzymującymi sufity. Grupa mieszkańców od wielu lat zwraca uwagę spółdzielni na pogarszający się stan budynku.
5: Ja mam po prostu wrażenie, że ja siedzę na bombie, która cały czas pracuje, bo w nocy normalnie mamy dźwięki trzaskania ścian.
6: Właściwie z dnia na dzień są kolejne ubytki, kolejne rozwarstwienia.
0: Blok ma kształt litery L, składa się z dwóch części połączonych po środku klatką schodową. To klatka numer 2. To jej mieszkanki mówiły nam o kłopotach z pęknięciami. Mieszkańcy pozostałych trzech klatek mówią, że u nich problemu nie ma.
7: Szukam logiki w tym, żeby wyprowadzać wszystkich. Jeżeli w pozostałych klatkach nie ma ani jednego nawet pęknięcia, no po co?
8: Ta klatka, która jest oczywiście zagrożona, powinna być już dawno wyremontowana.
0: O tym, że z konstrukcją są problemy, było wiadomo od 2009 roku. Od 2015 roku budynek jest pod nadzorem ekspertów. Rozżaleni ludzie mówią, że nic do tej pory nie zrobiono.
7: Ja nie wiem, dlaczego to dopiero teraz wyszło. Ja tego nie mogę pojąć.
0: Próbowałam porozmawiać z prezesem spółdzielni mieszkaniowej Rafałem Januszkiewiczem. Nie było go w pracy. Jedni mówili, że jest na zwolnieniu lekarskim, inni, że na długim urlopie. Na wysłane pytania nie uzyskałam jeszcze odpowiedzi. Kiedy byłam tam kilka tygodni temu, prezes mówił o wielu przeprowadzonych ekspertyzach, niewykonanej dylatacji w feralnej klatce schodowej i iłach ekspansywnych, czyli bardzo plastycznym podłożu, które pracuje w zależności od temperatury, a wraz z nim cały budynek.
9: Nadzór budowlany nakazał nam wykonać wzmocnienia konstrukcji tej klatki schodowej i dostaliśmy od nadzoru budowlanego 12 miesięcy na wyremontowanie klatki schodowej.
0: Dlaczego więc podjęto decyzję o konieczności opuszczenia bloku przez wszystkich mieszkańców? Między innymi o to zapytałam powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Tu też czekam na odpowiedź. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że inspektorat nakazał zagrodzenie terenu wokół bloku i jego zamknięcie. Wszyscy mieszkańcy będą musieli się jednak wyprowadzić.
10: Monika Gosławska tego tematu nieustannie pilnuje. A my otrzymaliśmy telefon w sprawie Ursynowa właśnie. Problematyczna pod kątem skomplikowanych inwestycji jest ta część Warszawy, jak się okazuje.
11: Naukowcy z Politechniki Warszawskiej, kiedy był już projekt budowania szybkiej tej trasy i tego tunelu pod Ursynowem, zgłaszali cały czas uwagi, że wstrząsy, które będą spowodowane tym ruchem kołowym, będą powodowały z powodu właśnie gleby, jaka tutaj jest, zawalenia się budynków wzdłuż tej trasy. Właśnie Hirschfelda jest pierwszym takim przykładem i ostrzegali, że w ciągu kilku najbliższych lat te budynki w ogóle wzdłuż całej trasy będą na to narażone.
10: Za ten telefon bardzo dziękujemy. Na każde kolejne czekamy nieustannie, a już teraz na antenie Trójki niech spojrzę Olivia Rodrigo, Robert Smith. What's wrong with me? Jest 18:42.

0: Czekaliśmy, czekaliśmy, no i ruszyły, panie. Kolejny mecz na Wimbledonie, tym razem Magdalena Fręch gra już w tym momencie z Rosjanką Anną Kalińską. Jak widzę, na razie pierwsze ruchy na korcie w Londynie po jednym gemie dla obu pań. A my dostajemy takie telefony.
1: Dzień dobry. Mam taką refleksję sportową. Toczą się Mistrzostwa Świata, ale tam nie ma naszej reprezentacji. Za to mamy aż 10 reprezentantów w tenisie ziemnym na Wimbledonie. To prawie taka drużyna piłkarska. Tenis ziemny powinien być naszą dumą narodową i sportem narodowym.
0: No a przed nami jeszcze Magdalinet dzisiaj, zapewne bliżej 20:00.

0: I proszę, i mamy 2-1 dla Magdaleny Fręch w starciu z Rosjanką Anną Kalińską. To oczywiście Wimbledon, no i oby tak szła jak burza nasza tenisistka. O, a jeśli mowa o pogodzie?
1: Wczoraj w Gorzowie Wielkopolskim była około 40, dzisiaj 30, nawet poniżej. I ja chyba wiem, dlaczego mamy takie upały. Bo jak wszyscy wiedzą, winny jest wiatr. Bo gdy jest ciepło, jest wiatr, to jest zimno. Ale jeżeli jest zimno, a tego wiatru nie ma, to jest ciepło. W tym przypadku bardzo ciepło.
0: No i wszystko wyjaśnione. W takim razie jutro też będzie gorąco i też będzie bezwietrznie, więc będzie jeszcze goręcej niż gorąco było dzisiaj. O, tak to wszystko pogmatwałem.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zapraszam.

0: Nasza radiowa trójka.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 czerwca, minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Lekarz sygnalista z warszawskiego Szpitala Południowego w prokuraturze, trwa drugie przesłuchanie. Marynarze czekali na nie 30 lat. Trzy okręty podwodne Polska zamówiła u Szwedów. Ognisko hantawirusa wygaszone. Kapitan Wycieczkowska, który ostatni zszedł z pokładu, jest zdrowy. W ubiegłym tygodniu milczał w warszawskiej prokuraturze. Od 10 godzin trwa drugie przesłuchanie lekarza sygnalistę Emila Jędrzejewskiego w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Jak informuje rzecznik prokuratury Piotr Skiba, świadek po raz pierwszy składa szczegółowe zeznania z udziałem pełnomocnika.
8: To drugie przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego. Tydzień temu odmówił odpowiedzi na pytania śledczych, ponieważ nie miał pełnomocnika.
9: Jak na razie usłyszałem, że przesłuchanie jest bardzo produktywne.
8: Przesłuchanie dotyczy śledztwa w sprawie nieprawidłowości na SOR-ze, kierowanym wcześniej przez Dawida Kacprzyka.
9: Zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin.
8: Doktor Jędrzejewski wcześniej publicznie mówił o nieprawidłowościach na SOR-ze oraz przypadkach, które jego zdaniem mogły skutkować śmiercią pacjentów. Prokuratura weryfikuje te informacje. Jan Olęcki, Polskie Radio.
7: A jak dowiedzieliśmy się przed momentem, przesłuchanie lekarza właśnie się zakończyło. Polska kupi 3 szwedzkie okręty podwodne. Umowę podpisano w Gdyni. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że marynarze czekali na te okręty 30 lat.
10: 3 okręty podwodne typu A26, piątej generacji, najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego, mogącymi zarządzać całą infrastrukturą i całą architekturą bezpieczeństwa Bałtyku.
7: Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura dodaje, że jednostki będą realizować konkretne zadania, wśród których jest zwalczanie wrogich jednostek.
11: W pierwszej kolejności będą wykorzystywane do zwalczania innych okrętów podwodnych rosyjskich, które flota bałtycka prawdopodobnie będzie miała. To jest coś, co nas zabezpieczy przed tego rodzaju jednostkami. Natomiast jeżeli chodzi o zwalczanie morskich linii komunikacyjnych, tutaj poradzimy sobie za pomocą morskiej jednostki rakietowej i poradzimy sobie za pomocą naszego lotnictwa. Myślę, że A26 to podwodne myśliwce, tylko pamiętajmy, nie tylko do statków nawodnych, ale także do okrętów podwodnych. I myślę, że to jedno z najważniejszych zadań dla tych okrętów podwodnych. A one mają takie możliwości, bo są cisze prawdopodobnie od rosyjskich okrętów podwodnych.
7: Pierwszy nowy okręt trafi do marynarki wojennej za 4 lata. Synoptycy nadal ostrzegają przed upałem, a także przed silnymi burzami. Potrzebne są rozwiązania, które pozwolą na natychmiastowe reagowanie wtedy, gdy żar leje się z nieba, mówiła w Pulsie Trójki Dorota Olko z Lewicy.
12: Nie zmienimy z dnia na dzień tego, jaka jest infrastruktura. To powinno oczywiście się robić, no ale w tym momencie musimy zadbać o tę organizację pracy, czy system pracy zmianowy, czy na przykład obowiązek tego, że przy jakiejś temperaturze ten czas pracy jest skracany. No bo dzisiaj pracodawcy mają taką możliwość, ale nie jest to obligatoryjne.
7: Z koniecznością wprowadzenia regulacji, które pozwolą na natychmiastowe działanie, zgodził się na naszej antenie Arkadiusz Czartoryski z Prawa i Sprawiedliwości.
13: Wystarczy odrobina zdrowego rozsądku, żeby mieć świadomość, czym to grozi. Natomiast na przyszłość oczywiście można rozpatrywać najróżniejsze rozwiązania techniczne czy wymogi w stosunku do budowy budynków, ale nie o to chodzi. Rząd powinien reagować natychmiast.
7: Upały potrwają do czwartku, ale zanim to się stanie, czeka nas jeszcze kilka gorących i burzowych dni. Ognisko hantawirusa zostało wygaszone. Polski kapitan wycieczkowca, na którym w maju doszło do zakażeń, jest zdrowy. Nie wykryto u niego hantawirusa, badany był trzykrotnie. Polski kapitan jako ostatni zszedł ze statku.

0: Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski podkreśla, że od momentu ewakuacji uczestników rejsu na Teneryfie nie doszło już do zakażeń.
1: Było to bardzo trudne doświadczenie. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i Światowej Organizacji Zdrowia uruchomione zostały te międzynarodowe sieci komunikacyjne. Eksperci byli wysłani na statek i oni już nadzorowali całą tę akcję ewakuacji. A więc możemy powiedzieć, że systemy zadziałały i nie doszło już do kolejnych zachorowań.
0: Na statku Hondius hantawirusa wykryto u 13 osób, 3 z nich zmarły. Kolejna reprezentantka Polski walczy na kortach Wimbledonu. Trwa mecz Magdaleny Fręch z Anną Kalińską. Do drugiej rundy turnieju awansował Hubert Hurkacz, który pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4, 6-2, 7-6. Maja Chwalińska niestety odpadła z Wimbledonu. Przegrała z Manachayą Savan Gakkev z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. Menedżer Polki Piotr Szczypka wyjaśniał w TVP Info, że Maja przegrała przede wszystkim z kontuzją.
2: Przy meczbolu się Maja przewróciła. Pierwsze myślałem, że to jest kostka, co prawda miała medicala na tą kostkę, ale później chyba miała skurcze po prostu w całym organizmie, bo mówiła. No pech okropny. Nie wiem, co mam powiedzieć, w życiu nie przeżyłem aż takich emocji. No i trzeba czekać, zobaczyć, co się wydarzyło.
0: Jutro na kort wyjdzie Iga Świątek, która zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy jutro coraz więcej chmur. Przeniosą opady deszczu i burze połączone z gradem i porywistym wiatrem. Nad ranem od 12 stopni na Podlasiu do 19 na Dolnym Śląsku i 21 w centrum. Jutro od 21 stopni w Gdańsku do 35 w Rzeszowie.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
6: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Walerys, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Aksamit.

Nie wiem, czy to jest taktyka wielkich wojowników, ba, ja nawet nie wiem, czy to jest taktyka radiowców, ale pomyślałam dzisiaj, że jeśli nie możesz wygrać, to dołącz do wroga. Skoro upały za oknem i upały wokół, przynajmniej tutaj, w okolicy Myśliwieckiej 357, to pomyślałam, że to będzie właśnie takie wydanie aksamitu. Gorące, upalne.

subtelne, duszne, czasem kojące i chłodzące, ale głównie jednak obejmujące to przerażające mnie dość zjawisko atmosferyczne, jakie towarzyszy nam w ostatnich godzinach w Polsce. Jeśli jesteście w tym ze mną, dajcie znać. Jeśli macie siły, by napisać do mnie albo odezwać się na moich mediach społecznościowych, koniecznie aksamit@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Zdaję sobie właśnie sprawę z tego, że mój ozdobny kwiat szeleści. Jestem tak, że na Facebooku i na Instagramie. Jeśli chodzi o to chłodzenie w miejskiej dżungli, to już dawno temu w innej metropolii odkryli, że nic nie robi tego tak jak jazz.

Troszeczkę odpłynęłam, słuchając Charlie'ego Parkera, i pomyślałam, że skoro ponoć jesteśmy narodem, który uwielbia narzekać, to jestem ciekawa, czy gdyby

ogłosić szybki, niespełna dwugodzinny konkurs na to, kto ma dziś najgorzej, jeśli chodzi o temperaturę, jaka towarzyszy słuchaniu aksamitu, to czy doszlibyśmy do jakiejś naprawdę tragicznej konkluzji, która wzbudziłaby w nas falę współczucia? Możemy spróbować. Na razie z komunikatów, które do mnie docierają, ten podoba mi się szalenie. Wyłączam mecz Brazylia-Japonia, włączam aksamit. I to jest wzorowa postawa.

Ale muszę powiedzieć, szanowni słuchacze, że upały jednemu z pewnością sprzyjają, a mianowicie korespondencji. Dawno nie było tylu informacji i wiadomości od was. Za wszystkie bardzo dziękuję i tak jestem zaczytana, że nawet nie podglądam, co dzieje się na Wimbledonie, gdzie Magda i Magdalena w tej chwili na kortach najsłynniejszego turnieju tenisowego świata. U Magdy Linet i Miry Andrzejewej wszystko się dopiero zaczyna, a u Magdaleny Fręch, no, będziemy mieli za chwilę tiebreak i o tym wszystkim mówię, jednocześnie mając nadzieję, że mimo wszystko zostaniecie z aksamitem. Przed chwilą trzy panie z zespołu Haim i ich pieśń o letniej dziewczynie albo dziewczynie lata, mocno inspirowana Walk on the Wild Side Lou Reeda. No a jeśli chodzi o spacery dziką stroną, nie tylko miasta, to pani, która ma ochotę wziąć sobie lato 26, ma coś do powiedzenia.

Music Fashion Film, tak będzie zatytułowany nowy album Charlie XCX, a to jest właśnie ujawniona jego najświeższa zapowiedź, Wink Wink. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na gorących dzisiaj łączach słuchacze kontra, albo nie kontra właściwie, i połączmy to, i Aksamit, dlaczego jakiś sprzeciw tu wprowadzać. Słuchanie w pomieszczeniach klimatyzowanych, nieklimatyzowanych, z najróżniejszymi trunkami, w cierpieniu i bez, ale wniosek jest jeden, że muzyka pomaga, więc wydaje mi się, że moja idea była słuszna i mam nadzieję trzymać się tej właśnie myśli. W ostatnich tygodniach rzeczywiście Aksamit był nieco poszarpany, a dziś pomyślałam, że naprawdę już więcej ognia nie potrzebujemy i faktycznie to chyba jest to wydanie audycji najbliższe temu, jak kiedyś w dawnych czasach Aksamit brzmiał. Co oczywiście nie znaczy, że nie będzie nowości.

Ciekawe, czy ktoś zorientował się, jakie jest większe niż muzyczne znaczenie tej pary, która przed chwilą w aksamicie, bo to najpierw córka, później mama. Lola Leon, tak funkcjonuje Lourdes w świecie muzyki ze swoim najnowszym singlem T-shirt, a przed chwilą mniej znane nagranie z arcydzieła Madonny, czyli płyty Ray of Light, piosenka Little Star, piosenka właśnie o wtedy maleńkiej Loli. Nadchodzi nowa płyta Madonny, Confessions 2. Czyli druga część wyznania miłości do muzyki disco i tanecznych klubów ukazuje się w najbliższy piątek, a w przyszłym tygodniu w aksamicie. Czy upał, czy nie? Nic nas nie powstrzyma, nic nas nie zatrzyma. Będziemy tańczyć z Madonną. Już teraz zapowiadam.

pan Filip kończy wiadomość do mnie postscriptum. Jeszcze się nie roztopiłem. Pani Marianna właśnie próbuje zdecydować, co zamierza założyć na nadchodzący koncert Florence and the Machine i odkrywa właśnie ból mierzenia wielu, wielu sukienek w takiej temperaturze. Jesteśmy w tym dzisiaj ewidentnie wszyscy razem. aksamit@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku i na Instagramie i jestem z całą pewnością w gronie osób oczekujących nowej płyty Phoebe Bridgers. Ona przed chwilą w Aksamicie, Lost Boys. To jest zapowiedź jej trzeciego albumu Lost Weekend. Z singlami Phoebe potrafi być tak, że to trochę tacy cichacze, ci zaginieni chłopcy, a potem za kilka tygodni to przekonamy się wszyscy, że to jednak niezłe łobuzy.

Ta niezwykle pięknie brzmiąca przejażdżka Becka i Sierra Ferrell to miejmy nadzieję, że jednak w klimatyzowanym samochodzie. A teraz gdzieś na amerykańskich bezdrożach dołączy do nich Casey.

No i gdziekolwiek na tych bezdrożach jest to middle of nowhere, to czujemy, że z całą pewnością jest tam gorąco. Dlatego przygotowałam dla Was jeszcze przed 20 miejsce, by to udręczone upałami ciało mogło sobie wygodnie spocząć.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
4: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
5: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
4: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
5: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
4: Poleca JJ.
5: Krzysiek Skiba.
4: Poleca Polskie Radio.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Tu Polskie Radio.

0: Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 10 godzin odpowiadał na pytania śledczych był ordynator Warszawskiego Szpitala Południowego. Burze na Dolnym Śląsku mogą być niebezpieczne, jest alert najwyższego stopnia. Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski będzie grał w Chicago Fire. Zakończyło się przesłuchanie lekarza sygnalisty doktora Emila Jędrzejewskiego. Był ordynator ortopedii w Warszawskim Szpitalu Południowym. Zeznawał dziś w sprawie nieprawidłowości na SOR-ze, którego koordynatorem był lekarz Dawid Kacprzyk. Przed warszawską prokuraturą jest nasz reporter Paweł Turski. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Powiedz, jak długo trwało przesłuchanie?
4: Przesłuchanie trwało blisko 10 godzin. Mimo wcześniejszych zapewnień doktor Emil Jędrzejewski nie odpowiadał na pytania mediów.
5: Zostawcie pana doktora, pan jest zmęczony jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy śledztwa, tak? Sam fakt, że wychodzimy po ponad 9 godzinach, chyba można się domyśleć, że dość obszerne zeznania pan doktor złożył.
4: Mówił pełnomocnik doktora Jędrzejewskiego, mecenas Tomasz Jędrasiak. Z obszerności zeznań, z przebiegu przesłuchania są zadowoleni dwaj prokuratorzy, którzy prowadzą śledztwo, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
6: Na pewno jest to pierwsze ważne przesłuchanie w tej sprawie. Na wszystkie pytania, jakie zostały zadane, usłyszeliśmy odpowiedzi. Nasza ciekawość została zaspokojona, wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie to jest wszystko.
4: Kolejni świadkowie będą przesłuchiwani jeszcze w tym tygodniu w prokuraturze okręgowej oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Prokuratura nie planuje w najbliższym czasie kolejnego przesłuchania samego doktora Emila Jędrzejewskiego.
3: Paweł Turski, dziękujemy za relację. Do 6 wzrosła liczba ofiar strzelaniny w ośrodku dla młodocianych matek na północy Niemiec. Wszyscy zabici to osoby dorosłe. Jak przekazała policja, domniemany sprawca to 45-letni obywatel Niemiec pochodzenia tureckiego. Najnowsze informacje ma Adam Guczewski.
7: Ciała czterech ofiar znaleziono w budynku. Piąta osoba była reanimowana przed ośrodkiem, ale nie udało się jej uratować. Szósta osoba zmarła w szpitalu, gdzie leczeni są ranni. Stan części z nich jest ciężki. Po pościgu policja zatrzymała 3 osoby, wśród nich mężczyznę, który strzelał w ośrodku i towarzyszącą mu kobietę. Nie potwierdzono oficjalnie motywu działań napastnika. Policja nie wyklucza jednak, że przyczyną tragedii był konflikt rodzinny. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: Najwyższy trzeci stopień ostrzeżenia przed burzami dla Dolnego Śląska może być bardzo niebezpiecznie.
8: Te prognozowane zjawiska mogą naprawdę zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców. Synoptycy prognozują bardzo intensywne opady deszczu, lokalnie nawet do 100 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę oraz opady gradu. W całym regionie możliwe są gwałtowne wzrosty poziomu wody w rzekach i potokach. Ulewne opady mogą powodować lokalne podtopienia, zalania posesji oraz utrudnienia na drogach, zwłaszcza w terenach zurbanizowanych.
3: Mówi rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski. Służby apelują o zabezpieczenie przedmiotów na posesjach i balkonach, unikanie parkowania pod drzewami i ograniczenie podróży podczas najsilniejszych burz. Robert Lewandowski według nieoficjalnych doniesień zostanie piłkarzem Chicago Fire. Klub na razie tego nie potwierdza, ale ten temat elektryzuje środowisko polonijne wietrznego miasta. W Chicago jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
9: Czołowe amerykańskie media, powołując się na swoje źródła, podkreślają, że decyzja przez piłkarza została podjęta. Brakuje już tylko oficjalnego potwierdzenia ze strony klubu, co ma stać się wkrótce. Pojawiają się informacje, że Robert Lewandowski mógłby zadebiutować w Fire w spotkaniu w Chicago przeciwko Vancouver Whitecaps 16 lipca. Wtedy oficjalnie zostałby przedstawiony kibicom. Transfer reprezentanta Polski to wyjątkowe wydarzenie dla środowiska polsko-amerykańskiego, komentuje Andrzej Wąsewicz, redaktor naczelny wychodzącego od kilku dekad w Chicago tygodnika Express.
10: To jest idol. To jest ktoś, kto rzeczywiście zrobił karierę. No i teraz, jeżeli będzie działał w naszym polsko-amerykańskim środowisku, jest to naprawdę spore wydarzenie. Ale pamiętajmy, że będzie również Anna Lewandowska, prawda? Że będzie może jakiś fitness club, może to się przerodzi w całą sieć i tak dalej. To ma bardzo szeroki tutaj aspekt.
9: Robert Lewandowski ma podpisać 2-letni kontrakt. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

0: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Nadchodząca noc i wtorek pochmurne, miejscami deszcz i burze połączone z gradem i porywistym wiatrem lokalnie. Burze będą intensywne. Nad ranem od 12 stopni w Suwałkach do 19 we Wrocławiu. Jutro 21 stopni nad Zatoką Gdańską, 31 w centrum, do 35 w Małopolsce.
2: Autopromocja.
3: W Klubie Trójki Audiodokumencie zadajemy dziś pytanie jedno z tych najważniejszych. Jakie są źródła ukraińskiego nacjonalizmu? Może by to zrozumieć, trzeba znaleźć się tu, na obozie Zewiaru.
4: RI! Nasza nazwa!
5: RIZA!
6: Około 40 dzieci w wieku od 9 do 13 lat stoi w szeregu na środku polany.
3: Portret społeczeństwa czasu wojny we wnikliwym reportażu Aleksandra Palikota i Jerzego Soboty w cieniu kozaków. Z autorami porozmawiam także o historii, na której dziś budowane jest ukraińskie społeczeństwo. Zapraszam, Anna Dudzińska.
1: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
2: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Aksamit.

Lato wokół, aksamit w głośnikach. Taki jest plan. Przynajmniej jeszcze do 21. Ania Lalka, Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Dzień dobry. Te słowa zapowiedzi były jak najbardziej prawdziwe i

szczere, taki jest plan na najbliższe minuty. Nie buntować się na to okrutne zjawisko atmosferyczne zwane upałem, tylko cieszyć się tą gorącą, duszną atmosferą muzyki.

To już nie Diana, to ja. Jeśli jest definicja gorącej płyty, to z całą pewnością jest nią Anti. Ostatni album w jej dyskografii, płyta wydana już 10 lat temu, bo tyle mija, odkąd Diana była oficjalnie nagrywającą płyty, wydającą albumy artystką, ale jeśli to miał być finał, jeśli to miało być zamknięcie jej przygody w świecie muzyki pop, to jaki to jest finał? Tak rozpływam się publicznie nad tym albumem, bo zdaję sobie sprawę, że wielu słuchaczy, czy Aksamitu, czy Programu Trzeciego, niekoniecznie podeszło z zaciekawieniem do tej płyty i tej muzyki, ale to jest naprawdę od początku do końca nie pół, ale cała perfekcyjna płyta. I pomyślałam, że właśnie dzisiaj dwukrotnie, bo i w pierwszej godzinie Aksamitu coś z tego albumu. A gdyby moje słowa to nie było dość, to teraz w audycji wielki fan tego albumu.

jedno z najbardziej imponujących przyznań się do winy w historii muzyki. God's Favorite Customer, nie najsłynniejszy, ale moim zdaniem niesłusznie niedoceniany album Father John Misty. Obiecałam, że czasem będzie aksamit chłodzący i to jest właśnie ten moment.

Nie będę miała nic przeciwko temu, jeśli zechcecie komuś polecić tę audycję i powiedzieć, wiesz, Aksamit to jest taka audycja, w której obok siebie są Rihanna i Philip Glass. Ale przede wszystkim Aksamit to jest taka audycja, w której mocno czujemy.

See, I've been having

Otrzymałam właśnie przepiękny komplement jako autorka audycji. Pani Aniu, dzisiejsza aksamitna muzyka pchnęła mnie w kierunku deski do prasowania, a tak nie chciało mi się szykować ubrań na jutro do pracy. Cudna muzyka. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłam się do czegoś przydać. Mam nadzieję, że czarowanie aury wokół w dalszym ciągu sprawia wam mnóstwo przyjemności. Miesza się trochę ta pogoda w waszych wiadomościach, gdzie niegdzie już pojawiają się pierwsze deszcze i burze. Moja odpowiedź na to jest tylko jedna. Zazdroszczę.

Hope Sandoval, czyli najbardziej kojący z aksamitowych głosów. A teraz ten najbardziej być może aksamitny. Wild God.

Każdy powinien choć raz w życiu odprawić te czary, stojąc wśród publiczności, gdy na scenie jest on. I za kilka dni wielu słuchaczy Aksamitu będzie znowu w tym magicznym kręgu, słuchając mistrza i patrząc na niego, więc oczywiście, że muzyka Nicka Cave'a musiała zakończyć to wydanie Aksamitu. Także te piosenki Wild God, który przed chwilą, i Bright Horses, które za chwilę, z dedykacją dla Mai Chwalińskiej. Niech dzikie bóstwa zatańczą nad jej kostką, jej ciałem i jak najszybciej przywrócą ją do zdrowia, a te Bright Horses niech zaprowadzą ją do kolejnych sukcesów i samych wspaniałych rzeczy na korcie. A nam wszystkim cudownego koncertu Nicka Cave'a. Dziękuję za Aksamit. Do usłyszenia.

0: Znajdą Państwo w tej książce 50 historii prawdziwych kobiet, a każda z nich opowiada o innym aspekcie życia w średniowieczu, o tym, jak podróżowano, jak kobiety walczyły o alimenty w sądzie, jak pisały uczone traktaty, a czasami o tym, jak działały w przestępczości zorganizowanej i okradały swoich sąsiadów z chleba. Zapraszam, autorka.
1: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
2: Anna Brzezińska.
1: Cierpliwe Genowefy.
2: Bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
1: Czyta Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Borowiecki, muzyka.
2: Jesień 1393 roku. Margherita Datini nie zwierzyła się mężowi w liście, jak bardzo pragnie dziecka. Nie rozwodziła się również nad rozpaczą czy wstydem. Ukryła je po prostu pod rzeczowym opisem kuracji, którą oferowała jej sąsiadka. Margherita Datini sięga po pióro. Fragment piąty. Pierwszy list wysłała, kiedy miała 24 lata. Podyktowała go, bo wtedy ledwo umiała się podpisać. Do nauki pisania zachęcił ją przyjaciel rodziny, Sir Lapo Mazzei, notariusz, kiedy gderała, że trudno jej znaleźć dobrego skrybę. Prawdopodobnie około 1388 roku zaczęła się pod jego okiem uczyć pisać. Powoli nabierała wprawy. W połowie lat 90. umiała napisać całe zdanie, jeszcze niezbyt wprawnie. Do końca dekady nabyła biegłości. Współcześni uważali to za cud. Sir Lapo był pełen podziwu, że nauczyła się czytać w wieku, kiedy inni zaczynają już zapominać, a nie zdobywać nowe umiejętności.

Wielu wtedy uważało, że zwyczajna kobieta do niczego nie potrzebuje umiejętności czytania i pisania. Chyba, żeby miała zostać mniszką albo była córką króla. Bo jako żona kupca i rzemieślnika dziewczyna będzie się przecież zajmować domem, czego trzeba dowie się od matki i nie powinna sięgać po zbędne lektury.

0: Mąż zrazu nie dowierzał w jej nowe umiejętności, ale Margarita miała temperament i potrafiła mu sarkastycznie przypomnieć, że jest tylko kobietą obdarzoną małym rozumkiem. Poza tym wiadomo, jako kobieta jest skłonna do kłamstw, oszustw i nadmiernej poufałości z mnichami. Trudno się dziwić, że własny mąż jej nie wierzy. Największą radość daje przecież mężczyznom mówienie źle o kobietach, łajała w listach swojego rekina biznesu. Potem przypomniała sobie o obowiązkach dobrej żony i ze stosowną niewieścią pokorą zapewniała Franceska, że jego rolą jest rządzić, a jej być posłuszną. Nie sprzeciwiała się poleceniom męża. No chyba, że uznała, że nie ma racji. Albo, kiedy jak sądziła, to ona podjęła rozsądną decyzję, albo coś jej strzeliło do głowy, jak na przykład wtedy, gdy bez zgody męża spakowała kufry i wyjechała z Florencji, by dołączyć do niego w Prato. Ich sąsiedzi byli wówczas wstrząśnięci. Jak na tamte czasy była niezwykle samodzielna. Dzięki umiejętności czytania i pisania uniezależniła się od wścibskich pomocników i skrybów. Odtąd mogła bez pośredników komunikować się z mężem. Ceniła sobie tę niezależność. Francesco, kiedy już ochłonął ze zdumienia, pozwolił żonie zajmować się książkami, skoro miała taką fanaberię. Byle wieczorem, doradzał, kiedy wypełni już domowe obowiązki. Przecież wszystko da się dobrze rozplanować. I wysyłał jej świece, żeby mogła przy nich czytać. Obowiązków miała mnóstwo. Codziennie sprawdzała firmowe rachunki Francesca, sprawnie przeliczając różne waluty na jednostki pieniądza obliczeniowego, w którym zapisywano transakcje i zobowiązania. Spotykała się z wieloma ludźmi, obrachowywała i wypłacała pensje pracownikom, robiła płatności, odbierała długi. Na prośbę męża zasięgała rady urzędników w sprawie ulg podatkowych i spotykała się z członkami florenckiego patrycjatu oraz ich żonami. Do tego prowadziła dom, zarządzała służbą i niewolnicami oraz wychowywała gromadkę dzieci, choć żadnego biologicznego. Francesco przypominał jej w listach, że w dzisiejszych czasach każdy zdradza każdego i wszystkich trzeba pilnować. Odpisywała mu, że najcenniejszą rzeczą na tym świecie jest czas i dla nikogo nie jest droższy niż dla niego. Tworzyli niezwykłe małżeństwo. Mężczyzna, który samodzielnie zbudował wielką fortunę, i kobieta, która samodzielnie zdobyła magiczny, zakazany klucz do wszystkich książek świata. Francesco umarł w 1410 roku, w wieku 75 lat. Większość majątku przeznaczył na cele charytatywne. Margherita przeżyła go o 13 lat.
1: Katarzyna Dąbrowska czyta nową książkę w Trójce.
0: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Fragmenty.
1: Łukasz Borowiecki. Muzyka.
0: Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy.
1: I zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
4: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
5: Śnieg. A może być Snow Patrol?
3: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
6: Agnieszka Szydłowska,
7: Piotr Metz,
8: Jacek Hawryluk,
9: Grzegorz Hoffman
10: i Michał Margański.
3: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
2: Autopromocja.
11: Program Trzeciwolskiego Radia, poniedziałek, 29 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki.

0: Piątki. Po przesłuchaniu byłego ordynatora Szpitala Południowego prokuratura chce zabezpieczyć dodatkową dokumentację medyczną. Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej dla poetki Marleny Niemiec to 14. edycja prestiżowego wyróżnienia. Rekord ciepła w kolejnym europejskim kraju. Na Słowacji termometry pokazały ponad 40 stopni. Po prawie 10 godzinach zakończyło się przesłuchanie lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w śledztwie dotyczącym warszawskiego Szpitala Południowego. Prokuratura ocenia, że zeznania były bardzo wartościowe i zapowiada kolejne czynności, w tym zabezpieczenie dodatkowej dokumentacji szpitala.
1: Były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym po raz pierwszy szczegółowo odpowiadał dziś na pytania śledczych. W ubiegłym tygodniu odmówił składania zeznań bez udziału pełnomocnika. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba przekazał, że protokół z dzisiejszego przesłuchania liczy 29 stron.
2: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania, jakie zostały mu zadane. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
1: Dzisiejsze informacje mają teraz zostać skonfrontowane z dokumentacją oraz zeznaniami kolejnych świadków.
2: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego.
1: Prokuratura podkreśla, że nowe informacje wymagają jeszcze weryfikacji, ale już wpłynęły na plan dalszego śledztwa. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: Generał broni Maciej Kwisz został szefem sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w Holandii. To najwyższa funkcja w strukturach sojuszu, jaką objął kiedykolwiek polski wojskowy. Nowe stanowisko Macieja Kwisza to jedno z trzech głównych dowództw operacyjnych. Będzie odpowiadał za planowanie i prowadzenie operacji obronnych na wschodniej flance i działania w rejonie Morza Bałtyckiego. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że doświadczenie generała zostanie dobrze wykorzystane w NATO, a objęcie przez niego stanowiska wzmocni rolę Polski w międzynarodowym środowisku wojskowym. Poetka Marlena Niemiec, autorka tomu Skroń, laureatką Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Jej wiersze tłumaczono na hiszpański, czeski, ukraiński i angielski.
3: To dla mnie ogromne wyróżnienie i wielki zaszczyt móc zostać laureatką Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Bardzo dziękuję za tę piękną laudację i za docenienie mojej książki przez jury. Bardzo się też cieszę, że ktoś tam czasem nawet ją czyta, bo słyszałam o istnieniu takich osób. Dziękuję moim bliskim, moim przyjaciołom, którzy wspierają mnie w pisaniu i generalnie tak w ogóle w życiu. To jest dla mnie bardzo ważne. Jestem w tym momencie bardzo szczęśliwa. Dziękuję.
0: Tak poetka mówiła podczas gali w Teatrze Bagatele imienia Tadeusza Bojarza-Leńskiego w Krakowie. Za najlepszy tom poetycki w przekładzie na język polski Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej otrzymali Raul Zurita i Marta Eloi Cichocka. Nagrodzeni już w najbliższą niedzielę będą gośćmi Michała Nogasia w audycji Wszystkie Książki Świata. Po Polsce, Niemczech i Czechach, także na Słowacji padł rekord najwyższej temperatury w historii. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokazały tam dziś ponad 40 stopni.
4: Najwyższą temperaturę 40,5 stopnia odnotowano po godzinie 15 w miejscowości Muźla przy granicy z Węgrami. Zostanie ona oficjalnie uznana za nowy krajowy rekord ciepła po weryfikacji pomiaru przez Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny. Na trzech innych stacjach na południu kraju termometry wskazały 40,3 stopnia, czyli tyle, ile wynosił dotychczasowy rekord z 2007 roku. Słowaccy klimatolodzy określili dzisiejszy dzień jako bezprecedensowy nie tylko ze względu na nowy rekord temperatury. Stało się tak również z powodu pierwszego w historii pomiarów upalnego dnia w Szczyrbskim Plesie w Tatrach Wysokich, gdzie temperatura przekroczyła 30 stopni. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Klimat. Dostateczna jakość powietrza w Zgierzu i Wodzisławiu Śląskim, w większej części kraju umiarkowana lub dobra. Najlepiej oddycha się w Szczecinie, Kołobrzegu, Koszalinie, Lęborku i Łebie. 70% energii pochodzi z paliw kopalnych, 30% ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
6: Brazylia w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Brazylijczycy pokonali Japonię 2-1. Pierwsi na prowadzenie wyszli Japończycy w 29 minucie. Canarinho z wyrównującego gola strzelili dopiero w 59. Po 90 minutach wydawało się, że będzie remis 1-1 i że sędzia zarządzi dogrywkę. I wtedy w 96 minucie Martinelli strzelił gola na wagę awansu. Brazylia gra dalej. O 22:30 w kolejnym meczu 1/16 finału zagrają Niemcy z Paragwajem, a w nocy o 3:00 zmierzą się Portugalia i Maroko. A na kortach Wimbledonu wielkoszlemowa maszyna ruszyła na całego. Z turnieju odpadł

0: Tu już w pierwszej rundzie Magdalena Fręch i Maja Chwalińska. Fręch przegrała z Rosjanką Anną Kalińską 6-7-4-6. Chwalińska przegrała z Malancią Svanakhev z Tajlandii. Polka wygrała w pierwszym secie, w drugim prowadziła 5-2 i miała piłkę meczową, po czym po ofiarnym dobiegnięciu do piłki skręciła kostkę. Do tego doszły inne dolegliwości.
1: Pod koniec tego drugiego seta tak naprawdę zaczęło mi łapać skurcze w całym ciele. Myślę, że to nie było czysto fizyczne. Myślę, że dużo rzeczy się na to złożyło. Na pewno stres, na pewno też taki intensywny czas przed Wimbledonem. Jest to w sumie jeden z takich chyba najcięższych dla mnie meczów na razie w karierze. Popatrzę sobie chwilę i to moje życie się zmieniło naprawdę bardzo po Paryżu, więc tak naprawdę zrobiłam wszystko, co mogłam i nie mam żadnych do siebie pretensji po prostu, bo wiem, że zrobiłam wszystko najlepiej, jak tylko mogłam.
0: Ostatecznie skończyło się porażką 6-2, 5-7, 2-6. Trwa spotkanie Magdy Linet z Rosjanką Mirą Andrijewą. Pierwszy set wygrany przez Rosjankę zwycięzczynie Rolanda Garrosa 7-5. W drugim prowadzi 5-4. Też i Mirra Andrijewa. Na plus i to na duży Hubert Hurkacz wygrał w trzech setach z niebyle kim, bo Norwegiem Kasperem Rudem. 6-4, 2-6, 6-2, 7-6. Co na to Hubi?
2: Kasper jest fantastycznym zawodnikiem. Wiele razy miałem okazję z nim grać, no i nigdy nie jest łatwo. Myślę, że też czułem się pewny dość siebie. Widziałem, że ta nawierzchnia będzie mi sprzyjała i starałem się mądrze, może też taktycznie to wykorzystać. Jeszcze paru elementów brakuje, żeby wszystko tak złożyć w całość idealnie, natomiast to nie znaczy, że nie mogę grać bardzo dobrze w tenisa i nie zagrać tutaj świetnego turnieju.
0: Jutro do akcji wkroczą Iga Świątek i Kamil Majszak, a dosłownie przed chwilą odpadła także Magda Linet. Przegrała w dwóch setach z Mirą Andrijewą.
3: Wtorek pochmurny, miejscami deszcz i burze połączone z gradem i porywistym wiatrem. Nad ranem od 12 stopni w Suwałkach do 19 we Wrocławiu. Jutro 21 stopni nad Zatoką Gdańską, 31 w centrum, do 35 w Małopolsce.
4: Autopromocja.
5: Halo, słyszymy się?
6: No, chyba tak.
5: Bo radio to taki dobry towarzysz.
7: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
5: Zwłaszcza zimą.
6: Teraz to latem.
5: Latem, latem.
7: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
5: I listy.
6: I muzyka. I słońce.
5: I muzyka.
7: Dlatego proponujemy
8: Listy na M.
5: Nową audycję w trójce.
6: Od poniedziałku do czwartku.
5: Od 9 do 12.
7: Wspominamy, jak
6: kiedyś to było.
5: Sprawdzimy, jak jest teraz.
9: Co u Państwa?
7: I zapytamy o plany.
8: Listy na M.
5: My będziemy na Myśliwieckiej.
6: Choć nie tylko.
5: A Państwo?
7: Zapraszamy.
5: Agnieszka.
9: Justyna.
7: Mateusz.
6: I Michał.
4: Autopromocja.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: 8 minut po godzinie 20.
12: Klub Trójki. Audiodokument.
11: A w ten kolejny już upalny wieczór nie możemy Państwu obiecać lekkich tematów i sezonu ogórkowego. Za to obiecujemy dziennikarstwo najwyższej próby i prowadzoną bez uprzedzeń obserwację świata. A to udaje się tylko w najlepszych reportażach. Anna Dudzińska, Michał Matus i Elżbieta Malinowska. Mamy nadzieję, że schowani w domach znajdą Państwo czas na słuchanie. Dobry wieczór. A opowieść, z którą przychodzimy dzisiaj do Państwa, daje wgląd w korzenie współczesnego ukraińskiego nacjonalizmu. To zarejestrowana przez dziennikarzy próba zrozumienia świata, świata, w którym wojna wyznacza rytm życia. Ta pełnoskalowa wojna trwająca od 1587 dni. A jest to rzeczywistość, w której 9-letnie dzieci nie jeżdżą na obóz, nie bawią się w podchody, tylko siedzą pod wypisanymi na ścianie hasłami braterstwo, nacjonalizm, dyscyplina i w ciągu 2 minuty i 30 sekund składają kałasznikowa. Opowieść pełną takich właśnie obrazów przywieźli z Ukrainy Aleksander Palikot i Jerzy Sobotta. A że takie reportaże nie powstają w pośpiechu, to przywieźli tę opowieść zanim w Polsce rozpętała się wojna o to, kto kogo i z jakiego powodu odeśle order. To może dzisiaj, w ten gorący wieczór, warto gorące spory odsunąć, posłuchać bez oceniania, bez przekonania, że wie się zawsze i wszystko najlepiej. Dokładnie tak, jak zrobili to autorzy reportażu W cieniu kozaków. Audiodokument Aleksandra Palikota i Jerzego Sobotty powstał pod redakcją Bartosza Panka i Janusza Deblesema. Posłuchajmy proszę.
10: Studio reportażu Polskiego Radia przedstawia

0: Ander Palikot i Jerzy Sobotta. W cieniu kozaków. Jak wojna zmieniła Ukrainę. To dron FPV. Manewruje pomiędzy przeszkodami w starej fabrycznej hali w centrum Kijowa. Mija zwisające z sufitu opony samochodowe, przelatuje przez labirynt neonowych kół i leci w kierunku stojącego w końcu hali czołgu.
1: Zwaty mnie Eugenij, mój pozywny Vela.
2: Nazywam się Evgeni. Mój pseudonim to Vela. Jestem instruktorem szkoły FPV Kilhaus 3 Brygady Szturmowej. Sam pochodzę z Mariupola. Wypełniam swoje służbowe obowiązki.
0: Za plecami Evgenija na granatowej ścianie znajduje się jaskrawy pomarańczowy napis Kilhaus. Design jak w modnych kijowskich kawiarniach. Nie pije się tu jednak kawy, tylko uczy zabijać.
1: My nauczamy same osnovnym bazowym aspektom, z czego składa się od FPV dron.
2: Uczymy najbardziej podstawowych rzeczy, z czego składa się dron FPV, jak naładować baterie, jak pilotować. Najpierw zdaje się egzamin na symulatorze, potem przychodzi na prawdziwego drona i w końcu zdaje na nim egzamin. Uczymy, żeby przekazywać umiejętności zarówno cywilom, jak i wojskowym, którzy chcą przejść z piechoty na drony.
0: W ciągu ostatniego roku przeszkolono tu około 2000 osób. Szkolenie trwa 7 dni. Takie testowe tygodnie są dziś popularne w Ukrainie. Wojsko stara się przyciągnąć rekrutów.
3: Zajmuję się tym, żeby nauczyć się jak maksymalnie efektywnie wbiwać wrogów, bo...
2: Staram się nauczyć, jak maksymalnie skutecznie zabijać wrogów, bo drony są obecnie najbardziej efektywne. Są znacznie skuteczniejsze niż wszystkie poprzednie metody prowadzenia wojny. Przyszłość należy do nich.
0: Mówi Markiel. Wytatuowany od stóp do głów, w niskich spodniach i bluzie, wygląda jak postać z teledysku. Przez 4 lata wojny linia frontu zmieniła się w tak zwaną strefę śmierci. Operatorzy dronów siedzą w okopach czy norach z goglami na oczach i niszczą wszystko, co próbuje się przez nią przebić. Według analiz zachodnich instytutów drony odpowiadają dziś za ponad 70% rosyjskich strat, co przekłada się na dziesiątki tysięcy zabitych i rannych żołnierzy miesięcznie. Markiel wrócił z frontu kilka dni temu. Ma 18 lat. Do wojska poszedł dobrowolnie.
3: No, w tym jest potrzeba.
2: To po prostu konieczne. Każdy Ukrainiec, każdy mężczyzna musi to zrobić. Ktoś wcześniej, ktoś później, ale każdy musi to zrobić. Poszedłem w wieku 18 lat, bo moim zdaniem nie ma sensu zajmować się czymkolwiek innym, dopóki w kraju trwa wojna.
0: 4 lata otwartej rosyjskiej agresji militarnej, 12 lat wojny w Donbasie. Walka, strach i strata stały się częścią codziennego życia. To zmieniło ludzi. Ukraina stała się krajem wojowników.

0: Hill House został stworzony przez 3. Brygadę Szturmową. To jedna z najważniejszych jednostek w ukraińskiej armii, niedawno przekształcona w korpus. Kieruje nią Andrii Biłecki, dowódca wojskowy i polityk, który od czasu założenia batalionu Azow w 2014 roku pełni rolę lidera ruchu azowskiego. 3. Szturmowa jest znana z efektywności na polu boju, dobrego wyszkolenia i marketingu, który zredefiniował to, jak w Ukrainie przedstawia się wojnę i służbę. W reklamach i klipach brygady wojna to styl życia, a front – miejsce inicjacji i prawdy. Subkultura trojki to pomieszanie wątków z narodowej tradycji, popkultury i motywów skrajnej prawicy. Wszystko zapakowane jest w modną, wielkomiejską formę.
1: Dawaj, poszli, rozciągnęli się, szybko, b***ź!
2: Po maszynie, b***ź! Po maszynie,
3: b***ź! Rozciągnijcie!
1: My nie dojechali!
0: Trzecia szturmowa, jako jedna z pierwszych brygad, zaczęła sama rekrutować swoich żołnierzy na dużą skalę. Jej kanał YouTube to ponad 1,5 miliona obserwujących. Najbardziej popularne są filmy z pola walki, nagrane kamerami GoPro na hełmach żołnierzy. Brutalna rzeczywistość, zmontowana jak komputerowa strzelanka. Tym

0: Czasem w Kill House, w niewielkim blaszaku, kilkanaście osób siedzi przed ekranami. Ćwiczą sterowanie dronami na symulatorach. W tle muzyka.
1: Trochę mówię. Mieszkałem w Polsce prawie 2 lata. No i na razie, jak się zaczęła wojna, to wróciłem do Ukrainy i prawie rok jestem w trzeciej szturmowej.
2: Jak was zwać?
1: Dmytro.
0: 42-letni Dmytro, choć wysportowany, nie przypomina wojownika z rekrutacyjnych billboardów. Wrócił z Polski i wstąpił do wojska, bo chciał czuć, że jest na swoim miejscu. Trafił do jednostki przeciwpancernej. Teraz chce przejść na obsługę dronów. Frontu ma dość, ale nie stracił motywacji.
1: Wina między Ukrainą i Rosją to egzystencjalna wina.
3: Wojna między Ukrainą a Rosją to wojna egzystencjalna. To wojna o przeżycie. Jeśli teraz coś pójdzie nie po naszej myśli, Ukraina po prostu zniknie. Wszyscy rozumiemy, co się stało i co może się stać.
1: Trzecia szturmowa to jeden z nacjonalistycznych oddziałów.
3: Trzecia szturmowa to jeden z nacjonalistycznych oddziałów. To pomaga walczyć przeciw Rosji.
1: To pomaga borot się proti Rosji.
0: W Kijowie reklamy trzeciej szturmowej i innych jednostek wiszą prawie na każdej ulicy. Ukraińska armia liczy niemal 1 000 000 żołnierzy. To, po rosyjskiej, największa armia w Europie. Wojna wyznacza rytm życia Ukrainy. Widać ją wszędzie. Żółto-niebieskie flagi łopoczą na cmentarzach, wojskowe pick-upy pędzą przez drogi, mężczyźni bez kończyn siedzą na ławkach pod szpitalami. Czy wszystko to oznacza, że doszło do militaryzacji społeczeństwa? Nie, mówi filozof Wołodymyr Jarmolenko.
4: Я б не говорив тут про мілітаризацію. Мені здається, що такої як мілітаризації немає. Можливо, це і погано.
3: Moim zdaniem nie możemy mówić o militaryzacji. Nie mamy mobilizacji całego społeczeństwa. Być może to źle. Duża część ludzi jest nadal bardzo bierna i to jest problem. Część jest na froncie, część pomaga żołnierzom, a część ludzi po prostu żyje swoim życiem. Szczerze, bardziej martwi mnie właśnie to.
4: I jeśli відверто казати, to mnie to dużo хвилює.
0: Spotykamy Jarmolenkę w nowoczesnym, klimatyzowanym budynku PEN-klubu w centrum Kijowa. 46-letni mężczyzna jest jego prezesem, wykładowcą uniwersyteckim, publicystą i jednym z najważniejszych ukraińskich intelektualistów. Jak mówi, armia stała się nieodzowną częścią ukraińskiego społeczeństwa.
4: Jest czytkie rozumienie, że to jak u Kanta, umowy możliwości czegoś. Ot, nasze umowy możliwości to nasze wojsko.
3: To powszechnie zrozumiałe, to coś jak warunek możliwości Kanta. Naszym warunkiem możliwości jest nasza armia. To ona sprawia, że możliwe jest spokojne życie, kultura i wszystko inne. Mogę wygłaszać wykłady, mogę pisać książki, ale wiem, że wszystko to jest możliwe tylko dlatego, że istnieje armia, która mnie broni.
0: Właśnie dlatego Jarmolenko i PEN Klub wspierają wojsko. Miliony Ukraińców robią to samo. Przekazują darowizny, dostarczają pomoc i odwiedzają bliskich na froncie. Ukraińskie aplikacje bankowe proponują datek na armię za każdym razem, gdy płacisz za kawę lub obiad. Datki idą na drony, jeepy, noktowizory i setki innych niezbędnych rzeczy. W przeszłości Jarmolenko pisał książki o flanerach i studiował niemieckiego filozofa Waltera Benjamina. Potem przyszła rewolucja na Majdanie, okupacja Krymu, wojna w Donbasie i wreszcie rosyjska inwazja w 2022 roku. Historia zmusiła Ukrainę do szukania swojej własnej filozofii.
4: Pacyfizm wyrisze tylko jedną połowę problemu. Win wyrisze problemu, jak uniknąć zła.
3: Pacyfizm rozwiązuje tylko połowę problemu. Odpowiada na pytanie, jak uniknąć zła. W tym sensie jest bardzo pożyteczny. To bardzo dobra filozofia, ponieważ musimy umieć zapobiegać złu. Rozumiem zło jako instynkt przemocy, popęd śmierci, o którym mówił Freud. Ale pacyfizm nie odpowiada na pytanie, co zrobić, gdy zło już się pojawiło.
4: Ale ten pacyfizm nie daje odpowiedzi na pytanie, a co robić, kiedy zło już zjawiło się.
3: Jadą na nas czołgi, grożą nam wojną jądrową. Co mamy zrobić?
4: Oś ono już tu. Oś na nas pruć tanki i nam zagrożyć jądrową wojnę. O co robić?
0: Ukraina jest w ciągłej walce o przetrwanie. Pod naporem silniejszego agresora umiejętność samoobrony staje się czymś nieodzownym.

0: наша назва.
1: Лісові чорти!
0: Рі! Наше гасло.
2: У лісі водимось.
1: З ворогом поборемось.
3: Jesteśmy na apelu na obozie młodzieżowym ZEW Jaru. Około 40 dzieci w wieku od 9 do 13 lat stoi w szeregu na środku polany. Wszyscy ubrani są w jednolite ciemne stroje i czarne czapki. Są podzieleni na kilka mniejszych grup, które nazywa się tutaj, jak w dawnym kozackim wojsku, rojami. Młody mężczyzna przechodzi między rzędami i lustruje podopiecznych wzrokiem. Zatrzymuje się przed chłopcem w poplamionych spodniach.
1: Ja!
4: Nie będę!
5: Przychodzę!
4: Na zbirkę!
3: Za karę wszyscy muszą robić pompki. Nigdy więcej nie przyjdę brudny na wieczorny lub poranny apel. Obóz ZEW Jaru od 5 lat odbywa się na zalesionych wzgórzach Czerkaszczyzny. To miejsce owiane legendą, która przenosi nas do 1919 roku, czasu ukraińskiej walki o niepodległość. Gdy Ukraińska Republika Ludowa pod przywództwem Symona Petlury utraciła kontrolę nad centralną Ukrainą, odłam ruchu partyzanckiego proklamował tutaj tak zwaną Republikę Hołodnojarską. Przez 3 lata broniła się ona przed białymi i bolszewikami. Ostatecznie bolszewicy zmiażdżyli zgrupowanie, ale dla środowisk patriotycznych Chłodny Jar, na przekór sowieckiej propagandzie, stał się symbolem oporu i walki o niepodległość. Obóz trwa 10 dni. Panuje tu dość surowa dyscyplina. Zabronione jest używanie telefonu komórkowego więcej niż raz dziennie. Nie można rozmawiać po rosyjsku. Obozowicze dbają o porządek, sprzątają i pomagają w przygotowaniu posiłków, po których zawsze churalnie dziękują.
1: Dziękuję, bo smaczno było!
3: Większość dzieci sprawia wrażenie zadowolonych. Wlada i Sonia mają 11 lat. Mówią, co do tej pory najbardziej im się podobało.
6: Це як майстер-класи.
7: Ну, типу, тут... урок такий. Ну, да. Тут розповідають про поклик Яру, про медицину тут, про АМГ.
8: Mamy różne warsztaty. Wykłady o Chłodnym Jarze, zajęcia z medycyny i z taktyki. Uczymy się na przykład robić sztuczne oddychanie albo składać karabin. Najpierw pokazują nam, jak to zrobić, a potem robimy to sami.
7: Тоді, коли в нас медицина, нам спочатку показують, як це робиться, а потім ми вже пробуємо самі це зробити.
3: В програмі są też zajęcia sportowe, takie jak poranna gimnastyka czy trening boksu. Ale prawdziwym hitem wśród uczestników jest bieg z przeszkodami, mówi chłopiec o pseudonimie Rakieta.
9: Лісу. Лізеш під землею, кидають гранати, круто. Так буде. Тренувалися стойку по зброї.
8: Ідеш під землею, рзуцає гранати. Супер. Ćwiczyliśmy postawę strzelecką.
9: А, і на байдарках.
1: Бойові збірка.
10: Ми paramilitarna organizacja, można tak сказати.
8: Można powiedzieć, że jesteśmy organizacją paramilitarną.
3: Mówi Ilia Marian, lider obozu nazywany tutaj Atamanem. Ma 23 lata, blond włosy, wąsy, wytatuowane ręce i koszulkę z napisem Nie jęcz. Jest aktorem i członkiem stowarzyszenia ZEW Jaru. Prawie wszyscy jego członkowie są studentami. Działają, jak mówi się w Ukrainie, na entuzjazmie. To jest dobrowolnie i niekomercyjnie. Ilia przejął organizację obozu po tym, gdy jego inicjator, Pawlo Nakonecznyj, zginął na wojnie w wieku 25 lat.
10: Nasza meta organizacji to...
8: Celem naszej organizacji jest wychowanie odpowiedzialnej młodzieży, która nie będzie bać się brać odpowiedzialności za państwo. To nasz cel. Uczymy naszych wychowanków odpowiedzialności. To coś, czego brakuje naszemu państwu. Robimy to w oparciu o 3 zasady. Braterstwo, dyscyplinę i patriotyzm, czy też nacjonalizm.
10: Na bazie 3 naszych cenności. Pobratymstwo, dyscypliny i patriotyzm, aboż nacjonalizm.
3: Co nacjonalizm oznacza dla młodzieży organizującej obóz w Chłodnym Jarze? Ilia przekonuje, że nie ma powodów do zmartwień.
10: Nacjonalizm, win mówi pro любов do swego.
8: Nacjonalizm to miłość do swojego suwerennego własnego państwa. To jest właśnie ten zdrowy nacjonalizm, bez zakusów na cudze terytorium, ale z pragnieniem rozwijania własnego. Wierzymy, że każdy naród zasługuje na to, by rozwijać się razem ze wszystkimi i w pokoju dążyć do czegoś lepszego.
10: I w myli i ty do czegoś kraszczego.
3: Dla dzieci Ilia to festiwal. To jego pseudonim. Mają je tutaj wszyscy. Opiekunowie i uczestnicy.

0: granicy, tak jak w wojsku i wśród ukraińskich partyzantów 100 lat temu. Wieczorem, gdy zachodzi słońce, dzieci wracają na polanę, na wieczorny apel. Stoją w szeregach naprzeciw flagi Chłodnojarskiej Republiki i flagi Ukrainy. Pali się kilka pochodni, robi się chłodno, gryzą komary.
1: Ukraino!
2: Świata Mati Heroi!
1: Świata Mati Heroi!
2: Zidzi do serca mowa!
1: Zidzi do serca mowa!
0: Święta Ukraino, Matko Bohaterów, stąp do mego serca. Tak zaczyna się modlitwa ukraińskiego nacjonalisty, którą zawzięcie recytują obozowicze. Wiersz napisany został w latach 30. i popularny był wśród członków organizacji ukraińskich nacjonalistów, a później również Ukraińskiej Powstańczej Armii. Organizacji budzących w Polsce niechęć ze względu na masowe zbrodnie na ludności polskiej, udział w pogromach Żydów i epizody współpracy z nazistowskimi Niemcami. Modlitwa popularna jest w ukraińskim wojsku i dziś. Od 2014 roku recytowano ją w ochotniczych batalionach, takich jak Batalion Azów, a z czasem stała się popularnym elementem wojskowych uroczystości.
1: Świata!
0: Podobnie jak 100 lat temu, w dzisiejszej Ukrainie ścierają się ze sobą umiarkowany i radykalny odłam nacjonalizmu. Od czasu Majdanu polityczne centrum stopniowo przejęło poglądy wcześniej często określane jako radykalne. I choć skrajna prawica nie była w stanie zdobyć więcej niż kilka punktów procentowych podczas wyborów, trwająca już ponad 4 lata wojna na pełną skalę pozwoliła jej uzyskać duży wpływ zarówno na armię, jak i na społeczeństwo. Braterstwo, dyscyplina i nacjonalizm. Te trzy słowa wiszą nad ławami w jadalni, gdzie młodzież popija kwas chlebowy, czekając na swoją kolej. Na stole leży koc, a na nim trzy karabiny maszynowe AK-47. W tle patriotyczny rap. Dwoje chłopców i dziewczyna konkurują, kto najszybciej rozłoży kałasznikowa. Instruktorka, która sama nie ma nawet 20 lat, zatrzymuje stoper i pomaga, gdy coś się zacina. 2 minuty i 31 sekund. Tyle czasu zajmuje 11-letniemu Artemowi rozłożenie karabinu. Jest dumny ze swojego nowego rekordu. Ataman obozu, festiwal, stoi nieco z boku i obserwuje.
3: My zaczynamy typu z małego wieku.
4: Zaczynamy w młodym wieku, ale nie mówimy po prostu trzymaj karabin i idź walczyć. Nie, ja jestem za tym, by nasi podopieczni nigdy nie walczyli. Ale nie dlatego, że nie będą na to gotowi, tylko dlatego, że nie będzie to konieczne. Jeśli każdy Ukrainiec będzie mógł wystawić karabin maszynowy ze swojego okna, nikt nie zechce na nas napadać. Jeśli 40 milionów ludzi wie, jak obchodzić się z bronią, nikomu nie przyjdzie to do głowy.
0: Dzieci na obozie mają nauczyć się, że broń nie jest zabawką i oznacza odpowiedzialność. I że będzie częścią ich życia.
5: Najpopularniejszym widem z nich jest granata F1, wy jej wszyscy znacie.
4: Najpopularniejszym typem granatu jest granat F1. Wszyscy go znacie, wiecie jak wygląda. Kto nie zna, może się mu teraz dokładnie przyjrzeć.
5: Uwaga, to makieta.
4: Proszę o uwagę, to jest atrapa, ona nie wybucha. Zapalnika nie wyciągamy, ponieważ z każdą bronią obchodzimy się tak, jakby była prawdziwa. Dlatego po prostu podajemy go sobie i oglądamy.
0: Instruktorka pokazuje też atrapy min przeciwpiechotnych i tłumaczy, jak ukrywają je Rosjanie. Wyjaśnia, jakie obrażenia powodują odłamki. W końcu opowiada o różnicy między rakietami balistycznymi, pociskami manewrującymi i bombami kierowanymi KAP. W Ukrainie to nie teoria, to praktyczna wiedza nawet dla dzieci. Żyją w najbardziej zaminowanym kraju na świecie. Od 4 lat każdego dnia trwają ostrzały obiektów cywilnych. 12-letni Maksym na własne oczy widział, jak rosyjska rakieta uderzyła w centrum jego rodzimej Winnicy w 2022 roku, zabijając 23 osoby, w tym 3 dzieci. Jego ciotka leży w masowym grobie w Mariupolu. Rodzina nie wie, jak zmarła. Nie jest to odosobniony przypadek, mówi festiwal.
3: To po wielkim rachunku dziad

0: Jakie nie żyły za mirnego czasu, bo już 10 lat.
1: To dzieci, które w gruncie rzeczy nigdy nie żyły w czasie pokoju. Od 10 lat żyją w kraju, w którym najpierw toczyła się trudna do zrozumienia wojna hybrydowa, a dziś żyją w czasach, gdy nasze państwo walczy o swoje istnienie.
2: Sam miał 14 lat, gdy Rosja zaatakowała po raz pierwszy w 2014 roku. Zna więc strach i stres, przez które przechodzi młodzież. Czwartego dnia obozu przychodzi czas na pieszą wędrówkę. Cały dzień maszerujemy po wzniesieniach i lasach Chłodnego Jaru. Lato w pełni. Po drodze odbywają się krótkie wykłady z historii. Na przykład na wzgórzu, gdzie według legendy pochowany jest sam Bohdan Chmielnicki. Od marszu w upale 11-letni Chryhorii dostaje krwotoku z nosa. W obozie nazywany jest dębem. Teraz siedzi na pniu drzewa koło źródła z wodą. Na kolanach trzyma wojskowy plecak, który jest dla niego dwa razy za duży.
3: Rukzak, mnie go podarował druh z winy.
1: Podarował mi go przyjaciel z wojny, żebym mógł pojechać z nim na obóz. Zawsze chcę dowiedzieć się czegoś nowego o wojnie. Członkowie twojej rodziny są na froncie? Nie, teraz nie są na wojnie, ale są wojskowymi. Tato i dziadkowie latali samolotami. Ty też chciałbyś służyć? Tak, tak. Na pewno w piechocie. Jakoś bardzo boję się latać samolotem, a marynarka wojenna jakoś nie chce.
3: No, ja prosto dużo silno boję się latać na litakach, a morski flot, ja nie znam, prosto nie chce.
2: Ponad połowa dzieci na obozie ma rodziców czy krewnych w wojsku. 13-letnia Solomia dzwoni do ojca na froncie co 4 dni. 12-letni Nazar raz w tygodniu. Nie widział go od 6 miesięcy.
0: No, bywa taka szkoda. Dziecko jest, ktoś zginął na wojnie.
1: Bywa tak, że ktoś z bliskich dziecka zaginął na wojnie albo był poważnie raniony. Wtedy są chwile, kiedy dziecku robi się smutno albo popada w depresyjny stan. Podchodzimy do tego ze zrozumieniem.
0: Dezmoral i no, my stajemy się do tego zrozumieniem.
2: Mówi festiwal lider obozu. Marsz dobiega końca. Przeszliśmy 30 kilometrów. Nie było łatwo, ale wieczorem będzie ognisko. Dla wielu dzieci obóz ZEW Jaru jest wytchnieniem od ich codziennego życia z ciągłymi ostrzałami, szkołą online i blackoutami. Natura, fizyczny wysiłek, praca w grupach, wiejskie jedzenie są remedium. Niektórzy ukraińscy psychologowie dziecięcy twierdzą nawet, że więź z silnymi autorytetami i jasnymi zasadami może być korzystna. Poczucie przynależności do grupy ma przeciwdziałać izolacji, a dyscyplina uwalniać od poczucia bezradności.
4: Tak, do wieczorniego kola zbirka.
5: Tak, zbirka!
2: Dzieci z karabinami, wojskowa musztra i apele z pochodniami w Europie mogą budzić sceptycyzm, ale w Ukrainie spotykają się z coraz większą akceptacją. Według badań opinii publicznej 2/3 Ukraińców popiera tak zwaną edukację wojskowo-patriotyczną dzieci i młodzieży. Jednocześnie potępiają oni przymusową militaryzację młodzieży prowadzoną przez Rosję na okupowanych terytoriach. Obozy młodzieżowe, takie jak ZEW Jaru, stają się coraz bardziej popularne. Nie dziwi to w obliczu powszechnego poboru i niekończącej się wojny. Wojny, która sprawiła, że Ukraińcy stali się bardziej bezkompromisowi. Mówi o tym filozof Włodymyr Jermolenko w swoim kijowskim biurze.
6: Zjawił się ten etos wojna i ja постійно кажу w Europie, że...
1: Pojawił się etos wojownika. W Europie muszę to ciągle wyjaśniać. Zdrowe społeczeństwo potrzebuje równowagi pomiędzy etyką wojny, czyli za grecką etyką agonu, bezkompromisową walką, konfrontacją, a etyką agory, czyli rozmową i dialogiem. Zdrowe społeczeństwo powinno opierać się na obu tych filarach.
6: Zdrowe społeczeństwo ma budować się na tych dwóch cennościach, które mają jedna drugą balansować.
2: Europa jest przekonana, że całkowicie przepracowała swoją przeszłość i jest z tego dumna, mówi prezes ukraińskiego penklubu. ale jednocześnie nie wystarcza jej ducha walki.
1: W Europie trzeba teraz pogodzić etykę dialogu i etykę walki, ponieważ Europa za bardzo uwierzyła w wieczny pokój. Musimy odejść od tej dychotomii. Albo budujemy społeczeństwo na armii, albo na dialogu. Musi być jedno i drugie.

0: Agora, czyli miejsce wymiany doświadczeń, handlu towarami, rozwoju gospodarki, ale potrzebujemy też muru, by je ochronić, bo jeśli nie będzie murów i zdolności do samoobrony, to ktoś przyjdzie i zniszczy tę naszą agorę.
1: Europa musi być zdolna do obrony, zwłaszcza teraz, gdy Stany Zjednoczone pod rządami Trumpa coraz bardziej oddalają się od jej wartości, mówi Wołodymyr Jermolenko.
2: Jak my rozumiemy sytuację, zachęcamy pryncypy swobody w sytuacji...
0: Nasza sytuacja wygląda tak, że bronimy zasad wolności, mimo że jesteśmy mniejsi, mimo że jesteśmy słabsi niż wielkie mocarstwa, które chcą nas sobie podporządkować. Europa jest dziś słabsza, ale to musi rodzić poczucie... Jak to możliwe? Jak to możliwe, że chcą nas złamać? Dalej, do walki. Ukraina daje przykład.

0: Jedziemy dalej na południe, wzdłuż Dniepru. Nad potężną rzeką meandrującą przez ukraiński step leży miasto Zaporoże. Niecałą godzinę jazdy stąd trwają walki.
1: I ot może na sekundeczkę сюди, żeby zrozumieli, zobaczyli, co tu jest, i potem idziemy z wami.
0: Przy wjeździe do miasta widać ogromną dnieprzańską elektrownię wodną. Monumentalna betonowa zapora. Kiedy została oddana do użytku w 1932 roku za czasów Stalina, była największą elektrownią wodną w Europie i symbolem radzieckiej modernizacji. Zza tamy unoszą się smugi dymu. Na horyzoncie widać kominy zakładów przemysłowych. Patrzymy na nią z Hortycy, słynnej wyspy na Dnieprze.
2: Hortyca jest jednym z symboli ukraińskiej państwowości i ukraińskiego narodu. Historia kozaków odgrywa w niej decydującą rolę. Roli wyspy nie można przecenić.
0: Mówi Oleksandr Cehelnyk. Jest tu przewodnikiem. Między XVI a XVIII wiekiem znajdowała się tu Sicz Zaporoska, wojskowa republika stworzona przez kozaków na pograniczu ukraińskich stepów.
2: Kozacy są źródłem ukraińskiej tożsamości. Zawsze byliśmy narodem wojskowym. Staliśmy się narodem poprzez prawo siły.
0: Mówi Oleksandr Cehelnyk. Wskazuje na wielkie skały, które błyszczą w korycie rzeki. Przez wieki stanowiły naturalny brud. Zaporoże oznacza ziemię za porochami, za progami. Gdy latem 2023 roku Rosjanie zniszczyli tamę w Nowej Kachowce w dolnym biegu rzeki, poziom wody obniżył się i skały wydostały się na powierzchnię. Historia powróciła, wyłoniła się z głębin Dniepru.
1: Oto u nas kancelaria. Dobry dzień.
0: Oleksandr Cehelnyk prowadzi nas do dawnej osady kozackiej. W jej miejscu jest dziś skansen. Kilkanaście drewnianych domów wokół cerkwi otoczonych palisadami.
1: Zaporoskie kozactwo.
2: Kozacy zaporoscy są wyjątkowym fenomenem w historii Europy. W XVII i XVIII wieku słowo kozak i Ukrainiec były tożsame, były synonimami. Kozacy byli Ukraińcami i to oni utworzyli pierwsze państwo z własną armią.
0: Kozacy zaporoscy nie uznawali pańszczyzny i uważali się za ludzi wolnych. Żyli według egalitarnych, niemal demokratycznych zasad i wdawali się w nieustanne wojny z Tatarami Krymskimi i Imperium Osmańskim, Rzeczpospolitą i Rosją. W rezultacie dla Ukraińców stali się symbolem wolności, niezależności i ducha oporu.
2: Przyjeżdża bardzo wielu wojskowych. Żołnierzom historia jest potrzebna. Prawdziwa historia bardzo motywuje.
0: Oleksandr Cehelnyk sam jest weteranem. W 2022 roku wstąpił do wojska i bronił Zaporoża przed Rosjanami. Przez półtora roku był w piechocie, tak długo jak pozwalało mu na to zdrowie. Rosjanie zostali zatrzymani zaledwie 30 km na południe od granic miasta. Linia frontu przebiega tam do dziś. Chociaż rosyjska armia nie zdobyła Zaporoża, jesienią 2022 Putin ogłosił, że miasto wchodzi w skład terytorium Federacji Rosyjskiej.
1: Ukraińcy dużo zdatni wojować. My specjalnie nie gotowali się do wojny. W tej moment
2: Ukraińcy są dobrzy w walce. Tak naprawdę nie przygotowaliśmy się do tej wojny, ale miliony ludzi natychmiast powstały i poszły na wojnę. Wydawało się, że mamy słabą tożsamość narodową, ale wtedy wszyscy przypomnieli sobie hymn narodowy. Mówi on, i pokażemy, że jesteśmy bracia z rodu kozackiego. To jest hymn państwowy Ukrainy. Historia nas motywuje, ponieważ

0: Większość naszych żołnierzy myśli o sobie jako o potomkach kozaków.
1: Jak nasiadki kozackiego rodu.
2: Historia kozaków karmi narodową mitologię, a ta rozwija się w obliczu bezlitosnej rosyjskiej maszyny wojennej oraz wobec narastającego w kraju poczucia niesprawiedliwości związanego z nadużyciami w systemie mobilizacji, korupcją na szczytach władzy oraz nierównościami społeczno-ekonomicznymi.

0: W niewielkiej drewnianej cerkwi na Hortycy unosi się zapach kadzidła. Ikony spoglądają w dół, w milczeniu. Mężczyźni i kobiety w czerni stoją razem w półkolu. Patrzą na otwartą trumnę. Leży w niej mężczyzna w mundurze.
1: Zaraz my będziemy prowadzić czyn pochowania wojskowo-służbowca kapitana.
2: Będziemy żegnać żołnierza, kapitana, który został zabity przez rosyjskiego drona podczas służby na froncie. Zginął razem z towarzyszem broni. Pozostawił żonę, młodą kobietę i małego synka, który ma mniej niż 4 lata.
0: Mówi ojciec Stepan, kapelan wojskowy. Mężczyzna zginął na froncie na południe od Zaporoża. Piechota trzyma tam pozycje, na które napierają Rosjanie. Pogrzeb jest krótkim momentem, w którym spotykają się narodowa mitologia i brutalna rzeczywistość w zrekonstruowanej cerkwi w dawnej kozackiej stolicy. To wyjątkowe miejsce na żałobne nabożeństwo, mówi ojciec Stepan.
1: Znaczenie jakie moje.
2: To przebudzenie nowej ery ukraińskiej tożsamości, kozackiej chwały albo godności, szlachetności wojownika. Żyjemy w czasach, gdy nasz sąsiad uważa, że jesteśmy słabi. Nie jesteśmy słabi, jesteśmy dobrzy. Jesteśmy Europejczykami i tak jak wy, chcemy pokoju. Niestety nasz sąsiad przyszedł do nas z wojną. Musimy wzmocnić ducha wojowników, nawet w obliczu tej śmierci żołnierza. Dlatego przywołujemy godność, ludzką godność, cześć, honor i chwałę wojowników, kozaków.
1: Sławę wojena kozaka.
0: Kwiaty w kolorze niebieskim i żółtym. Zmarłego żegna długa procesja bliskich i braci z wojska. Obok trumny stoi zapłakana wdowa. Jej twarz wykrzywia ból. Ręce drżą. Podtrzymuje ją inna kobieta. Po chwili wdowa wyjmuje z torebki kilka kartek i zaczyna opowiadać o swoim poległym mężu. Nie mogę powiedzieć, że w pełni zgadzałam się z twoimi planami, ale zawsze akceptowałam i szanowałam twoje decyzje. Wspierałam cię i byłam obok. Nie udało mi się powstrzymać cię przed odejściem. Wybacz mi. Zabrali mi ciebie, moje serce. I zabrali najlepszego ojca naszemu synkowi. Ani słowa o kozakach i bohaterach. Kobieta wspomina pierwsze spojrzenia i wspólne szczęście. Zostało ono utracone na zawsze.

0: Aleksander Palikot i Jerzy Sobotta.
1: W cieniu kozaków. Jak wojna zmieniła Ukrainę.
0: Redakcja Bartosz Panek i Janusz Deblesem.
1: Czytali Agnieszka Drost i Michał Gardias.
0: Realizacja Aleksandra Żakowska i Janusz Deblesem.
2: Klub Trójki. Audiodokument.
3: I gęsta odznaczeń opowieść o tym, jak historia karmi politykę pamięci. Posłuchaliśmy reportażu

0: poza wszystkim, tak sobie myślę, bardzo ważnego, również dla nas dziennikarzy i dla opowieści o świecie, bo to jest taki ważny dowód na to, że prawdziwego dziennikarstwa naprawdę nic nie nas zastąpi, że trzeba jechać na miejsce, wsłuchiwać się w głosy, gdzieś tam doświadczać i po prostu reportersko być. Za to wam bardzo dziękuję. Wam mówię, bo w ten upalny wieczór będziemy łączyć już teraz trzy miasta. To będzie Kijów, gdzie jest Aleksander Palikot, który mieszka w stolicy Ukrainy od roku 2021. Jest nie tylko dziennikarzem i reporterem, ale też dokumentuje zbrodnie rosyjskie. Dobry wieczór. Witam cię bardzo serdecznie w Trójce, w Warszawie.
1: Dobry wieczór, Anno. Dziękuję za zaproszenie.
0: A w Monachium jest Jerzy Sobota, dziennikarz pracujący właśnie dla mediów w Niemczech. Tak sobie myślę, że rzadko dostajemy taki wnikliwy obraz, który szuka odpowiedzi na pytania, a nie tylko potwierdza czyjąś jednostronną perspektywę. I zastanawiam się, czy to było dla was najzwyczajniej w świecie trudne. Jerzy, odpowiedziałbyś na to pytanie, czy były takie momenty, że chcieliście się kłócić z tymi ich zdaniami, mówić, że no właśnie te palące się pochodnie, że czarne koszulki, to u nas w Polsce wywołują zupełnie inne skojarzenia. Czy mieliście ochotę tak potrząsnąć nimi i powiedzieć, a nie tylko słuchać?
2: No oczywiście, nie tylko w Polsce, jednak no, również właśnie tutaj w Niemczech i jeszcze bardziej w Niemczech taki pejzaż pochodni i młode dzieci z karabinami wzbudzają jak najgorsze wyobraźnie historyczne. Więc też tak jak pojechaliśmy na ten obóz, widziałem krótki filmik o nim przedtem w internecie. Oczywiście byłem jednoznacznie nastrojony na to, co mnie tam spotka. Bardzo surowi ludzie, którzy bardzo twardo traktują tych podwładnych, którzy indoktrynizują wręcz te dzieci. A jednak na miejscu nastąpiło coś, co mnie bardzo zirytowało, a mianowicie byli ci organizatorzy tego obozu, których też słychać w reportażu. Pojawia się tam festiwal, który jest powiedzmy szefem tego całego obozu. Byli niezwykle zreflektowani emocjonalnie.
0: Mhm. To znaczy mieli taką dużą bardzo refleksję, tak? W sobie, to chcesz powiedzieć.
2: Może nie historii, to znaczy tutaj chodzi mniej o wymiar historii, a niż jak oni traktowali te dzieci. Na przykład wieczorami, godzinami dyskutowali o tym, co się psychologicznie tam odbywa, jaka jest dynamika w tych grupach. Byli niezwykle czuli emocjonalnie wobec tych dzieci. I to mnie bardzo zirytowało, ponieważ mi to samo zaburzyło taką narrację, którą miałem o tym obozie i które jednak myślę, że doprowadziło do tego, że całkiem inaczej koniec w końcu też opowiedzieliśmy tą historię i może wręcz w taki sposób, w który może nawet wzbudzić zrozumienie albo sympatię, co nie było naszym celem, ale ja myślę, że chcieliśmy pozostawić słuchaczom.
0: No właśnie, to jest dlatego ja powiedziałam, że to jest tak cenna niezwykle dla nas opowieść, bo właśnie dla mnie przynajmniej bardzo, bo jakby no, wy mnie pozostawiacie tutaj w pozycji mnie i każdego słuchacza, tak, żeby sobie to jakoś próbował poukładać w głowie. Gdybyście dali taką narrację, która byłaby jednoznacznie wskazująca, kto tu jest dobry, a kto zły, no właśnie, byłoby, myślę, zupełnie, ten odbiór byłby inny. Aleksandrze, jak to było z tym twoim odbiorem, chyba rzeczywiście tej najbardziej newralgicznej części, czyli obozu Zew Jaru i tego spotkania z dziećmi, które no, przypomina to, co działo się pewnie w 1937-1938 roku, a jednak wybrzmiewa zupełnie inaczej.
1: Myślę, że tutaj trzeba zaznaczyć to, że ten obóz w Cholodnym Jarze, on jest dość umiarkowany ideologicznie i są inne podobne obozy.
0: Chcesz powiedzieć, że są gorsze, tak?
1: Być może sprawiają bardziej takie wrażenie właśnie negatywne.

0: I jednocześnie trzeba dodać, że te paramilitarne obozy, które stają się coraz bardziej popularne od 2014 roku i 2022, one jednak bledną w obliczu militaryzacji, która odbywa się na okupowanych terytoriach, gdzie właściwie wszystkie dzieci są wtłaczane w ten system wojskowy rosyjski i w militarystyczną ideologię rosyjskiego mira. Natomiast na tym obozie ja miałem wręcz wrażenie pewnego odrealnienia, ponieważ te dzieci są dość radosne. Tutaj trzeba zaznaczyć, że my trafiliśmy na turnus taki z bardzo młodymi dziećmi, właśnie 9, 10, 11. Są też turnusy z nastolatkami. I widać było, że dla tych dzieci to jest taka sielanka trochę w porównaniu z życiem, gdzie trzeba chodzić do szkoły online, gdzie są ostrzały miast.
1: Właśnie, gdzie trzeba się kryć przed, kiedy alarm, tak, usłyszy się w telefonie.
0: A to się wszystko odbywa w bardzo pięknym miejscu. I mnie najbardziej, na mnie największe wrażenie zrobiło to, że organizatorzy tego obozu, oni wszyscy mieli około 20 lat. Najstarsza osoba miała z tego co pamiętam 23 lata, więc dla mnie było ciekawe to, że ta jakby nacjonalistyczna ideologia i ta kultura, ona jakby sama się odtwarza między studentami pierwszych roków a dziećmi. I wszystko tak jakby bardzo spontanicznie się odbywa. To dla mnie było wrażeniem, bo jednak często, kiedy myślimy o tego typu paramilitarnych obozach, myślimy o organizacjach, które realizują pewien program, a tutaj odczuwalne było, że to jest pewne środowisko, w którym te dzieci, ta młodzież funkcjonuje.
1: No dobrze, ale czy to nie jest również tak, że oni po prostu nie wiedzą kim, no nie chcę przesadzać, ale jednak nie do końca mają świadomość, kim jest Bandera, że nie do końca wiedzą wszystko o tym nacjonalizmie opartym na absolutyzacji narodu, tak? Na szowinistycznym państwie. No przecież to są takie ideały, z tego to wypływa. Czy oni mogą nie wiedzieć? Bandera był jednak bohaterem bardziej tej zachodniej Ukrainy, prawda? A tu mówimy o tym, co dzieje się na wschodzie.
0: Holodyjar jako to jest takie miejsce w centralnej Ukrainie, które jest przyczółkiem dla rozszerzania tego odłamu ukraińskiej tradycji politycznej. Wydaje mi się, że dzieci oczywiście mają ograniczoną świadomość historyczną, natomiast organizatorzy większą. Oni sami jakby eksplicite wygłaszali bardziej umiarkowane poglądy, ale faktycznie w praktyce wykorzystywali te symbole, wiersze. I to być może jest dobre nawiązanie do tego, co się odbywa w ostatnich miesiącach między Polską a Ukrainą. W tym sensie, że podczas tego obozu wiele elementów tej tradycji jest bezrefleksyjnie wykorzystywane i one raczej są symbolem sprzeciwu wobec Rosji i próbą zrozumienia swojego współczesnego doświadczenia.
1: No i takiego wzmocnienia ducha walki po prostu, prawda?
2: Tak, tego bym tak, też, to ja bym jeszcze dorzucił.
1: Tak, tak, Jerzy, opowiadaj.
2: Ja bym to dorzucił, że to była taka druga płaszczyzna takiej refleksji, która mi się bardzo silnie włączyła, nie tylko podróżując po Ukrainie, ale też będąc w tym miejscu, że jednak ten obraz tej nacji, tego nacjonalizmu, całkiem inaczej on wygląda, powiedzmy, z perspektywy niemieckiej, gdzie ten nacjonalizm zawsze był imperialny i ludobójczy. Inaczej on wygląda z perspektywy polskiej, gdzie Polska jednak miała obie takie oblicza. Z jednej strony kolonizowała wschód, a z drugiej strony sama była ofiarą ludobójstwa, a tutaj w Ukrainie, nie pomieszając wszelkie zbrodnie, które się też odbywały, to jednak nie było takiego wymiaru imperialnego i też ta setka, która się pojawia festiwala, że on wierzy w to, że prawdziwy nacjonalizm nie ma apetytu na cudze terytorium. Ja myślę, że to też wynika z takiego ukraińskiego doświadczenia nacji, która dopiero się sama buduje i która dopiero się sama znajduje. I ja myślę, że też taka wrażliwość na pewne formy historycznej ambiwalencji, oczywiście w tej sytuacji wojennej są o wiele trudniejsze, może wręcz niemożliwe, a z drugiej strony też z tej perspektywy jednak też tej nacji, która się znajduje, może też całkiem inaczej na

0: na nas wpływają. Ja myślę, że osądzając właśnie te nacjonalizmy, jednak trzeba zwrócić na to uwagę.
1: Dobrze, ale powiedzcie mi, czy to jednak tak nie jest i czy oni w ogóle

0: sobie orderów nawzajem. Czy to jest gdzieś chociaż trochę widoczne?
1: No ja myślę, że słuchacze na pewno wiele przeczytali na ten temat, wiele widzieli, mają swoje własne zdanie, więc...
0: Ale ty masz, no właśnie, ale właśnie chodzi o to, żeby czasem zakłócić to własne zdanie. Nie chodzi o to, że ty masz taką insajderską wiedzę prosto z Kijowa, prawda, z Ukrainy.
1: Czy być oni... może emocjonalnym argumentem jest powiedzieć, że gdy w Polsce omawiano rajd do Morskiego Oka, i deportacje z powodu połowu Suma w Kijowie były jedne z największych ataków w historii, gdzie oczywiście były ofiary śmiertelne, a również ucierpiała Ławra. Ale jednak to mówię dlatego, bo to jakby kształtuje emocjonalny odbiór i ten taki dysonans poznawczy między dwoma stronami, na takim codziennym doświadczeniu. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, czy jakby Ukraińcy, ukraińska strona, ona z łatwością zadeklaruje, że Polska ma prawo do swojego punktu widzenia. Tylko problem polega na tym, że naszą krytykę, która w jakimś stopniu na pewno jest uzasadniona, o tyle, o ile postuluje, powiedzmy, bardziej krytyczny stosunek do własnych historii, oni widzą niemal jak ataki Rosjan w stosunku do Ukrainy. Nawet liberalne osoby, wykształcone osoby, sam ton polskiej krytyki często odbierałem jako próbę narzucenia swojej narracji, jako coś, co jest jakby taką czerwoną pachtą na byka, czymś podobnym do tego, co robi Rosja. A oczywiście polski dyskurs, on sam momentami zbliża się do dyskursu prorosyjskiego, kiedy mówimy o neonazistach, nazistach. Wykorzystujemy te same słowa, klucze. To faktycznie tak też brzmimy. I dorzucają do tego swoje trzy kopiejki ukraińskie władze, które przyjęły taki dyskurs o Polsce jako nowych Węgrzech i ogółem reagują na tę sytuację, wydaje mi się, tak jak reagowały właśnie na konflikt z Węgrami czy na połajanki ze strony Trumpa, czyli tak godnościowo, na ostro i bezkompromisowo. Bo spotkało się dwóch liderów, którzy są nieskłonni do kompromisu.
0: Panowie, bo mamy już tylko niestety, no właściwie półtorej minuty. Ja bym chciała, żebyście naprawdę po dwa zdania powiedzieli, czy w takiej sytuacji, czy dzisiaj w ogóle możliwa jest jakakolwiek dyskusja o historii, tak żeby ona się nie sprowadzała do licytacji na ofiary i na to, kto więcej wycierpiał. Jurku.
2: Ja myślę, że ona jest potrzebna, ale pewnie musi się odbyć w jakimś bardziej cichym miejscu i nie w takim medialnie nagłośnianym miejscu, czyli głowy państwa, które się zażynają o prawdę historyczną, jeszcze do tego prowadzą i mają własne cele
0: polityczne. Ja chcę głęboko wierzyć, że na poziomie człowieka to jednak ta dyskusja i ta rozmowa cały czas trwa, Aleksandrze.
1: Ja myślę, że ona trwa i faktycznie w szczególności media społecznościowe radykalizują tą rozmowę i no, pozostaje mieć nadzieję na to, że ta awantura w jakimś momencie się skończy i ten duch, który panował wcześniej, miłosko lepszy, wróci.
0: Szukajmy odpowiedzi na te pytania, nie tylko potwierdzania własnych racji. Andrzej Palikot, Jerzy Sobota, Elżbieta Malinowska, Michał Matus i Anna Dudzińska. Życzymy Państwu dobrej nocy, mniejszej temperatury, no także w tych dyskusjach politycznych. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za ten reportaż. Dobrej nocy.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Pożar pociągu na stacji w Dębicy, konieczna była ewakuacja kilkuset pasażerów. Za to, co dzieje się w ochronie zdrowia, prezes NFZ-u powinien zostać odwołany, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.

0: Takiej temperatury na Śnieżce jeszcze nie było. Na najwyższym szczycie Karkonoszy padł rekord. 250 osób ewakuowano z pociągu na stacji Dębica na Podkarpaciu. Zapalił się jeden z wagonów ekspresu PKP Intercity Kasztelan relacji Hrubieszów-Kraków. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani przez obsługę pociągu, a także obsługa podjęła skuteczną akcję gaśniczą i za pomocą gaśnic ugasiła ten niewielki pożar podwozia wagonu. Ruch został wstrzymany w obydwu kierunkach.
0: Mówi rzecznik Dębickiej Straży Pożarnej brygadier Jacek Pawłowski. PKP Intercity zorganizowała zastępczą komunikację autobusową. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powinien zostać odwołany ze stanowiska. Tak uważa wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W jego ocenie Filip Nowak ponosi odpowiedzialność za obecną sytuację w służbie zdrowia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jutro prezes NFZ-u spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Dzisiaj nie ma dobrego zarządzania ochroną zdrowia w Polsce. Moim zdaniem głową powinien zapłacić szef NFZ-u za to, co dzieje się w ochronie zdrowia, mówił Krzysztof Gawkowski w rozmowie z TVN24. Jak tłumaczył, to prezes NFZ tu odpowiada m.in. za to, że szpitale wydają więcej na wynagrodzenia niż na leczenie pacjentów. Premier Donald Tusk spotkanie z szefem NFZ-u zapowiedział w zeszłym tygodniu. Mówił wtedy, że będzie to bardzo poważna rozmowa. To pokłosie ujawnienia sprawy Dawida Kacprzyka. Młody lekarz w Szpitalu Południowym miał w rok zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Walczymy o odszkodowanie, które będzie odstraszało pedofilów od ich ofiar, deklaruje adwokat reprezentujący w sądzie Janusza Szymika. Mężczyzna, który jako dziecko był ofiarą księdza pedofila Jana W., walczy o 20 milionów złotych zadośćuczynienia od archidiecezji krakowskiej. Przed sądem zeznawali dziś kolejni świadkowie. Wysokość odszkodowania w porównaniu do krzywd nie jest wygórowana, mówi adwokat Artur Nowak.
2: To nie może być jakaś ugoda na poziomie, nie wiem, symbolicznym. To jest sprawa po prostu, w której mieliśmy do czynienia z gwałtami na dziecku. Tysiące razy. Okłamanym i zawiedzionym po prostu przez biskupa, który powinien być pasterzem, a okazał się pasterzem nie owczarni, tylko wilczarni, tak? Oczekujemy po prostu, że będzie to takie zadośćuczynienie, które będzie miało też funkcję prewencyjną.
0: Jeszcze w lipcu sąd planuje ponownie wezwać jako świadka kardynała Stanisława Dziwisza. Tydzień temu kardynał nie przyszedł do sądu z powodu choroby. Janusz Szymik był ministrantem. Po raz pierwszy został skrzywdzony przez ówczesnego proboszcza parafii w Międzybrodziu Bialskim, gdy miał 12 lat. Na początku lat 90. Szymik informował przełożonych duchownego o przestępstwach. Były szef węgierskiego Centrum Antyterrorystycznego został przesłuchany jako podejrzany w śledztwie dotyczącym sprawy tzw. ukraińskiego złotego konwoju. Prokuratura wojskowa przedstawiła Janoszowi Hojdu zarzut 7-krotnego popełnienia przestępstwa bezprawnego pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem ofiar.
3: Janusz Hojdu nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia. Będzie się bronił z wolności. Według śledczych to on miał bezpośrednio podjąć decyzję o zatrzymaniu ukraińskiego konwoju ze sporą ilością gotówki. Kilku konwojentów przewoziło ją z Austrii dla jednego z ukraińskich banków. Sprawa ma szczególne znaczenie polityczne, ponieważ Janusz Hojdu przez 16 lat kierował TEK, jednostką antyterrorystyczną powołaną w 2010 roku za rządów Viktora Orbana. Był on wcześniej osobistym ochroniarzem premiera i przez lata uchodził za jedną z osób najbliżej związanych z systemem bezpieczeństwa poprzedniej władzy. Do przesłuchania byłego szefa służby doszło kilka tygodni po tym, jak nowy premier Węgier Péter Modior odwołał Janosza Hojdu ze stanowiska szefa TEK. Rząd zapowiedział również przegląd funkcjonowania tej służby, a w mediach pojawiły się informacje o możliwej reorganizacji lub podziale części kompetencji Centrum Antyterrorystycznego. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Rekord temperatury padł na szczycie Śnieżki. Jak poinformował Karkonoski Park Narodowy, po weryfikacji przez meteorologów IMGW potwierdzono, że wczoraj termometry pokazały tam 25,7 stopnia. To najwyższa temperatura w historii pomiarów prowadzonych na najwyższym szczycie Karkonoszy. Podczas tej fali upałów wczoraj w Słubicach było 40,5 stopnia. To najwyższa temperatura w historii pomiarów w Polsce w ogóle. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wtorek pochmurny, miejscami deszcz i burze z gradem i porywistym wiatrem. Nad ranem od 12 stopni w Suwałkach do 19 we Wrocławiu. A w dzień 21 nad Zatoką Gdańską, 31 w centrum, do 35 w Małopolsce.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Pamiętasz tę piosenkę?
7: Jesteś legendą.
6: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj.

0: Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: GH+.
1: Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Jutro przypada 20. rocznica działalności jednej z najciekawszych i najbardziej wpływowych, niezależnych muzycznych oficyn wydawniczych, mianowicie Dead Oceans. Z tej okazji przypomnę, przedstawię dziś Państwu fragmenty najważniejszych pozycji z repertuaru tego wydawnictwa. Firma powstała w Bloomington, stanie Indiana, a głównym jej założycielem został Phil Waldorf. Nie był nowicjuszem w branży, bowiem działał już jako promotor, wydawca i organizator koncertów artystów, oczywiście alternatywnych. Jednym z pierwszych ważnych twórców, którzy związali swe losy z Dead Oceans, był folkowy wokalista, gitarzysta, właściwie multiinstrumentalista Matthew Hawk, znany jako Phosphorescent. W 2007 roku ukazał się jego trzeci album, Pride.

Słuchaliśmy utworu Walls z płyty Pride. Śpiewał i grał Phosphorescent. Drugim artystą, którego za chwilę posłuchamy, jest Daniel Bejar i jego grupa Destroyer. Ten kanadyjski zespół nagrywa już od 30 lat, a jeden z ich najważniejszych albumów, Kaput, to tytuł, wydało oczywiście Dead Oceans.

song for America.

To był tytułowy fragment płyty Caput grupy Destroyer. Już w chwili premiery płyta trafiła do kanonu muzyki alternatywnej. Teraz posłuchamy artysty, który karierę rozpoczął na początku lat 70., ale zniechęcony brakiem powodzenia zamilkł na wiele lat. Dopiero w roku 2012 odkurzyła go firma Dead Oceans, wydając jego najlepszy album Life is People. Bill Fay.

Śpiewał i grał na fortepianie Bill Fay, dla którego podpisanie umowy i wydanie płyty przez Dead Oceans było wydarzeniem przełomowym, najogólniej rzecz biorąc, a album Life is People został bardzo wysoko oceniony przez wiele magazynów i portali muzycznych. To właściwie dotyczy wszystkich

artystów i albumów prezentowanych w dzisiejszej audycji. W roku 2017, po 22 latach milczenia, powrócił angielski zespół shoegaze'owy Slowdive.

Słuchaliśmy utworu Sugar for the Pill grupy Slowdive z płyty pod tytułem po prostu Slowdive. Album spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem przede wszystkim fanów, ale także krytyki. Krótko mówiąc, piękna płyta. W tym samym 2017 roku debiutowała płytą długogrającą singer-songwriterka Phoebe Bridgers,

Scott Street, piosenkę z bardzo ładnej, intymnej płyty Stranger in the Alps śpiewała Phoebe Bridgers. W tej chwili jedno z najgorętszych nazwisk w alternatywnym folk rocku, ma już na koncie 4 nagrody Grammy. Kilkanaście nominacji i na tym na pewno się nie skończy. Za chwilę nowa płyta jeszcze tego lata. Kolejną artystką, która dołączyła do The Doshins, była Mitski. W roku 2018 miała już na koncie kilka albumów, ale płyta Be The Cowboy okazała się tą przełomową.

To była amerykańska wokalistka i multiinstrumentalistka o korzeniach japońskich Mitski w piosence Washing Machine Heart. Zmieniamy nieco klimat i dla odmiany posłuchamy zespołu retro-soulowego Duran Jones and the Indicators. W ich wykonaniu utwór Sea Gets Harder z płyty debiutanckiej.

Słuchaliśmy amerykańskiej grupy specjalizującej się w retro soulu i R&B, Duran Jones and the Indicators. Niezwykle ciekawy zespół z dwoma wokalistami, co oczywiście było słychać, o zupełnie innej barwie głosów. To warto zaznaczyć. Duran Jones i Aaron Fraser. Pora na amerykańskie trio z Teksasu, Crank Bin. Od chwili powstania w roku 2010 grupa była znana z muzyki głównie instrumentalnej, mimo rockowego instrumentarium, czyli gitara, bas i perkusja. Nagrywali utwory bliższe chilloutowi niż rockowi, ale w roku 2020 związali się artystycznie z wokalistą soulowym, mającym już na koncie bardzo pozytywnie przyjęte nagrania. A oto, co z tego spotkania wynikło. Crank Bin i Leon Bridges.

Texas Sun. Grał zespół Crankbin, śpiewał Leon Bridges. Ładnie, prawda? W tym samym 2020 roku, po 9 latach milczenia, nową płytę wydał zespół Bright Eyes. Za moment niezależny folk, bliski alternatywnemu country z albumu Down in the Weeds Where the World Once Was.

Słuchaliśmy Conora Obersta w piosence z własnym tekstem Marion Trench. Ze wszechmiar udany powrót grupy Bright Eyes. Za chwilę kolejna wokalistka w dzisiejszym zestawie, tym razem z korzeniami koreańskimi, Michelle Zauner, która stoi na czele formacji Japanese Breakfast. Posłuchamy fragmentu albumu Jubilee. Tym razem więcej popu niż rocka, ale na wysokim poziomie artystycznym. Be Sweet.

Be Sweet śpiewała Michelle Zauner z zespołem Japanese Breakfast. Na zakończenie przeglądu najciekawszych pozycji z 20-letniej historii wytwórni Dead Oceans, shoegaze'owa amerykańska grupa Wednesday w nagraniu z najnowszego ubiegłorocznego albumu Bleeds. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
2: Ma pani rację. Nie widzę.
1: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
3: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Autopromocja.
5: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
6: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
7: Śnieg. A może być Snow Patrol?
5: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
8: Agnieszka Szydłowska,
9: Piotr Metz,
10: Jacek Hawryluk,
11: Grzegorz Hoffman
12: i Michał Margański.
5: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
4: Autopromocja.
13: Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 czerwca. Minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 10-godzinne przesłuchanie lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w sprawie nieprawidłowości w szpitalu południowym. Kilkaset interwencji strażaków przez ekstremalną pogodę, upały i gwałtowne burze. Robert Lewandowski będzie piłkarzem Chicago Fire, potwierdza amerykański klub. Więcej w sporcie. Blisko 10 godzin, tyle trwało drugie przesłuchanie lekarza sygnalisty doktora Emila Jędrzejewskiego. W zeszłym tygodniu był ordynator chirurgii w warszawskim szpitalu południowym, odmówił składania zeznań. Dziś sygnalista w sprawie Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u, już odpowiadał na pytania śledczych. W prokuraturze był Paweł Turski.
14: W prokuraturze okręgowej dr Emil Jędrzejewski pojawił się z pełnomocnikiem. Doktor nie rozmawiał jednak z mediami.
15: Zostawcie pana doktora, pan jest zmęczony.
16: Bardzo obszerne złożył pan doktor zeznania. Szczegółów nie możemy ujawniać.
14: Mówił pełnomocnik doktora Jędrzejewskiego, mecenas Tomasz Jędrasiak. Prokuratorzy prowadzący śledztwo są zadowoleni z przebiegu przesłuchania. Ich zdaniem było wręcz bardzo produktywne. Zeznania zrodziły konieczność podjęcia kolejnych kroków. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.

0: Warszawie prokurator Piotr Skiba.
1: Lista świadków wydłuża się, biorąc pod uwagę dodatkowe informacje, które zostały przekazane prokuratorom. Widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji ze szpitala południowego.
0: Dokumentacja będzie zabezpieczona możliwie jak najszybciej. W tym tygodniu rozpoczną się też przesłuchania kolejnych świadków. W najbliższym czasie za to prokuratura nie planuje ponownego przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego. Paweł Turski, Trójka Polskie Radio.
2: W sprawie prowadzone są dwa śledztwa dotyczące pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i rozliczeń byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. W Bezuniku, w rozmowie politycznej w Trójce, pełnomocnik młodego lekarza mecenas Jacek Dibła mówił, że sam doktor Emil Jędrzejewski dopuszczał się nieprawidłowości.
3: W każdy wtorek pan doktor Jędrzejewski przychodzi na SOR z listą osób, które mają być operowane w pozakolejkowym. Prawdopodobnie prywatni klienci pana Jędrzejewskiego i to jest rzeczywistą podstawą tej afery.
2: Pełnomocnik Dawida Kacprzyka, mecenas Jacek Dibuła, dodał, że jego klient o przychodzeniu z listą poinformował przełożonych i właśnie dlatego dr Emil Jędrzejewski został zwolniony ze Szpitala Południowego. Cała rozmowa jest na stronie Trójki na YouTubie. Jutro o 8.13 bez uników w rozmowie politycznej w Trójce Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej. Przez upały i gwałtowne burze Straż Pożarna odnotowała już kilkaset interwencji, najwięcej w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.
4: Począwszy od pożarów poprzez zasłabnięcia, ale też interwencje związane ze skutkami ulewnego deszczu czy silnego wiatru. Pogoda jest dynamiczna i w niektórych rejonach mamy pogodę bezwietrzną, bez opadów, a w innych rejonach Polski mamy niestety do czynienia z frontami burzowymi, gdzie mamy silny wiatr, intensywne opady deszczu i tam strażacy usuwają powalone drzewa, połamane gałęzie, ale też odpompowujemy wodę, zabezpieczamy dachy, które zostały uszkodzone przez silny wiatr.
2: Mówi brygadier Karol Kroć ze Straży Pożarnej. Ponad 100 interwencji związanych z anomaliami pogodowymi odnotowali zachodniopomorscy strażacy. Najwięcej w powiatach stargardzkim i w gryfińskim, gdzie na równe nogi postawione zostały wszystkie jednostki.
5: Większość z nich dotyczyło zalanych obiektów, takich jak sklepy, mieszkania, piwnice oraz garaże.
2: Mówi kapitan Przemysław Wiaderski z zachodniopomorskiej straży. Nawałnice spowodowały pierwsze utrudnienia w województwie łódzkim. Silny wiatr i intensywny deszcz mogą powodować kolejne problemy.
6: Najtrudniejsza sytuacja była w powiecie opoczyńskim, gdzie nawałnica połamała drzewa i słupy, blokując przejazd drogą krajową nr 74 w rejonie Grębenic. Strażacy musieli usuwać przeszkody z jezdni, ale trasa jest już przejezdna. W miejscowości Wierzchowiska uszkodzony został słup podtrzymujący dach jednej ze stacji benzynowych. Zerwane zostały też linie energetyczne. Na uszkodzeniu uległ jeden z budynków. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Chmury burzowe oddaliły się od Opoczna, ale kolejne komórki są już widoczne na południowym zachodzie regionu, m.in. w okolicach Radomska, Pajęczna i Wielunia i przesuwają się w głąb województwa.
2: Relacjonował Jakub Jędrzejewski z Radia Łódź. Po 21.00 w Lędzinach w województwie śląskim piorun uderzył w samochód osobowy. Jadący nim mężczyzna był przytomny, został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu były 4 zastępy Straży Pożarnej. Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują do 6 rano. Synoptycy prognozują bardzo silne opady deszczu, grad i porywy wiatru do 90, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Podczas kierowania Izbą Karną Sądu Najwyższego miał wydawać zarządzenia bez podstawy prawnej i z naruszeniem przepisów. Według sędziów Sądu Najwyższego, którzy złożyli w tej sprawie zawiadomienie, rozporządzenia miały naruszać prawo do rzetelnego procesu przed niezależnym i bezstronnym sądem. Polska kupi 3 szwedzkie okręty podwodne. Umowę podpisano w Gdyni. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że marynarze czekali na te okręty 30 lat.
7: 3 okręty podwodne typu A26, 5. generacji, najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego, mogącymi zarządzać całą infrastrukturą i całą architekturą bezpieczeństwa Bałtyku.
2: Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura dodaje, że okręty będą realizować konkretne zadania.
8: W pierwszej kolejności będą wykorzystywane do zwalczania innych okrętów podwodnych rosyjskich, które flota bałtycka prawdopodobnie będzie miała. To jest coś, co nas zabezpieczy przed tego rodzaju jednostkami. Natomiast jeżeli chodzi o zwalczanie morskich linii komunikacyjnych, tutaj poradzimy sobie za pomocą morskiej jednostki rakietowej i poradzimy sobie za pomocą naszego lotnictwa. Myślę, że A-26 to podwodne myśliwce, tylko pamiętajmy, nie tylko do statków nawodnych, ale także do okrętów podwodnych. I myślę, że to jedno z najważniejszych zadań dla tych okrętów podwodnych. A one mają takie możliwości, bo są ciszej.

0: od prawdopodobnie od rosyjskich okrętów podwodnych.
1: Pierwsza szwedzka łódź podwodna trafi do marynarki wojennej za 4 lata. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
3: Hello Chicago Fire, napisał przed chwilą w swoich mediach społecznościowych Robert Lewandowski. Po Barcelonie, Bayernie Monachium, Borussii Dortmund i Lechu Poznań czas na kolejną przygodę w profesjonalnej piłce. Tym razem już za oceanem.
4: Klub z Chicago od grudnia usilnie zabiegał o pozyskanie polskiego piłkarza. Pierwsze nieoficjalne doniesienia, że Robert Lewandowski zdecydował się kontynuować karierę w Stanach Zjednoczonych, pojawiły się już w niedzielę. Dobę później zostały oficjalnie potwierdzone przez Fire za pomocą klubowych mediów społecznościowych. Pozyskaliśmy światową ikonę futbolu i najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego, jako zawodnika o statusie designated player, brzmi oficjalny komunikat. Designated player to znaczy, że Polak jest zawodnikiem o szczególnym statusie z gwiazdorskim kontraktem. Tomasz Drążek, który z ramienia PZPN zajmuje się w Chicago wyszukiwaniem zawodników o polskich korzeniach, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, jak szczególnie jest to ważne wydarzenie.
5: Każdy na tym skorzysta, bo nie możemy tylko patrzeć na piłkę nożną, ale na cały status naszego tutaj polonijnego społeczeństwa.
4: Kontrakt Roberta Lewandowskiego ma opiewać na kwotę 20 milionów dolarów. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Pozostajemy za oceanem, teraz czas na mundial. Na Mistrzostwach Świata w 1/16 finału trwa spotkanie Niemców z Paragwajem. Trzeba przyznać, mało porywające. 38 minuta spotkania i bezbramkowy remis. We wcześniejszym meczu, bardziej porywającym, Brazylia pokonała 2-1 Japonię, a gole na wagę awansu strzelił w 95 minucie Martinelli. W nocy o 3 zagrają Holandia i Maroko. Na kortach Wimbledonu rozpoczęło się wielkie granie w kolejnym turnieju wielkoszlemowym w sezonie. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się Hubert Hurkacz, który w 3 setach pokonał Norwega Kaspra Ruda 6-4, 6-2, 7-6. To kolejny dobry występ Hubiego na nawierzchni trawiastej, co zdarzało mu się w przeszłości nieraz.
6: Historycznie grałem dobrze na trawie i potrafię grać na tej nawierzchni, więc oczywiście nie jestem jeszcze może w swojej najlepszej formie życiowej, natomiast no każdego dnia kładamy mnóstwo pracy z całym sztabem, żeby gdzieś był ten progres, krok po kroku, no i myślę, że powoli tego efekty będzie widać. Z każdym zawodnikiem tutaj wiem, że mam szansę, natomiast jeszcze brakuje mi solidności w mojej grze, no i nad tym cały czas pracujemy.
3: W kolejnym spotkaniu Hurkacz zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Offnerem. Niestety zgodnie przegrały w pierwszej rundzie i odpadły nasze panie. Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalinet pożegnały się z turniejem. Jutro do akcji wkroczą Iga Świątek i Kamil Majszak. A do kolejnej rundy awans wywalczyli Białorusinka Sabalenka, Włoch Sinner, Brazylijczyk Seka, Amerykanki Goffi Pegula oraz Grek Tsitsipas. Trwa spotkanie Nowaka Dżokowicza z Chińczykiem Wu. Serb prowadzi 2-1 w setach, w czwartym jest 3-3 w gemach, a w meczu Niemców z Paragwajem za chwilę zakończy się pierwsza połowa, wciąż 0-0.
1: Wtorek pochmurny, miejscami deszcz i burze z gradem i porywistym wiatrem. Nad ranem od 12 stopni w Suwałkach do 19 we Wrocławiu, a w dzień 21 stopni nad Zatoką Gdańską, 31 w centrum do 35 w Małopolsce.
7: Autopromocja.
8: Halo, słyszymy się?
9: No, chyba tak.
8: Bo radio to taki dobry towarzysz.
10: Zwłaszcza Trójka, towarzyszka.
8: Zwłaszcza zimą.
9: Teraz to latem.
8: Latem, latem.
10: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
8: I listy.
9: I muzyka. I słońce.
8: I muzyka.
10: Dlatego proponujemy
11: Listy na M.
8: Nową audycję w Trójce.
9: Od poniedziałku do czwartku.
8: Od 9 do 12.
10: Powspominamy, jak
9: kiedyś to było.
8: Sprawdzimy, jak jest teraz. Co u Państwa?
10: I zapytamy o plany.
11: Listy na M.
8: My będziemy na Myśliwieckiej.
9: Choć nie tylko.
8: A Państwo?
10: Zapraszamy.
8: Agnieszka.
12: Justyna.
10: Mateusz.
9: I Michał.
7: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest?
14: To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem.
13: Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia.
14: Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warty posłuchania.

Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Od 1 czerwca cztery wieczorne audycje naszego poniedziałkowego cyklu wypełniły nagrania duetów. Duetów stworzonych, zainicjowanych przez Przemysława Rudzia. Ten niepospolicie aktywny kompozytor, syntezatorzysta i popularyzator nauki, nie przerywając autorskiej i solistycznej działalności, w ciągu ostatnich 15 lat we współpracy z innymi artystami nagrał 20 albumów, z których każdy potęguje zainteresowanie polską el-muzyką. W zrealizowanej w Trójce plejadzie duetów z Wierzeniem Rudzia towarzyszyły utwory z wybranych kompaktów. Panzarei, numer 3, Enchanted Lighthouse, Pomeranian Wind, Daydreamer Nightwalker, muzyka eklektyka oraz Involving Dimensions. Ta ostatnia płyta jeszcze nie została oficjalnie wydana. Dziś zapraszam Państwa do wysłuchania moim zdaniem niezbędnego aneksu. Bez komentarza gościa, bez pytań, bez anegdot, z zapowiedziami ograniczonymi do minimum. Aby mogli Państwo skoncentrować uwagę na dramaturgii wielowątkowych kompozycji, kondensujących różne relacje i napięcia. Wstępem do dzisiejszej projekcji studia był fragment utworu Przemysława Rudzia i Artura Wolskiego Walk in the Clouds. Docenioną przez fanów płytę Pomeranian Wind zwieńcza rozciągnięty w czasie klimatyczny dialog syntezatorów i elektrycznej gitary. Tytuł Subliminal Transmission. Rudź i Wolski przez 20 minut.

Słuchanie, czyli transowe czuwanie, śledzenie zmian. Jak zawsze ważne są emocje oraz barwy i interwały. Poddanie się dźwiękom i efektom dopełnia kompozytorski przekaz kierowany do wrażliwych odbiorców L-muzyki. Subliminal Transmission z albumu Pomeranian Wind sprzed 2 lat. W ubiegłym roku inspirująca współpraca Rudzia z Arturem Wolskim zaowocowała płytą Enchanted Lighthouse, przywołującą morskie nostalgie. Szeroko cytowany w plejadzie duetów Rudzia 15 czerwca kolejny album Daydreamer Nightwalker stał się artystyczną przepustką gitarzysty Romana Odoja do dość hermetycznego świata L-muzyki. A następna, najnowsza płyta duetu Rudzi-Odoj, Fight or Flight, czeka na wolne miejsce w naszych premierowych projekcjach. Ci właśnie muzycy rozpoczęli współpracę 7 lat temu. Ich eksperymentalny krążek Daydreamer Lightwalker określa w internecie parę spontanicznych recenzji, jak sądzę, wytrawnego melomana, który napisał m.in. teoretycznie muzyka zupełnie nie z mojej bajki, ale włączyłem i tak mnie zassało, że od kilkunastu godzin nie słucham niczego innego. Proszę zatem posłuchać.

Warto docenić przyjemne doznania sprzyjające kontemplacji oraz aurę spokojnego ambientu zdążającego w stronę elektronicznego rocka. Kompozycja tytułowa płyty Daydream Nightwalker do uważnego wysłuchania, której zapraszam już teraz w finale aneksu. Trwa jak na grę spontanicznie kreowaną tyle, co odsłona w instrumentalnym teatrze. To okazała i sensowna, wirtualna, dźwiękowa podróż, angażująca podświadomość, swobodnie oscylująca ku wyobrażeniom kosmosu.

0: Autopromocja.
1: Konferencja o odbudowie Ukrainy w cieniu kryzysu na linii Kijów-Warszawa. Jak rozwijają się polskie firmy w Ukrainie i z jakimi problemami się stykają? Czy jest szansa na realną walkę z korupcją? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Jackiem Kluczkowskim, byłym ambasadorem Polski w Kijowie, oraz Bogdanem Zawadewiczem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 30 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 10 godzin trwało drugie przesłuchanie lekarza sygnalisty w sprawie Szpitala Południowego. Eksplozja bomby w Monako, 3 osoby zostały ranne, policja szuka sprawców. Robert Lewandowski, piłkarzem Chicago Fire, za oceanem będzie grał do 2028 roku. Prawie 10-godzinne przesłuchanie lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Śledczy podkreślają, że na obecnym etapie nie można jeszcze przesądzać o wiarygodności wszystkich zeznań. Rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba poinformował, że uzyskane dziś informacje będą podstawą kolejnych działań procesowych.
3: Mamy na razie relację jednej ze stron, niczym nieudokumentowaną, jeśli chodzi o te dokumenty, które do tej pory były zgromadzone. Na pewno są tam informacje cenne dla nas i będziemy je dalej weryfikować. To, czy zeznania są wiarygodne, czy nie są wiarygodne, no to trudno na tym etapie mówić o tym. Nasza ciekawość została zaspokojona, wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
2: Emil Jędrzejewski po raz pierwszy złożył szczegółowe zeznania. Tydzień temu odmówił odpowiedzi na pytania śledczych, bo jak tłumaczył, nie miał pełnomocnika. W sprawie prowadzone są dwa śledztwa dotyczące pracy szpitalnego oddziału ratunkowego oraz rozliczeń byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Pożar wybuchł w Komendzie Rejonowej Policji na Pradze Północ. Spłonęły dwa pokoje biurowe.
4: Spaliło się ich wyposażenie, nie było osób poszkodowanych. Na miejscu działania prowadziło 5 odstępów Państwowej Straży Pożarnej.
2: Mówi kapitan Łukasz Zagdański ze Stołecznej Straży. Trwa ustalenie przyczyn i okoliczności pożaru. Nieoficjalnie możliwe, że doszło do zwarcia sprzętu elektronicznego. Eksplozja ładunku wybuchowego w Monako. Według lokalnych władz

0: Trzy osoby zostały ranne, sprawca jest poszukiwany.
1: Do wybuchu doszło niedaleko granicy z Francją, w północnej części księstwa. Na nagraniach z monitoringu widać, jak kilka minut przed zdarzeniem mężczyzna zostawia w budynku mieszkalnym plecak zawierający materiał wybuchowy. Wśród ofiar eksplozji dwie osoby znajdują się w ciężkim stanie. Według nieoficjalnych informacji poszkodowani to kobieta, mężczyzna oraz nastolatek. Media podają, że są to osoby narodowości ukraińskiej. Rząd Monako określił zdarzenie jako celowe, wrogie działanie. Wstępne ustalenia wskazują na możliwy motyw polityczny lub przestępcze porachunki. Księstwo Monako jest jednym z najmniejszych państw świata, a jednocześnie miejscem zamieszkania wielkich fortun z różnych krajów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Komisja Europejska dała Chinom czas do października na przywrócenie równowagi we wzajemnych relacjach gospodarczych. Poinformował o tym komisarz odpowiedzialny za handel po spotkaniu z chińskim ministrem handlu. Po rozmowach opublikowano wspólne oświadczenie, pierwsze od 2019 roku.
2: Deficyt w handlu Unii Europejskiej z Chinami wynosi miliard euro dziennie. Luka się pogłębia, eksport Chin do Unii stale rośnie, podczas gdy nasz udział w chińskim rynku nieustannie maleje. Skomentował komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič. Status quo nie wchodzi w grę. Unia Europejska przez dekady uzależniała się od tanich dostaw z państwa środka, ale teraz już widzi, że to zagrożenie dla jej bezpieczeństwa gospodarczego. Dlatego Komisja Europejska próbuje przywrócić równowagę i wyznaczyła termin do października. Jeśli rozmowy zakończą się bez porozumienia, wtedy Komisja będzie chciała rozwiązać problem bardziej stanowczo, poprzez regulacje uderzające w Chiny. Bruksela ma nadzieję, że wtedy łatwiej będzie do tego przekonać kraje, które się obecnie wahają, bo mają dobre relacje z Chinami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Robert Lewandowski, piłkarzem Chicago Fire, zadebiutować może już 16 lipca. Pozyskaliśmy światową ikonę futbolu i najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski, przekazał amerykański klub w krótkim komunikacie. Jego trener Greg Berhalter już skomentował podpisanie kontraktu z polskim napastnikiem. Mogę absolutnie potwierdzić, że Robert Lewandowski jest teraz piłkarzem Chicago FC. To wspaniałe. Chcemy zbudować światowej klasy strukturę i potrzebujemy do tego światowej klasy zawodników. Robert Lewandowski zamieścił krótkie nagranie w koszulce nowego klubu. Kontrakt obowiązuje do 2028 roku. Polski napastnik ma być drugim po Leo Messim najlepiej zarabiającym piłkarzem amerykańskiej ligi. Jeszcze zaglądamy na mundial. W meczu Niemcy-Panama jest 72 minuta, a na tablicy wyników remis 1-1. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wtorek pochmurny, miejscami deszcz i burze z gradem i porywistym wiatrem. Nad ranem od 12 stopni w Suwałkach do 19 we Wrocławiu, a w dzień 21 stopni nad Zatoką Gdańską, 31 w centrum do 35 w Małopolsce.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Ludzie w ubraniach.
6: Wakacyjne odcinki Ludzi w ubraniach. Czas start. Mamy na sobie mniej ubrań ostatnio, ale to nie znaczy, że będziemy mniej o ubraniach rozmawiać. Tym bardziej, że jest ku temu naprawdę epokowa okazja. Świetne wydarzenie, w którym na pewno też będziecie mogli Państwo wziąć udział, ponieważ trwać będzie jeszcze miesiące. A mówię o wystawie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa Nowa Moda Polska. Kronika głębokich uczuć. O tej wystawie dzisiaj będziemy rozmawiać, a będziemy rozmawiać z jej kuratorem i nie tylko kuratorem, ale też, że tak powiem, twórcą zaplecza, bo wystawa ta powstała z zasobu, który był gromadzony przez muzeum, przez jego dyrektorkę Anetę Dalbiak oraz przez Marcina Różyca. I właśnie Marcin Różyc, który jest od wielu lat kuratorem świetnych wystaw związanych z modą i sztuką, historykiem sztuki, jest również dziennikarzem, krytykiem mody i osobą, która w 2013 roku napisała książkę o wiele mówiącym tytule Nowa Moda Polska. Więc widać, że owa wystawa, której jest kuratorem, będzie też pewnego rodzaju na pewno nawiązaniem albo też kolejnym etapem przyglądania się polskiej modzie, bo ta wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa to jest polska moda XXI wieku. Serdecznie cię witam, Marcinie,
7: Dzień dobry, witam wszystkich i dziękuję za miłe słowa.
6: Ja jeszcze tylko wspomnę, że nasz program wydaje Ania Lalka, a realizuje Ada Tomaszewska. Po tych formalnościach

0: gościach. Przechodzimy do rozmowy. Wystawa jest już, jak wspomniałam, naprawdę epokowa i używam tego słowa bardzo świadomie, bowiem nie było instytucji muzealnej, a już na pewno tego pokroju, wystawy, która przyglądałaby się polskiej modzie jako wypowiedzi artystycznej, jako pewnego rodzaju komunikatowi społecznemu. No miałeś przed sobą nie lada zadanie, Marcinie, bo to w XXI wieku sporo tych projektantów i dzieł było, a tutaj właśnie każdy by chciał pewnie się znaleźć w tym gronie. Opowiedz o tej wystawie, a może nawet jeszcze wcześniej zaczniemy, czyli od tej kolekcji, którą zacząłeś gromadzić z Anetą Dalbiak, kiedy zacząłeś pracować w muzeum. I to było 7 lat temu?
1: Tak, 7 lat temu Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, zaprosiła mnie do współpracy, żeby właśnie rozwinąć kolekcję mody współczesnej. Byłem szalenie tym zaszczycony, przede wszystkim dlatego, że zgodziliśmy się, że nie będziemy naśladować żadnych muzeów, tylko przyjrzymy się własnemu dziedzictwu, dziedzictwu Centralnego Muzeum Włókiennictwa, w którym jest ogromna kolekcja mody PRL-owskiej. I postanowiliśmy jakby ją rozszerzać o tą modę, która powiedzmy wydarzyła, powstała po 1989 roku. Lata 90. okazały się zupełnie inną historią, zupełnie inną, dlatego najpierw skupiliśmy się na XXI wieku. I postanowiliśmy, że przekonamy instytucje publiczne podlegające Ministerstwu Kultury do tego, by wspierały finansowo kupowanie mody. I to się udało.
0: To nie jest takie oczywiste, no właśnie.
1: To nie jest takie oczywiste. Musieliśmy udowodnić, chcieliśmy udowodnić, że moda jest jakby ważnym dziedzictwem. Dlatego pierwszy, najważniejszy zbiór był związany z ubraniami, które interpretują albo współtworzą polską kulturę.
0: Jak je zidentyfikować? Jak je zidentyfikowaliście i znaleźliście?
1: Ta wystawa jest poniekąd autobiograficzna w takim sensie, że ten XXI wiek to są też moje lata pracy dziennikarskiej, czyli to są rzeczy, które ja pamiętam. I pierwszy zbiór, który zakupiliśmy, to było kilkaset projektów Arkadiusa. Od razu, jak dostałem 7 lat temu tę propozycję, to wiedziałem, że ten Arkadiusz musi zostać uratowany.
0: No i został uratowany, został przywrócony. Powstała wystawa, tak, która stała się, no jeśli można mówić o blockbusterach, to i o hitach w tym środowisku muzealniczym, no to tak, naprawdę była to szalenie popularna wystawa.
1: Tak, i to pokazało dla mnie szalenie wzruszający fakt, że Polacy potrzebują mody. Potrzebują własnej mody. Czyli nasza decyzja, żeby nie gromadzić Chanel i Diora, tylko gromadzić to, co jest polskie, była trafiona nie tylko ze względów takich naukowych, czy historycznych, czy patriotycznych, ale po prostu ludzie tego potrzebują i podchodzą do tego ze wzruszeniem. Myślałem, że być może to jest ten fenomen Arkadiusa, prawda? Tej wspaniałej postaci wzruszającej, którą ludzie pamiętają, a niewielka grupa hejtujących dziennikarek, dziennikarzy postanowiła go skancelować w pewnym momencie, co okazało się manipulacją, takim właśnie hejtem sprzed czasu jeszcze powszechnego hejtu w internecie, bo ludzie go szalenie potrzebują, wspaniale wspominają. A ta wystawa, którą otworzyliśmy po 2 latach, po Arkadiusie, która pokazuje około 50, ponad 50 twórców i twórczyń mody, pokazuje, że nie chodziło tylko o fenomen Arkadiusa, tylko o to, żeby posiadać to dziedzictwo mody, że to, że Polki i Polacy, osoby tutaj mieszkające, nie tylko Polki i Polacy, potrzebują tego dziedzictwa. I wiesz, jest to szalenie jakby takie nobilitujące, jestem szalenie zaszczycony, że mogę to dać temu krajowi i tym ludziom.
0: No, będziemy tutaj używać wielkich słów, od razu przepraszamy, ale naprawdę jest to ten moment,
1: tak,
0: budowania,
1: tak,
0: kanonu, można powiedzieć.
1: Tak.
0: I znowu wrócę do tego, jest to ogromna odpowiedzialność, bo jak powiedziałeś, jest to poniekąd też autobiograficzna wystawa.
1: Tak. A, bo zapytałaś o tą kulturę, chyba ci nie odpowiedziałem.
0: Zapytałam o to, jak wybierałeś i wybieraliście właściwie z Anetą Dalbiak te najpierw, bo powiedziałeś, że zaczęliście od tych, które budują kulturę, i Arkadiusz był pierwszy.
1: I chciałbym pokazać przykłady tej fenomenalnej mody, która interpretuje albo współtworzy kulturę. Współtworzeniem kultury było dla mnie projekt Karola Radziszewskiego, który stworzył z mediolańską marką Marios taką linię Marios.

0: USD, kolekcję, na której są reprodukowane jego dzieła sztuki, ale nie tylko, bo Karol wszedł jako artysta wizualny, wszedł w całą produkcję i w cały obrót modowy, wziął udział w targach, jakby zaangażował się w to jak profesjonalny inwestor, projektant, co było trochę jego performancem i powstała wspaniała kolekcja, którą ja interpretuję jako taka potrzeba posiadania mitologii queerowej. Takiej mitologii, która jest otwarcie queerowa, która pokazuje satyrów takimi, jakimi są, w niezawoalowany sposób i właśnie w tych męsko-męskich interakcjach. Stawiam to obok właśnie sarmatyzmu. Czyli
1: tak, to jest temat, który też cię bardzo interesuje. Ważny temat kultury polskiej.
0: Tak, dlatego, bo właśnie chciałem pokazać dwa rodzaje budowania. Ten sarmatyzm, który budował mit pochodzenia szlachty od właśnie sarmatów, tego nomadycznego pokolenia o perskich korzeniach, o perskim backgroundzie, stał się takim mitem założycielskim, czy też mitem łączącym szlachtę i odróżniającą ją od innych. A moda, która w sposób fenomenalny interpretuje polskie dziedzictwo, polską kulturę, to jest na przykład, chcieliśmy mieć Gosię Baczyńską i kupiliśmy kolekcję, która ma tytuł Jałta i opowiada o przesiedleniach, o uchodźczyniach, o uchodźstwie osób, które musiały opuścić swoje domy przedwojennej wschodniej Polski i powędrowały na zachód. Gosia pokazuje to właśnie na ubraniach, które łączą różne grupy społeczne. Wiesz, ja sobie wyobrażam jakąś bogatą Żydówkę, która wychodzi z ukrycia, kobietę mieszkającą na wsi, kobietę pracującą w wojsku. Te ubrania, te porządki łączą się w tych ubraniach, a dodatkowo Gosia przezwycięża ten traumaland, bo jakby mówi o tym, że to jest radosne wydarzenie, ponieważ ta rodzina jej z zachodu i ze wschodu spotkała się i jakby ona dzięki temu powstała. Czyli też bardzo dla mnie fascynujące jest w tych opowieściach te takie właśnie przekroczenia, nie? Jakby takie własne opowieści, własne interpretacje, a niekoniecznie, no to jest bardzo nowatorskie myśleć o tym uchodźstwie, o tych wysiedleniach w sposób, że to miało radosne zakończenie, prawda?
1: Tak, konferencja jałtańska raczej jest nam opowiadana jako tragiczny finał tego, co miało być happy endem wojny, tak? I te nowe granice i te przesiedlenia są opowiadane jako trauma właśnie, tak. A tutaj
0: znaczy,
1: Gosia
0: one
1: Baczyńska...
0: były, tylko że ten ludzki wymiar jakby...
1: Tak, ona przewrotnie rzeczywiście do tego podchodzi. Na twojej wystawie znajduje się taka świetna praca Gosi Baczyńskiej. To jest ta taka kurtka charakterystyczna, robotnicza, taki waciak.
0: Kufajka.
1: Kufajka, tylko właśnie taka...
0: W złotej wersji, dokładnie. Jako elegancka miniuwa, może
1: bogata,
0: na czerwony wy...
1: Tak, zdobiona, glamour. Bardzo to jest ciekawe przesunięcie. No i właśnie wspomniałeś o tym micie, albo o potrzebie tego mitu queerowego, tej opowieści o osobach nienormatywnych, której zabrakło, a która się w ostatnich latach rodzi w Polsce. No i też o tym sarmatyzmie, który też mówi, że trzeba jakoś obejrzeć. I to jest dla mnie też ciekawe w tej wystawie, bo ty pokazujesz, że moda, chociaż wydaje się takim narzędziem szalenie liberalnym z ducha, tak, wrażliwym, uwzględniającym różne tożsamości, mówisz, ale nie będzie się obrażać na konserwatyzm ta moda, że my musimy zajrzeć do tego konserwatywnego dziedzictwa i nie odwracać się do niego plecami. To wydaje mi się bardzo ciekawe.
0: Znaczy w ogóle dzisiaj jest coś takiego, że wszystkie te rewolucje postpłciowe, queerowe, te rewolucje, które może uderzały, czy też walczyły z tą opresją, którą konserwatyzm powodował, jakby dzisiaj dla mnie kolejnym krokiem jest włączenie konserwatyzmu do tego wachlarza możliwości. Takiego konserwatyzmu, który nie narzuca, ale jednocześnie może być taki, jak chce. I widzę to w ogóle jakby w światowej modzie. Fascynuje mnie Willy Chavarria, amerykański projektant, który odzyskuje własny katolicyzm, który walczy o queerowe społeczności, walczy o latynoskie społeczności, bezpośrednio odwołuje się do Donalda Trumpa, ale nie uderza w niego, tylko do niego mówi, próbuje go wzruszyć. I próbuję też jakby odzyskać swoje własne katolickie dziedzictwo. I to mi się szalenie podoba. To jest dla mnie szalenie ważne, żeby końcem rewolucji nie była wojna, tylko jakieś ludzkie zjednoczenie. Tak samo mówię na tej wystawie o katolicyzmie. Te wszystkie podziały czasem takie konserwatywne, niekonserwatywne, czy mowa o obrazoburstwie jest dla mnie zaskakująca, bo ten Arkadiusz właśnie, który tworzył modę inspirowaną katolicyzmem, stworzył kolekcję Virgin Mary Wears the Trousers. Sensem tej kolekcji jest powiedzenie, że Bóg jest miłością, że jedynym sensem religii i jedynym sensem wiary w Boga jest uznanie, że Bóg jest miłością, czyli on mówi to

0: to święty Jan. Więc to w ogóle nie jest obrazobórstwo. I bardzo też mnie ciekawią te interpretacje katolicyzmu Polski, które są bardzo odważne i w ogóle nie obrazobórcze.
1: Opowiedz o nich w takim razie.
0: Oprócz Arkadiusa jest to również Maldoror, który stworzył kolekcję inspirowaną między innymi, albo przede wszystkim, Matką Boską Częstochowską i czernią jej skóry. Ta Matka Boska Częstochowska koronowana na królową Polski, być może, Maldoror zadaje pytanie, że może była czarnoskórą Żydówką, tak? Nie wiemy, czy była czarnoskórą Żydówką, czy jej obraz jest po prostu stary, czy jest namalowany w konwencji bizantyjskiej i dlatego jest ta skóra ciemniejsza. To są pytania bardzo ważne i bardzo istotne, a wiążą się jeszcze jednocześnie z tą polską odwagą, którą czasem właśnie się zrzuca jako coś takiego, z tą odwagą mówienia o Matce Boskiej. Polki i Polacy są szalenie w tym odważni. I to mnie absolutnie fascynuje. Absolutnie fascynuje mnie różnorodność kultu maryjnego, ale też fascynuje mnie, wiesz, teologia feministyczna, tak? To w jaki sposób Elżbieta Adamiak, teolożka feministyczna, pisze o Ewie i wężu, o czym też wspominam na tej wystawie, że Ewa i wąż to jest symbol wiedzy i głodu wiedzy. Skacze, natomiast fascynuje mnie polska odwaga, różnorodność, mówię o religijności i właśnie o katolicyzmie.
1: Więc mamy Arkadiusa, mamy Maldorora, który też opowiada o kobiecości w katolicyzmie, ale w ogóle o religii jako o obszarze, który moda może adresować i którym się może zajmować. Ale jeszcze bym cię dopytała o tę teologię feministyczną, bo bardzo się teraz tym zainteresowałam, o tą Ewę i tego węża, bo rzeczywiście jest tak, że motyw węża się na tej wystawie pojawia.
0: No właśnie jest, on się pojawia w... Bo po tych mitologiach, ja to nazywam dział Wiśnione mitologie, w którym jest właśnie sarmatyzm, katolicyzm, potrzeba tworzenia mitologii queerowej, jest silny statement kobiecości, który otwiera Acefala, między innymi taki komplet, który Acefala stworzyła podczas czarnych protestów z błyskawicami. I Monika, która jest projektantką Acefali, nie zdecydowała się nigdy wpuścić go do produkcji, do sprzedaży, bo nie chciała kapitalizować społecznego zrywu. I to było dla mnie takie super mocne otwarcie, jeszcze taki kontrast do tej właśnie figury kobiety w tych wyśnionych mitologiach, bo w tej wyśnionej mitologii queerowej nie ma kobiet,
1: tak.
0: W tej sarmackiej też ich nie ma, w katolickiej jest Matka Boska. Potem wchodzi ta kobiecość i potem jest Paprocki i Brzozowski z wężem, który też był pokazany na, to jest taka kolekcja Paradiso Club, też w trakcie strajków kobiet, gdzie było to hasło Piekło Kobiet, oni zrobili Paradiso, zatrudnili modelkę o somalijskich korzeniach, która walczy z obrzezaniem kobiet. I to był bardzo silny statement i ja, widząc tego węża, przywołałem tą inną interpretację Ewy, czy też nie inną, bo Elżbieta Adamiak mówi właśnie, że ta mądrość to jest właśnie to sedno, a to wszystkie inne historie i interpretacje Ewy to są rzeczy, które narosły, które stworzyła patriarchalna kultura. Oczywiście o tej Ewie nie opowiada Paprocki i Brzozowski, ale to są też moje odczytania. Ja łączę to, co mówią projektanci, z własnymi odczytaniami. Plus tę sukienkę nosiła też Monika Olejnik, która jest dla mnie też taką osobą, która przekracza granice w takim sensie, że jakby ta, powiedzmy, strojna kobieta, luksusowa kobieta rozmawia o poważnych politycznych sprawach, prawda? Jest jakby odważna, profesjonalna. To są te różne przekroczenia, które czasami w jednej sukience jest ich wiele i czasem wynikają z tego, co projektanci powiedzieli, napisali, a czasem są to moje odczytania.
1: Tak, bo to jest bardzo ważne w tej wystawie i uważam, że jest to jej wielka zaleta, że to nie jest taki rodzaj encyklopedycznego ustawienia, tak, obiektów w szeregu, tylko to jest twoja wrażliwość. To jest to, jak ty wzrastasz, jak ty przez lata czytałeś tę modę, jak układasz ją, jak kojarzysz jedno z drugim, prawda?
0: Tak, tak, tak. Wystawa w ogóle nie jest historyczna. Ona opowiada o historiach, o uczuciach. To są uczucia, które wywołała we mnie moda, albo uczucia, które spowodowały, że ta moda powstała dla tego krąbelnika głębokich uczuć. I bardzo ważna była dla mnie tutaj humanistyka indygeniczna i to włączanie do badań właśnie uczuć, tego szukania bytów ludzkich i nieludzkich, słuchania tych, którzy nie żyją. Ta wystawa może być czytana jako taki, można dostrzec w niej badania naukowe, ale one zawsze będą wzbogacone o ten element właśnie uczuć, tych innych rzeczy, o których uczy nas humanistyka indygeniczna dziś.
1: No właśnie, ta humanistyka jest takim

0: polem badań i też wrażliwości, który teraz się rozwija. I mówi, że to jest humanistyka, która wpuszcza do tego ratio zachodniego też inne sposoby opowiadania o świecie, tak? Mówisz, że to jest humanistyka, która się zajmuje też nauką, tak? Czy traktowaniem poważnie komunikatów metafizycznych, tak? Jak byś to określił?
1: Ja nie mówię jako osoba uprawiająca naukę, tylko tworząca wystawę. I nie wiem, Anna Orska, która jest bardzo bogato, dużo jest jej projektów. Ona właśnie jest taką dla mnie indygeniczną postacią w takim sensie, że ona słucha rzeczy, które znajduje. Słucha przyrody, którą obserwuje. I to ona, jejku, ona zrobiła kiedyś rzeczy z jakiegoś pradawnego dębu Mieszka, czy czego, wiesz, to jest...
0: Ona
1: to...
0: też z meteorów, meteorytów właściwie, bo tak, to już spadły tak. Te kamienie,
1: I robi. I to jest to właśnie słuchanie tych wszystkich historii i próba ułożenia ich w jakąś narrację i dopuszczenia właśnie uczuć, albo może po prostu pokazania, że każda narracja, każda opowieść jest jakby dyktowana uczuciami, nie?
0: Mm-hmm. Jasne. Oczywiście w tej wystawie poza głęboką humanistyką widzę też te dyskursy, które są ci bliskie też od lat, to znaczy antykolonialny dyskurs, tak? Dyskurs, który włącza różne tożsamości płciowe, a właściwie nawet dekonstruuje to, czym płeć jest i przygląda się też temu, jak siebie wykluczamy i dlaczego inkluzywność jest ważna, także w modzie.
1: Tak, właśnie ta kobieca grupa w muzeum przechodzi płynnie w postpłciowość, czyli w tą opowieść o modzie, która zaprzecza temu ostatniemu porządkowi płciowemu, który wyznaczyła moda, prawda? Który można najkrócej zobrazować spódnicą i spodniami. Tak, ta moda zachodnioeuropejska w naszej części świata. I najważniejszą zdobyczą współczesnej mody jest ta postpłciowość, czyli to, że nie musimy, że moda może określać naszą płeć, ale nie musi. I to, że płcie są różnorodne, ale dla mnie jakby istotne w tej postpłciowości jest to, że właśnie możemy być też cispłciowi nosząc spódnicę, prawda?
0: Podkreślić grubą linią, dobrze, jestem kobietą, będę bardzo kobiecą, jestem mężczyzną, tak. Będę bardzo męską.
1: Tak, i to jest bardzo fajne, ale ja też badam na przykład, wiesz, Mariusza Przybylskiego, który taki jest zafascynowany takim klasycznym krawiecem, ale też męskością i on i mężczyźni noszący u niego spodnie, a na to spódnicę i taki top, który kojarzymy z takimi topami bez rękawów, które nosiły kobiety na początku XXI wieku. On w ogóle nie jest queerowy, ani nie zaprzecza tej męskości. To jest dla mnie ciekawe, w jaki sposób można te tradycyjnie kobiece ubrania, czy tam przypisane kobiecie ubrania, nosić nie tracąc męskości. Można nimi dekonstruować własną płeć, ale można też podkreślać męskość i to jest też fajne.
0: To jest bardzo ciekawe, bo zwykle się rzeczywiście myśli o tych, że tak powiem, przekładaniach spódnicy z jednego miejsca na drugie i spodnie z jednego miejsca na drugie jako o dekonstrukcji, ale ty mówisz, no niekoniecznie. Możemy tworzyć nowy kanon klasyki, tak?
1: Tak, on powstaje, to jest niesamowite, bo w ogóle teraz to, co widzę, w ogóle się dzieje na świecie w modzie, to jest szalony powrót klasyki, która często jest przełamana jakimś jednym elementem, czyli jakby wracają garnitury, mężczyźni noszą garnitury, ale zakładają do tego, nie wiem, coś BDSM-owskiego, albo szpilki, albo nie wiem. Także to jest szalenie dla mnie istotne i moim zdaniem ten powrót pewnego konserwatyzmu w modzie jest właśnie możliwy dzięki tej rewolucji. Że jakby bez strachu możemy dzisiaj nosić i bardzo konserwatywne rzeczy, i odważne. I na wystawie właśnie mówię o tym, no bo jest Jacek Gleba, o polskich korzeniach projektant, który właśnie teraz w Londynie jest takim nowym, gorącym nazwiskiem. I on mówi o tym, że jego ubrania, inspirowane baletem, inspirowane Niżyńskim, one opowiadają o queerowej tożsamości, prawda? A z kolei właśnie Przybylski, używając spódnic, nie odwołuje się do tego. I to jest dla mnie ciekawe, tak?
0: Że wszyscy się pomieścimy, tak? Że jest miejsce w spektrum.
1: Wszyscy się pomieścimy, tak. I to jest chyba dla mnie najważniejsze.
0: Ta kobiecość może być bardzo silna, może być bardzo przewrotna, podobnie męskość może być delikatna, może być wzmocniona i bardzo ciekawie tym operują zawsze osoby, które pracują na scenie i na wystawie znajdują się też stroje, które wykonali projektanci dla drag queen polskich i wydaje mi się, że to jest temat, któremu warto się przyjrzeć, bo to są bardzo ciekawe stroje.
1: No właśnie, jak szukam tej współczesnej polskiej indygeniczności, tego, co jest takie właśnie nasze i nie jest jakby ludowe czy sarmackie, to będzie właśnie scena queerowa. która

0: a szczególnie rozwinęła się w momencie dla queeru nieciekawym tak politycznie i pokazuje dwa stroje. Bo drag queen uczą nas tego, że nie ma dobrego smaku, że nie ma wiodących trendów, że to są wszystko jakieś narzędzia opresji, że możemy być wolni, że możemy kochać kogo chcemy, że możemy podchodzić do mody poważnie albo zupełnie nie. I kostium twojej starej, taka garsonka, w którą twoja stara Piotr Buźko, wspaniały człowiek, wygrał ten reality show, który było Drag Queen, pokazuje taką garsonkę niebieską, na której ma ślady różnych społeczności, znaki osób transpłciowych, różowy trójkąt, który odwołuje się do osób queerowych więzionych w nazistowskich obozach koncentracyjnych, flaga ukraińska, ale też róża, symbol harcerstwa. I to jest dla mnie piękne, bo queerowa osoba, drag queen, mówi, że pierwszą społecznością, w której dobrze się czuła, było harcerstwo. Czyli drag queen nie tylko walczy o prawa osób LGBTQ+, tylko dodaje do tego plusa też właśnie na przykład formacje mundurowe, które właśnie oczywiste pewnie dla większości by było, że one powinny być queerfobiczne. A drag queen mówi, ja tam po raz pierwszy czułam się bezpieczna jako ja. I to jest dla mnie wspaniałe. Natomiast kostium Shady Lady opowiada o akcji Hyacinth i takim przezwyciężeniu, czyli tej jedynej powojennej oficjalnej akcji homofobicznej czy też queerfobicznej, zainicjowanej w latach 80. przez generała Kiszczaka, trochę nie wiadomo dlaczego. Wtedy powstały te różowe teczki, prawdopodobnie, które zniknęły, które być może do dziś są jakimś takim elementem politycznego szantażu. I Shady Lady zrobiła taki performance do piosenki Kai, Wiosna przyjdzie, i tak jakby przezwyciężający i odzyskujący ten kwiat hiacynta. I pokazuje też ten projekt, znowu przezwyciężenie jakiegoś traumalandu, znowu jakaś tragiczna opowieść. Wiesz, jest taka projektantka Tolu Cocker, która powiedziała, że jakby nie zapominamy o swojej traumie, ale tworzymy nowe. Ona to tworzy w kontekście jakby kolonializmu i rasizmu. I my też to potrafimy robić i to jest fajne. Opowiedzieć o polskiej traumie w jakiś taki radosny sposób. To jest po prostu fascynujące.
1: No tak, bo to wydaje się nieadekwatne ten język, ale z drugiej strony rzeczywiście pozwala nam to jakoś się zdystansować, może uleczyć.
0: Po ludzku opowiedzieć o tym, tak jak ty pisałaś w swoich książkach o tym momencie, w którym w getcie dziewczyny po prostu wchodzą na dach i przez chwilę się opalają i wiążą sobie warkoczyk. To jest właśnie ta ludzkość. To jest właśnie to, kiedy jesteśmy ludźmi
1: i chcemy żyć.
0: I chcemy żyć.
1: I się uśmiechać. Tak, to jest bardzo ważne, żeby nie upraszczać, nie czarno-bielić dosłownie i w przynośni. I tak myślę o twojej wystawie i o tym, jak ona się układa i wspomniałeś o tym, że na tym uniformie twojej starej są różne znaki takiego wsparcia, tak? Taki rodzaj właśnie naszywek, które informują o tym, co jest ważne, tak jak myśmy nosili na chociażby tak zwanych plecakach, kostkach w liceum. I ta flaga Ukrainy jest znacząca, bo ty właśnie uwzględniasz osoby, już powiedziałeś chociażby o Jacku Glebie, tak? Który jest polskiego pochodzenia, ale w Polsce nie mieszka i uwzględniasz na tej wystawie osoby, których związki z Polską nie są takie oczywiste.
0: Tak. Szukam osób polskich na świecie. Arkadiusz oczywiście był oczywisty, bo w sposób spektakularny interpretował polską kulturę, ale jakby potem, rozwijając kolekcję, włączyłem do niej na przykład Kasię Kucharską, która, jej rodzice pochodzą z Polski, ona się urodziła w Bawarii i jest taką jedną z jaśniejszych postaci berlińskiej sceny mody i ona tworzy takie futurystyczne, projektowane digitalnie koronki inspirowane XVIII-wiecznym malarstwem, ale nie interpretuje kultury polskiej. Jacek Gleba jest właśnie tą wschodzącą gwiazdą, mam nadzieję, londyńskiej mody. On opowiada o Niżyńskim, czyli o tym polskim tancerzu, czyli w jakiś sposób tą polską kulturę interpretuje. Jest Rafał Świąt, który stworzył butyk na Manhattanie. Noszą jego ubrania absolutnie topowe postaci. Zakupiliśmy Back Home, czyli kolekcję, w której on używa takich militarnych wzorów, które są takim symbolem jego walki o obecność na nowojorskiej, manhattańskiej scenie mody. A symbolem powrotu do domu są makatki przedstawiające Matkę Boską, konie i Jana Pawła II, które stworzył jego dziadek, który był przez lata związany z łódzkim przemysłem włókienniczym. Także tak, tej polskości szukam też na świecie.
1: Tak, i szukasz też artystów, którzy tutaj tworzą, a z Polski nie są.
0: Szukam niepolskości w Polsce i właśnie uważam, że to jest nowa, wspaniała polskość.

0: to, że na przykład pokazuje zdjęcie Neomosy, która jest transpłciową, czarną modelką pochodzącą z RPA, której talent rozkwitł tutaj. I jakby wszyscy ją fotografowali. Właśnie Acefala, Gosia Baczyńska jest wspaniałą, radosną postacią takiej tutaj, powiedzmy, queerowej sceny. Ona jest reprezentowana poprzez zdjęcie. Jest Tasza Katsuba, czyli białoruska projektantka, która uciekła przed działaniami Łukaszenki z Białorusi do Ukrainy, gdzie spotkała ją wojna i potem przyjechała do Polski, gdzie rozkwit jej artystyczny talent w sposób nieprawdopodobny. No i jest Irina Dżuz, która pochodzi z Ukrainy, której marka powstała w Ukrainie. Ona tworzy projekty Trauma i Euforia, które właśnie nie odwołują się do wojny, tylko opowiadają o traumie, która spotkała ją w czasie jakby bezpiecznym, tak? Także szukam tej różnorodności również tutaj. Ona jest bardzo ważna.
1: Tak, i znowu, jak za każdym razem w każdej części tej wystawy, bierzesz temat i trochę go odwracasz na nicę, komplikujesz. Mówisz, nie, nie, nie, to nie jest takie proste. Myślicie, że tak, tutaj serwuję wam pogadankę? Nie, ja biorę was pod włos i zadaję wam trudne pytania. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna część tej wystawy, że tak jak opowiadamy tymi skojarzeniami, tymi łukami dramatycznymi, tak, które prowadzisz, zresztą wystawa jest też skonstruowana tak, że doświadczamy jej nielinearnie, nie jest jak Arkadius podzielona na nawy boczne i główną, tylko krążymy w takim forum, można powiedzieć, gdzie nas zastają te manekiny ubrane w projekty i trochę z nimi rozmawiamy, trochę one na nas patrzą, trochę my na nich patrzymy. To wszystko jest w takich niebieskościach, trochę retro, trochę futuro, bardzo czysto, minimalistycznie, także można się przyjrzeć tym ubraniom, one wybrzmiewają, nie ma tłoku, to też ważne. Czasem łatwo na takich wystawach zbyt wiele umieścić w jednym miejscu, ale tutaj rzeczywiście wszystko jest czytelne. To wydaje mi się istotne, no bo właśnie ta narracja, którą prowadzisz, jest ważna i dobrze jej nie zgubić oglądając. Tak.
0: W wystawie ważne są trudne pytania, ale chcę zachwycić widzów. Chcę, by wystawa była piękna i jest to dla mnie bardzo ważne. Pomaga mi w tym nawet więcej niż pomaga Zuza Golińska, która jest twórczynią kolejnej spektakularnej architektury, którą zrobiliśmy razem, która, tak jak powiedziałaś, jakby łączy schemat forum z taką trójnowowością hali fabrycznej, w której znajduje się muzeum, ale też takiego teatru, nie wiadomo kto na kogo patrzy, w dodatku jest niebieska, co nadaje jej taki rys podniebności, trochę bajkowości, trochę jesteśmy w chmurze. Zuza Golińska, która jest artystką, a nie architektką tworzącą wystawy, po raz kolejny stworzyła radykalną i przepiękną architekturę, która, mam nadzieję, pozwala tą wystawę oglądać zarówno właśnie w taki sposób problematyczny, szukać problemów, mierzyć się z różnymi pytaniami, ale po prostu przyjść i się zachwycić modą, bo moda może być naiwna, może być głupia, może być po prostu zachwycająca. Ja lubię, kiedy ludzie, tego bym nie założyła, to bym założył, to mi się podoba, to nie. Podoba mi się ta trywialność mody, bo taka ocena, takie coś powoduje, że ta osoba jakoś ma ten pierwszy krok zainteresowania, tak?
1: Czyli nie obrażasz się, jak ktoś mówi, o, to takie brzydkie, o, w życiu, nie, co nie, to ktoś wymyślił?
0: Ta, nie, jest to dla mnie ciekawe, bo ja też patrzę na to właśnie w sposób taki badawczy. Oczywiście kwestia gustu jest ogromnie u mnie ważna. Kwestia takiego wyczucia estetycznego, może nie gustu. Natomiast oczywiście wszystkie te rzeczy wydają mi się piękne, tak? Ale rozumiem, że dla niektórych mogą być...
1: No mogą różne. Uważać, że no, co się w tej modzie porobiło.
0: Za tak? Dużo, tak, tak.
1: Mogą.
0: Tak, tak. I bardzo dobrze.
1: I bardzo dobrze.
0: Bo się porobiło.
1: Bo się porobiło też dlatego, że moda nam się skomplikowała klasowo. To też jest dla ciebie ważny temat, prawda?
0: To jest dla nas bardzo ważny temat, ponieważ jesteśmy w muzeum robotniczym i włókniarki są dla nas najważniejsze i mamy taki dział właśnie, który jest poświęcony fabryce. Pokazujemy kolekcję MMC, która miała tytuł Biała Fabryka. Biała Fabryka to jest nazwa budynku muzeum, tej ikony architektonicznej Łodzi. Ta kolekcja MMC powtórzyło Bieltynku, ale szukamy też między innymi robotniczych krat. Są te zdjęcia włókniarek około pierwszej wojny, jakby rewolucji, potem pierwsza wojna, strajki, międzywojnie, kiedy one, nie mogąc sobie pozwolić na kurtki, nosiły, zakładały te ciepłe szale, ciepłe, kraciaste. I to jest niesamowite, bo widzimy to na zdjęciach, jak te włókniarki w tych chustach kraciastych wychodzą z fabryk, tak, są na strajku.

0: są wesołe, są smutne i szukamy tej kraty, która nie była bezpośrednią inspiracją dla projektantów, ale szukamy tej kraty, szukamy tej robotniczości, tego, że ona też jest inspirująca i dla nas ważna. I ona się przejawia właśnie w kolekcji MMC inspirowanej Białą Fabryką, czy w kolekcji Chodorowicza, który inspiruje się między innymi robotnikami japońskimi. I chyba możemy zdradzić, że do wystawy powstała książka, w której piszesz tekst. I ja bardzo lubię ten moment, w którym Karolina pisze o tym, że tam, gdzie jakby ta robotniczość w modzie się zaczyna i powinna się kończyć zmysłowość u Chodorowicza i nie tylko u Chodorowicza, ta zmysłowość się zaczyna. I bardzo jest ten ważny element dostrzeżenia przez ciebie tej zmysłowości w tych wzorach inspirowanych robotniczością. Co jest nowatorskie, ale też oczywiście takie trochę fetyszystyczne, prawda? Tego robotnika, który bez koszulki absolutnie pracuje, czy tej robotnicy.
1: No bo moda bardzo często opiera się na fetyszyzowaniu, tak? Jakby tak. Nie mówimy tutaj już tylko o fetyszu towarowym Karola Marksa, tak? Że kupujemy coś, żeby ono, ta rzecz, którą kupujemy, nam coś zastępowała albo dawała, ale też po prostu o tym, że ubrania, które mamy na sobie, one często kojarzą się z naszym ciałem, z jakimiś jego elementami, na coś zwracają uwagę, coś nazywają atrakcyjnym, tak? Wydobywają, coś ukrywają. No to jest ta cała gra w odsłanianie i zasłanianie. Tak. Mnie się bardzo podoba też, masz taki komplet bielizny Petit True, różowy z takim czerwonym trójkącikiem na majtkach, który, no właśnie, zwraca uwagę z kolei na to, że my jako kobiety mamy okres, tak?
0: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo w sumie to jest taka grzeczna, zabawna marka, tak. Zuzy Kuczyńskiej, piękna, wspaniała, która jest taka bardzo kobieca, żartobliwa, nowoczesna i nagle po prostu jest takie bikini, komplet z biustonosz i majtki. I majtki mają właśnie ten czerwony trójkąt, który jakby były zakrwawione. Jednocześnie są szalenie szykowne, tak?
1: Szalenie jest takie... dysonans poznawczy,
0: tak.
1: Masz mały.
0: I Zuza też nie jest właśnie taką osobą, projektantka marki, która właśnie podejmuje takie problemy, tak? Ona na przykład drukuje na koszulkach pierogi czy barsz, prawda? Jest niesamowita, taka słoneczna i nagle coś takiego i bardzo mi się podobało, że właśnie zrobiła to projektantka, która właśnie nie, raczej nie robi takich statementów, prawda?
1: Tak, nie jest aktywistyczna.
0: To nie jest aktywistyczna, nie mówi o menstruacji, czy, a tutaj taki oczywisty element.
1: Bardzo subtelne właśnie i dużo jest poczucia humoru też na tej wystawie, też, bo moda może być przesiąknięta poczuciem humoru, tak? I masz takie prace. Ja jeśli chodzi o klasę, to też bardzo lubię te przesunięcia, które Tomasz Armada wykonuje, bo szyje czasem właśnie z takich rzeczy, które się do mody w cudzysłowie nie nadają, tak? Bo są tandetne, jakieś koce z tygrysem, jakieś szaliki, jakieś kapy.
0: No, jest jego płaszcz uszyty z sadżadży, dywaników modlitewnych, muzułmańskich, który on kupił w lumpeksie w Łodzi i usłyszał od sprzedawcy, że to są dywaniki łazienkowe terrorystów. Czyli on nawiązuje do sarmatyzmu. Sarmaci nosili stroje ludzi związanych z kulturą i estetyką islamu, a byli antyislamscy. I on też pokazuje tą właśnie, tą dziwność tej polskiej tożsamości, która estetycznie zawłaszcza to, co jest islamskie, jednocześnie tym pogardza.
1: Tak, bardzo dużo tego typu paradoksów jest, jest w modzie i tej egzotyzacji właśnie przy jednoczesnym zachwycie bardzo wiele takiego dystansu emocjonalnego z kolei. To są bardzo ciekawe przesunięcia. No i też ten projekt Armady zaczyna taką sekcję też bardzo ciekawą i ważną u ciebie, warto o niej wspomnieć, czyli to, w jaki sposób moda dzisiaj odnosi się do dziedzictwa związanego z tak zwaną kulturą ludową, czy z folklorem. I to są nazwiska bardzo głośne w ostatnich latach, takie jak Magda Butrym czy Zofia Chylak.
0: Zofia Chylak. To jest właśnie, bo ja nigdy nie opowiadam o ludowości samej w sobie, bo ona jest dla mnie oczywistością, prawda? Ta ludowość musi jakoś zaistnieć. Ta ludowość też jest w tej kolekcji Jałta Gosi Baczyńskiej, bo są jakby ludowe wycinanki na sukienkach. Chylak odzyskuje i znowu opowiada o traumie w sposób piękny. Naszyjnik z pereł jest takim symbolem łemkowskich łez. Pokazujemy między innymi rzeczy z kolekcji Heritage, która Zofia odzyskuje swoje łemkowskie korzenie. Wspomina tatę, z którym jeździła właśnie na wyprawy, który pokazywał jej łemkowskie zabytki, ale też pokazywał łąkę, na której były kiedyś łemkowskie wsie. Hanna Rydleska w tekście właśnie pisząc, w książce towarzyszącej wystawie, pisze o tej

0: i historii Łemkiń i Łemków, która najpierw zaczęła się pod zaborami, kiedy Austriacy oskarżyli Łemków o takie rusofilstwo i stworzyli dla nich obozy. A potem oczywiście po II wojnie światowej Łemkinie zostali wysiedleni. I ta przepiękna kolekcja jest odzyskiwaniem tego dziedzictwa, ale oczywiście też jest piękna i zabawna, kiedy na przykład Zofia Chylak tworzy wyrafinowaną torebkę, której zamknięcie jest w kształcie sękacza, tak?
1: Tak, tak. Bardzo są ciekawe te gastronomiczne inspiracje. Ostatnie kolekcje przecież to masełko, również było chałki. Bardzo mi się podoba to, że ona sięga do tych właśnie takich rzeczy codziennych, bo kultura ludowa przecież też była codziennością i takie uwzniaśla, tak. Takie właśnie projektuje, tak, żeby one były elementem luksusu. To są bardzo ciekawe ruchy, które na pewno ciebie interesują. Zresztą podobnie Magda Butrym, tak, ona też destyluje tę kulturę ludową.
0: To jest ciekawe, Magda Butrym jest tą projektantką, która stworzyła pierwszy taki globalny chyba, taki mocno silnie zakorzeniony w globalnym rynku dom mody.
1: Tak chyba można powiedzieć.
0: I ona jakby od początku z tą Polską, trochę tak jak Arkadiusz, że...
1: To prawda.
0: Tak, że tworzyła torebki inspirowane różnymi... To jest właśnie też ciekawe, no bo my przecież o słowiańskiej kulturze przedchrześcijańskiej nic nie wiemy, albo wiemy niewiele. Magda jest kolejnym etapem tego interpretowania czegoś, o czym nie wiemy, czegoś, czego nie znaliśmy, ale nadawała imiona właśnie swoim torebką, domniemane imiona słowiańskich, pogańskich bogiń, a my pokazujemy taką kolekcję, która właśnie powstała między innymi na krośnie, tradycyjnymi metodami. Pokazujemy dwie czerwone sukienki, wyplatane, dziergane, w dodatku też szalenie takie glamour, które pochodzą z kolekcji Magdalena, które są inspirowane sztuką Magdaleny Abakanowicz dodatkowo, czyli ona... Magdalena Abakanowicz nie byłaby chyba z tego zadowolona, ale ona łączy tą ludowość właśnie z tą wyrafinowaną sztukę. Przecież Magdalena Abakanowicz walczyła o to, żeby nie być częścią ani ludowości, ani dekoracyjności. Magda dokonuje tego odważnego, bardzo odważnego w takim sensie artystycznym połączenia tej ludowości z wyrafinowaną sztuką Abakanowicz. Pokazujemy to na wystawie.
1: Tak, tak. I to też daje do myślenia właśnie, jakie drogi można wybrać, posługując się designem, posługując się modą, żeby te folkowe przesunięcia zaistniały i że to nie jest też właśnie jedno pasmówka, tak, że można mieć pewne spektrum wyboru. I tak chodząc po wystawie, oglądamy wszystko na jednym poziomie, ale mamy też antresole, możemy tam wejść i oglądać dalszą część wystawy. Tam jest też pewien zbiór refleksji dotyczącej polskości, klasowości i przechodzimy powoli też w takie refleksje bardziej globalne, tak, związane z tym, czym w ogóle dzisiaj moda jest, to znaczy w jaki sposób ona nam ląduje w tych niszach ekologiczne. Krótko mówiąc, jak wpływa na planetę, na środowisko i polska moda, no poza tymi dyskursami nie pozostawała, prawda? Jakby też mamy przykłady tego, jak my tutaj, jak projektanci tutaj zaczęli myśleć o katastrofie klimatycznej chociażby, tak? Czy o tym śladzie, który moda zostawia za sobą.
0: Tak. Oczywiście ja zawsze mam z tym problem, dlatego też nie robię takiego wielkiego tematu też z tego, no bo po pierwsze to jest oczywistość, że musimy o tym myśleć, ale o tej oczywistości mało kto myśli. Ja jestem bardzo pesymistyczny, jeżeli o to chodzi, jeżeli chodzi o to, ten wzrost etyczności mody, ale właśnie na poziomie takich autorskich, małych marek to jest pięknie widoczne, prawda? Czyli Tomasz Armada, który tworzy z dywaników kupionych w sklepie z używanymi rzeczami. To jest Western Affair. Marka szalenie wyrafinowanych, pięknych butów, które łączą jakiś taki na przykład rock and roll z jakąś taką estetyką Marii Antoniny. I Oliwia, która tworzy tą markę, która zresztą zrobiła dużą karierę w Londynie, przeniosła się z tego coraz mniej przyjaznego Londynu do Warszawy. Nie dlatego, że tam nie odniosła chcę, tylko właśnie dlatego, że go odniosła, wybrała miasto bardziej przyjazne i ona tworzy te buty właśnie z części, z elementów wyposażenia wnętrz, czy jakiś takich właśnie skóry owieczek, którą właśnie znalazła w second handzie i tworzy z tych śmieci bardzo piękne i wyrafinowane buty. I takich przykładów jest dużo. Mikołaj Żurek, który tworzy ze starych kap, które są z kolei pochodną tkaniny dwuosnowowej Eleonory Plutyńskiej.
1: No nawet Ania Orska, którą wymieniłeś, ona też zaczęła jako projektantka ze śmieci, tak, tworzyć swoją biżuterię, tak właśnie ją określano jako śmieciarską taką markę na początku.
0: Ania Orska. Jest Kpodonołu, która marka, która już niestety nie istnieje, czyli torebki, które są bardzo mocne, bardzo mocne, bardzo wytrwałe.

0: i są stworzone z odpadków bawełnianych, które są sprasowane i to wygląda jak piękna skóra. One są dodatkowo jakby przytwierdzone, to mama mieszkająca na Obałutach, mama Sandry Kpodonołu wymyśliła tą technikę. One są jakby przytwierdzone właśnie też śrubami z odzysku. Jej technika jest wspaniała, właśnie bardzo etyczna i te rzeczy są szalenie wytrzymałe.
1: To, jak łączysz te tematy w ten kalejdoskop, pokazuje, że oglądając modę, bardzo często mamy do czynienia z wieloma tematami naraz. Jest ta warstwa, powiedzmy, zachwytu, tak, albo wstrętu. To mi się podoba, to jest piękne, chcę to, albo nie, w życiu bym tego nie założyła, fu. A potem są tematy związane z indywidualnym odbiorem, z płcią, z tożsamością, z tym, czy to jest wyprodukowane w sposób etyczny, z czego to jest zrobione, kto to zrobił, tak? I tutaj mamy właśnie temat produkcji, fabryki, co z tym potem będzie, tak, do czego to się odnosi, co ja chcę wesprzeć, albo kogo ubierając się, prawda, albo co pokazać. I chyba chciałabym jeszcze na koniec naszej rozmowy zahaczyć o tę Polskę znowu do niej wrócić, bo takim otwarciem czy zamknięciem wystawy są takie projekty, które wprost o tej Polsce mówią. Mówię o takiej koszulce Polska Forever, mówię o marce UEG, która też się do polskości odnosi. No właśnie, w jakiej my Polsce żyjemy? Tutaj też starasz się to pytanie zadawać.
0: Zadaję pytanie o uczucia właśnie, albo otwieram wystawę takim pytaniem, można powiedzieć, czy można kochać Polskę, albo jak można kochać Polskę. Właśnie ten top Kamila Wesołowskiego, o którym wspomniałaś, koszulka z długim rękawem, obcisła, różowa, na której neonowymi literami napisane jest Polska Forever, takie hasło z kubeczków, love forever, wiesz, miłość na zawsze. Koszulka powstała w 2019 roku i była wyrazem nadziei w odbywających się wtedy wyborach prezydenckich, nadziei, ale też powiedzeniem, takim statementem osoby queerowej, ja tu jestem. Kamil o sobie mówi, artystka, performerzyca. Jestem tutaj. A dla mnie właśnie to jest pytanie, czy to jest wyrażenie miłości do Polski, to Polska Forever, czy może to jest taki stygmat, prawda, że tej Polski nigdy nie zmyjemy z tej koszulki. A może jedno i drugie, prawda? Nie odpowiadam na te pytania. Obok tego jest właśnie ubiór UEG, ozdobione czarnymi orłami, które są parafrazą białego orła w koronie z herbu Polski. I takie jest hasło po angielsku napisane na koszulce: coraz mniej i mniej rozumiem ten rozpadający się świat. Chciałem jakby przytoczyć ten niepokój Michała Łojewskiego, nieżyjącego już twórcy marki UEG, który właśnie wyrażał niepokój też w 2017 roku, kiedy też te protesty były silne i na świecie działy się rzeczy niepokojące.
1: I tam jest taka też praca, która z kolei ma napis Polska na plecach i te plecy też noszą ślady
0: krwi. Które są takimi też jakby śladami po kulach, tak?
1: Tak. I to mi się bardzo mocno kojarzy, no nie tylko właśnie z tym, że mamy ten Traumaland, tak? Jakby, Boże, bardzo się cieszę, że Michał Bilewicz napisał tę książkę,
0: ja,
1: bo to słowo weszło już do naszego UZUS-u i korzystamy z niego bardzo często, no bo ono bardzo dobrze opisuje rzeczywiście tak krainę, w której żyjemy. No i właśnie, że żyjemy w tym traumalandzie, w tej martyrologii, w tej opowieści, która jakby jest nieodłączną częścią, właśnie zawsze za plecami jakoś tam, zawsze ktoś nam w te plecy strzeli. Polacy zawsze gorzej, tak, wychodzą na tych wszystkich zmianach historycznych. Więc mamy Polskę forever i jest to ten sygnał, który na kubku można sobie nadrukować, a z drugiej strony na plecach mamy tę Polskę właśnie, cały czas nosimy ten ciężar Polski cierpiącej, tak? I wydaje mi się to bardzo przejmujące, że moda również to czuje, tak? Jakby, że moda, będąc zakorzeniona w tym kraju, no chcąc, nie chcąc nawet, adresuje ten temat, tak? I że ty, jako krytyk, jako historyk sztuki, jako kurator, otwierasz od tego pytania.
0: Tak. Nie? W ogóle muszę powiedzieć, że martyrologia polska, taka tradycyjna, jest dla mnie szalenie ważna. Bardzo ją szanuję i jakby rozumiem. I to, co się dzisiaj dzieje, czyli łączenie jej właśnie, może nie wyplenianie jej, tylko łączenie jej z nowymi interpretacjami, otwieranie, poszerzanie, a nie właśnie zakrywanie, likwidowanie, jest dla mnie szalenie ważne, bo czasami właśnie w różnych rewolucjach, w różnych reformach chcemy pokazać zupełnie coś nowego, a być może to stare, to inne należy otworzyć i właśnie zinterpretować inaczej. Ja jakoś bardzo tego potrzebuję, tego połączenia, tego rozszerzenia, a nie zaprzeczenia.
1: A jakbyś się zastanawiał, na pewno się zastanawiałeś, twoja książka z 2013 roku, Nowa Moda Polska, i teraz wystawa 2026, Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć.

0: Jak ty widzisz ten krajobraz? Wciąż zbieracie chyba, tak, kolekcję?
1: Tak, wystawa nie jest takim właśnie zamkniętym zbiorem. To jest znowu pokaz etapu, tak? Tak jak Arkadiusz, wystawa Arkadiusza była pokazaniem pierwszego etapu rozwoju kolekcji, a teraz pokazujemy ten drugi etap, co zgromadziliśmy po 7 latach. Tam nie jest wszystko, co zgromadziliśmy. To jest jakby duża część, ale nie wszystko. Tak, i wspomniałaś o mojej książce. Jakby tytułem tej książki, która wyszła przy okazji tej wystawy, nawiązuje do tej mojej pierwszej książki Nowa Moda Polska, żeby stworzyć jakiś taki nawias. I wiesz, myślałem sobie może, że jak otworzę tą wystawę i napiszę książkę, to nie wiem, rzucę modę i wyjadę do Brazylii pisać książkę.
0: Do Arkadiusza.
1: Do Arkadiusza, ale tak się raczej nie stanie. Po prostu zamknąłem pewien etap, czy też nie zamknąłem, tylko jakby jakoś uporządkowałem i tak.
0: Będziesz patrzył dalej, co się dzieje, aktualizował się, czy może te lata 90., które macie jako pewien rodzaj nawiasu w nawiasie?
1: Karolina, słuchaj, ja bym bardzo chciał, żeby ktoś zrobił, bo wiesz, bo na początku to nie miało być oddzielone, ale okazało się, że lata 90. są zupełnie innym okresem, a w dodatku okresem tak szalenie jest taki chaos myślenia o pełen schematów, czasami wyśmiewania, czasami niezrozumienia. Ja nie będę tą osobą, która się zajmie latami 90. Chętnie w tym pomogę, ale to jest zupełnie inny okres niż XXI wiek, dlatego nie ma tych lat 90. na wystawie. I ja bym chciał, żeby ktoś to modowo przebadał w taki sposób, żeby powiedział coś więcej niż, prawda, no bo wiemy, że wtedy była Joanna Klimas, prawda, coś tam, że się czymś zachłysnęliśmy, to się zamknęło, ale jakoś rzeczywiście zajrzenie do tej fenomenalnej dekady, w której dużo się działo.
0: A potem nam się zaczęło rzeczywiście od tego, powiedzmy, XXI wieku, od tego 2000 roku to wszystko porządkować i ten rodzaj takiego rozwoju i takiego kłączowego sposobu formowania się mody, bo ty też właśnie bardzo mocno podkreślasz, że to nie jest żaden linearny rozwój. Także to
1: ja mówię o tej orlandyczności mody.
0: O to powiedz jeszcze
1: o tym.
0: To
1: jest właśnie ten wątek orlandyczności, który oczywiście odwołuje się do powieści Virginii Woolf Orlando, która opowiada o postaci, o sobie, Orlando, która żyje w różnych epokach, w różnych stuleciach i zmienia się jej płeć. I to, co mówi Virginia Woolf, mega ważnego, to jest to, że zmienia się płeć, ale nie zmienia się tożsamość. To jest trochę inne niż cała taka narracja dzisiaj, prawda? Taka silnie szukająca tej płci, tak silnie kojarzona jest z tożsamością.
0: Tak.
1: Virginia właśnie mówi coś innego, że jest płeć i jest tożsamość. I ta płeć jest bardzo ważna i tożsamość jest bardzo ważna. To jest dla mnie szalenie istotne. Więc opowiadam o tej orlandyczności właśnie przy okazji tych zmiany postpłciowości, tego różnego patrzenia na tożsamości płciowe. Ale też orlandyczność jest dla mnie przekroczeniem linearności tego myślenia, że coś było przed kim. Wiesz, takiego linearnego kiedyś sztuka wierzyła po wojnie, prawda, że w Paryżu tam coś się rozwija i my musimy to naśladować. Tak nie jest, więc dlatego wplatam nagle XIX-wieczną suknię.
0: No właśnie, no znajduje się tam taki rodzaj, no właśnie, gościa, tak, intruza, powiedz zaraz.
1: Tak, no jest XIX-wieczna suknia, bo to w ogóle jest fascynujące, co dzisiaj się dzieje w modzie, bo moda właśnie zaczyna przywoływać historyczność, zaczyna opowiadać o dawnych kokotach, pracownicach seksualnych, Marii Antoninie, w sposób właśnie taki wolny, feministyczny, postpłciowy i właśnie zaciera to myślenie o modzie takie linearne, prawda?
0: Czyli chcesz pokazać, że możemy się dzięki modzie poruszać po historii ruchem innego pionka szachowego, tak, niż do tej pory. I że to nas wzbogaca?
1: Tak, no bo to nie jest tak, że coś było po czymś, prawda? No bo to jest tylko perspektywa europejska, jakby dekolonializm, jakby emancypacja różnych mniejszości pokazała, że to nie jest tak, prawda? Że jest jakaś grupa, która wymyśla, w dodatku jest jakąś światową mniejszością, no bo Europa jest mała i ona dyktuje, co było przed i buduje ten rozwój mody taki historyczny. No to jest bzdura, prawda?
0: Mm-hmm. No to jest bzdura, która była uznawana za pewien konsensus, tak? Że tak opowiadamy, tak śledzimy. Przepraszam,
1: że powiedziałem, że bzdura. No ale takie myślenie o
0: pewnym
1: rozwoju
0: sensie bzdura, bo no jest arbitralna decyzja, tak? Więc może być bzdurą równie dobrze. Ale rzeczywiście jest tak, że takie myślenie o tyle jest bzdurne, że teraz taka narracja modowa, popularna, utknęła w tym wiecznym końcu mody, tak? I że już się nie rozwijamy, nic nie ma nowego właśnie przez to, że się gdzieś zatrzymaliśmy, że doszliśmy do ściany w tym myśleniu. I ta twoja orlandyczność, tak, bo Orlando, tylko powiedzmy, to jest taki bohater, bohaterka, taki rodzaj opowieści o osobie, która jest

0: poza płcią w pewnym sensie.
1: Czy Wirginia pisze, że ona zmienia, że jej płeć się zmienia. Tak,
0: no dobrze, no więc takim kameleonem i podróżuje przez czas i przez tożsamości, poszukując siebie cały czas. Chce być sobą cały czas, tak? I trochę jak oglądam twoją wystawę, to rzeczywiście widzę, że ty też się tak przesuwasz z miejsca na miejsce z tej opowieści jednego projektu,

0: wiesz, jak to przez siebie przepuścisz.
1: Tak, dokładnie. Chociaż oczywiście też opowiadam o momentach historycznych.
0: Ta wystawa, i w ogóle to jest ważne w przypadku każdej wystawy, która myślę, że chce działać jak wystawa, a nie książka na ścianie, to znaczy, że my obcujemy z przestrzenią, właśnie z tymi obiektami, możemy się temu przyjrzeć dokładnie, jak wyglądają te tkaniny, dzianiny, nie tylko przeczytać podpisy, ale być w tej podróży też tak zmysłami, bo bardzo często z modą obcujemy tylko w formie zdjęcia, jeszcze małego zdjęcia w telefonie, a tutaj mamy te rzeczy, których nie widzieliśmy.
1: Pokaz mody, nawet jak się siedzi w pierwszym rzędzie, to jest obcowanie z modą migawkowe, pełne chaosu, chwilowe. A muzeum to jest najbardziej luksusowe miejsce, w którym można patrzeć na modę długo, blisko. Także ja kocham po prostu dużo bardziej niż pokazy mody, kocham wystawy mody, bo mogę wtedy długo zobaczyć rzeczy właśnie, które...
0: One są niedostępne.
1: One
0: też,
1: są
0: wiesz.
1: Niedostępne, szczególnie tutaj na tej wystawie, kiedy... No bo polska moda jest efemeryczna. Niektóre marki trwają bardzo krótko, prawda? I to gdzieś ląduje w piwnicy, w pudle, prawda?
0: Tak, tak, zdecydowanie.
1: I zostaje zapomniane, także... Też dlatego ten XXI wiek był dla nas ważny, bo rzeczy z XXI wieku w Polsce znikają, tak?
0: Znikają, bo jeszcze nie myśli się o nich jako historycznych do końca. W ogóle ten nawyk zbierania ubrań, tak, i dbania o nie, no to jest też stosunkowo nowa praktyka muzealnicza, w której przoduje zdecydowanie Centralne Muzeum Włókiennictwa i nadaje ton. Więc to, co robicie z Anetą Dalbiak, jest bardzo tutaj istotne jako przykład tego, jak należy się zachowywać z ubraniem jako nośnikiem opowieści, historii, tak, jako obiektem. Wydaje mi się, że to jest też narzędzie edukacji, tak, że ludzie zobaczą, że tworzenie mody to nie jest jakieś fiu-bździu, tylko to jest konstrukcja, to jest pomysł, to jest koncept, to jest realizacja, materiał, że to wszystko musi mieć sens. Tak. Potrzeba nam, tak jak powiedziałeś, uważności, przyjrzenia się, obcowania z ubraniami po swojemu i w takim poświęceniu czasu. I wydaje mi się, że ta wystawa oddaje modzie ten rodzaj przestrzeni, pozwala jej wybrzmieć dla ludzi, dla każdego inaczej, ale dzięki twojej opowieści i twojej wrażliwości, dzięki wsparciu instytucji Anety Dalbiak, bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich, żeby przyjść i przeżyć, doświadczyć, żeby sobie zadać trudne pytania i się pozachwycać, pouśmiechać, przypomnieć sobie może coś poznać nowego. Bardzo ci, Marcinie, dziękuję za tę wystawę. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Wystawa trwa i trwać jeszcze trochę będzie. No i cóż, ja ci dziękuję za udział w naszym
1: dziękuję
0: programie.
1: Dziękuję za zaproszenie, a państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do muzeum. Do maja następnego roku wystawa
0: zapraszamy.
1: Trwa.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
4: This is culturally inappropriate.
5: Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z państwa pewnie pozostaje już mi tylko życzyć dobranoc, bo chwilę temu minęła godzina pierwsza w programie Trzecim Polskiego Radia. I jak co wtorek, na dobry początek dnia, bądź koniec dnia poprzedniego, to jest...
6: Zbiórka z podwórka.
5: Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa, audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Elżbieta Różycka, a ja się nazywam Filip Kalinowski i podobnie jak większość z państwa odczuwam dosyć mocno tę temperaturę, która w całym kraju, ale w Warszawie mi najlepiej jest znana i jest coraz trudniejsza do zniesienia. Rap zawsze był taką dyscypliną, która mówiła o temperaturze, o upale, o bardzo różnie rozumianej tej właśnie aurze. I w zeszłym roku całą audycję poświęciłem dwugodzinną różnym odsłoną tego, jak lato się realizuje w rapowych utworach. Nie zawsze są to wesołe obrazki i tylko utwory, które mówią o tym, że miło jest i ciepło, bo na przykład jest taka zależność przebadana przez różnych statystów i socjologów, że na większości amerykańskich osiedli, szczególnie tych nieuprzywilejowanych, to wraz ze wzrostem

wzrostem temperatur następuje również wzrost przestępczości. Natomiast ta audycja jest do znalezienia na stronie Polskiego Radia, jak i w aplikacji, podobnie jak wszystkie inne zbiórki z podwórka. A dzisiaj na tą aurę przygotowałem coś innego i najpierw zapędzimy się do Port Arthur w Teksasie, gdzie w 1992 roku dwóch lokalnych raperów określających się Underground Kings zaprezentowało wszystkim odbiorcom coś dobrego.

0: good.
1: Something Good, Pimp C Remix, czyli UGK, Underground Kings, tak się nazywał ten duet z Port Arthur w Teksasie. Ponoć przyjęli taką nazwę, dlatego że uważali, że są tak lokalni, że nigdy to nie pójdzie dalej. Historia to mocno zweryfikowała i nie dość, że z południa Stanów Zjednoczonych, jeszcze w tym 92 nikt nie mógł myśleć, że tak szeroko te brzmienia pójdą, ale dzisiaj z perspektywy 2026 roku wiemy, że jeśli chodzi o współczesny rap, to właśnie nie wschodnie wybrzeże, nie zachodnie, to południe najbardziej wyznaczało trendy pod koniec lat 90., na początku 2000 jeszcze po cichu, a później rosło w siłę, rosło, żeby dojść do tego momentu, w którym to są najważniejsze patenty i różne rozwiązania rytmiczne czy też rapowe, jeśli chodzi o główny nurt amerykańskiego rapu, ale nie tylko amerykańskiego, bo to się rozlało po całym świecie. Bun B i Pimp C. Nieodżałowany Pimp C umarł w 2007 roku. Jako jedna z pierwszych ofiar kodeinowego syropu, czyli opiatów, wpłynie do dzisiaj niestety na rapowej scenie, przyjmowanej dosyć często, a konsekwencje tego są dosyć tragiczne i niejedna ważna osoba z tej sceny, szczególnie tej południowej, służy tutaj za przykład tego, że nie należy takich rzeczy dotykać. Ten człowiek, który spowolnił dla nas następny utwór, również należy do tych, którzy z naszej planety zawinęli się za wcześnie za sprawą właśnie kodeiny.

DJ Screw i ESG, czyli reprezentant ekipy Screw Up Click, G-Ride, Chapter 183 in the Morning Part 2. I to pochodzi z takich kompilacji, które aktualnie trafiają na serwisy streamingowe. Nazywają się DJ Screw Originals. Jeśli nie przegapiłem żadnej, to już 4 odsłony tych kompilacji można sobie sprawdzić. Jest to ważny moment dla wszystkich, którzy korzystają tylko i wyłącznie z serwisów streamingowych, bo rzeczy DJ-a Screw nigdy wcześniej nie były tam dostępne, a udało się wyczyścić sample i załadować te wszystkie, nawet nie wiem jakiego słowa użyć, legendarne nagrania, kanoniczne nagrania. Robert Davis Jr. zmarł w 2000 roku, ale zanim pożegnał się z tą planetą, to wydał ponad 350 mixtape'ów, gdzie wypracował swoją technikę spowalniania materiału wyjściowego, co z jednej strony prowadziło do tego, że utwory były nieporównywalnie mniej taneczne i mniej zabawowe, a z drugiej strony do tego, że można było skupić się na każdym detalu w tych produkcjach i ta jego technika, czyli Screwed and Chopped, zyskała kontynuatorów w osobach i z Houston w Teksasie, i z zupełnie innych miejsc na świecie. Dotarła nawet do takiego rejonu Meksyku, gdzie ludzie zaczęli spowalniać kumbię, czyli taką tradycyjną muzykę wywodzącą się po części z Argentyny, po części z Chile, z Ameryki Południowej, klasyczną muzykę taneczną, zabawową, i oni zaprzęgli również tą technikę spowalniania do zupełnie innej muzyki. Gdyby nie DJ Screw, być może w ogóle nie moglibyśmy się cieszyć tą wolną muzyką, a jednocześnie właśnie ona mi świetnie pasuje do temperatur, które pomimo środka nocy dalej dominują w Warszawie i w Polsce. I na chwilę jeszcze przy tych spowolnionych rzeczach się zatrzymamy, przenosząc się tym razem do Memphis w Tennessee.

8Ball i MJG, gościnnie Papareu, Lick 'em up shot, smoked and chopped version. I tutaj właśnie wracamy do tych wersji, które w oryginale DJ-a Screw nazywały się Screwed and Chopped, a dzisiaj już nazywają się na bardzo wiele różnych sposobów. Tutaj właśnie reprezentanci Memphis, Tennessee nazwali spowalniane utwory Smoked and Chopped, a ten konkretny utwór został wydany w 1994 roku na drugim albumie duetu 8Ball and MJG. On the Outside Looking In się nazywał ten krążek. Gościnnie tutaj też pojawił się Papareu, który jest z Trinidadu, ale stamtąd dotarł do Houston i wydawał w Cash Money najbardziej chyba opiniotwórczej swego czasu oficynie na całym rapowym południu. I utwór taki klasyczny dla tego czasu, z jamajskim delikatnie refrenem opowiadający o tym, jacy to nie są groźni ludzie, którzy chwytają w nim za mikrofony. A ten południowy wątek domkniemy sobie teraz utworem, który co prawda nie powstał w południowych Stanach Zjednoczonych, ale jest nawiązaniem do bardzo klasycznego utworu z okolic Atlanty.

trzy utwory z zupełnie różnych stron świata i wszystkie inaczej obsługujące temat lata, ale wszystkie wydaje mi się równie gorące. YG i Tyler the Creator On The Low z albumu Gentleman's Club, czyli siódmego albumu Young Gangsta z Compton. I tutaj gościnnie właśnie Tyler, produkcja Ty Dolla Sign'a, a wszystko jest jednym wielkim follow-upem do klasycznego utworu Ying Yang Twins Wait The Whisper Song, czyli hitowego utworu, który gdzieś na początku lat 2000 bardzo często gościł w także naszych lokalnych telewizjach muzycznych. I właśnie cały był wyszeptany. A później Kaz Bałagane, Fish and Teeth, czyli tytułowy singiel z nowego albumu Księcia Nieporządku. Równie wulgarny jak poetycki kolejny obrazek z miasta i z kraju, który Kaz Bałagane chyba równie mocno kocha, co nienawidzi, a w punktowaniu różnych przywar naszych rodzimych jest to wyjątkowy literat, nie tylko raper, ale właśnie nie bez kozery używam tutaj słowa literat, bo mało kto jak Kaz Bałagane obsługuje język polski, natomiast na domknięcie tego trzyutworowego bloku Lamano Aunef Jet Set, czyli bonusowy numer do wydanej w zeszłym roku płyty RAT. Alamano Aunef to jest jeden z najważniejszych i najgłośniejszych reprezentantów drillu francuskiego, wychowanek 19 dzielnicy Paryża, potomek migrantów z Wybrzeża Kości Słoniowej. I odkąd tak mniej więcej pewnie 2-3 lata temu pojawił się na scenie paryskiej na fali tego, że jego utwory pojawiały się w różnych tiktokowych przeróbkach, to bardzo prędko wskoczył jako support przed Gazo i wypuszcza kolejne hitowe single, jak choćby ten Jet Set. A my tymczasem z powrotem wrócimy na południe Stanów Zjednoczonych.

0: Take this shit up, take this shit to Mars. Can't come on the block, this is not no fun. If it's in the trunk, you ain't got no gun. Scale in my back, catch a place on feet. Binding my swag, rapping like the old me. These nigga hoes slash police. Pour me your tricks like giving me 4 feet. Making no diss, keep it in the street. Left a spot with a full clip, it got deleted. Leave a nigga part in that spot, we undefeated. Pulling on my block, trying to spin and make it out. You won't make it in time, Pulling on my block, try to spin and make it out. You won't make it in time, Pulling on my block, try to spin and make it out. I dunked the Gen 9, Walking around the block, trying to make a nigga shop.
1: Przesterowany dźwięk z syntezatora Roland TR-808 i właśnie tak charakterystycznie zmiksowane wokale. No, w 2026 roku mogło być to kilku przynajmniej raperów, ale jest to Laser Dim 700 i utwór Block Patrol z albumu The Rule of Success, nowego krążka rapera z Colordel w Georgii. No i rapera, który jest reprezentantem, już nawet nie wiem, musiałbym policzyć, której fali soundcloudowego, cloudowego rapu, czyli tych ludzi, którzy pojawiają się najpierw w internecie na którejś platformie streamingowej i później dopiero wraz z tym, jak coraz to kolejni słuchacze i obserwatorzy dochodzą, to zaczynają wypuszczać coś, co czasami ma formę mixtape'u, czasami epki. W tym przypadku jest to album, a o tych internetowych korzeniach Laser Dima 700 najlepiej świadczy jego ksywa, bo on po prostu jako gracz na komputerze nosił ksywkę Laser Dem, czyli strzelajmy do nich z laserów. I doszedł do wniosku, że Dem nie brzmi dobrze, zmienił na Dim, a do tego chciał mieć cyferki, to odwrócił sobie po prostu cyfry Jamesa Bonda i tak powstał Laser Dim 700. Bardzo płodny raper, który co chwilę wypuszcza kolejne krążki i warto je tam sobie przesiewać, żeby znaleźć te przynajmniej kilka bardzo ciekawych patentów na flow, na rapowanie i na to, gdzie to trapowe pokolenie może zajść w kolejnych latach. A teraz też dalej zostajemy na południu.
2: Send my crimps on the blitz, do a hit. Shoot a brain for a chain, get a verse in the SRT.
3: Tell them when they gon' spin on the opps.
4: Shoot 110 shots so the motherfuckers know it's me.
5: Damn, nigga, you ain't see that red light? See that red light?

dwa utwory z Houston w stanie Texas, tego właśnie miejsca, z którego był DJ Screw, który przewinął nam się przez początek dzisiejszej zbiórki z podwórka. Najpierw był Maxo Cream z gościnnym udziałem Denzela Curry i JPEG Mafi w utworze Fake Jeezy z albumu OYN, czyli Old Young N-Word. Cały album wyprodukowany przez Peggy'ego, czyli JPEG Mafię, i to jest dosyć ciekawe połączenie, bo Maxo Cream to jest związany z gangiem Crips, taki dosyć hardy raper z Houston w Teksasie, który co prawda dosyć blisko kumpluje się z Tylerem The Creatorem i wychodzi czasami poza swoją osiedlową rzeczywistość, ale nie spodziewałem się krążka całego na bitach JPEG Mafii. Tak samo jak swego czasu nie spodziewałem się Killer Mike'a na bitach LP, co przerodziło się po latach w Randy Jewels i od pierwszych taktów rap music już widać było, że to jest świetne połączenie. Nie spodziewałem się również Freddiego Gibbsa na bitach Madliba, bo zanim wyszły ich pierwsze utwory, to Freddy raczej był takim właśnie gangowym reprezentantem Gary w Indianie i lubił syntetyczne bity, natomiast na

produkcjach Madliba odnalazł się świetnie. I tutaj Maxo Cream również dostał od JPEG Mafii bity, które są może ciut bardziej klasyczne niż Peggy. Na przykład na swój najnowszy krążek oddał i swoją drogą nomen omen krążek, ten się nazywa Experimental Rap. Na OYN są ciut bardziej klasyczne produkcje Maxo, Denzel Curry, JPEG Mafia, Fake Jeezy, a później Riff Raff z gościnnym udziałem ASAPa, 12 i Lorda Skow, Codeine Cobra z albumu Neon Nighthawk. No i Riff Raff to ikona, czy chciałoby się powiedzieć, albo może trzeba powiedzieć, człowiek, którego wizerunek zainspirował na przykład postać rapera w Spring Breakers, Harmonego Korina. Człowiek, który ma ogromny wpływ na takie głupkowate, acz stylowe składanie słów w Stanach. No i taki dosyć klasyczny numer, jak na jego standardy, co pewnie też goście mu trochę podyktowali, a dla nas to będzie most, żeby teraz rozpocząć właśnie tradycyjny na zbiórce z podwórka segment klasycystyczny.

Rome Streets i High Speed, kolejny pokaz mikrofonowych umiejętności tego rapera, który trochę pomieszkał w Stanach, trochę w Wielkiej Brytanii i chyba właśnie gdzieś na tym przecięciu realizuje się jego osobność. Jest on satelitą całej ekipy Griselda Records i tam wydał kilka swoich krążków, bo jak większość reprezentantów tej właśnie klasycyzującej sceny, jest bardzo, bardzo płodny. Najnowszy krążek jego będzie się nazywał

0: Socket to my pocket i wyjdzie w wytwórni zarządzanej przez samego Nasira Jonesa, NASA. Wytwórnia ta nazywa się Mass Appeal i odpowiada za bardzo wiele interesujących pozycji z ostatnich lat, nie tylko zresztą płytowych, bo niedawno wyprodukowała film o Cypress Hillu, a ten konkretny utwór Rome Streetsa wyprodukował Night Wonder. Polecam też Państwa uwadze klip do tego utworu, bo w jego drugiej połowie pojawia się zupełnie inna piosenka, której jeszcze nie ma dostępnej, a czekam na nią, bo tam jeszcze lepiej wybrzmiewają umiejętności Rome Streetsa, które w zeszłym roku pokazywał w warszawskim klubie Hydro Zagadka, a właściwie na każdym jego kolejnym krążku i singlu można się chwilę pochylić nad tekstem i sprawia to wiele radości. A skoro padła tutaj nazwa Griselda by Fashion Rebels, no to teraz Benny.
1: The dog and the wolf is an old story. One night, a hungry wolf was on the hunt for something to eat. We met a well-fed house dog. The dog was strong, but comfortable. Never missed a meal. The wolf is thin, scarred by the wild, always chasing his next meal. The dog offered the wolf food, shelter, and an easy life if he left the woods and followed his example. The wolf saw how good life could be. He almost agreed to leave the woods and go with the dog. Until the wolf noticed the hair on the dog's neck was worn and its skin scarred and chafed. A leash! And in that moment, the wolf understood. The cost of a full stomach can be a freedom. A comfortable life can come with invisible bars. So the wolf turned back toward the darkness, toward the struggle, toward the hunger, toward the unknown. Because some souls would rather starve free than feast in captivity. Captivity, captivity.
2: These are the real Sopranos.

Dwa utwory ze specjalnego jubileuszowego wydania klasycznej już epki Benego Dybaczera The Plugs I Met. Oryginał wyszedł w 2019 roku, a teraz rozszerzona wersja i tam właśnie The Good Dog and the Wolf.

0: autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman
8: i Michał Margański.
1: O stałej porze, czyli o 15:00 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
9: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
10: This is culturally inappropriate.
11: Man, ain't nothing wrong with smoking weed. Weed is from the earth. God put this here for me, eh?